0: Autopromocja.
1: A co ty robisz?
2: Trenuję. Ostrożność. Bo jedziemy do miasta szkła.
1: Do Krosna.
2: Do Krosna. Będziemy w Centrum Dziedzictwa Szkła. Jutro od 6 do 9.
1: Poranne zapraszamy do Trójki. Poleca się.
2: Spotkajmy się. Zapraszam. Robert Grzędowski.
0: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Ponad czasem. Osiecka, poetka z Trójki. Od poniedziałku do czwartku przez cały miesiąc między 9 a 12. A już w najbliższy piątek specjalny koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Szczegóły wkrótce.
1: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Autopromocja.
1: Komórka z cegły. Garaż typu blaszanego. Szeroka na 6 metrów szosa, znajdująca się w odległości 30 metrów od miejsca zbrodni.
2: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
3: Technik się porusza po miejscu zdarzenia i prowadzący oględziny postępuje za nim. Opisuje wszystko, co widzi.
0: A teraz uwaga, sporządza tę notatkę nie na podstawie rozpytania, ale dlatego, że to ona we własnej osobie widziała Kalińską w relaksie.
2: Drugi odcinek Zwyczajnej kobiety w Trójce. Już w środę, kilka minut po 20:00. Zapraszają znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter, autor książek Kamil Bałuk.
1: Musimy odtworzyć ostatni wieczór Janiny Kalińskiej.
2: Dzień później, w czwartek o 20:00, premiera odcinka w podcastach na polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu. Jest piąta. Czas na serwis Trójki. Przedstawia Romuald Wójcik.
5: Kadra znów wykadrowana. Karny wolny strzelec strzelił nam gola. Biało-czerwoni przegrali mecz z Bośnią i Hercegowiną. Trzech naukowców nagrodzonych Noblem w dziedzinie medycyny za przełom w badaniach nad mechanizmami działania mózgu. Dla hulajnóg mają być specjalne strefy parkowania. Ministerstwo chce z tym zrobić porządek. Nasza piłkarska kadra przegrała w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w spotkaniu czwartej kolejki Ligi Narodów. Gola dla gospodarzy zdobył w 84 minucie Iwan Basić, który skutecznie wykonał rzut karny odgwizdany po faulu Jana Bednarka. Trener Jan Urban tak podsumował grę reprezentacji.
6: Jeśli chodzi o samą grę, to było wiele takich składnych akcji, natomiast no, w takich sytuacjach jak końcówka pierwszej połowy po prostu trzeba strzelić bramkę, trzeba wykorzystać, no bo później się ma problemy.
5: Kibice jednak nie są tak łagodni w ocenie naszych piłkarzy.
7: Zczarował mnie poziom indywidualnych graczy, bo jednak gramy w silnych ligach europejskich indywidualnie. Nikt nie pociągnął gry, nikt nie pokazał, że ma charakter.
8: Bez napastnika nie będziemy w stanie nic zrobić przez następne lata.
5: Reprezentacja Polski grała bez Roberta Lewandowskiego, który musiał pauzować z powodu żółtych kartek. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa sprawdza powód pomyłkowego wysłania alertu do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
9: Teren objęty ostrzeżeniem to województwo lubelskie. Doszło jednak do pomyłki po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i część odbiorców na terenie województwa lubuskiego otrzymała także takie ostrzeżenie, za co serdecznie przepraszamy. Weryfikujemy, co było powodem tej pomyłki.
5: Alert został odwołany po kilkudziesięciu minutach. Karl Disserot, Peter Hagemann i Georg Nagel otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Ich odkrycie dotyczące kanałów jonowych aktywowanych światłem to przełom w badaniach nad mechanizmami działania mózgu, mówi profesor Anna Malik z Uniwersytetu Warszawskiego.
10: Miało to niesamowicie szerokie skutki, jeśli chodzi o nowe odkrycie na temat mechanizmów kontrolujących np. strach czy też depresję, ponieważ naukowcy byli w stanie i nadal są w stanie bardzo precyzyjnie włączać konkretne grupy neuronów w mózgu i sprawdzać, jakie to ma skutki.
5: Dziś zostanie ogłoszony laureat albo laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, jutro chemii, a w czwartek literatury. Dżuma w Rosji. Komisja Europejska monitoruje sytuację. Według informacji z Rosji jedna z pracownic laboratorium w obwodzie irkuckim rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Kobieta zmarła po tygodniu. Władze objęły kwarantanną około 200 osób, które miały z nią kontakt.
11: Komisja jest w kontakcie z Europejskim Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób, a także z Unijnym Urzędem do Spraw Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia. Ten ostatni utworzony został po pandemii COVID.

0: Zdrowie publiczne jest dla nas priorytetem, poinformowała rzeczniczka komisji Ewa Hrynczyżowa. Dżuma jest chorobą zakaźną, od 50 lat nie występuje w Europie, ale nadal pojawia się sporadycznie w Amerykach, Afryce czy Azji. Można ją leczyć antybiotykami. Własne zapasy antybiotyków mają państwa członkowskie, a dodatkowe rezerwy są na poziomie europejskim, choć rzeczniczka komisji nie powiedziała, jak duże. Ponadto z jej wypowiedzi można wywnioskować, że Rosja nie informuje szczegółowo o incydencie ani o sytuacji w obwodzie irkuckim. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Wracamy do kraju. Ministerstwo Infrastruktury chce zrobić porządek z parkowaniem hulajnóg elektrycznych. Przedstawiona przez resort propozycja zakłada wyznaczenie do tego specjalnych stref.
2: Bardzo mnie denerwują, ponieważ jak jadę rowerem, to muszę je omijać. Ludzie się potykają, no jest to masakra ogólnie.
3: No absolutny skandal, jak można tak się zachowywać. Zagraża, sam niejednokrotnie prawie zahaczyłem coś takiego jadąc na rowerze.
2: No tak, jeżeli ludzie będą się do tego stosować i używać tych miejsc, to ekstra.
1: Za pozostawione hulajnogi będzie odpowiadała firma, która je wypożycza. Właściciel urządzeń będzie mógł obciążać finansowo użytkowników, którzy pozostawili je w miejscach innych niż do tego przeznaczonych. Szczęśliwy finał poszukiwań serwala, który uciekł z jednego z domów w Orzyszu. Policja informuje, że Gustaw sam wrócił do domu. To jednak nie koniec sprawy, mówi nadkomisarz Anna Szczepińska z policji.
4: Będziemy prowadzili czynności mające na celu ustalenie, czy właściciele tego kota zachowali wszelkie środki ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.
1: Nie potrzeba specjalnego pozwolenia na hodowanie serwala, należy to jednak zgłosić w urzędzie miasta albo starostwie. W naturze serwale żyją w Afryce, mają sierść barwy piasku z czarnymi cętkami, krótki ogon i duże uszy, oczywiście do słuchania Trójki. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jak tu zwabić takiego serwala?
1: Ja wiem.
6: Jak?
1: Serwatką.
6: Byle nie serwantką.
1: To już wyższa szkoła jazdy.
6: Kici, taś.
1: Być może działa na to. On się zdziwi.
6: Na serwale.
1: Ale powiedz coś po afrykańsku, bo ja tego nie rozumiem.
6: Kici, taś.
1: Dobrze. Taś nie zwabisz serwala zwykłego.
6: Tak jest. Wszystko dobrze się skończyło. Gucio cały i zdrowy, bezpieczny. A w pogodzie rano, szczególnie na południu kraju, uważajmy już nie na serwala, na mgły ograniczające widzialność do 150 metrów. W dzień pogodnie, ale na północy kraju będzie się chmurzyć i po południu na północy właśnie może przelotnie padać. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany, po południu na północnym wschodzie dość silny i porywisty, a na termometrach, no jak na początek października, nie jest źle. Dziś od 16. 14 to może gdzieś w dolinach, rzeczywiście na Pogórzu, ale 16 będzie na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 18 na Pomorzu i Wybrzeżu, około 20 w centrum, a najwyższa temperatura na Górnym Śląsku i na Podkarpaciu do 23. 6 minut po godzinie 5.
5: Trójkowy budzik.
6: Dzień dobry, wtorkowo.

Tak, tak, tak. Na dobry początek taka właśnie muzyka. 10 minut po godzinie 5, no ale oczywiście mam nadzieję, że także i te energetyczne utwory, które dziś pojawią się w budziku, także w muzycznym kalendarzu przypadną Państwu do gustu i dobrze nastroją na już nie poniedziałek, tak jak wczoraj mówiłem, a wtorek. Filip Wolski, Piotr Łodej, kłaniamy się Państwu. Dzień dobry.

Fabian Canibas, także na dobry początek nowego dnia. A co dziś przed nami? Jak co dzień, powitanie, kartki z kalendarza, a także muzycznego kalendarza, więc troszkę do przodu i troszkę do tyłu z tego, co wydarzyło się właśnie 6 października. Będziemy zaglądać do pana synoptyka, do najświeższej prognoz pogody, no i oczywiście do państwa porannej korespondencji. Porannej, za oknami jeszcze ciemno, gdzie tam do wschodu słońca, ale może są odważni? Wierzę, że tak, więc troszkę tak po

odpuszczam. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo, telefonicznie 2273. 13 minut po godzinie 5, kontakt z nami na trzy sposoby, to jakkolwiek.

Krzysztof Zalewski jednakowi także na rozbudzenie. No, takie kawałki lubimy. 16 minut po godzinie 5 rozpoczynamy nowy dzień, wtorek 6 października, 279 dzień tego roku. Słońce obudzi się, no niechby, kwadrans przed 7 zajdzie tuż po 18, a dzień potrwa nieco ponad 11 godzin. Dziś imieniny Moniki, Alberta, Artura, Bronisława, Brunona i Fryderyka. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. A w muzycznym kalendarzu zatrzymujemy nasz wehikuł na roku 1981. Wtedy to 45 lat temu zespół TSA wszedł do studia nagraniowego w Teatrze Stu w Krakowie i w ciągu 5 dni muzycy nagrali swój debiutancki album, a na nim właśnie Wpadka.

Między innymi mass media, ale także wpadka, rok 1981, debiut TSA, 45 lat temu. Tak to właśnie było. 20 minut po godzinie 5 w muzycznym kalendarzu także wspomnienie tych, którzy odeszli. 6 października i tak 6 lat temu zmarł Eddie Van Halen, amerykański muzyk, gitarzysta, wirtuoz, klawiszowiec. No i oczywiście Van Halen także pojawia się dziś w muzycznym budzikowym kalendarzu.

Lista nieobecności, ale rzecz jasna pamiętamy o urodzonych, nie tylko o tych, którzy odeszli 6 października, a w gronie jubilatów właśnie dziś m.in. Mateusz Pospieszalski, multiinstrumentalista, kompozytor z zespołu WW. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Dobry wieczór.

urodzinowo. WW, bowiem dziś Mateusz Pospieszalski ma urodziny, składamy najlepsze życzenia, ale druga okazja do zagrania WW to taka, co zresztą wczoraj podpowiadał pan Zbyszek z Bielska-Białej, że właśnie 6 października 1986 roku ukazała się debiutancka płyta WW. No jakby nie liczył, jakby nie liczył. Cztery dychy, jak jeden dzień, 40 lat minęło. A w muzycznym kalendarzu w gronie jubilatów także Thomas McClary, amerykański gitarzysta z Commodoresów. On to kończy 76 lat. Też z najlepszymi życzeniami i okazja do tego, by zrobić głośniej już teraz.

0: Kamo Dorsi w muzycznym trójkowym kalendarzu, do którego wrócimy już za chwilę. Proszę zostać z nami. Za moment skrót serwisu Trójki i prognoza pogody.
1: Autopromocja.
2: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
3: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
2: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
3: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
2: Od 5 do 8 października o 11.50. Tylko w Trójce.
1: Autopromocja.
0: Jest 5.30. Skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
4: Chargé d'affaires polskiej ambasady w Waszyngtonie Bogdan Klik zażądał od kontrowersyjnego publicysty Takera Carlsona przeprosin za uzasadnienie napaści III Rzeszy na Polskę. Dyplomata ocenił wypowiedź za kolosalną zniewagę dla ofiar nazizmu. Carlson stwierdził, że Niemcy zostały okrojone z należących do nich niemieckich terytoriów z Niemcami, nie odnosząc się do riposty rozmówcy ze wcześniej Prusy brały udział w rozbiorach Polski. Bogdan Klik zażądał natychmiastowego i publicznego wycofania się z tych kłamliwych i haniebnych oświadczeń oraz przeprosin. W wieku 86 lat zmarł brytyjski pisarz i były polityk Jeffrey Archer. Autor sprzedał ponad 300 milionów egzemplarzy swoich książek, a zasłynął z dynamicznych thrillerów jak Co do grosza czy Cain i Abel. Jego ostatnia powieść Adam i Ewa miała ukazać się w tym miesiącu. W latach 70. i 80. Archer był prominentnym członkiem partii konserwatywnej. Jego kariera zakończyła się w 2001 roku, gdy został skazany za krzywoprzysięstwo i utrudnienie pracy wymiarowi sprawiedliwości. W 15 województwach ogłoszono stan zagrożenia hydrogeologicznego. W październiku ma być mało deszczu, co może jeszcze pogorszyć sytuację. Klimatolog Bogdan Chojnicki mówi, że powody takiego stanu rzeczy to ocieplenie klimatu, mała ilość opadów i zasucha gleba. Zaapelował też o oszczędzanie wody.
5: Na wzrost temperatury reagujemy najczęściej większym zużyciem wody. To jest rzecz, która potęguje efekt tej suszy hydrogeologicznej, bo używamy wodę, która de facto powinna nam być potrzebna na później. Jesteśmy w takim kraju, w którym wody naprawdę trzeba używać oszczędnie i z umiarem.
4: Klimatolodzy dodają, że potrzebne jest nie tylko oszczędzanie wody, ale też lepsze zarządzanie jej zasobami. Kolejny serwis w Trójce o 6.
0: Tak jak teraz, tak o 6 nie będzie lania wody.
4: To w ramach dobrego zarządzania. W ramach dobrego zarządzania. Zasobami.
0: Dobrze. Rano, teraz już na poważnie. Szczególnie na południu uważajmy na mgły ograniczające widzialność do ledwie 150 metrów, więc nie ma żartów, ale w dzień będzie pogodnie, choć na północy kraju może się chmurzyć i po południu na północy właśnie może przelotnie popadać. No i z tego powinniśmy się cieszyć, bo jak słyszeliśmy, susza hydrogeologiczna i to już od wielu miesięcy nam towarzyszy. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany po południu, na północnym wschodzie dość silny i porywisty, a na termometrach najniższa temperatura na Suwalszczyźnie od 16 stopni, 18 na Pomorzu, Wybrzeżu, w centrum, zresztą w większości regionów około 20 stopni, a najwyższa temperatura na południu, na Górnym Śląsku i na Podkarpaciu do 23. Za 27 minut 6.
2: Trójkowy budzik.
0: Wracamy do muzycznego trójkowego kalendarza i mam nadzieję, że Państwo mają bardzo dobre skojarzenia i wspomnienia. No może z tym albumem? Ciekaw jestem. Czy z tym utworem? No też. Z zespołem? Aha, na pewno.

Norweski Aha z 1986 roku. Jakby nie liczył, też równo 40 lat temu ta właśnie płyta, drugi album grupy właśnie się ukazał. A w 1992 roku w Stanach Zjednoczonych ukazał się album grupy R.E.M. Wcześniej 5 października miał premierę w Europie, w Wielkiej Brytanii, a my sięgamy po stronę pierwszą, utwór trzeci z tego właśnie wydawnictwa. R.E.M. w muzycznym trójkowym kalendarzu na zamknięcie. Też można zrobić głośniej, nawet trzeba.

R.E.M. w budziku. A na budziku 20 minut pozostało do godziny 6. Budzik małpa polskieradio.pl mailowo 71335 smsowo, telefonicznie 22 73. Czekam na Państwa poranne sygnały. Sprawdzamy listę obudzności. Tak patrzę jednym okiem. Wspólny mianownik. No ciemno, po prostu granda.

0: 16 minut pozostało do godziny 6 w studiu Robert Grzędowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Podśpiewywał sobie patrząc na moją koszulę, koszuli pstrości.
1: Pstrości? W kratę po prostu, ale nie rymowałoby się.
0: Oj tam. Co tam dzisiaj w kratę?
1: To ja może powiem tak tajemniczo i hasłowo. Dziś powiemy o zjawisku, które internety nazwały już prześmiewczo brązowym złotem.
0: Ależ tajemniczo, ja nic nie wiem.
1: Nie wiadomo, o co chodzi. Powiemy o... padną takie słowa, muszą kraść, ale na razie nie powiem, o co chodzi. Jestem ciekaw, jak państwo się do nich odniosą.
0: Muszą kraść.
1: No i oczywiście słów kilka padnie o wczorajszych występach polskich piłkarzy, tych z młodzieżówki i tych z kadry... seniorskiej.
0: Przepraszam bardzo, ale to nie moje słowa, a słowa naszego słuchacza.
1: Aha, ja się bardzo chętnie dowiem, co się wydarzyło, gdyż nie oglądałem wczoraj akurat.
0: No mogę ci streścić słowa pana Bartosza. Mhm. Dzisiaj wyjątkowo na nogach, wczoraj naszej reprezentacji udało się ukołysać mnie do snu.
1: No to w sumie dobrze, że wybrałem książkę. No i tak, to o tym między innymi w porannej audycji, oczywiście także stałe punkty programu i bardzo liczę na państwa obecność.
0: Robert Grzędowski po godzinie 6.
1: Zapraszam.
0: Za kwadrans 6. To już.
1: Mm-hmm. Yeah.

Ciemność widzę, ciemność wtóruje pan Andrzej mailowo. Kutno wita 9 stopni bez mgły, ale oczekiwanie na słońce, które jak kiedyś powiedział redaktorek, wzeszło, ale dowodów na to brak. No wiadomo, klasyka, taka bym powiedział jesienna. Za 11:06.

kilka westchnień. Tak właśnie ta jesień tak wygląda w koło ciemność, dodaje pani Ola. Ozdoby lecą z drzew, liście różnokolorowe, no ale muzyka na szczęście pozytywnie działa. Z okna samochodów torkowe, dzień dobry, to od pani Oli już jedziemy do pracy. Pan Marcin także za fajerą, zaczynamy nowy dzień, a zakurzony łysy zwiastuje załamanie pogody z Chorzowa. Tak właśnie te wszystkie znaki na ziemi i na niebie również obserwujemy i państwo także to komentują. Bardzo dziękuję za te pierwsze sygnały, także pani Maria o poranku również z nami. No a wtorek, 6 października w kalendarzu, słońce obudzi się za nieco, no tak dobrze licząc godzinkę, zajdzie po godzinie 18. Dziś Moniki, Alberta, Artura, Bronisława, Brunona i Fryderyka. Zatem proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Międzynarodowy Dzień Borsuka, tak mi się jakoś skojarzyło, że chyba świętujemy to, jednakże człowiek może spać jak bubr w Międzynarodowy Dzień Borsuka. W październiku kawałek Gromada, Słodne Dni nam zapowiada. Pan Stefcio dodaje, że gdy na Fryderyka, bo dziś Fryderyka, gdy na Fryderyka nie ma deszczu, ciepłą jesienią pocieszmy się jeszczu. No nawet się zrymowało bardzo pięknie. O tej godzinie podziwiam. Za 7.06.

Motorniczy pan Zygmunt szczęśliwie dowiózł nas do zajezdni. Za starami po godzinie 6:00 to już za 3 minuty Robert Grzędowski. Zasiądziemy. Pięknie dziękujemy państwu. Pogodnego dnia życzymy i do usłyszenia do jutra. Filip Wolski, Piotr Łodej. Kłaniamy się.

0: Autopromocja.
1: A co ty robisz?
2: Trenuję. Ostrożność. Bo jedziemy do miasta szkła.
1: Do Krosna.
2: Do Krosna. Będziemy w Centrum Dziedzictwa Szkła. Jutro od 6 do 9.
1: Poranne zapraszamy do Trójki. Poleca się.
2: Spotkajmy się. Zapraszam. Robert Grzędowski.
0: Autopromocja.
3: No zapraszam, zapraszam. Dzień dobry, jest 6, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. A teraz serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
4: Fatalny finisz reprezentacji. Polska przegrywa z Bośnią i Hercegowiną 0-1.
5: Nocny pożar w krakowskim szpitalu. 10 osób zostało poszkodowanych, trafili na SOR.
4: MON wzmacnia wschodnią flankę. Będzie więcej wojska na Lubelszczyźnie i baterie Patriot.
5: 0-1. Reprezentacja Polski przegrała starcie Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Bramkę zdobył z rzutu karnego Iwan Basić kilka minut przed końcem meczu.
4: Kibice komentują, że biało-czerwoni przegrali w kiepskim stylu. Część z nich uważa, że po tej porażce z posadą selekcjonera reprezentacji może żegnać się Jan Urban.
6: Wśród kibiców, z którymi oglądałem mecz z Bośnią i Hercegowiną, dominowało rozczarowanie. Fani biało-czerwonych podkreślali nieskuteczność piłkarzy i brak pomysłu na grę.
7: Rozczarował mnie poziom indywidualnych graczy, bo jednak gramy w silnych ligach europejskich indywidualnie i nikt nie pociągnął gry, nikt nie pokazał, że ma charakter.
6: Piłkarze Jana Urbana po mało widowiskowej grze przegrali w Zenicy 1-0. Gospodarze pod koniec meczu strzelili bramkę z rzutu karnego. Polacy nie zdołali odpowiedzieć.
8: Zmiany nic nie pomogły, zmiany były, wszedł Pietruszewski, weszli nowi, ale nic to nie zmieniło.
6: Część kibiców uważa, że ta porażka może przesądzić o zwolnieniu trenera Jana Urbana.
9: Ktokolwiek przyjdzie, to będzie teraz tak to wyglądało, no bo nie mamy z czego szyć.
6: To była druga porażka biało-czerwonych w rozgrywkach Ligi Narodów. Polacy oddalili się od czołówki grupy i są na trzecim miejscu za Bośnią oraz Szwecją. Maciej Szefer, Polskie Radio.
5: 10 osób zostało poszkodowanych w pożarze, który wybuchł w nocy w szpitalu specjalistycznym na osiedlu Złotej Jesieni w Krakowie.
4: Pożar pojawił się na 10 piętrze w sali na oddziale wewnętrznym, powiedział Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
10: W tym czasie na oddziale znajdowało się 38 pacjentów. Pierwsze działania podjęły pielęgniarki, które w warunkach silnego zadymienia rozpoczęły ewakuację pacjentów. Około 10 łóżek z pacjentami zostało przez nie wywiezionych na korytarz. Pozostałych pacjentów ewakuowali strażacy.
5: 10 osób, zarówno pacjentów, jak i członków personelu, zostało zabranych na szpitalny oddział ratunkowy z powodu podtrucia gazami pożarowymi.
4: Rosja zaatakowała nad ranem most nad Dnieprem w Zaporożu na Ukrainie. Ranne zostały dwie osoby. Ruch na moście został wstrzymany.
5: Będzie więcej wojska na Lubelszczyźnie. Pojawią się m.in. baterie Patriot. Zostaną rozmieszczone w okolicach portu lotniczego Lublin.
4: To dlatego, że ponad 15-krotnie wzrosła liczba operacji powietrznych nad Ukrainą, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Ta moja decyzja rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
5: Szef MON zapowiedział także utworzenie nowych jednostek wojskowych w regionie. Wojsko będzie stacjonować m.in. w Biłgoraju, Łukowie czy Poniatowej.
4: Donald Trump rozważa utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich na Litwie. Prezydent był o to pytany przez dziennikarzy w Białym Domu.
5: Litwa zaprosiła Stany Zjednoczone do utworzenia stałej bazy USA w tym kraju. Czy jest to brane pod uwagę? To są moi przyjaciele, wspaniali ludzie.

0: Donald Trump powiedział także, że może dojść do otwarcia amerykańskiej bazy w Polsce.
1: Minister energii opublikował najnowsze rozporządzenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,79 zł, a oleju napędowego 7,82 zł.
0: Zapytaliśmy kierowców na stacjach, czy odczuwają ulgę.
2: Lepiej, lepiej, zdecydowanie. Widzę tutaj 6, a nie 8 albo 9.
3: No, musiałem jeździć tyle samo, co jeździłem, bo pracuję autem, natomiast dało się to odczuć po rachunkach. Także no, zdecydowanie fajniej teraz będzie, jak będą obniżone te ceny.
4: No taniej, o złoty 50.
5: Jest różnica?
4: No na moich 30 km w jedną stronę do pracy to jest.
1: Jeszcze dziś minister energii ma ogłosić ceny, które będą obowiązywały jutro.
6: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza jest w kilkunastu miejscach w kraju, głównie na Śląsku. Na pozostałym obszarze dobra lub bardzo dobra.
1: 27% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 18 do 20 jest zalecane oszczędzanie prądu.
0: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Ania i Romek, wspaniali ludzie. Wspaniali ludzie. Wrócą za godzinę, a my zaglądamy do prognozy pogody, a tu zwiastun zmiany, bo choć generalnie prognoza przypomina te z ostatnich dni, to jest coś nowego, a mianowicie na północy kraju dziś po południu może się porządnie chmurzyć i może tam przelotnie popadać, głównie na Pomorzu. Poza tym dzień jak co dzień będzie przeważnie słonecznie, z temperaturą maksymalną od 16 stopni na północnym wschodzie do 22 na południu kraju. O poranku proszę uważać na mgłę, może na południu Polski ograniczać widzialność nawet do 100 metrów. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś wtorek, 6 października, Międzynarodowy Dzień Borsuka, między innymi. Zaczynamy audycję poranną, a na czołówkę gra dziś Coldplay, Clocks w Trójce. Jest 6:05.

0: Koszmar w ostatnich minutach. Bolesna porażka, piłkarski kryminał. Takie tytuły oglądam w sieci. Czyżby u piłkarzy wszystko wróciło do normy?
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Przegrali z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Polscy piłkarze i, jak piszą internety, wypisali się z gry o awans do wyższej dywizji Ligi Narodów. My oczywiście powiemy więcej o tym spotkaniu w porannej audycji, ale też o porażce młodzieżówki 2-6 z Włochami. Chyba niespodziewanej, ale może na razie bez komentarza. Coś pozytywnego proponuje Kasztany.
2: W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle.
3: To jest wart jakieś 3 bańki.
4: Co was zwariował? Przecież co najmniej 2 razy tyle.
3: Jak ktoś chce kupić, ale jak musi sprzedać?
4: Ale ja nie muszę sprzedawać.
5: Ale być może warto to rozważyć. Lecą z drzewa
0: jak dalni kasztan. Na popularnych portalach aukcyjnych można kupić gotowe zestawy kasztanów do robienia ludzików. A my na pewno wrócimy do tego tematu. Ale zajrzymy dziś też na Sycylię, gdzie nowość, hodują kawę.
6: Postanowiłem zacząć sam uprawiać kawę. Ten pomysł zrodził się na przełomie lat 80. i 90. i długo uprawa była prowadzona tylko w szklarni. Teraz od kilku lat próbujemy to już robić bez takiego wspomagania.
0: W porannej audycji dziś także paliwa i niezbyt pochlebny efekt wysokich cen.
7: No jest drogo, to muszą kraść, proste i logiczne, nie? Jak ma takiego suwa, dajmy na to, i 100 litrów zbiornik, no to jest 800 zł, nie? To jest dosyć sporo pieniędzy.
0: Muszą kraść. Oj, coś czuję, że te słowa wywołają dyskusję o coraz częstszych kradzieżach paliwa, czyli zatankował, nie zapłacił, odjechał. Dziś także kilka słów padnie. Zapraszamy do Trójki. Do 9 w składzie Olga Szućko, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Raz jeszcze dzień dobry. A to mrozu i nie ma miejsca jak doma.

Za oknami przy Myśliwieckiej jeszcze ciemno, słońce wstanie dziś o 6:45, czekamy, a jutro będziemy witać dzień w Krośnie. Audycja poranna z Centrum Dziedzictwa Szkła już teraz poleca się od 6:00 do 9:00. Liczymy na spotkanie z Państwem, na przykład w drodze do pracy czy szkoły. To jutro rano w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie się widzimy. Liczymy z Kubą na pamiątki, ale jakieś pamiątki dla Państwa przywieziemy.

wczoraj mieliście bardzo fajny temat o tym symulatorze starości, a ja się tak zainspirowałem i cały dzień nad tym myślałem, że ja mam testera starości, tak, i opracowuję go, że tak jak za młodości chodziliśmy na koncerty i skakaliśmy, tańczyliśmy, to testem starości jest, włączamy jedną piosenkę z naszej młodości i próbujemy całą ją przetańczyć do końca. I w moment, w którym odpadamy, wiemy, jak bardzo starzy jesteśmy.

0: Ta Van Fleet i Tear It Down w trójce, a dziś Międzynarodowy Dzień Borsuka. 2 2 7 3.
1: Przed miejscowością Murów na Opolszczyźnie jest ustawiony znak specjalny, właśnie poświęcony borsukom. Uwaga na borsuki, bo ich tu jest bardzo dużo w lasach właśnie przed Murowem.
0: Uwaga, uwaga. Dziś to wypada się tam raczej wybrać z kwiatami. Spoglądają jeszcze państwo z trwogą na pylony na stacjach paliw. Nie trzeba, nie trzeba. Wystarczy zaglądać do obwieszczeń ministra energii. Dziś benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6,79, a olej napędowy 7,82 za litr. Czyli jest taniej niż przez ostatnie tygodnie, ale no wciąż drogo. Mimo obniżki cen na stacjach, tankowanie to wciąż spory wydatek. Co ciekawe, policja od jakiegoś czasu notuje wzrost liczby przypadków tankowania i ucieczki bez płacenia. Złodzieje dość często podjeżdżają do dystrybutora w przebraniu, na przykład kobiety. Tak było niedawno w Legnicy. Zresztą nie tylko tam, ale na całym Dolnym Śląsku jest z tym problem. Andrzej Andrzejewski.
2: Takie sytuacje są coraz częstsze, przyznaje podkomisarz Sylwia Serafin z Lubińskiej Komendy Policji.
3: Najwięcej takich przypadków odnotowaliśmy w okresie wakacyjnym. Średnio notujemy około 1-2 takie zgłoszenia dziennie.
2: Policjanci nie potrafią jednoznacznie określić, czy lawinowy wzrost kradzieży paliwa to efekt rosnących cen benzyny i oleju napędowego, czy raczej ma to związek z porą roku. Podobnych dylematów nie mają sprzedawcy.
4: No jest drogo, to muszą kraść, proste i logiczne, nie?
2: Piotr Kowałko, pracownik jednej z wrocławskich stacji paliwowych.
4: Jak ma takiego suwa, dajmy na to, i 100 litrów zbiornik, no to jest 800 zł, nie? To jest dosyć sporo pieniędzy.
2: Złodzieje paliwa i mają się różnych sposobów. Nie tylko starają się zmienić płeć dla oka kamery, jak przebieraniec z Legnicy. Standardem jest mocowanie do auta tablic rejestracyjnych uprzednio skradzionych z innych pojazdów.
4: Znaleźć takie auto i taki numer to bardzo ciężko jest.
2: Zdarza się też, że przed dystrybutor zajeżdżają specjalnie przerobione auta. We Wrocławiu osobowe Audi zatankowało ponad 200 litrów benzyny, bo miało zamontowane 3 baki.
4: Młodzieżówka, co tu dużo gadać. To między 22 a 35 lat. I bardzo dobrze ubrani. Nie tak, że przyjedzie w jakiejś czapelce, zasłania czy coś takiego. To kiedyś było. Po prostu no, otwiera wlew, leje i odjeżdża i koniec. Są kamery, zgłaszamy to jako ucieczkę i nie mamy takiej możliwości, żeby go zatrzymać.
2: Jeśli wartość skradzionego paliwa przekracza 800 zł, to mamy do czynienia z przestępstwem, wyjaśnia komisarz Przemysław Ratajczak z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
5: Mamy swoje sposoby na to, aby takie osoby zidentyfikować, zatrzymać i pociągnąć do odpowiedzialności. Także to naprawdę pojedyncze przypadki, gdzie policjantom nie udaje się takich osób zatrzymać. W większości przypadków kończą się one konsekwencjami. Jeśli mówimy o przestępstwie, to nawet 5 lat pozbawienia wolności. Jeśli mówimy o wykroczeniu, no to może się to zakończyć grzywną, aresztem, ograniczeniem wolności. Także gra nie warta jest świeczki.
2: Jak na razie w takie ostrzeżenia złodzieje chyba nie do końca wierzą, bo statystycznie co 3 godziny jeden z nich na Dolnym Śląsku odjeżdża ze stacji z pełnym bakiem, bez uiszczonego rachunku.
0: Jest drogo, więc muszą kraść. No nie wiem, czy to są słowa, które chcielibyśmy słyszeć. Co państwo na to? 2 2 7 3.

0: I kto robił tu-tu-ru-tu-tu-duru z panią Suzanne? Palec pod budkę. Suzanne Vega i Tom's Dinner w trójce za nami, a przed nami za chwilę skrót serwisu i pogoda.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród.

0: A do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę będzie 6:30. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
3: O pomoc dla mieszkańców okupowanych przez Rosję Oleszek w obwodzie chersońskim zaapelowali deputowani do Parlamentu Europejskiego. Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej zażądał umożliwienia ewakuacji z miasta cywilów. Podkreślił, że są oni odcięci od wody, żywności i leków. Wezwał też do wspólnej reakcji niezależnie od przynależności politycznej. W debacie zwrócono uwagę na pogarszającą się sytuację humanitarną w całym kraju. Meksykańska policja ujęła Cezara Osvaldo, pseudonim Snajper, jednego z najbardziej poszukiwanych przestępców Ameryki Środkowej. Herszt salwadorskiego gangu Barrio 18 ukrywał się na południowym wschodzie Meksyku. W Salwadorze oskarżany jest o morderstwa, terroryzm i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Jego gang figuruje na liście amerykańskiego Departamentu Stanu jako zagraniczna organizacja o charakterze terrorystycznym. Dopuszczenie dzieci na ścieżki rowerowe, wcześniejsza możliwość uzyskania karty rowerowej i wprowadzenie jej cyfrowej wersji to propozycje Ministerstwa Infrastruktury dotyczące przepisów dla młodych rowerzystów. Zmiany są potrzebne, ocenia Tomasz Matuszewski, wiceszef Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie.
4: Rzeczywiście one są na już, ale też są na przyszłość, ponieważ nowa instytucja, która będzie też odpowiedzialna za budowanie programów szkoleń rowerzystów, hulajnogistów, będzie tworzyła też nowe, bardziej urealnione do obecnych czasów dostosowane zasady egzaminowania.
3: Ministerstwo Infrastruktury chce też uporządkowania kwestii parkowania hulajnóg elektrycznych. Mają zostać wyznaczone specjalne strefy. Kolejny serwis w Trójce o 7:00.
2: O poranku proszę uważać na mgłę, może na południu Polski ograniczać widzialność nawet do 100 metrów i też o poranku może być pochmurno w centrum i na wschodzie Polski, ale popołudnie będzie tu już słoneczne. Nie będzie słoneczne i to nowość, na północy można się dziś spodziewać przelotnych opadów deszczu na Pomorzu, a temperatura maksymalna wyniesie dziś od 16 stopni na północnym wschodzie do 22 na południu kraju. Pat Benatar, Love is a Battlefield. Takie dźwięki proponujemy o 6:31. To Trójka i audycja poranna.

Proszę Państwa, dwa punkty do kalendarza można sobie wpisać. Jutro od 6 widzimy się w Krośnie, w Centrum Dziedzictwa Szkła. To stamtąd na Państwa zaproszenie nadamy audycję poranną. To jutro. A w czwartek wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się wyjątkowy koncert. Natalia Grosiak zaprezentuje, i to przedpremierowo, swoją nową solową płytę Tamtej dziewczyny już nie ma. To będzie pierwsza okazja, by usłyszeć wybrane utwory na żywo jeszcze przed oficjalną premierą albumu i startem trasy koncertowej, która rozpocznie się dopiero w lutym. Natalia sięgnie także po znane już i lubiane piosenki. Kto chciałby dołączyć? Proszę dzwonić. 2 2 7 3.

0: Złota polska jesień sprawia, że na razie nie spoglądamy z utęsknieniem w stronę południa Europy, ale warto rzucić okiem na Sycylię, bo jak się okazuje, po raz pierwszy w całości we Włoszech udało się wyhodować i zebrać ziarna kawy arabiki bez potrzeby hodowania ich w szklarniach. Czy to efekt globalnego ocieplenia i czy Włochy staną się kawowym potentatem? A to pytanie do Michała Strzałkowskiego. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry. To od razu mogę powiedzieć tak, a na drugie pytanie jeszcze przynajmniej przez jakiś czas nie, bo udało się wyhodować tyle tej kawy, że mniej więcej było to około 100 kg zebranych owoców, co dało nam po wypaleniu około 15 kg ziaren, więc na razie rynków światowych
0: było jedynie 15. Jeden dzień ekspresów w radiowej redakcji.
1: Tak, to prawda. Tymi 15 kilogramami jeszcze Włosi rynku światowego nie zawojują. Tak jak mówiłeś, rzeczywiście to jest pierwszy raz, kiedy się udało na taką większą skalę tę kawę zebrać, ale widzimy, że nie jest ona jeszcze aż tak ogromna. Za tym wszystkim stoi rodzina Morettino, właściciel jednej z palarni kawy z Palermo. No i na obrzeżach Palermo właśnie taką plantację wspólnie z Uniwersytetem w Palermo i Ogrodem Botanicznym w Palermo prowadzą. Pierwszy raz takie większe zbiory. A jak to się w ogóle zaczęło? No to tak o tym mówi właściciel tej plantacji. Sam Arturo Morettino.
2: Obserwowałem kiedyś proces palenia kawy w mojej firmie i zamyśliłem się nad tym, jak długą drogę muszą przebyć do nas ziarna kawowca. Od zawsze importowaliśmy kawę, a przecież jeśli coś powstaje całkowicie lokalnie, to jest najlepsze i najmniej szkodzi planecie. Postanowiłem zacząć sam uprawiać kawę. Ten pomysł zrodził się na przełomie lat 80. i 90. i długo uprawa była prowadzona tylko w szklarni. Teraz od kilku lat próbujemy to już robić bez takiego wspomagania.
1: No i wreszcie się tak na większą, ale wciąż nie ogromną skalę udało. Dalej najwięksi producenci kawy to Brazylia, Kolumbia, jeśli chodzi o Amerykę Południową, Etiopia w Afryce i Uganda także, no i Wietnam i Indonezja w Azji. No ale eksperymenty podobne do tych Sycylii prowadzi się już w Hiszpanii i Portugalii, ale nie na kontynencie, tylko na wyspach, na Kanarach albo na Azorach. I rzeczywiście zmiany klimatyczne w tym, no nie wiem czy pomagają, no po prostu jest tak gorąco, że można tam kawę uprawiać, ale jednocześnie te zmiany klimatyczne szkodzą w innych uprawach. Na przykład winiarze, nie tylko we Włoszech, w różnych krajach południowej Europy mieli w tym roku problem. Musieli zbierać winogrona szybko, bardzo szybko, pośpiesznie wręcz, jak opowiada właścicielka jednej z winnic w Lombardii, na północy Włoch, Silvia Garavaglia.
2: Upały, wysoka temperatura i susza wywierają ogromny wpływ na całą branżę winiarską. Wiele upraw mocno ucierpiało w tym roku. Aby je ratować, w wielu miejscach musieliśmy bardzo przyspieszyć zbiory. Inaczej w ogóle byśmy w tym roku winogron nie uratowali.
1: No i problem jest też taki, że takie wcześniej zbierane winogrona, szybciej dojrzewające, mają większą zawartość cukru, a większa zawartość cukru to więcej alkoholu w winie. No i na przykład jeśli chodzi o francuskiego szampana, musiała specjalna federacja producentów z szampanii wydać zezwolenie, że szampan może mieć nie 13, a 15% zawartości alkoholu i tegoroczny szampan będzie mocniejszy. Z drugiej strony to, że jest tak gorąco i sucho powoduje, że na przykład na południu Francji niektórzy uprawiają już sorgo, czyli takie zboże do tej pory kojarzone raczej z Afryką, a niektóre rośliny, które na południu Francji rosły świetnie, teraz niestety mają tam już za sucho i za gorąco, za to lepiej uprawia się je na północy Francji, więc to, co dzieje się z klimatem, bardzo mocno wpływa na rolnictwo w Europie.
0: No, byśmy nie dotarli do punktu, w którym będziemy pili norweską kawę, bo to już by była przesada, ale w tę stronę niestety to zmierza. Michał Strzałkowski, o poranku, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A teraz Olivia Dean, So Easy to Fall in Love w Trójce.

0: Dzwonią państwo w dniu Borsuka, 2 2 7 3.
1: Koło 2 w nocy usłyszałem na brzegu taki tupot nóg. Stałem, więc zacząłem latarką warsztatową uderzać po trzcinach. Zaczęło krzyczeć na mnie takie dziwne zwierzę o takich małych oczkach zbliżonych do siebie. Byłem strasznie przestraszony i to zwierzę przebiegło jakieś kilkanaście metrów i znowu stanęło i znowu warczało. Okazało się, że to był borsuk, który potrafi w chwilach zagrożenia wydawać bardzo dziwne dźwięki. Powiem państwu szczerze, że pierwszy raz na rybach na nocce strasznie się przestraszyłem.
0: Moja diagnoza jest taka, że dał się pan zaskoczyć, bo był pan widoczny, a trzeba się jednak maskować. Jak Wojsko Polskie, które wczoraj zaprezentowało nowe mundury z nowym wzorem maskującym K03 Ryś. Eksperci mówią, że zmiana jest dobra, a ja powiem tak, że bardzo dobra. Bo przeczytałem, że mundur zaprojektowano w ten sposób, żeby rozmywać sylwetkę. No i to mi się podoba. Nie może być tak, że żołnierze muszą mieć idealną sylwetkę. Mogą mieć brzuszek, a mundur to... Rozumiem.

0: 10 minut zostało jeszcze do 7. Tu Trójka i audycja poranna. Czesław śpiewa, a Piotr Łodej rozwiewa wątpliwości.
1: News albo fake news.
2: Weekend przyniósł kierowcom realne obniżki cen paliw, no i cyberprzestępcy natychmiast próbują się pod tę sytuację podpiąć, bowiem w sieci pojawiły się fałszywe reklamy rzekomo rabatów na paliwo. No tylko jak rozpoznać taką pułapkę, zanim zamiast zaoszczędzić na tankowaniu stracimy pieniądze? Między innymi o tym opowie nasz gość Karol Bojke, specjalista do spraw strategicznej komunikacji cyberbezpieczeństwa z zespołu CERT Polska. Witam w Trójce, dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Od weekendu paliwo rzeczywiście potaniało i od tego czasu kierowcy widzą w sieci też reklamy kolejnych rabatów. Tylko jak odróżnić prawdziwą promocję od przynęty?
3: Przede wszystkim post reklamowy zawiera w sobie wszystkie klasyczne elementy socjotechniczne, czyli podszycie się pod jakiś autorytet, w tym przypadku pod dystrybutora paliw, ale również pod bank, ponieważ mamy tutaj pretekst współpracy reklamowej między dużymi bankami, a właśnie w tym przypadku Orlenem. Mamy kuszenie jakimiś promocjami, jakimś rabatem, 7% za pełny bak, 9% za kawę i myjnie, 5% w sklepie na stacji. Brzmi prawdopodobnie, natomiast brzmi aż za dobrze i warto to wtedy zweryfikować.
2: No tak, rzeczywiście na takiej rzekomo reklamie widzę logo firmy, zdjęcia stacji, jest profesjonalna grafika, no aż chce się kliknąć. W takim razie co powinno zwrócić naszą uwagę, że to fejkowa promocja, która za chwilę się skończy?
3: Najważniejszym kryterium jest adres strony. Ponieważ przestępcy rejestrują dziesiątki tysięcy takich stron, samo konto, które publikuje te reklamy, wykorzystuje nazwę jednej ze stacji paliwowych. Natomiast jeżeli już przyjrzymy się trochę bardziej i zobaczymy, do jakiej strony internetowej nas ta reklama kieruje, no to zobaczymy, że ten adres, w tym akurat w przypadku mojakarta.biz, który już teraz jest nieaktywny, został przez nas zablokowany, ten adres nijak nie spina się z tą konkretną firmą, z tym konkretnym podmiotem, który rzekomo reklamuje ten program. Dodatkowo przestępcy chętnie wykorzystują presję czasu, kuszą, że 3 kliknięcia w telefonie zajmie 2 minuty. Nie dajmy się temu, wstrzymajmy, zweryfikujmy odpowiednio i dopiero potem podejmijmy decyzję.
2: A co dokładnie dzieje się po kliknięciu w taką reklamę? W którym momencie zaczyna się oszustwo?
3: Do oszustwa dochodzi dopiero w momencie, kiedy podamy swoje dane. W tym akurat schemacie przestępcom zależy najbardziej na naszym imieniu i nazwisku, numerze karty, jej dacie ważności i tym 3 cyferkom z tyłu, czyli CVV, które pozwalają na autoryzację transakcji w internecie.
2: Naszym gościem jest Karol Bojke, specjalista do spraw strategicznej komunikacji cyberbezpieczeństwa z zespołu CERT Polska. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
3: Dziękuję bardzo. I bądźcie Państwo bezpieczni w internecie i na drodze.
2: Dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
8: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
9: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
8: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
10: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam.

0: się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
1: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 6 października, jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
5: Skandaliczne słowo o napaści Hitlera na Polskę. Ambasada w Waszyngtonie domaga się przeprosin od Carlsona Takera.
6: Alert zamiast do Lubelszczyzny trafił do Lubuskiego. RCB wyjaśnia pomyłkę.
5: Nagroda Nobla z medycyny za przełomowe badanie nad mózgiem. Dziś poznamy laureatów z fizyki.
6: Oburzenie po skandalicznej wypowiedzi amerykańskiego publicysty. Chargé d'affaires ambasady w Waszyngtonie Bogdan Klich wezwał Takera Carlsona do wycofania się ze słów i przeproszenia za znieważenie Polaków, Brytyjczyków i wszystkich, którzy zginęli w walce z nazizmem.
5: Carlson wywołał falę krytyki, gdy w wywiadzie stwierdził, że pomysł, że Hitler wkroczył do Polski bez powodu, jest kłamstwem.
7: Amerykański publicysta w rozmowie z brytyjskim politykiem Jacobem Rees-Moggiem swoje argumenty opierał na niemieckim niezadowoleniu z traktatu wersalskiego i sporach terytorialnych, kwestionując jednocześnie sens przystąpienia Wielkiej Brytanii do II wojny światowej w obronie Polski, prowadzący odrzucił zarzuty, jakoby usprawiedliwiał Hitlera, oświadczając: z pewnością nie bronię tu Hitlera. Na te wypowiedzi zareagował Bogdan Klich. W liście opublikowanym w mediach społecznościowych zażądał natychmiastowych publicznych przeprosin za te haniebne słowa, podkreślając, że nazistowska propaganda nie może być zrehabilitowana pod płaszczykiem wolności słowa, historia nie może być zniekształcona, zaznaczył Bogdan Klich, przypominając w swoim liście niezaprzeczalne fakty historyczne związane z II wojną światową. List jest również apelem o pamięć o ofiarach, które w tamtym czasie straciły życie. Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, skazani są na jej powtórzenie, zakończył swój list Bogdan Klich. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji.
5: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa bada przyczynę pomyłkowego wysłania alertu do mieszkańców niezagrożonego województwa. Po 18 w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę ostrzeżenie zostało wydane dla Lubelszczyzny, ale informacja dotarła do mieszkańców województwa lubuskiego.
6: Sprawa jest wyjaśniana, powiedział nam rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
8: Teren objęty ostrzeżeniem to województwo lubelskie. Doszło jednak do pomyłki po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i część odbiorców na terenie województwa lubuskiego otrzymała także takie ostrzeżenie, za co serdecznie przepraszamy. Weryfikujemy, co było powodem tej pomyłki.
5: Został odwołany po kilkudziesięciu minutach.
6: Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu, który na początku lipca uderzył w 14 samochodów w Warszawie. 6 osób zostało wtedy rannych.
5: Autobus linii 186 zakończył jazdę na ścianie przejścia podziemnego przy ulicy Bitwy Warszawskiej. Kierowca odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.
9: Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień.
6: Powiedział rzecznik prokuratury w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Śledczy zapowiadają jeszcze badania psychiatryczne kierowcy.
5: Niekorzystny wyrok dla Moniki Piątkowskiej. Sąd nakazał kandydatce na prezydenta Krakowa sprostowanie wypowiedzi o Łukaszu Gibale.
6: Monika Piątkowska zarzuciła kontrkandydatowi, że w większości głosowań w Radzie Miasta wstrzymywał się od głosu, a to miało dowodzić jego niesamodzielności w podejmowaniu decyzji. W posiedzeniu sądu przysłuchiwała się Natalia Ertman.
10: Pełnomocnicy sztabu Łukasza Gibały przedstawili szczegółowe statystyki dotyczące głosowań radnego z ostatnich dwóch kadencji. Na podstawie ich analizy sąd stwierdził, że twierdzenie, iż Gibała w większości głosowań wstrzymuje się od głosu, było nieprawdziwe. W konsekwencji nakazał Monice Piątkowskiej opublikowanie w mediach społecznościowych sprostowania tej wypowiedzi. Oświadczenie ma pozostać widoczne co najmniej do końca głosowania 11 października. Strony mają teraz 24 godziny na wniesienie ewentualnego zażalenia. Natalia Ertman, Radio Kraków.
5: To nie koniec sądowych starć przed niedzielnymi wyborami. Łukasz Gibała zapowiada kolejny wniosek, tym razem dotyczący wypowiedzi Moniki Piątkowskiej o rzekomych planach zwolnień w Urzędzie Miasta, jeśli Łukasz Gibała zostanie prezydentem.
6: Tegoroczny Nobel z medycyny za odkrycia, które pomogą leczyć m.in. choroby neurologiczne. Nagrody Szwedzkiej Akademii dostało trzech naukowców: Karl Dyserot,

0: Peter Hegeman i Georg Nagel.
1: Ich odkrycie dotyczące kanałów jonów aktywowanych światłem to przełom w badaniach nad mechanizmami działania mózgu, wyjaśnia profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Możemy pobudzić konkretną grupę neuronów i sprawdzić, jaki to ma wpływ na przykład na zachowanie tej myszy. I miało to niesamowicie szerokie skutki, jeśli chodzi o nowe odkrycie na temat mechanizmów kontrolujących na przykład strach czy też depresję, ponieważ naukowcy byli w stanie bardzo precyzyjnie włączać konkretne grupy neuronów w mózgu i sprawdzać, jakie to ma skutki.
0: Dziś zostanie przyznana Nagroda Nobla z fizyki, jutro z chemii, a w czwartek z literatury.
1: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jest 7:05, to czas na sport w studiu Norbert Michalak. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. No, nie o takim wyniku kibice piłki nożnej w Polsce marzyli. Gra może była dobra, ale przegrana 0-1 Polski z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów na ich gorącym terenie stała się faktem. O losach spotkania w Zenicy przesądził rzut karny, który podyktowano za faul Jana Bednarka. Z taką decyzją sędziego nie mógł pogodzić się selekcjoner Jan Urban.
6: No nie, no takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika. Tam jest walka o pozycję, gdzie takie sytuacje nawet na środku boiska często nie są odgwizdywane.
5: Reprezentacja Polski w tym meczu miała swoje okazje, szczególnie w pierwszej połowie, ale więcej o tym za niecałe 30 minut. Nie powiodło się również młodzieżowej reprezentacji Polski, choć to delikatne sformułowanie. Trzeba powiedzieć wprost, że wynik 2-6 z Włochami w Pescarze jest rezultatem wstydliwym i dotkliwym. Był to mecz grupowy eliminacji przyszłorocznych młodzieżowych mistrzostw Europy. Teraz sytuacja biało-czerwonych, jeśli chodzi o awans, mocno się skomplikowała. To jeszcze na koniec koszykówka. Zakończyła się pierwsza kolejka Basket Ligi. W ostatnim meczu Anwit Włocławek po dogrywce pokonał we własnej hali Górnika Wałbrzych 88-87. Ciężar odpowiedzialności w ostatniej akcji wziął na siebie Ron Curry. Jego rzut, który mógł przynieść gościom zwycięstwo, okazał się jednak niecelny. Prowadzenie w tabeli objęli koszykarze Dzików Warszawa, którzy pokonali na inaugurację Trefla Sopot 102-63.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: O poranku proszę uważać na mgłę. Może na południu Polski ograniczać widzialność nawet do 100 metrów, także mgła coraz gęstsza, im dalej w jesień. No i zbliża się ta jesień. Dzisiaj pierwszy zwiastun to na północy Polski. Dziś będzie po południu pochmurno i może przelotnie popadać na Pomorzu. Poza tym na ogół słonecznie i z temperaturą maksymalną od 16 stopni na północnym wschodzie do 22 na południu.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
8: Żegnamy reklamy.
4: Jest 7:08.
10: Zapraszamy do Trójki.
4: O procederze pod tytułem zatankował, nie zapłacił, odjechał. Mówiliśmy dziś o poranku o coraz większej częstotliwości takich kradzieży, co pewnie wiąże się z cenami paliw. A państwo dzwonią. 2 2 7 3.
11: W kwestii tego tankowania za free, skoro taka jest eskalacja tego całego problemu, po prostu zapłacisz, zatankujesz, wtedy odblokowuje dystrybutor i myślę, że to jest w porządku. Każdy, jeżeli ma bak, nie wiem, 50 litrów, to wie plus minus, nie będzie tankował pod sam korek, tylko 30 litrów, zapłacisz i wtedy będziesz mógł odblokować. Także myślę, że chyba najrozsądniejsza i najbardziej taka precyzyjna by była odpowiedź na to wszystko.
4: A jeśli ktoś tankuje zawsze za 5 dyszek, może by nie narzekał na taką przedpłatę. Tu Trójka i audycja poranna. Czas spędzamy z państwem do 9:00. Teraz The Curie Taking Off. Jest 7:09.

Na zegarach 7:12, a my niezmiennie zapraszamy Państwa na stronę polskieradio.pl, czyli do serwisu podcastowego Polskiego Radia. A ten serwis ma ważną zaletę, bo kolega mi mówił, że jak się przegapi środową premierę pierwszego odcinka historii True Crime Zwyczajna Kobieta, to później można nadrobić zaległości. I tak kolega mówił, bardzo, bardzo czekać na drugi odcinek. A ten drugi odcinek podcastu Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka o zagadkowym zabójstwie Janiny Kalińskiej z 1983 roku, ten drugi odcinek już jutro o 25 w Trójce. No i powiem Państwu, że naprawdę jest ciekawie. To znaczy, kolega mówił. Czas na piosenkę dnia. Dziś to nowa propozycja Ofelii. Czekałam z tym. Taki tytuł.

0: Nowe bezmetki, bardzo dobre. Możliwość zakupu większej ilości, a wysyłka jeszcze dziś. Gdy czyta się takie ogłoszenia, można pomyśleć o modzie czy elektronice. Tymczasem chodzi o coś, co jesienią często leży pod naszymi nogami i okazuje się, ma swoją cenę. Kasztany, proszę państwa, tak, kasztany. Jeśli dziecko ma akurat zadanie domowe, by zrobić ludziki z kasztanów, nie trzeba wychodzić z domu, kurier dostarczy je pod drzwi. Ot, XXI wiek.
1: W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle.
2: To jest wart jakieś 3 bańki.
3: Co pan zwariował? Przecież co najmniej 2 razy tyle.
2: Jak ktoś chce kupić, ale jak musi sprzedać?
3: Ale ja nie muszę sprzedawać.
4: Ale być może warto to rozważyć.
5: Lecą z drzewa jak dawni kasztan.
4: W skupach za kilogram kasztanów można dziś dostać zwykle od 50 groszy do około złotówki. Tymczasem na popularnych platformach handlowych pojawiają się oferty po kilka, a nawet kilkanaście złotych za kilogram. Różnica jest spora, choć jedno ale pozostaje bez zmian. W internecie jeszcze trzeba znaleźć kupca, ale sprzedającym nie brakuje kreatywności.
6: Poza tymi interesującymi owocami i w zasadzie nasionami, które dzieci wykorzystują do robienia ludzików, bardzo ładnie wyglądają kwiaty. Stożkowate, białe, z żółto-czerwonymi plamami.
7: Te drzewa głównie traktuje się jako dekoracje.
6: Jako dekoracje.
7: Ale zarówno kwiaty, jak i kora, jak i nasiona są wykorzystywane w lecznictwie.
4: Towar jest świeżo zebrany, równy, starannie wyselekcjonowany, idealny do dekoracji domu.
8: Takie są śliczne, błyszczące, piękne. Zawsze zbieram. Jak widzę, że leżą, zbieram.
9: Błyszczące takie jeszcze są.
10: Kasztan jest leczniczy. Jest maść z kasztanowa na bóle reumatyczne.
4: Jak słychać, lista zalet jest bardzo długa. Warto się spieszyć. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. A jeśli komuś brakuje czasu albo zdolności manualnych, 3 gotowe ludziki za jedyne 15 zł. Nawet kasztan może być produktem premium. Obok pojawiają się także zielniki, od kilkudziesięciu do nawet 150 zł. Pieniądze rzeczywiście leżą na ziemi i wystarczy się po nie schylić.
0: O kasztanowym biznesie mówiła Karolina Gonet. Kasztanowe ludziki, gotowe zielniki, to wszystko do kupienia w sieci, tylko czy to już nie przesada? 2 2 7 3.

0: Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek.
1: Ja dzwonię z Wielkopolski. Otóż, chciałam powiedzieć, bo była mowa o kasztanach. Najpiękniejsze kasztany są w Alei Kasztanowej w Rogalinie. I serdecznie zapraszam.
0: A rzeczywiście, Aleja Lip i Kasztanowców prowadzi do rezydencji Raczyńskich w Rogalinie, prowadzi na wzgórze, gdzie znajduje się neoklasycystyczna kaplica z XIX wieku. Do zobaczenia.

Największą przyjemnością jest radość spaceru po parku czy lesie, pisze pan Artur na Facebooku Trójki, a te gotowe kasztanowe ludziki i zielniki do kupienia w sieci, zdaniem pana Artura, wzmagają lenistwo. Już Brzechwa pisał, na tapczanie siedzi leń, kwituje pan Artur. Czy kasztany do kupienia w sieci, idealne na ludziki, albo gotowe zielniki, to już przesada? 2 2 7 3. Zapraszamy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Let's go!
8: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da

0: Ci przewagę. Mediamarkt. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: Oh.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:31. Czas na skrót serwisu. Romuald Wójcik.
9: Co najmniej 6 osób zginęło w rosyjskim ataku bombowym na Charków. Rannych zostało kilkadziesiąt osób, także dzieci. Akcja poszukiwawczo-ratunkowa w tym mieście trwała do późnej nocy. Ostrzelane zostały także inne regiony Ukrainy. W ataku dronów na most w Zaporożu ranne zostały 2 osoby. W Kijowie odłamki drona spadły na jedną ze szkół. W odpowiedzi Ukraińcy zaatakowali bezzałogowcami Moskwę. Z prywatnego Muzeum Sztuki Współczesnej w mieście Issoir w środkowej Francji skradziono wydanie Apokalipsy Świętego Jana, której okładkę wykonał Salvador Dali. Ważąca 150 kg warstwa wierzchnia księgi została zrobiona z brązu, kamieni szlachetnych i muszelek. Całe dzieło waży 210 kg. Apokalipsa została kupiona na aukcji w 2003 roku przez szefa firmy specjalizującej się w restaurowaniu dzieł sztuki. Dzieło po pracy wykonanej przez Dalego było wyceniane wtedy na ponad 300 tysięcy euro i była to wtedy najdroższa książka na świecie. A po ekranizacjach lalki Polacy sięgnęli po powieść Bolesława Prusa. Obie ekranizacje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, co przełożyło się na zainteresowanie samą książką, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.
10: W Bibliotece Kraków, jednej z największych bibliotek miejskich, wzrost wypożyczeń w tygodniu wyniósł 30%. Na Polona.pl, największej bibliotece cyfrowej w Polsce, no to jest 500% wzrost czytania lalki. Też wiele wydawnictw postanowiło wydać nowe wersje lalki i schodzą na pniu.
9: Pewnie jakby powiedział Rzecki, Napoleona.pl, kolejny serwis Trójcy o 8.
8: Farewell, Mr. Wójcik. Farewell. Teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, zapraszam. Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni wysokości stóp procentowych. Tak prognozują analitycy, wśród nich Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.
12: To, czego możemy być pewni w 100%, to że Rada nie obniży stóp z tego względu, że inflacja no niestety nam przyspieszyła. No w tej sytuacji oczywiście nie ma przestrzeni na to, żeby stopy procentowe dalej obniżać, a nawet w takiej sytuacji można zastanawiać się, czy stopy nie powinny zostać podwyższone.
11: Podwyżka stóp może nastąpić za miesiąc, a październikową decyzję Rady poznamy jutro. Dla inflacji ważny będzie program CPN, który obowiązuje do końca roku. I tak dziś za litr benzyny 95 kierowcy płacą maksymalnie 6 zł 79 groszy, a za diesla 7 zł 82 grosze. Benzyna podrożała, a olej napędowy potaniał o 6 groszy względem wczorajszych cen. Prezes Łokiku postawił zarzuty spółkom z grupy kapitałowej Google w związku z podejrzeniem nadużywania pozycji dominującej wobec polskich wydawców medialnych. Chodzi o kwestię wynagrodzeń za artykuły pojawiające się m.in. w wyszukiwarce Google. Prawie 500 000 Polaków dostaje emerytury niższe od minimalnej. Koszt ich obsługi wielokrotnie przewyższa wartość wypłacanych pieniędzy. Z tego powodu padła propozycja, aby tak małe kwoty przekazywać emerytom raz w roku. My do tematu wrócimy w Informatorze Ekonomicznym. O 9:30 naszym gościem będzie wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Jaroszek. Dolar kosztuje dziś 3,90 zł, a euro 4,38.

0: O poranku proszę uważać na mgłę. Może jeszcze o tej porze dawać się we znaki na południu kraju. Popołudnie będzie za to słoneczne w większości Polski, czyli podobnie jak w poprzednich dniach, z temperaturą maksymalną od 16 stopni na północnym wschodzie do 22 na południu Polski, ale jest nowość w prognozie, to zachmurzenie na północy kraju i przelotne opady deszczu na Pomorzu. Jakby zbliżała się ta deszczowa jesień bardzo, bardzo powolnymi krokami. Na portalach aukcyjnych można kupować kasztany. Zebrane, gotowe do robienia ludzików, tylko czy warto?
1: Dla mnie zbieranie kasztanów to smak dzieciństwa. Pamiętam, jak zbierałam kasztany z moim ukochanym, niestety już świętej pamięci, dziadziem. Nie ma nic przyjemniejszego, jak się bierze taki błyszczący owoc do ręki. Sama radość.
0: Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy i uwaga, znak sygnał. Mam dla Państwa wejściówki na czwartkowy koncert Natalii Grosiak w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie okazja, by przedpremierowo posłuchać fragmentów nowej płyty Natalii. O 19 w czwartek tu przy Myśliwieckiej. Kto chce do nas wpaść i posłuchać, już wystarczy, by zgłosił się do Staszka Perzydy. 2 2 i 7 3. Audycja poranna jest 7.36.

0: You Too, I Will Follow w trójce. Za 21 minut ósma. A cóż to się wczoraj wieczorem wydarzyło? Po wygranej 6-0 z Rumunią, kilka dni później koszmar w ostatnich minutach, bolesna porażka, piłkarski kryminał. Tak piszą media. Mecz Polska, a w zasadzie Bośnia i Hercegowina kontra Polska zakończył się naszą porażką. W studiu Norbert Michalak.
1: Dzień dobry ponownie.
0: Proszę wytłumaczyć, co tam się stało.
1: No ja nie będę tłumaczył, będzie tłumaczył selekcja.

0: trener reprezentacji Polski Jan Urban, tak jak powiedziałeś, kryminał, tak? No tak, tak. Chodzi o rzut karny podyktowany przez sędziego. Jan Urban na ten temat uważa w ten sposób.
1: Rzut karny dla mnie to jest, no nie, no takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika. Tam jest walka o pozycję, gdzie takie sytuacje nawet na środku boiska często nie są odgwizdywane. Tą piłkę przecina nasz bramkarz. Nie powinno być rzutu karnego po prostu.
0: A jak wyglądał mecz z perspektywy kapitana reprezentacji Piotra Zielińskiego?
2: W pierwszej połowie kilka stuprocentowych sytuacji, 2-3, które musimy wykorzystać przy tym, że gramy na ciężkim terenie z rywalem, no, który gdzieś tam fizycznie dobrze wygląda i tutaj akurat się dobrze czuję. Daliśmy się już później w ich grę, trochę im przestrzeń zostawialiśmy, żeby mogli te wrzutki robić, byli groźni, zbierali te długie piłki, no i było trochę smrodu przez to.
0: Przypomnijmy, że w meczu za nadmiar kartek nie zagrał Robert Lewandowski, a stare i znane piłkarskie pożekadło brzmi, no właśnie, Przemysław Frankowski.
3: Przegraliśmy z drużyną słabszą od nas, wiadomo jak to jest z piłką. Jeżeli nie wykorzystuje swojej sytuacji, zazwyczaj one się mszczą, no więc czujemy duży niedosyt.
0: Polacy byli lepszą drużyną i mimo niekorzystnego spotkania rozegrali dobry mecz, uważa selekcjoner Jan Urban.
1: Wydaje mi się, że niezłe spotkanie żeśmy rozegrali. Zasłużyliśmy zdecydowanie na więcej, moim zdaniem. No praktycznie jeden celny strzał gospodarzy i przegrywamy to spotkanie. Ja wiem, że nie było nie wiadomo ile sytuacji, natomiast jeśli chodzi o samą grę, to było wiele takich składnych akcji. Natomiast no, w takich sytuacjach jak końcówka pierwszej połowy po prostu trzeba strzelić bramkę, trzeba wykorzystać, no bo później się ma problemy.
4: No, rozegrali dobre spotkanie, czyli wszystko w porządku, proszę Państwa.
0: No
4: wszystko
0: tak, jest rozegrali, przegrali. Trzeba. No i są teraz problemy, bo zamiast grać o awans do wyższej dywizji, kadra Jana Urbana będzie musiała walczyć o utrzymanie. Po drugiej porażce w turnieju Polacy z dorobkiem 4 punktów zajmują 3. miejsce w tabeli, tracą cenne punkty do drugiej Bośni i liderującej Szwecji. Problemy ma również młodzieżówka. Miało być tak pięknie, miał być awans, a skończyło się wstydliwą porażką z Włochami 2-6, wyobraź sobie.
4: No to chyba niespodzianka, bo tam zdaje się 9 spotkań z rzędu Polacy wygrali w
0: no tak,
4: tych
0: miał
4: eliminacjach
0: być awans
4: młodzieżowych.
0: I nawet ta porażka miała dać Polakom przepustkę.
4: Gdyby to było 0-2.
0: Na przykład, tak, minimalna porażka. No ale posłuchajmy trenera Jerzego Brzęczka, jak się tłumaczył na antenie TVP Sport.
5: To był bardzo potrzebny mecz, pomimo tego, że to na pewno bardzo bolesna porażka, ale oczywiście no, ja tą porażkę biorę na siebie pewnymi decyzjami przed meczem. Myślę, że troszeczkę przedobrzyłem i chcieliśmy zaskoczyć Włochów, a to w gruncie rzeczy przestaliśmy grać naszą piłkę i to napędziło Włochów, ale trzeba docenić tą reprezentację, ich jakość indywidualna, więc to jest dla nas też takie doświadczenie pokazujące jeszcze ile przed nami pracy.
0: Aj, taki wynik w Peskarze oznacza, że biało-czerwoni spadli na drugie miejsce w tabeli grupy E i żeby awansować lub grać w barażach, Polacy będą musieli poczekać na dzisiejsze wyniki meczów Grecji z Irlandią Północną i Niemiec z Gruzją.
4: Niemcy, Gruzja, proszę Państwa, oglądamy, trzymamy kciuki, żeby ten wynik był korzystny dla Polaków.
0: Musimy liczyć na innych. Szkoda tego meczu z Włochami.
4: Typowo, no, polska piłka w soczewce. Norbert Michalak, bardzo dziękuję.
0: Bardzo.
4: A teraz metro i spacer po szkle w Trójce za 16,5 minuty 8.

0: Spacer po szkle. Mam nadzieję, że nie czeka nas jutro, ale będziemy w Mieście Szkła w Krośnie. Jutro audycję poranną nadamy z Centrum Dziedzictwa Szkła i całe Krosno zapraszamy na spotkanie jutro od 6. A dzisiaj o 8.13 tradycyjnie rozmowa polityczna bez uników w studiu Renata Grochal. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Krzysztof Bosak dziś
1: wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Konfederacji. Porozmawiamy oczywiście o tym, co mówi Sławomir Mentzen. Od kilku dni powtarza, że w Polsce powinien nastąpić powrót do powszechnego poboru. Mówi, że każdy, kto twierdzi, że powinniśmy mieć wyłącznie armię zawodową, tak naprawdę domaga się tego, żeby Polska nie miała szans obronić się przed Rosją. Ale porozmawiamy też o innych propozycjach, mniej radykalnych. Wczoraj Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki zaproponował obowiązkowe szkolenia wojskowe dla parlamentarzystów do 60 roku życia i obowiązkowe szkolenia dla absolwentów szkół średnich. To jest wcześniejsza propozycja. Czy
0: w obu tych grupach, zdaje się, jest Krzysztof Bosak, więc pewnie może się odnieść do tej propozycji. Czy chciałby wziąć udział w takim
1: zdaje
0: szkoleniu?
1: Zdaje się, że Krzysztof Bosak się szkoli w zakresie umiejętności wojskowych. Ostatnio nawet mówił o tym, że strzela. Więc oczywiście zapytam też go o to, co sądzi, czy jako parlamentarzysta będzie się doszkalał, czy... Ale bardziej ciekawe jest to, czy rzeczywiście nasza dyskusja polityczna w kampanii wyborczej pójdzie w tym kierunku, że trzeba przywrócić pobór do wojska. Eksperci uważają, że to jest nieuniknione, ale pytanie brzmi, czy mamy bazę wojskową do ćwiczeń, żeby tacy młodzi ludzie mogli ćwiczyć i kształcić swoje umiejętności.
0: To o tym o 8.13 między innymi. Zapraszamy.

0: To grupa Blossoms w trójce. Za 9 minut będzie 8. Teraz Kuba Ambrożewski.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Stevie Wonder, Isn't She Lovely? Jest niedziela, drugi dzień lutego 1975 roku. 15 minut po północy na świat przychodzi Aisha Morris, pierwsza córka Yolandy Simmons i Steve Landa Morrisa, lepiej znanego jako Stevie Wonder. Świeżo upieczony tata jest wniebowzięty. Natchniony tym uczuciem, robi to, co potrafi najlepiej. Pisze piosenkę w hołdzie Aiszy. Tekst opowiada o tym krótkim momencie, gdy dziecko przychodzi na świat. Czyż ona nie jest urocza i cudowna, a przecież jest na świecie mniej niż minutę. Ba, Wonder idzie o krok dalej i wykorzystuje nagrania odgłosów noworodka. Podczas porodu, a także w trakcie kąpieli malucha. W ten sposób Aisha zupełnie nieświadomie po raz pierwszy w życiu pojawia się na płycie. Pierwszy, ale nie ostatni, bo w dorosłym życiu jest profesjonalną wokalistką, która niejednokrotnie towarzyszyła swojemu tacie w studiu i na scenie.

0: Utwór powstał podczas pracy nad być może dziełem życia Stevie'ego Wondera, podwójnym albumem Songs in the Key of Life. Szczęśliwa piosenka o przyjściu na świat doskonale wpisywała się w koncept pieśni w tonacji życia. Stevie nie planował jednak, aby stała się przebojem. W samej kompozycji właściwie nie ma refrenu, a jej albumowa wersja trwa 6,5 minuty. Wonder stanowczo odmówił jej skrócenia pod kątem singla, a jednak okazała się utworem ponadczasowym. Wszak całej płycie Songs in the Key of Life stuknęło właśnie pół wieku.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca. Let's go!
5: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
11: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę.

0: Toyota Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś mamy wtorek, 6 października, jest 8. Na serwis zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
3: Rosja atakuje Ukrainę, Kijów odpowiada, setki dronów poleciały na Moskwę.
4: Baza USA czy zmiana premiera, tajemnicze spotkanie Kosiniaka-Kamysza z Trumpem.
3: Ryś zastąpi panterę, wojsko zmienia mundury po 30 latach. Jest pewien haczyk.
4: Wzajemne ataki Rosji i Ukrainy. Rosjanie zaatakowali Charków, tam zginęło co najmniej 6 osób, 59 odniosło rany. Wśród rannych są dzieci. W nocy atakowali także most na Dnieprze w Zaporożu. Dwie osoby są ranne. W ostatnich godzinach alarmy ogłaszano również w Kijowie.
3: W odpowiedzi Ukraińcy wysłali 600 bezzałogowców na Moskwę. Są doniesienia o jednej ofierze śmiertelnej. W okolicy płonie rafineria ropy.
4: Agencja Bloomberg informuje tymczasem, że NATO opracowuje plan odparcia ataku Rosji z wykorzystaniem dronów i sztucznej inteligencji. Plan nazywa się Teoria Zwycięstwa. Jego główne założenia zostaną zaprezentowane za tydzień w Polsce.
5: Plan powstaje w czasie, kiedy Rosja eskaluje, zaostrza retorykę wobec NATO i coraz więcej jest doniesień, że może wtargnąć na wschodnią flankę. Strategia ma umożliwić szybkie odparcie rosyjskiego ataku. Szczególny nacisk jest położony na integrację nowych technologii obronnych, takich jak drony i sztuczna inteligencja, z tradycyjną bronią i siłą wojskową. Rzecznik generała Aleksusa Grynkewicza powiedział agencji Bloomberg, że założenia teorii zwycięstwa są proste – utrzymać przewagę NATO. Jeśli doszłoby do rosyjskiej napaści, NATO ma wykorzystać do odparcia ataku siły lądowe wspierane przez tanie drony oraz technologie namierzania wspomagane sztuczną inteligencją. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: Tajemnicze spotkanie szefa MON z Donaldem Trumpem. Chodzi o marcową rozmowę Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie. Według prawicowych mediów miały wtedy paść sygnały, że Amerykanie są zainteresowani zmianą premiera.
3: Europoseł PiS Adam Bielan utrzymuje natomiast, że tematem miała być stała baza wojsk USA w Polsce. Sam wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia, że nie rozmawiał o tym z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
6: Bo jeszcze nie było deklaracji prezydenta Trumpa, która padła kilka miesięcy później w sprawie stałej bazy, więc tutaj chronologia dat jest ważna. Najważniejszy przekaz z mojej strony to podziękowania za obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce.
4: Lojalność Władysława Kosiniaka-Kamysza i nieskuteczność Adama Bielana, tak marszałek Sejmu ocenia marcową rozmowę polskiego szefa MON z Donaldem Trumpem.
7: Ta rozmowa świadczy o tym, jeżeli by się odbyła, o wielkiej lojalności, spokoju, dystansie i rozsądku Władka Kosiniaka-Kamysza i o wielkiej nieskuteczności pana Bielana oraz obozu pisowskiego.
3: Szef MON podkreślił, że rozmowa miała charakter nieformalny, ale powiadomił o niej premiera Donalda Tuska.
4: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji.
3: Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa ratownika medycznego w Siedlcach. Adam Czy został skazany na 30 lat więzienia. Prokuratura domagała się dożywocia.
4: W styczniu ubiegłego roku podczas interwencji w Siedlcach Adam Czy zaatakował ratowników karetki nożami. Jednego ugodził śmiertelnie, drugiego ranił.
3: Pełnomocnik zranionego ratownika, adwokat Paweł Szyszko, wyrok ocenił jako sprawiedliwy.
8: W mojej ocenie wyrok odpowiada prawu, natomiast oczywiście złożymy wniosek o pisemne uzasadnienie motywów rozstrzygnięcia. Jeśli chodzi o kwestię zadośćuczynienia jego wysokości, tak jak padł wniosek, tak jak żądana kwota była przez nas oczekiwana, sąd ją w całości uwzględnił.
4: Na rzecz zaatakowanego ratownika sąd zasądził 50 tysięcy złotych nawiązki. 50 tysięcy skazany ma także wpłacić na fundusz pomocy pokrzywdzonym.
3: Ministerstwo Infrastruktury chce zrobić porządek z parkowaniem hulajnóg elektrycznych. Przedstawiona przez resort propozycja zakłada wyznaczenie specjalnych stref.
9: Bardzo mnie denerwują, ponieważ jak jadę rowerem, to muszę je omijać. Ludzie się potykają, no jest to masakra ogólnie.
10: No absolutny skandal, jak można tak się zachowywać. Zagraża, sam niejednokrotnie prawie zahaczyłem coś takiego jadąc na rowerze.
9: No tak, jeżeli ludzie będą się do tego stosować i używać tych miejsc, to ekstra.
4: Za pozostawione hulajnogi będzie odpowiadała firma, która je wypożycza. Właściciel urządzeń będzie mógł obciążyć finansowo użytkowników, którzy pozostawili je w miejscach innych niż do tego przeznaczonych.
3: Zmiana po 33 latach. Żołnierze zyskają trwalsze i lepiej dopasowane do polskiego krajobrazu mundury. Panterę zastąpi ryś, który ma o 30% większą skuteczność kamuflażu. Łączy barwy zielone, brązowe i beżowe.
4: Żołnierze zyskają kieszenie przelotowe i kieszenie cargo. Wśród nowości jest m.in. haczyk w nogawce spodni.
11: który umożliwia zapięcie

0: się do buta, do sznurówki, po to, aby żołnierz, który podnosi nogę, wspina się, czy też przyjmuje postawę strzelecką klęcząc, ta nogawka mu nie podchodziła do góry.
1: Powiedział pułkownik Maciej Żytelewski z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Nowe mundury zostały zaprojektowane i będą produkowane w Polsce.
2: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: A teraz sport i Norbert Michalak.
5: Druga porażka polskich piłkarzy w Lidze Narodów. W Zenicy Polacy przegrali z Bośnią i Hercegowiną 0-1. W 84 minucie rzut karny wykorzystał Iwan Basic. Mecz krótko podsumowuje Przemysław Frankowski.
6: Przegraliśmy z drużyną słabszą od nas. Wiadomo, jak to jest z piłką. Jeżeli nie wykorzystuje swojej sytuacji, zazwyczaj one się mszczą, no więc czujemy duży niedosyt.
5: Przemysław Frankowski mówi też o tym, co zadecydowało o przegranej z Bośnią.
6: Do 20 metra fajnie to się wszystko układało, a później czegoś na pewno tam brakowało. Ostatniego podania, gdzieś ostatniego strzału, ostatnie 20 metrów tak naprawdę zadecydowało to, że tych sytuacji nie było.
5: W tabeli Bośnia jest druga i wyprzedza nas o 4 punkty, a liderem niezmiennie Szwecja, która w innym spotkaniu pokonała na wyjeździe Rumunii 1-0. Grała też młodzieżowa reprezentacja i też poniosła porażkę. Polacy przegrali w Peskarze z Włochami 2-6 w ostatnim meczu grupowym eliminacji przyszłorocznych młodzieżowych mistrzostw Europy. Sytuacja związana z awansem nie jest teraz łatwa. Będzie to zależało od wyniku meczów Grecji z Irlandią Północną i Niemiec z Gruzją. Grecja i Niemcy konkurują z Polską o bezpośredni awans z drugiej lokaty. Na koniec jeszcze o tym, że Rosja coraz śmielej wraca do sportowej rywalizacji. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej potwierdziła listę 32 drużyn na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata Kobiet w Kanadzie i USA. W turnieju weźmie udział reprezentacja Polski oraz reprezentacja Rosji, która zakwalifikowała się z 11 miejsca po niedawnym przywróceniu do rankingu światowego. Z kolei przyszłoroczny Mundial Mężczyzn zorganizuje Polska, jednak rosyjski zespół podjął decyzję, że nie weźmie w nim udziału mimo przywrócenia pełni praw sportowych przez Światową Federację.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Wtorek będzie na ogół słoneczny, ale nie będzie słoneczny i to nowość. Na północy kraju można się dziś spodziewać przelotnych opadów deszczu na Pomorzu. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 16 stopni na północnym wschodzie do 22 na południu kraju.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Autopromocja.
8: W październiku Trójka świętuje 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej, wielkiej poetki, patronki naszego studia koncertowego. Piosenek z jej tekstami posłuchamy w audycji Dobrego Dnia w cyklu Ponad Czasem.

0: Ponad czasem. Osiecka poetka z Trójki. Od poniedziałku do czwartku przez cały miesiąc między 9 a 12. A już w najbliższy piątek specjalny koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Szczegóły wkrótce.
1: Autopromocja.
2: Jest 8:08.
0: Zapraszamy do Trójki.
2: Na portalach aukcyjnych można kupić kasztany, a nawet gotowe ludziki z kasztanów. Ale państwo przekonują, że najlepiej zbierać i składać samemu albo rodzinnie.
3: Były kasztany i żołędzie, były zapałki i zrobiłyśmy konika. Wnuczka mnie postawiła do kąta, bo powiedziała, a skąd ty to wszystko, babcia, wiesz? I powiem szczerze, że no taka odpowiedź jak dla dorosłych z kosmosu albo, no nie wiem, z bankomatu. No nie działa, no nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Pozdrawiam.
2: To cóż, koń z kasztanów, jaki jest, każdy widzi, ale skąd to wiadomo? Może państwo coś podpowiedzą. 2 2 i 7 3. Tu Trójka i audycja poranna. Za chwilę rozmowa bez uników, w której gościem Renaty Grochal będzie wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. A teraz Editors i Seriously. Mamy 9,5 minuty po 8:00.

0: Kto jeszcze nie odwiedzał strony internetowej Trójki w nowej odsłonie, ma teraz dobrą okazję, by to zrobić, bo na naszej stronie można zobaczyć rozmowę polityczną. Jest 8.13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Konfederacji. Witam Pana.
3: Dzień dobry Panie redaktor i dzień dobry Państwu.
2: Sławomir Mentzen, drugi współprzewodniczący, proponuje powrót do powszechnego poboru. Zgadza się Pan z nim?
3: My proponujemy powszechne przeszkolenie wojskowe. Ja jestem zwolennikiem dobrowolności w tym zakresie. Uważam, że wojsko jest nieprzygotowane do tego, żeby w tej chwili przeszkalać roczniki, tak jak to mieliśmy przed zawieszeniem zasadniczej służby wojskowej. Poza tym trzeba powiedzieć wprost, że powrotu do czegoś, co było realizowane przed zawieszeniem zasadniczej służby wojskowej, nie ma. Z bardzo prostego powodu. Wojsko zupełnie czego innego potrzebuje niż wtedy. Nie taniej pracy fizycznej i nie ludzi, którzy oddadzą rok swojego życia, w dużej mierze tracąc ten czas. Wojsko w tej chwili potrzebuje ogromnej liczby techników, inżynierów, specjalistów wysokiej klasy. Większość z nich musi zostać żołnierzami zawodowymi. Główny problem, jaki jest w siłach zbrojnych w tej chwili, to są jednak deficyty finansowe. Żeby uzupełnić wszystkie wakaty, trzeba wyszkolić bardzo dużo nowych ludzi. To kosztuje i trzeba im zapłacić pensję, a w niektórych przypadkach dodatki mieszkaniowe, żeby chcieli lub mogli zamieszkać w miejscach, gdzie nowoczesny sprzęt będzie rozlokowany.
2: Czyli jest rozdźwięk w Konfederacji, bo Sławomir Mentzen mówi, każdy kto twierdzi, że powinniśmy mieć wyłącznie armię zawodową, tak naprawdę domaga się tego, żeby Polska nie miała szans obronić się przed Rosją. Gdyby Ukraina

0: Ukraina opierała się na armii zawodowej, upadłaby jakieś 4 lata temu. Ukraina broni się tylko dlatego, że ma pobór.
1: Nie ma rozdźwięku, zgadzam się z tym, co pani przeczytała. Tak,
0: czyli
1: dokładnie jest.
0: Pobór czy tylko szkolenia?
1: Armia zawodowa plus rezerwy. To jest model, który zapewnia bezpieczeństwo. Rezerwy trzeba wyszkolić. Szkolenie odbywa się w tej chwili w modelu dobrowolnym. Każdy może wziąć udział w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. Szkolenie trwa miesiąc. Powinniśmy dyskutować o tym, jak rozszerzyć to szkolenie zarówno ilościowo, jak i jakościowo.
0: No to jest propozycja Mateusza Morawieckiego. Wczoraj Rozwój Plus zaproponowało projekt obowiązkowych szkoleń wojskowych dla parlamentarzystów do 60 roku życia. Parlamentarzyści powinni być przeszkoleni?
1: To jest dobry pomysł. Moim zdaniem to nie jest pomysł Mateusza Morawieckiego, tylko Michała Dworczyka. Ja o tym pomyślę, rozmawiałem z Michałem Dworczykiem już wiele miesięcy temu. Natomiast tam jest drobny problem konstytucyjny, który albo to na poziomie interpretacji konstytucji będzie trzeba rozwiązać, albo na poziomie pisania prawa, polegający na tym, że parlamentarzyści nie mogą być w służbie czynnej. Natomiast w rezerwie mogą być. Ja jako poseł uczestniczyłem już w szkoleniu wojskowym. Jestem zapisany również na wyższy kurs wojskowy, który będzie się odbywał przed końcem tego roku. I uważam, że my powinniśmy po przeszkoleniu wojskowym móc złożyć przysięgę i stać się członkami rezerwy, żołnierzami rezerwy. Uważam, że tak powinno być. Jeżeli politycy nie mogą dać przykładu swoją własną postawą, to zawsze będzie nam towarzyszyło podejrzenie, że jesteśmy jako politycy tchórzliwi i nie chcemy wziąć na siebie obowiązków, które proponujemy obywatelom. I moim zdaniem politycy, tak jak w innych państwach, tak jak na przykład w państwach bałtyckich, powinniśmy mieć możliwość normalnie być i w rezerwie, i w wojskach obrony terytorialnej. To drugie jest właśnie ze względu na tą konstytucyjną wątpliwość trudniejsze, natomiast moim zdaniem można by to wymienić na przykład w ten sposób, żeby nie traktować jako służby czynnej stanu wyłącznie obecności w rezerwie czy wojskach obrony terytorialnej, a wyłącznie wykonywanie obowiązków w trakcie jakichś szkoleń czy ćwiczeń.
0: Michał
1: I szkolenia
0: Dworczyk...
1: czy ćwiczenia można przeprowadzać w jakiejś innej formule na czas bycia w Sejmie.
0: Michał Dworczyk, zresztą były wiceminister obrony, którego pan już tutaj wspomniał, proponował kilka miesięcy temu szkolenia dla wszystkich absolwentów szkół średnich, takie kilkumiesięczne obowiązkowe szkolenia. Czy powinny być i czy my mamy bazę, żeby takie szkolenia przeprowadzać?
1: Jeszcze raz podkreślę, że uważam, że w obecnej sytuacji, w tym roku, w następnym, szkolenia powinny być dla chętnych i powinny być dobrze zorganizowane, tak żeby tych chętnych nie brakowało. Natomiast siły zbrojne mają ogromną liczbę w tej chwili różnego rodzaju zadań, które wykonują, łącznie z uzupełnieniem braków kadrowych w służbach cywilnych i służeniem na granicy, co Straż Graniczna powinna granicę zabezpieczać, ale jest zbyt szczupła kadrowo. Więc ja bym był ostrożny z rozpędzaniem się i fantazjowaniem o kolejnych rzeczach, które zrobią siły zbrojne. Moim zdaniem tego rodzaju pomysły mogą formułować ludzie, którzy po prostu nie zdają sobie sprawy, jak ograniczone w tej chwili są zasoby. Proszę zwrócić uwagę, że regularnie do internetu trafiają zdjęcia z ćwiczeń rezerwy i okazuje się, że dla ćwiczeń rezerwy brakuje najróżniejszych rzeczy, łącznie z miejscami do spania. Niestety po zawieszeniu zasadniczej służby wojskowej przez ministra Klicha, obecnego Charlesa Ferwa w Waszyngtonie, wojsko i jego zaplecze logistyczne uległo w dużej mierze dekapitalizacji. Zajmie jeszcze wiele lat odbudowanie bazy koszarowo-treningowej, zaczynając od miejsc do spania, czyli koszar i strzelnic, żeby móc szkolić duże grupy ludzi. O tym się za mało mówi.
0: Ani rząd
1: obecny PSL Platformy nie uruchomił inwestycji w to całe zaplecze szkoleniowo-koszarowe. Mówi się o wieloset tysięcznych armiach, ale w sposób nieodpowiedzialny, bez odniesienia do wydatków, jakie to musi kosztować. Mydli się ludziom oczy, że wystarczy kupić zagraniczny sprzęt. Kupuje się sprzęt, nie wiem, samoloty bez rakiet,
0: armatohaubice
1: bez amunicji.
0: Pani marszałku,
1: nie może tak
0: ale...
1: być.
0: Ale czy grozi nam wojna? Bo coraz częściej rozmawiamy o tym właśnie, że albo pobór, albo powszechne ćwiczenia wojskowe. NATO szykuje plan odparcia ewentualnego rosyjskiego ataku. Ma zostać ogłoszony 12 października w Polsce. Czy grozi nam wojna? Czy rzeczywiście będzie tak, że Rosja zaatakuje któryś z krajów NATO i czy wtedy słynny artykuł 5 o kolektywnej obronie zadziała?
1: Panie redaktor, nie jestem wróżką, żeby odpowiedzieć na takie pytania. Nikt z nas tego nie wie. Bez wątpienia mamy za sąsiada państwo agresywne i imperialne, rządzące.

przez przywódcę, który zdradza wiele cech psychopatycznych. Więc naprawdę bardzo trudno jest przewidywać, co tu się jeszcze dalej może wydarzyć. Myślę, że wszyscy mamy dużo złych myśli, jeżeli patrzymy na obecnego gospodarza Kremla.

0: moim zdaniem mentalność rosyjska, ich sposób prowadzenia polityki nie polega na tym, żeby zaraz wypowiadać wojny. Oni w tej chwili już prowadzą rozwinięte operacje dywersyjno-sabotażowe w państwach zachodnich, w tym w Polsce. Dzięki Bogu nikt na razie nie zginął, natomiast robiąc te akcje liczą się z tym, że zginą ludzie. Mam na myśli zarówno podpalenia, jak i próby wykolenia pociągów.
1: No zginął ostatnio kapitan statku, w który uderzyła rakieta rosyjska.
0: I myślę, że będą kolejne akcje i w innych państwach, i w Polsce, dlatego że obecny gospodarz Kremla jest wyjątkowo niezadowolony z tego, że mu na Ukrainie nie idzie i że koalicja państw zachodnich pokrzyżowała jego plany.
1: Ale my zdążymy do tego momentu, kiedy...
0: No i to jest pytanie z czym? To jest pytanie z czym? Na przykład jeżeli chodzi o najprostszy sposób w tej chwili... Rosja używa generalnie paru w sumie tak naprawdę wcale nie tak skomplikowanych zagrań, tak? To znaczy robi rzeczy, do których się nie przyznaje. Różnego rodzaju sabotaże zlecane agentom jednorazowym. No i to jest po prostu sianie zniszczeń. My się mamy zastanawiać, my mam na myśli Polaków, ale też obywateli wszystkich innych państw zachodnich, czy dany pożar był tylko pożarem, czy może był zainspirowanym sabotażem. I ma się nasilać niepokój, w którym będziemy żyli. To jest operacja trochę na straty ekonomiczne, trochę na presja psychologiczna. Drugi rodzaj operacji, który Rosja może prowokować, no to są takie operacje hybrydowe, jak już obserwowaliśmy na Ukrainie. W tej chwili dużo się mówi o tym, że mogą próbować tego w Estonii. Wiemy, że został wprowadzony godzina policyjna przy granicy z Estonią, no i takim najbardziej miejscem wysuniętym jest Narwa. Wiemy też, że w Estonii jest mniejszość rosyjska, więc może być wykorzystana jako pretekst. No i w tej chwili w NATO wszyscy dyskutują, co jeśli Rosja spróbuje właśnie tam, nie wiem, zainspirować jakiś ruch, tak jak zainspirowała w Donbasie ruch odśrodkowy. No i później oczywiście ulubiony rosyjski pretekst, interweniujemy w obronie naszej ludności, która jest zagrożona, tak? I wiadomo, rosyjska filozofia, czyli że bezpieczna jest ta granica, gdzie wojska rosyjskie stacjonują po obu stronach, jak mówi stary dowcip, jeszcze z czasów Układu Warszawskiego. No i trzeci rodzaj tego zagrania, do jakiego mogą się posunąć, to jest już zupełnie, powiedziałbym, wprost uderzenie, ale nie wojenne, tylko po prostu uderzenie kinetyczne, wysłanie jakichś rakiet, wysłanie jakichś dronów. Widać, że oni w tej chwili testują nasze systemy odporności. Wyślą a to rakietę tam, a to zabłąkany dron gdzie indziej. Natomiast wielu specjalistów od bezpieczeństwa wskazuje, że oni będą próbowali uderzać pod fałszywą flagą. Na przykład wskazywać, że może to tak naprawdę my sami sobie podbiliśmy oko i może to były w trakcie, mogą spróbować zrobić to w trakcie ćwiczeń natowskich.
1: Albo przejmując drony ukraińskie, będą je
0: uzbrajać. Muszą nawet nie przejmować, wystarczy po prostu, że wstawią do tych dronów i zresztą robią to w tej chwili ukraińskie karty SIM, co jest zresztą dość racjonalne, bo te drony naprowadzają się po nadajnikach GSM. Żeby się naprowadzały, no to dobrze mieć karty SIM w środku operatora z danego państwa, więc możemy się spodziewać, że jeżeli na przykład w Polsce jakiś dron spadnie, to SKW znajdzie w nim prędzej czy później karty SIM polskich operatorów. A Rosjanie powiedzą, no co, znaleźliście swoje karty SIM, no macie swoje drony, chcieliście się dronować, to się udronowiliście i będą sobie kpić.
1: I tutaj teraz, postawmy kropkę, tylko w części radiowej,
0: zdanie, dlaczego oni to robią, żebyśmy to rozumieli. Oni mają w nosie to, co my na ten temat myślimy, wiarygodność ich propagandy. Natomiast niestety propaganda rosyjska działa na dużą część świata pozazachodniego, w którym nikt nie analizuje, kto miał czyją karty SIM, gdzie, która granica przebiegała, kto miał gdzie jaką mniejszość. I moim zdaniem my jako obywatele politycy świata zachodniego jesteśmy absolutnie niedostatecznie skupieni na polityce informacyjnej w świecie pozazachodnim. Afryka, Ameryka Południowa,
1: do
0: Azja.
1: Kwestii bezpieczeństwa,
0: żeby tam rzeczywiście wiedzieli, co się dzieje w naszej
1: części
0: świata.
1: Internetowej dogrywce.
0: Czy musimy walczyć o rację stanu?
1: Czy pan się czuje bezpiecznie, kiedy widzi pan kobietę, policjantkę na ulicy?
0: Generalnie tak.
1: A dlaczego nie czuje się bezpiecznie Sławomir Mentzen, który ostatnio zamieścił taki filmik, wykpiwając to, że 150 osób zostało przyjętych do dolnośląskiej policji, pokazał tylko kobiety i napisał: od razu czuję się bezpiecznie, gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu, zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie. Mhm. Czy Konfederacja jest partią seksistów i mizoginów?
0: Myślę, że czuję się bezpiecznie, natomiast zwraca uwagę na problem polegający na spadku poczucia bezpieczeństwa funkcjonariuszy, którzy interweniują w parach z koleżankami. Nie jest żadną tajemnicą, że wśród policjantów jest obawa przed patrolami w bardziej problematycznych dzielnicach, czy pojechaniem na interwencję, która może się kończyć siłowo.

0: w duecie czy w tandemie z dziewczyną, no ponieważ tak jesteśmy stworzeni, że kobiety słabiej się sprawdzają w konfrontacji fizycznej. W tej chwili nie ma przyzwolenia społecznego na to, żeby policja otworzyła ogień do kogoś, kto stawia opór. Sytuacje, w której funkcjonariusze czują się upoważnieni do korzystania z broni palnej, są niezwykle rzadkie.
1: Panie marszałku,
0: w zasadzie w tej chwili funkcjonariusze,
1: znam wiele proszę pozwolić,
0: że dokończę.
1: Które podejmują interwencje, pracują z bronią. Prezydentowa Nawrocka była funkcjonariuszką Krajowej Administracji Skarbowej, pracowała z bronią. Czy Sławomir Mentzen przyjmie wyzwanie policjantek na pojedynek?
0: Proszę pozwolić, że dokończę. W tej chwili, to też jest dla mnie bardzo negatywne, funkcjonariusze są często skazani na szarpanie się i przepychanie się z różnego rodzaju żulami, menelami, czy po prostu w niektórych wypadkach bandytami. I
1: nawet
0: to jest
1: z Przemysławem Wiplerem, posłem Konfederacji, policjantka się przepychała kilka lat temu, kiedy awanturował się przed warszawskim klubem i
0: nie
1: musiała użyć środków przymusu
0: bezpośredniego. Nagrania każdy może obejrzeć i widać, że główną rolę odgrywa jej kolega, funkcjonariusz w mundurze. Natomiast...
1: Ale nie sądzi pan, że pański kolega, współprzewodniczący obraził policjantki?
0: Pani redaktor, myślę, że niektóre funkcjonariuszki mogą się poczuć dotknięte tego rodzaju komentarzem.
1: Natomiast, przeprosi pan za Mentzena?
0: Nie, dlatego że ja uważam, że naszą rolą nie jest wygłaszanie delikatnych komentarzy i jeżeli ktoś idzie służyć do policji, to musi być przyzwyczajony nie tylko do niedelikatnego komentarza ze strony polityka, czy lekko ironicznego, czy mocno ironicznego. Musi być też gotowy na to, że dostanie w gębę, albo że... Albo nawet, że straci życie na służbie.
1: Ale ma dostawać twarz od polskiego polityka, który
0: Panie
1: ma ambicje rządzenia?
0: Zadawajmy poważne pytania. Głównym ryzykiem na służbie dla funkcjonariuszy, którzy interweniują i wdają się w fizyczną interwencję, jest to, że nie uda im się obezwładnić we dwójkę kogoś,
1: Panie
0: kogo
1: marszałku,
0: próbują.
1: Ale kobiety w polskiej policji nie są funkcjonariuszkami czy funkcjonariuszami drugiej kategorii. To, co pan mówi, to sugeruje, że one nie mają kompetencji.
0: Wszyscy w tej chwili...
1: Kończą takie samo szkolenie jak mężczyźni.
0: Niestety wszyscy w tej chwili rekrutowani do służb mundurowych, jeżeli sami nie dbają naprawdę poważnie o swój trening i swoją kondycję, są drugiej kategorii, dlatego że w ostatnich latach, po to, żeby uzupełnić braki kadrowe, we wszystkich służbach znacząco obniżono sprawnościowe testy i kryteria, które trzeba spełnić.
1: Tutaj musimy postawić przycinek. Państwa i moim gościem na antenie radiowej Trójki był wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, współprzewodniczący Konfederacji, który zostaje z nami na YouTubie, na stronie internetowej Trójki, gdzie serdecznie zapraszam.
0: Dziękuję bardzo, życzę dobrego dnia.
1: I porozmawiamy między innymi o tym, czy polski rząd sabotował powstanie amerykańskiej bazy w naszym kraju.
2: Czuję się skonfundowany i przyznam państwu, że już nie wiem, czy to w końcu dobrze, zdaniem Krzysztofa Bosaka, że kobiety pracują w policji, czy źle. Dogrywka oczywiście trwa w internecie, do tej rozmowy też będziemy powracać w serwisach Trójki, a skrót serwisu już za chwilę.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
5: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
4: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
5: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
4: A to akurat bardzo proste.
6: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera

0: Potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowidz Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowidz. Spółka z o.o. Let's go!
2: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:31. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
5: MON chce, by w przyszłym roku do zawodowej służby wojskowej powołano do 20 tysięcy osób, czyli o 6,5 tysiąca więcej niż w tym roku. Z kolei na ćwiczenia ma zostać powołanych do 200 tysięcy rezerwistów. Odwieszenia zasadniczej służby wojskowej nie będzie, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak.
6: Proponujemy powszechne przeszkolenie wojskowe. Uważam, że wojsko jest nieprzygotowane do tego, żeby w tej chwili przeszkalać roczniki. Wojsko zupełnie czego innego potrzebuje niż wtedy. Nie taniej pracy fizycznej i nie ludzi, którzy oddadzą rok swojego życia. Wojsko w tej chwili potrzebuje ogromnej liczby techników, inżynierów, specjalistów wysokiej klasy. Większość z nich musi zostać żołnierzami zawodowymi.
5: Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia. Co najmniej 105 miliardów złotych w ciągu najbliższych 5 lat chce przeznaczyć rząd na program ochrony ludności i obrony cywilnej. Uchwałą w tej sprawie zajmą się dziś ministrowie. Program przewiduje budowę nowych i adaptację już istniejących schronów. Zakłada też tworzenie miejsc doraźnego schronienia oraz budowę odpornej infrastruktury medycznej. Przed sądem w Los Angeles stanęła 34-letnia Wanying Heather Zhang, podejrzana o szpiegostwo dla Chin. W niedzielę zatrzymali ją agenci FBI, gdy próbowała opuścić Amerykę. Według prokuratury Zhang w Seattle obserwowała syna prezydenta Tajwanu. Biuro prezydenta określiło sprawę jako typowy przypadek represji transnarodowych, a szef FBI Kash Patel ostrzegł, że Ameryka nie jest już bezpiecznym miejscem do prowadzenia operacji szpiegowskich. Kolejny serwis w Trójce o 9.
4: Popołudnie powinno być dziś słoneczne, z wyjątkiem północy kraju. Na Pomorzu można się dziś spodziewać przelotnych opadów deszczu i to jest zmiana w prognozie i podobno zbliża się załamanie pogody. Ale dziś jeszcze w większości kraju będzie pogodnie, z temperaturą maksymalną od 16 stopni na północnym wschodzie do 22 na południu. Call me? To by się zgadzało. Zapraszamy do udziału w mniejszej grze, a zapisy są właśnie telefoniczne. Zresztą, jak zawsze, 22 i 7 trójek. Mniejsza gra za kilka minut.

0: Call Me. Na to wezwanie zareagował pan Maciej z Radomia. Dzień dobry, panie Macieju.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
0: Panie Macieju, co to się wczoraj wydarzyło w tym meczu piłkarzy? Oglądał pan?
1: Nie oglądałem. Do wczoraj myślałem, że gdy nie oglądam, to przynoszę im szczęście, bo nie oglądałem meczu z Rumunią. Natomiast jak się wczoraj okazało, nie miałem racji.
0: Czyli to nie była pańska zasługa, ten mecz z Rumunią. Proszę sobie nie przypisywać zasług.
1: To nie była moja wina.
0: I wczoraj to nie była pana wina. Ja też nie oglądałem, może to dlatego, bo oglądałem z Rumunią, a nie oglądałem z Bośnią. Musimy poszukać winnych w takim razie, ale na to przyjdzie pewnie pora, albo zajmą się tym dziennikarze sportowi zajmujący się piłką nożną. My za to za chwilę zagramy. Panie Macieju, to będzie debiut pana w mniejszej grze?
1: Naturalnie.
0: To zobaczymy, czy przyniesie panu szczęście ten debiut. Mniejsza gra już za chwilę.

0: 19 minut pozostało jeszcze do godziny 9.
1: Mniejsza gra.
0: A w mniejszej grze pan Maciej z Radomia, z którym już się słyszeliśmy. Dzień dobry raz jeszcze, panie Macieju.
2: Dzień dobry raz jeszcze.
0: Pan Maciej zajmuje się na co dzień sprzedażą samochodów, ale proszę tam nie wciskać tutaj żadnego nowego modelu o poranku. Proszę dziś się zająć mniejszą grą. A zmierzy się pan Maciej z panem Piotrem z okolic Kwidzyna. Dzień dobry, panie Piotrze.
3: Dzień dobry, bardzo witam.
0: U pana Piotra na co dzień trochę media, trochę pszczoły. Tyle się dowiedziałem do tej pory o panu Piotrze.
3: Możemy tak połączyć.
0: Możemy to połączyć, no dobrze.
3: Czyli możemy, dziękuję.
0: Media pszczele dzisiaj z okolic Kwidzyna w mniejszej grze. Panowie, zagramy, ale najpierw oczywiście musimy wylosować kategorię, grę na dziś.
1: Klasówka.
0: Wyciągamy karteczki. I ja wyciągam karteczkę z pytaniami, tylko muszę je odnaleźć. Klasówka. No mamy. Jest. Lista pytań. Wiedza na poziomie szkoły podstawowej. Nie mówię tego, by nałożyć presję na pana Macieja i pana Piotra, ale chyba mogło tak wyjść. Panie Macieju, zaczniemy od pana i pierwsze pytanie to z lekcji historii. Jak nazywało się państwo, które powstało po połączeniu Polski i Litwy w 1569 roku? Nazwa, podpowiem, trójczłonowa.
2: Rzeczpospolita Obojga Narodów.
0: Tak, to się zgadza. Rzeczpospolita Obojga Narodów. Takie państwo powstało w 1569 roku po Unii Polski i Litwy. 1-0, ale teraz pan Piotr. Panie Piotrze, zapraszam pana na lekcję geografii. Wyciąga pan karteczkę i odpowiada. Który ocean jest największym oceanem na Ziemi?
3: Ocean Spokojny.
0: Tak, Pacyfik. Ocean Spokojny. Pacyfik ma około 155 milionów kilometrów kwadratowych. Mógłbym powiedzieć zupełnie inną liczbę i tak sobie tego nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Ewentualnie możemy spojrzeć na globus. Mamy 1-1 i wracamy do pana Macieja. Panie Macieju, język polski, a konkretnie ortografia. Takie małe dyktando. Proszę przeliterować słowo grzegżółka. To taka dawna ludowa nazwa kukułki.
2: G samorzet E, G rzet ugreskowane, ŁKA.
0: No pięknie pan sobie poradził. Bez żadnej wpadki. Grzegżółka przeliterowana przez pana Macieja. I mamy 2-1. Panie Piotrze, czas na remis. Jeśli chce pan doprowadzić do dogrywki, to teraz potrzebna jest poprawna odpowiedź. A znów jesteśmy na lekcji języka polskiego. Tylko teraz spytamy o lekturę. Jak nazywa się główny bohater powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy? Przyjaciel Nell Rawlison.
3: Staś Tarkowski.
0: No, Staś Tarkowski, oczywiście, że tak. Czytał pan W pustyni i w puszczy wiele razy czy raz?
3: O. Dwa razy chyba.
0: Dwa razy pan przeczytał. I wystarczyło, żeby zapamiętać. A jeszcze do tego pewnie film kilka razy w święta.
3: Oj.
0: Gdzieś tam się
3: nową wersję,
0: także pojawiał w telewizji, także wszystko wiemy. Dobrze, mamy 2-2, więc potrzebna dogrywka. Dogrywka na starych zasadach tradycyjnych, czyli kto pierwszy, ten lepszy. Szukamy słowa, które, do którego prowadzą zdania podpowiedzi, a to słowo jest konkretne, mimo że te pierwsze podpowiedzi bywają dość ogólne. Czy pan Maciej gotowy?
2: Gotowy.
0: Panie Piotrze, możemy zaczynać dogrywkę?
3: Ready, steady.
0: Ready, steady i go. Ważna w życiu Igi Świątek.
2: Rakieta.
3: Piłka.
0: Rakieta to jest poprawna odpowiedź. Ważna też w próbie podboju kosmosu. Ma charakterystyczny stożtkowy kształt. Iga uderza nią w piłkę. Rakieta to poprawna odpowiedź, której udzielił, proszę się przyznać, bo tak razem panowie powiedzieli.
2: Rakieta powiedziałem pan, ja.
0: Czyli pan, Radomia. Czyli pan Maciej z Radomia zwycięża.
3: Gratulacje.
0: Tak myślałem, że to był głos pana Macieja, ale... Ale wolałem się upewnić. Panie Piotrze, dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie.
3: Dziękuję, gratuluję. Muszę przyznać, że to moja pierwsza porażka, także gratuluję panu Macieju.
0: No, udało się pisze, trochę jednak pochwalić mimo wszystko na koniec, pan Piotr.
2: Oczywiście. Dziękuję,
3: dziękuję, do usłyszenia.
0: Czyli potwierdza się, że pan Piotr trochę

0: pracuje w mediach, wie jak wyprowadzić narrację do swoje.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Panie Macieju, pan zwyciężył, więc wybiera pan piosenkę, której posłuchamy i oczywiście może ją komuś zadedykować.
1: Swojej dwuletniej córce I'm on Fire Bruce'a Springsteena poproszę. A z tym wciskaniem, co szanowny pan redaktor, to zupełnie nie tak. Nic nie wciskamy w naszej branży.
0: A, nic nie wciskamy, dobrze. To z tym zostawiamy państwa, jeśli mają państwo przed sobą zakup samochodu. Pan Maciej pozdrawia, a to Bruce Springsteen, I'm on Fire, z dedykacją dla córeczki pana Maćka. Pozdrawiamy serdecznie.

0: Na portalach aukcyjnych zaroiło się ostatnio od kasztanów reklamowanych jako gotowe do użycia, między innymi. Są też gotowe ludziki, ba, gotowe zielniki także do kupienia. Tylko czy to nie przesada? 2 dwójki i 7 trójek.
1: Odnośnie kasztanów i zielników. Absolutnie przesada. Kupowanie tego w internecie jest przesadą, tego jest pełno w brud, w parkach, w lasach. To jest mega przyjemność. Robię to z dzieckiem od lat, prowadzę z moją córką zielnik i to jest fajne, to jest miłe, to jest relacja i to jest natura. I niech tak zostanie.
0: I kropka. A my zapraszamy Państwa do trójki od 6 do 9. Na co dzień z Myśliwieckiej, ale jutro audycję poranną nadamy z Krosna. Będziemy w Centrum Dziedzictwa Szkła właśnie od 6 do 9. I oczywiście wszystkich, którzy będą jutro rano w Krośnie i wstaną tak wcześnie, zapraszamy na spotkanie. Można do nas wpaść z kawą na przykład, bo nie wiem, czy przed 6 gdzieś kawę dostaniemy. A później to już zajmiemy się oczywiście audycją. Audycja poranna z Krosna jutro od 6 do 9. A o Krośnie oczywiście będziemy mówić. To dla tych, którzy nie byli i jutro w Krośnie nie będą.

0: Dandy Warhols w trójce za 8 minut 9. Po 9 proszę czekać na znak sygnał od Justyny Grabarz, bo z tego co wiem, będzie miała dla Państwa wejściówki na czwartkowy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Prawda to?
1: Prawda, potwierdzam.
0: Dzień dobry.
1: Się. Dzień dobry.
0: A co poza tym po 9?
1: O miłości będziemy rozmawiać dzisiaj w audycji Dobrego Dnia. Oczywiście nie tylko. Wątkiem głównym tego spotkania będzie utwór Kochankowie z ulicy Kamiennej autorstwa Agnieszki Osieckiej, wykonywany przez Sławę Przybylską, ale nie tylko, na przykład przez Korę wykonywany również. Kochankowie tytułowi się spotykają w szarych bramach starych kamienic, jeżdżą tramwajami. No jest, nie jest to jakoś szczególnie romantyczna sceneria.
0: A wiadomo, że tramwaje po północy błądzą.
1: No właśnie. Pytanie, czy miłość potrzebuje w ogóle takich wielkich gestów, pięknych scenerii? Czy takie proste gesty są dużo ciekawsze w miłości?
0: Po dziewiątej.
1: O tym będziemy dyskutować.
0: I rozumiem, że czekasz na wiadomości od słuchaczy.
1: Wiadomości, telefony 22 i 7 trójek, dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Wszystko czeka. No Państwa wiadomości i telefony.
0: Po dziewiątej. A teraz Lost Boys od Phoebe Bridgers i za chwilę serwis trójki.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowid. A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już 9, dziś wtorek, 6 października. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
12: Incydent w bułgarskiej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym. Drony zaatakowały dwa statki.
13: Sejm zajmie

0: się zmianami w podatkach 3,5 miliona podatników ma na tym zyskać.
1: Rosja boi się dżumy. Sąsiednie kraje zaostrzają środki ostrożności.
0: Drony zaatakowały dwa statki w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym. Te informacje przekazał kilkanaście minut temu prezydent Bułgarii. Rosja zaatakowała także statek towarowy w ukraińskim porcie Czarnomorsk.
1: Do 6 wzrosła natomiast liczba ofiar ataku na Charków. Rosjanie atakują to drugie co do wielkości ukraińskie miasto za pomocą kierowanych bomb. W nocy rosyjska armia ostrzeliwała także inne regiony. O szczegółach Paweł Buszko.
2: W Charkowie do późnych godzin nocnych trwała akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Oprócz 6 zabitych 59 osób odniosło rany. Wśród rannych są dzieci. To wynik poniedziałkowych eksplozji kierowanych bomb lotniczych w słobickiej dzielnicy Charkowa. Rosjanie wczoraj kilkukrotnie używali tam tego rodzaju broni. W nocy Rosjanie uderzali też m.in. za pomocą bezzałogowców. Atakowali most na Dnieprze w Zaporożu. Dwie osoby są ranne. W ostatnich godzinach alarmy ogłaszano też w Kijowie. Tam odłamki drona spadły na jedną ze szkół. W odpowiedzi Ukraińcy atakowali swoimi bezzałogowcami Moskwę. Według rosyjskich doniesień w kierunku rosyjskiej stolicy i okolic w nocy leciało ponad 600 ukraińskich dalekosiężnych dronów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: O ewentualny atak Rosji na kraje NATO pytany był w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce Krzysztof Bosak z Konfederacji.
1: Wicemarszałek Sejmu powiedział, że musimy być przygotowani na każdy scenariusz, szczególnie mając za sąsiada Rosję.
3: Mentalność rosyjska, ich sposób prowadzenia polityki nie polega na tym, żeby zaraz wypowiadać wojny. Oni w tej chwili już prowadzą rozwinięte operacje dywersyjno-sabotażowe w państwach zachodnich, w tym w Polsce. Dzięki Bogu nikt na razie nie zginął, natomiast robiąc te akcje liczą się z tym, że zginą ludzie. Mam na myśli zarówno podpalenia, jak i próby wykolenia pociągów. I myślę, że będą kolejne akcje i w innych państwach, i w Polsce. Dlatego, że obecny gospodarz Kremla jest wyjątkowo niezadowolony z tego, że mu na Ukrainie nie idzie.
1: Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia.
0: Zmianami podatkowymi zajmie się dziś Sejm. W myśl rządowego projektu nastąpi podniesienie progu podatkowego ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie nowej 24-procentowej stawki PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych.
1: Przepisy przewidują również podwyżki podatków, które mają sfinansować te plany. Rozwiązania mają być korzystne dla 3,5 miliona podatników.
4: My w odpowiedzialny sposób podchodzimy do finansów państwa. Potrzebujemy skończyć z taką szarlatanerią w debacie publicznej, kiedy to są przedstawiane propozycje podatkowe bez jakichkolwiek pomysłów ich sfinansowania.
0: Powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Maksymalny zysk z nowych przepisów może wynieść do 3600 zł rocznie.
1: Rosjanie boją się wybuchu epidemii dżumy. Sąsiednie kraje wprowadzają specjalne środki ostrożności, a Kreml uspokaja i zaleca obserwowanie komunikatów służb sanitarnych.
5: Na początku października w jednym ze szpitali obwodu irkuckiego zmarła pielęgniarka pracująca w Instytucie Chorób Zakaźnych. Lokalne serwisy napisały, że przyczyną śmierci była dżuma płucna. Natomiast służby sanitarne podały, że było to zapalenie płuc. Na niezależnych kanałach pojawiły się tytuły "Władze milczą, a ludzie biegną do aptek". Blogerzy pytają, czy w Rosji możliwy jest wybuch epidemii dżumy. Niezależna telewizja Deszcz poinformowała, że Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan wprowadziły specjalne środki ostrożności na granicach z Rosją. Prowadzone są kontrole i działają punkty czasowej kwarantanny. Telewizja Deszcz podała również, że pielęgniarka, która zmarła w irkuckim szpitalu, to laborantka instytutu zajmującego się badaniem wirusa dżumy. Kobieta przed śmiercią miała w czasie pracy rozbić próbówkę z wirusem dżumy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Trwa trzecia odsłona kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Z badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że prawie 80% dorosłych Polaków uważa, że krzyczenie na dzieci to dopuszczalna forma przemocy.
0: Liderka kampanii Monika Sajkowska mówi, że maleje przyzwolenie na kary fizyczne, ale zdecydowana większość dorosłych nie uważa krzyków za przemoc.
6: Ciągle 1/3 polskiego społeczeństwa popiera stosowanie kar fizycznych, a jeśli chodzi o kary emocjonalne, szczególnie krzyk na dzieci, to aż 80% dorosłych Polaków uważa, że jest on dopuszczalny w relacjach dorosłych z dziećmi.
1: Kampania potrwa 6 tygodni.
7: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza w kilkunastu miejscach kraju, głównie na Śląsku. Na pozostałym obszarze Polski jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra.
1: 25% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych od 18 do 20. Zalecane jest oszczędzanie prądu.
0: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: 5 po 9 to czas na sport. Norbert Michalak.
1: Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w spotkaniu Dywizji B Ligi Narodów. W pierwszej połowie Polacy nie wykorzystali okazji, żeby zdobyć bramkę, za to gola na wagę 3 punktów dla gospodarzy zdobył w 84 minucie Iwan Basic, skutecznie wykonując rzut karny odgwizdany po faulu Jana Bednarka na rywalu. Mecz podsumowuje Piotr Zieliński.
2: W pierwszej połowie kilka stuprocentowych sytuacji, 2-3, które musimy wykorzystać, przy tym, że gramy na ciężkim terenie z rywalem, który gdzieś tam fizycznie dobrze wygląda i tutaj akurat się dobrze czuję. Daliśmy się już później w ich grę, trochę im przestrzeń zostawialiśmy, żeby mogli te wrzutki robić, byli groźni, zbierali te długie piłki, no i było trochę smrodu przez to.
1: Po 4 kolejkach biało-czerwoni mają tylko 4 punkty i zajmują 3 miejsce w tabeli. Prowadzi Szwecja przed Bośnią i Hercegowiną. Oba te zespoły pozostają niepokonane w obecnej edycji Ligi Narodów. Rumunia nie zdobyła dotychczas punktu. Na zakończenie fazy grupowej Polacy zagrają na wyjeździe z Rumunami i u siebie ze Szwedami. W wieku 60 lat zmarł Jacek Ziober, jeden z najjaśniejszych punktów polskiej piłki przełomu lat 80. i 90. O śmierci byłego kadrowicza poinformował Jacek Bogusiak, kustosz tradycji łódzkiego klubu sportowego, przekazując, że piłkarz odszedł nad ranem po ciężkiej chorobie. W reprezentacji Polski Ziober rozegrał 46 spotkań, zdobywając 8 bramek. Zwieńczeniem jego świetnej postawy na boisku był tytuł piłkarza roku w plebiscycie tygodnika Piłka Nożna przyznanym mu w 1990 roku. 41-letni Aleksander Owieczkin, najlepszy strzelec w historii hokejowej NHL, poinformował, że ten sezon będzie ostatnim w jego profesjonalnej karierze. Hokeista Washington Capitals przekazał tę wiadomość kolegom z drużyny na 2 dni przed pierwszym meczem domowym, a klub opublikował jego oficjalne oświadczenie. Rosjanin, który pobił historyczny rekord Wayne'a Gretzkiego w kwietniu 2025 roku, ma obecnie na koncie prawie 930 bramek w sezonie zasadniczym.
0: Prognoza pogody na 6 dzień października, czyli Międzynarodowy Dzień Borsuka. W Borsuczynach na Podkarpaciu będzie dziś maksymalnie 21 stopni, słoneczne. W Borsukowie w Kujawsko-Pomorskim też 20 stopni, ale tu już może być po południu pochmurno. Podobnie w Borsukowiźnie na Podlasiu. Dziś może popadać, to nowość w pogodzie, może popadać na Pomorzu.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Olga Szućko, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Dziękujemy. Jutro będziemy z Kubą w Krośnie. To znaczy dziś już będziemy na miejscu, a jutro zapraszamy do Trójki z Centrum Dziedzictwa Szkła od 6. Liczymy na spotkanie z Państwem.
4: A co w tym...
0: To idziemy się pakować.
4: Co wy w tym Krośnie będziecie robić?
0: Będziemy robić audycję poranną.
4: A, wspaniale.
0: I mam nadzieję, że będziemy zajadać pyszne... proziaki, bo to zdaje się jest miejscowy przysmak.
4: No to smacznego
0: liczę
4: życzę wam w takim
0: razie. Nie będę ukrywał.
4: Dzień dobry, po raz kolejny. Jeszcze parę razy to dzisiaj powiem, bo będziemy tutaj do 12 wraz z Olgą Szućko, Wojtkiem Doroszem, a na początek Peter Gabriel.
5: Dobrego dnia.

Sledgehammer i Peter Gabriel, którego niespodziewanie przedwczoraj miałam przyjemność oglądać w serialu Silos. Bardzo mnie zaskoczyła jego obecność tam. Kto widział, ten wie, a kto nie widział, no to polecam obejrzeć. Szczególnie, że całkiem niedawno ukazał się trzeci, bardzo dobry sezon tego serialu. Ale to taka mała dygresja. Dzisiaj o innych rzeczach będziemy mówić w audycji Dobrego Dnia. Niekoniecznie o serialach, chociaż wiele rzeczy się wydarzy. Będziemy mówić w dużej mierze o miłości, o tym, czy miłość potrzebuje kwiatów, fajerwerków, wielkich słów i pięknych scenerii. Jakie proste, romantyczne gesty państwa rozczulają? Co sprawia, że czują się państwo kochani? 22 i 7 trójek. Taki miły, ciepły wątek nam się będzie dziś przewijał przez te dwie godziny, więc czekam na państwa telefony. Ale będziemy też na przykład zaglądać na koncerty, trochę pobiegamy, dowiemy się, skąd się wzięło słowo androny. Będzie miło, zapraszam. A, będzie też piosenka dnia, właśnie teraz. Ofelia, czekałam z tym.

sobie myślę, że Ofelia z tym utworem całkiem nieźle się dopasowała do tematu naszej audycji, bo tu się pojawia wiele takich miłych gestów, które są wyrazem miłości w tekście tego utworu. Co sprawia, że czują się Państwo kochani? Może ktoś ma w pamięci jakiś czuły gest kochanej osoby, o którym chciałby nam opowiedzieć? Zbieramy Państwa miłosne historie. 2027 trójek, dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. A utwór Czekałam z tym, który za nami, to jest nasza piosenka dnia, więc jeszcze dziś się na trójkowej antenie z pewnością pojawi. Na razie jednak coś z nieco innej bajki, Arctic Monkeys, Why Only Call Me When You're High.

ja w ogóle jeszcze dodam, skąd ten miłosny wątek dzisiaj w roli głównej w audycji Dobrego Dnia. Otóż po godzinie 10 poznamy historię piosenki Kochankowie z ulicy Kamiennej autorstwa Agnieszki Osieckiej. Piosenki opowiadającej no, częściowo o miłości, a częściowo o szarości PRL-u i potrzebie piękna. Wszystko się rozjaśni po 10. A na razie utwór, który bije jakieś gigantyczne rekordy popularności, Choosing Texas, a potem informator ekonomiczny.

0: Autopromocja.
1: A co ty robisz?
2: Trenuję. Ostrożność. Bo jedziemy do miasta szkła.
1: Do Krosna.
2: Do Krosna. Będziemy w Centrum Dziedzictwa Szkła. Jutro od 6 do 9.
1: Poranne zapraszamy do Trójki. Poleca się.
2: Spotkajmy się. Zapraszam. Robert Grzędowski.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów

0: oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowi.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Na zegarze już prawie 9:30.
6: Informator ekonomiczny.
5: A w studiu Sylwia Zadrożna i jej gość.
7: Paweł Jaroszek, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Studiu Trójki. Dzień dobry.
8: Dzień dobry pani redaktor, kłaniam się pięknie państwu.
7: Prawie 500 000 Polaków dostaje emerytury niższe od minimalnej, czyli tak zwane emerytury groszowe. Koszt obsługi jest tutaj bardzo wysoki, stąd padła propozycja, aby takie małe kwoty przekazywać emerytom raz w roku. Jakby to miało wyglądać i czy są szanse na coś takiego?
8: Tak, prace i różne pomysły dotyczące tak zwanych emerytur groszowych, czyli świadczeń niższych niż emerytura minimalna, to jest poniżej 1978,49 zł, pojawiają się od jakiegoś czasu. No i myślę, że warto powoli, ale rozmawiać nad tym, żeby znaleźć jakieś dobre rozwiązanie, bo często bywa tak, zwłaszcza w przypadku tych skrajnie niskich świadczeń, kiedy ktoś pracował w całym życiu jeden dzień, a czasami nawet jedną godzinę, zapłacił składkę od tej jednej godziny, że to świadczenie jest dosłownie mierzone w groszach, a koszt wypłaty, jeżeli ktoś życzy sobie do ręki, no to 20 zł. Więc warto się zastanowić, czy nie lepiej skumulować tego i wypłacić raz na jakiś czas.
7: Tak, bo rzeczywiście to 2 grosze chyba są wtedy, prawda?
8: Tak, najniższe w tej chwili

0: świadczenie, trudno to nazwać emeryturą, to 2 grosze.
1: Październik w ZUS-ie to miesiąc spotkań, rozmów, porad, praktycznej wiedzy dla seniorów. W całej Polsce odbywają się już chyba po raz 10 Dni Seniora. Jaki temat dominuje w tym roku?
0: Tak, seniorzy to nasza najwierniejsza grupa klientów, najbardziej zadowolona i najlepiej oceniająca moją instytucję. A to, na co chcemy szczególnie w tym roku zwrócić uwagę, to przede wszystkim świadomy senior w świecie dezinformacji, bo to hasło tegorocznej kampanii i zachęcamy do tego, aby senior mówił sprawdzam. Dlaczego warto? No bo w tą naszą akcję, którą patronatem honorowym objęła pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej, włączyła się policja, bo bezpieczeństwo jest bardzo ważne, NFZ, no bo chyba zdrowie równie ważne, ale również właśnie odnośnie tego bezpieczeństwa, zwłaszcza w sieci, NASK, rzecznik finansowy, UOKiK, no i nasz niezawodny partner Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
1: Czyli w całym kraju spotkania, jak śledzić, gdzie szukać informacji na ten temat?
0: Najlepiej w lokalnych mediach, na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na stronie internetowej, bo to jest bardzo różny wachlarz. To są albo kameralne spotkania, warsztaty, wykłady, czasami właśnie w ramach uniwersytetów trzeciego wieku. Pełna gama, warto, a że pogoda akurat dopisuje, dzisiaj mamy piękne babie lato, więc warto również przejść się do ZUS-u. Będzie ze zdrowiem i z pożytkiem.
1: No właśnie, tak jak pan mówił, dezinformacja, fake newsy, bezpieczeństwo to ten temat wiodący, no ale oczywiście eksperci też opowiedzą o świadczeniach, o przeliczaniu emerytury, o dorabianiu do emerytury, o nowej legitymacji, o której też już tutaj kiedyś w studiu rozmawialiśmy, o tym, jak założyć profil, jak korzystać z aplikacji MZUS,
0: tak,
1: prawda?
0: No właśnie, tematów jak również dużo. Korzystać z cyfrowej wersji legitymacji, no bo tą legitymację również mamy wystawioną w tej chwili już w M-Obywatelu. Jesteśmy nowocześni.
1: To teraz o MZUS-ie powiedzmy, bo w aplikacji można już opłacać należności z tytułu składek drogą elektroniczną.
0: Tak, zwłaszcza zachęcam tutaj wszystkie osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze do tego, aby pobrały sobie czy to na Androida, czy to na iOS-a aplikację MZUS Płatnik, bo taka specjalna, dedykowana aplikacja ma wiele funkcji, ale jedną szczególnie polecam. Ona jest aktywna od zeszłego tygodnia. Tutaj postanowiliśmy zmienić biurokratyczne origami w jeden prosty klik na smartfonie i od teraz można dosłownie kciukiem zapłacić te składki, które należy zapłacić. Widać, ile możemy zapłacić, ile powinniśmy zapłacić. To jest dopiero pierwszy etap wdrożenia. Każdy, kto tę aplikację zainstaluje, aktywuje, zobaczy, że na tym okienku do płatności aktywna jest tylko część tego ekranu. Jest miejsce na kolejne wdrożenia. I tu bardzo proszę naszych słuchaczy, żeby zgłaszali uwagi, krytyczne uwagi, bo na tych nam szczególnie zależy. ZUS jest nowoczesną instytucją, jest fintechem i staramy się wsłuchiwać w głosy klientów i zmieniać tak, aby prawo, które musimy wszyscy realizować, tak nasi klienci, jak i my, można było realizować sprawnie. Powiem więcej, widzimy, że niektórzy nasi klienci, pomimo tego, że ta aplikacja funkcjonuje niecały tydzień, dokonują tych płatności naprawdę o bardzo wczesnych godzinach porannych. Taka moja, może być ulubiona płatność, 3:31 na całkiem sporą kwotę.
1: W październiku Dni Seniora, to już mówiliśmy, ale też wystartowały po raz kolejny lekcje z ZUS-em i to jest coś dla młodych Polek i Polaków.
0: Tak, to jest idealna rzecz dla młodych osób, które za chwilę wkroczą na rynek pracy. To jest już 13 edycja lekcji ZUS. Do tej pory mogę się pochwalić, że wzięło w niej udział 950 tysięcy uczennic i uczniów w całej Polsce, więc jestem przekonany, że w tym roku spokojnie, mówiąc kolokwialnie, pęknie milion. Co ważne, dla osób, które zdecydują się na start w tym projekcie, kończymy go olimpiadą. Olimpiada jest w wykazie olimpiad tematycznych MEN, a dodatkowo oprócz punktów, które można zgromadzić, oferują również liczne uniwersytety, szkoły wyższe, indeksy dla najlepszych, no a my bardzo wartościowe nagrody rzeczowe. Co niezmiernie istotne, taką podstawową wiedzę uczniowie zyskują już w ramach tego 4

0: czterolekcyjnego zestawu, który oferujemy dla wszystkich chętnych, ale ci, którzy startują w olimpiadzie ZUS, ci uczniowie, to naprawdę jest top of the top. Wiedza tych osób jest taka, że oni już naprawdę po skończonej szkole są rozchwytywani przez biura rachunkowe, biura doradcze, bo są specjalistami w zakresie ubezpieczeń społecznych. Polecam.
1: No ale też warto swoją wiedzę wzbogacać, bo prędzej czy później każdy z tym ZUS-em będzie miał do czynienia.
0: Jak mówimy, przed urodzenia, no bo wtedy zaczynamy już wypłacać zasiłki chorobowe dla mam, aż niestety po sam koniec, gdzie wspieramy chociażby zasiłkiem pogrzebowym w kosztach organizacji pogrzebu.
1: Paweł Jaroszek, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Pięknie dziękuję i życzę wszystkim dobrego dnia.
2: Informator ekonomiczny.
3: To ja również dziękuję. Mówiła do Państwa Sylwia Zadrożna. Dziękujemy razem.
1: Dziękuję.
3: A teraz Kate Bush.

Claude Busting i znakomita Kate Bush. No nam na szczęście dzisiaj rozganiacza, łapacza chmur jakoś szczególnie nie potrzeba, przynajmniej na Myśliwieckiej, chociaż kto wie, może pogoda się jeszcze zmieni i wtedy trzeba będzie jakoś podziałać. A ja teraz zaglądam do muzycznego kalendarium, a tam dzisiaj rocznica wydania znakomitej płyty, czyli Automatic for the People grupy R.E.M. Albumu, który ukazał się w roku 92, albumu powszechnie uważanego w zasadzie za jedno z najlepszych wydawnictw tego zespołu i jedną z najważniejszych rockowych płyt lat 90. Zgadzam się z tym absolutnie i w ramach tego świętowania Man on the Moon.

0: Man on the Moon, czyli kompozycja będąca hołdem skierowanym w stronę komika Andy'ego Kaufmana. Kompozycja, która także pojawia się w filmie biograficznym o Kaufmanie z Jimem Carreyem w roli głównej. W filmie o tytule właśnie Man on the Moon. A dzisiaj album Automatic for the People, z którego pochodzi ten utwór, świętuje swoje urodziny. A ja tymczasem wracam do wątków i tematów miłosnych. Pytamy dziś Państwa, co sprawia, że czują się Państwo przez kogoś kochani i czy miłość potrzebuje w ogóle wielkich gestów. Może zupełnie nie. 22,7 trójek.
1: My jesteśmy z mężem 30 lat po ślubie. Różne były oczekiwania w młodym wieku, różnie teraz jest. I z wiekiem zmieniają się oznaki miłości, ale one wciąż powinny być. Jeżeli chodzi o nas, nie potrzebujemy już wielkich fajerwerków, które kiedyś bywały. Teraz wystarczy nam wzajemny uśmiech, pocałunek i prawie codziennie słyszenie: kocham cię.
0: Warto to sobie powtarzać, zdecydowanie. To teraz historią miłosną podzieli się z nami Stevie Wonder.

Czy słyszeli Państwo wcześniej ten utwór? No bo mogli Państwo nie słyszeć. Stworzony przy sesjach nagraniowych do albumu Songs in the Key of Life 50 lat temu, ale ukazujący się dopiero teraz przy okazji świętowania okrągłej rocznicy wydania tego albumu. I więcej o tym wydawnictwie dzisiaj w audycji Muzyczna Poczta UKF, więc już zapraszam do słuchania. A teraz czas do 10:00 u Milinam. Leon Bridges, Watch You Dance.

0: autopromocja.
1: Komórka z cegły. Garaż typu blaszanego. Szeroka na 6 metrów szosa, znajdująca się w odległości 30 metrów od miejsca zbrodni.
2: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
3: Technik się porusza po miejscu zdarzenia i prowadzący oględziny postępuje za nim. Opisuje

0: wszystko, co widzi.
1: A teraz uwaga, sporządza tę notatkę nie na podstawie rozpytania, ale dlatego, że to ona we własnej osobie widziała Kalińską w relaksie.
2: Drugi odcinek Zwyczajnej Kobiety w Trójce. Już w środę, kilka minut po 20:00. Zapraszają znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter, autor książek Kamil Bałuk.
3: Musimy odtworzyć ostatni wieczór Janiny Kalińskiej.
2: Dzień później, w czwartek o 20:00, premiera odcinka w podcastach na polskieradio.pl.
4: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca. Let's go!
7: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit.
11: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
12: Play. Rozwiązania dla biznesu.
13: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
14: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
15: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
14: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
16: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
14: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
16: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
17: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie suche makarony 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
18: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
19: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
18: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
19: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny.
2: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 6 października. Właśnie minęła 10:00. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa.
22: Atak na dwa statki na Morzu Czarnym w bułgarskiej strefie ekonomicznej. Nawet 3 lata potrwa kryzys na rynku paliw, tyle czasu zajmie odbudowa potencjału rafinerii na Bliskim Wschodzie. We Francji demonstracje w obronie licealistów, którzy od ponad tygodnia organizują protesty. Dwa statki zostały zaatakowane przez drony w bułgarskiej strefie ekonomicznej Morza Czarnego. Jeden ze statków pływający pod banderą Togo został poważnie uszkodzony i zatonął. Los jego załogi pozostaje nieznany. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Drugi statek pływający pod banderą Palau stanął w ogniu. Jego 18-osobowa załoga opuściła jednostkę i została uratowana przez bułgarski prom. Wczoraj dwa rosyjskie drony uderzyły w

0: turecki statek handlowy na wodach terytorialnych Rumunii na Morzu Czarnym. Na pokładzie wybuchł pożar, a statek ostatecznie zatonął. Zginęły dwie osoby, w tym kapitan, a 11 członków załogi zostało uratowanych. Ukraińscy żołnierze po raz drugi w ostatnich tygodniach dostarczyli dronami dużą partię pomocy do okupowanych Oleszek w obwodzie chersońskim. Do operacji wykorzystano ciężkie drony. Ich lot trzeba było zaplanować przez rejon, w którym Rosjanie intensywnie używają środków rozpoznania i walki radioelektronicznej.
1: W akcję zaangażowanych było kilka pododdziałów podporządkowanych 30. Korpusowi Piechoty Morskiej, mówi jego rzecznik Paweł Drochnal. Dzięki umiejętnościom operatorów ciężkich dronów i wykonanej wcześniej pracy ładunek udało się dostarczyć. Były w nim przede wszystkim leki, żywność oraz paczki dla dzieci, głównie ze słodyczami. Oleszki pozostają pod rosyjską okupacją, dlatego miejscowa administracja nie może prowadzić tam normalnej dystrybucji pomocy, tłumaczy szefowa Oleszkowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Tetiana Hasanenko.
2: Nie ma leków, podobnie jak żywności. Wyposażenie naszego szpitala wywiezione jeszcze w 2022 roku. Opakowanie zwykłego leku przeciwbólowego kosztuje blisko 50 zł i praktycznie nie da się go kupić. Wcześniej Ukraina dostarczyła do Oleszek dronami około 4 ton żywności. Część paczek odbierali rosyjscy żołnierze, a mieszkańcy obawiali się represji za przyjęcie ukraińskiej pomocy. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Trudna sytuacja na rynku paliw może potrwać 2-3 lata. Wiceminister energii Piotr Masłowski wyjaśnia, że tyle czasu może potrwać odbudowa potencjału przetwórczego na Bliskim Wschodzie.
3: Nie chcę tu też jakichś hiobowych wieści przekazywać i straszyć. Mówię o tym, co się dyskutuje w kuluarach wśród tych osób, które się tym rynkiem zajmują. No widać, że jakiegoś optymizmu nie ma.
0: Rządowy program ceny paliw niżej ma obowiązywać do końca roku. Zostanie sfinansowany z podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Będą demonstrować w obronie licealistów, którzy od ponad tygodnia organizują protesty. Na ulice francuskich miast wyjdą dziś środowiska oświaty oraz inne grupy zawodowe popierające żądania poprawy warunków nauki oraz krytykujący przemoc ze strony policji. Władze obawiają się, że demonstracje mogą przerodzić się w zamieszki.
4: Protesty odbędą się w około 50 dużych miastach, m.in. w Bordeaux, Marsylii, Lyonie i Paryżu. W marszach wezmą udział uczniowie, nauczyciele, studenci, a także związkowcy, politycy, a nawet rolnicy. Wszyscy deklarują solidarność z licealistami i krytykują tłumienie protestów przez policję. Wczoraj 15-latek stracił dłoń w wyniku wybuchu policyjnego granatu. Młodzież ma się źle, nie ma dostępu do szkolnych pielęgniarzy czy lekarzy, nieobecni nauczyciele nie są zastępowani. Warunki nauki są złe. Uczniowie pracują od 8 do 18 w salach bez wentylatorów, powiedzieli mi nauczyciele wspierający protesty licealistów. Pojawiające się apele do buntu budzą obawy władz, że dzisiejsze demonstracje staną się kulminacją trwających od tygodnia zamieszek. Od początku protestów zatrzymano ponad 5 tysięcy osób, setki zostały ranne, a straty szacowane są na dziesiątki milionów euro. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: W wieku 60 lat zmarł Jacek Ziobel, jeden z najjaśniejszych punktów polskiej piłki przełomu lat 80. i 90. Piłkarz odszedł nad ranem po ciężkiej chorobie. Ziobel był wychowankiem LKS-u Łódź, z którego po latach udanych występów trafił do francuskiego Montpellier, a następnie do hiszpańskiej Osasuny. W reprezentacji Polski występował w latach 1988-93, rozgrywając 46 spotkań, zdobywając 8 bramek. Zwieńczeniem jego postawy na boisku był tytuł piłkarza roku w plebiscycie tygodnika Piłka Nożna przyznany mu w roku 1990. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś słonecznie. Po południu na północy może przelotnie popadać. 16 stopni na Suwalszczyźnie, 20 w centrum i 22 na południu.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Już 5 minut po godzinie 10.
5: Dobrego dnia.
7: Mówimy po raz kolejny dzisiaj i wcale nie ostatni. Będziemy tutaj aż do 12 w składzie Wojciech Dorosz, Olga Szućko i Justyna Grabasz.

0: David Gray i Babylon to nasze drugie rozpoczęcie, drugiej godziny audycji Dobrego Dnia. Jak państwu mija czas w to piękne przedpołudnie, bo mi całkiem nieźle, ale mam też niezłe towarzystwo. Zawitała do mnie grupa przedszkolaków z przedszkola.
1: Przedszkola
0: Miss Yoga na Pradze Północ. Dzień dobry, jak tam podróż do przedszkola? Czym przyjechaliście?
2: Z przedszkola. Autobusem.
0: Autobusem. Wspaniale. A podoba wam się w radiu?
2: Tak.
0: Tak? A co się podoba najbardziej?
2: Mikrofony.
0: Mikrofony. Mikrofon, do którego właśnie mówisz. A jak masz na imię?
2: Teodor.
0: Teodor. Dzień dobry, Teodor. Kto jeszcze jest przy mikrofonie?
2: Jagoda.
0: Jagoda i...
2: Wani.
0: Czy ktoś z was chciałby pracować w radiu?
2: Ja. A ja w Straży Pożarnej.
0: Straży Pożarnej. A dlaczego Straży Pożarnej?
2: Bo mój wujek tam pracuje.
0: Aha. A tutaj ktoś znajomy wam pracuje w radiu, czy nie?
3: Nie. Teodor, kto tutaj w radiu pracuje?
2: Mój tata.
0: No to pozdrawiamy tata, który stoi za plecami. Grupa przedszkolaków z przedszkola Miś Yoga. Za chwilkę będziemy zapowiadać...
2: Kochana moja mama.
0: Aha, twoja kochana mama. Za chwilę będziemy zapowiadać płytę tygodnia, czyli album The Age of Everything, za którym stoi Johnny Marr. Czy jakiś taki ogólny okrzyk bojowy mogę od was prosić? Na przykład pozdrawiamy, albo machamy, albo... Coś w tym stylu. Na 3-4 powiemy trójka. Może być?
2: Tak.
0: 3-4.
2: Trójka!
0: A przed nami Johnny Marr.

John Marr miał całkiem niezłe wprowadzenie ze sprawą przedszkolaków, z przedszkola Miss Yoga, przedszkolaków, które niespodziewanie zawitały do trójkowego studia. Za nami utwór Spin z albumu The Age of Everything, czyli naszej płyty tygodnia, piątego solowego albumu Marra, który powstawał album w Londynie, trochę podczas trasy artysty po Ameryce Północnej również, a nagrywany był w Manchesterze. I to jest płyta, którą John Marr nazywa swoim najbardziej oczyszczającym dziełem, a tytuł odnosi się do poczucia przeciążenia współczesnością i technologią, ale celowo nie jest wyłącznie pesymistyczny, bo artysta widzi w tym chaosie również nowe możliwości. Sam mówi, że interesowała go przede wszystkim percepcja, obserwowanie własnych emocji, ludzi dookoła i świata, a następnie zamienianie tych obserwacji w piosenki. John Marr, częściowo tę płytę będziemy Państwu odkrywać w audycji Dobrego Dnia, bo to nasza płyta tygodnia, codziennie tak kwadrans mniej więcej po godzinie 10, właściwie od poniedziałku do czwartku. A teraz przed nami Ray, The Thrill Is Gone. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels

Colors of October i grupa Stereophonics. A ja zgodnie z wcześniejszą obietnicą sięgam po główną bohaterkę naszego spotkania, czyli kompozycję

0: działalności Agnieszki Osieckiej, a o utworze opowie Michał Margański.
1: Ponad czasem.
2: Kochankowie z ulicy Kamiennej to wiersz, który następnie stał się piosenką. Powstał w połowie lat 50. Agnieszka Osiecka miała wtedy 19 lat i zaczęła współpracę z warszawskim studenckim teatrem satyryków, który do historii przeszedł jako STS. Zaczęło się od piosenki o kolorach. Potem twórcy STS-u dostrzegli w niej wielki talent, bo wkrótce zaczęli wręcz rywalizować między sobą o jej teksty. Tam też poznała Wojciecha Solarza, reżysera filmowego i teatralnego. Wtedy studenta Wydziału Dziennikarstwa, bawiącego się w komponowanie piosenek właśnie w STS-ie. Zaczęli współpracę, która już na samym wstępie zaowocowała jednym z najsłynniejszych wczesnych utworów Agusi, jak wtedy o niej mówiono. Utwór swoim wykonaniem rozsławiła Sława Przybylska, która w czasie studiów współpracowała jako piosenkarka z STS-em i kabaretem klubu studenckiego Stodoła w Warszawie. W jednym z wywiadów powiedziała, że zarówno sztuka aktorska, jak i wykonywanie piosenek wymaga bycia autentycznym i wiernym samemu sobie.
3: Trzeba siebie zaakceptować, trzeba wiedzieć, kim się jest, jaka jest tożsamość człowieka, skąd się wywodzi, być niepowtarzalnym, być sobą.
2: Usłyszeli Państwo głos Sławy Przybylskiej, która rozsławiła kochanków z ulicy Kamiennej, przedstawiając przejmujący obraz miłości z czasów PRL-u. Miłości kryjącej się po bramach i klatkach schodowych brudnych kamienic. Zresztą tekstów o tamtej szarej rzeczywistości było znacznie więcej dla STS-u. Szara rzeczywistość stawała się znośna, kiedy czytało i słuchało się piosenek Agnieszki Osieckiej. Również dla niej samej.
4: Piosenki piszę po to właśnie, żeby sobie poprawić nastrój. I potem ludzie mówią, że jestem miła, ciepła, serdeczna. To są takie pocieszki.
2: Z wiekiem pocieszki zaczęły dostawać fizyczne wcielenia. Między innymi w postaci płyt, albo tak jak w tym konkretnym przypadku, także w postaci płaskorzeźby w Łodzi. Konkretnie fontanny płaskorzeźby znajdującej się we wnęce jednej z kamienic przy ulicy Włókniczej. Fontanna płaskorzeźba ma nazwę, tak jak piosenka, Kochankowie z ulicy Kamiennej.
0: Taka to historia się za tym utworem kryje i to jest moment, w którym kompozycji wspólnie posłuchamy, a jeszcze parę ciekawostek dotyczących utworu pojawi nam się po godzinie 10.30. Kochankowie z ulicy Kamiennej. Śpiewa Sława Przybylska.

0: Autopromocja.
1: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
2: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
1: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
2: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
1: Od 5 do 8 października o 11.50, tylko w Trójce.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Jeśli

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: I właśnie minęła 10:30.
6: Biegam, bo lubię.
5: A biegać z pewnością lubi Krzysztof Łoniewski, który zaraz powie Państwu dzień dobry.
7: Dzień dobry, trójkowi biegacze. Do biegu niepodległości został tylko miesiąc z małym okładem. Warto pospieszyć się z zapisami. Potwierdza to wicedyrektor Aktywnej Warszawy Bartłomiej Stępień.
8: Ci, którzy jeszcze się nie zapisali, to polecam to uczynić. Mamy już 10 tysięcy uczestników, a biorąc pod uwagę, że do biegu pozostało niewiele ponad miesiąc, jest to bardzo godna liczba. No a dla tych, którzy jeszcze nie zaczęli przygotowań, to jest tym bardziej ostatni moment, bo 10 kilometrów to jest poważny dystans. Oczywiście każdy go pokona w inny sposób. Jedni mają ambicje bardzo szybkiego pokonania trasy, inni bardziej rekreacyjnego. Niemniej jednak, jeżeli ktoś jeszcze nie trenuje intensywnie, to jest już ostatni moment.
9: Powiedziałeś o 10 tysięcy.

0: tysiącach pakietów, które już się rozeszły, a jaki jest limit startujących?
1: Celujemy w 22 tysiące osób. Czynimy wszystko, co w naszej mocy, by ten limit został osiągnięty. Tu bez waszego wsparcia i waszego zaangażowania, drodzy biegacze, wypełnienie tego limitu nie będzie możliwe. Także wierzę, że Bieg Niepodległości, który jest wspaniałym biegowym wydarzeniem, które łączy ze sobą elementy dbania o historię, o patriotyzm ze sportem.
0: Z dbaniem o siebie
1: sprawia, że warto w tym wydarzeniu wziąć udział, ponieważ pamięta się je na lata.
0: Trasa tradycyjnie, bez specjalnych zmian.
1: Jedna zmiana w kontekście poprzednich wydarzeń pojawiła się w ubiegłym roku. Właśnie ze względu na frekwencję, na bezpieczeństwo, też na remonty, które wówczas trwały. Tradycyjną trasę, bardzo prostą, powiem tak kolokwialnie, w jedną i w drugą stronę, musieliśmy lekko zmodyfikować i wprowadzić taką zawrotkę w trakcie. W tym roku trasy jeszcze nie ogłosiliśmy. To jest przed nami, natomiast będzie ona prowadziła Jana Pawła, będzie szybka, będzie bardzo dynamiczna i będzie sprzyjała pokonywaniu własnych barier i osiąganiu wspaniałych rezultatów.
0: I na zakończenie, gdzie się można zapisywać, zawsze to trzeba przypomnieć?
1: biegniepodległości.pl. Zachęcam też do odwiedzania profilów organizatorów, czyli nas, Aktywnej Warszawy oraz Fundacji Maraton Warszawski. Mam tutaj na myśli profile w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco zamieszczamy wszystkie najważniejsze informacje.
2: Kto startował w warszawskim Biegu Niepodległości, wie, jak kapitalne to wydarzenie. Kto ma debiut przed sobą, nie powinien przegapić zapisów. Wiem, co mówię. Trójka jest nie przez przypadek dumnym patronem tego wydarzenia. Na biegowo słyszymy się za tydzień o stałej porze.
3: Czyli po 10:30. Biegaczy zapraszamy do słuchania. Nie biegaczy również. Może ktoś się przekona. A przy tej piosence też się naprawdę dobrze biega. Under My Thumb, The Rolling Stones.

0: Żegnam z kaganca taneczny krok. Pięściami walę mrok. Pięściami walę w mrok.
1: A to najnowszy utwór Grzesława Nawrockiego, 3 mm, utwór, który zadebiutował ostatnio na naszej liście przebojów na miejscu 6. A 16 października Grzesław Nawrocki wydaje płytę, więc takich ładnych piosenek będzie jeszcze więcej. A jak już jesteśmy przy ładnych piosenkach, to ja na moment jeszcze powrócę do kompozycji Kochankowie z ulicy Kamiennej autorstwa Agnieszki Osieckiej, bo oczywiście, tak, najsłynniejsza wersja tego utworu należy do Sławy Przybylskiej, ale pierwsza Kochanków wykonywała w Studenckim Teatrze Satyryków Elżbieta Czyżewska, a dopiero później Sława Przybylska i inni. Wcale nie tak łatwo było się do tych nagrań Czyżewskiej dostać, ale Wojtkowi Doroszowi się udało. Znalazł je w etiudzie Agnieszki Osieckiej o Studenckim Teatrze Satyryków z 1959 roku.
2: Rano, kiedy w teatrze jest pusto, próbujemy piosenki.

Kochankowie z ulicy Kamiennej i filmowy fragment etiudy Agnieszki Osieckiej opowiadającej o studenckim teatrze satyryków. Śpiewa Elżbieta Czyżewska. A ja przypominam, że nadal zbieram od Państwa miłosne historie w tym temacie. Czy szare kamienice i tramwaje to też może być dobra sceneria do rozkwitu miłości? 22 i 7 trójek. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Można do nas dzwonić i pisać również. A teraz Florence and the Machine. No light, no light.

Ja Państwu bardzo serdecznie polecam nowy album This is Lorelei, zatytułowany The Singer in My Band. A za nami jego fragment Billy Came Back i takich utworów, tak świetnie brzmiących i po prostu ładnie skomponowanych jest na tym albumie więcej. Proszę to sobie wyobrazić. No i właściwie jeszcze zanim nam wybije 11, to chciałabym się podzielić jedną nowością, zapowiedzią albumu, na który wielu trójkowych słuchaczy czeka z pewnością. Trójkowa redakcja również, ja bardzo, Dopamine Chamber, czyli album grupy Fontaines DC, który się ukaże 16 października. Niedawno ukazał się kolejny singiel zapowiadający album, nosi tytuł Tongue i on właśnie teraz na antenie Trójki.

No, jak na razie to mój ulubiony singiel z albumu The Bowing Chamber. Chociaż nie było ich dużo, ale jeśli tak będzie brzmiała płyta, to się spodziewam naprawdę dobrego albumu. Bardzo mi się podobają te klawisze w środku, niespodziewane przeszkadzajki perkusyjne. Fontaines DC i Tongue, to za nami. 16 października płyta, a 31 października koncert w łódzkiej Atlas Arenie. O czym jeszcze będziemy na trójkowej antenie z pewnością przypominać. A teraz jeszcze przed 11 Natalia Przybysz. Ciepły wiatr.

0: Autopromocja.
1: Trzecia godzina.
2: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
3: Powinniśmy stawiać na siatkówkę. To jest jedyny sport, w którym naprawdę jesteśmy świetni.
4: Czy to jest jedyny sport, w którym jesteśmy naprawdę świetni?
3: Niestety tak.
5: Wszystko w tym filmie się zgadza. Jedyne, co mi nie pasuje, to fakt, że Borys Szyc dostał kosza.
3: Jedna z uczennic Marcysia powiedziała mi, proszę pana, ale przecież ten Wokulski to był jakiś totalny creep.
5: Dzieją się rzeczy piękne.
6: Ważkie.
5: To teraz o ważkach porozmawiajmy.
2: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
10: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
9: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid. Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
14: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapect Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
15: A w dodatku można go podać również na noc.
14: Dla mnie Herbapect Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
13: Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
7: Żegnamy reklamy.
0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 6 października, właśnie minęła 11. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
18: Polska musi być gotowa na każdy scenariusz, tak mówi premier na inauguracji roku w Akademii Sztuki Wojennej. Pierwsze wnioski o dofinansowanie budowy schronów z KPO są już gotowe. Były szef niemieckiego wywiadu został zatrzymany rano pod zarzutem szpiegostwa. Musimy być gotowi na każdy scenariusz, mówił premier Donald Tusk podczas inauguracji roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej. To uczelnia, której podstawowym zadaniem jest przygotowywanie oficerów do pełnienia funkcji dowódczych i sztabowych. Przygotowuje też administrację publiczną do działania w warunkach zagrożenia. Przed kancelarią premiera jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry. Z Dagmarą połączymy się później. Tymczasem 2 miliardy złotych z KPO trafi na budowę schronów. Gotowe są pierwsze wnioski o dofinansowanie. Tak mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski.
19: Dwa dni temu ruszyła pierwsza budowa pierwszego schronu, takiego pełnego schronu, nie punktu schronienia, w Malborku. Właśnie z tych pieniędzy przez powiat malborski pan Piotr Szwedowski, starosta, rozpoczął tą budowę.
18: W latach 2025-2026 samorządy, które są odpowiedzialne za budowę schronów, otrzymały około 5 miliardów złotych. W planach na kolejne lata w ramach wieloletniego programu do 2035

0: pierwszego roku przewidziano łącznie ponad 100 miliardów złotych na obronę cywilną. Resort Spraw Zagranicznych czeka na notatkę po marcowej rozmowie wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Doszło do niej przy okazji wizyty szefa MON-u w Waszyngtonie. Wiadomo, że politycy nie rozmawiali wówczas o stałej amerykańskiej bazie w Polsce, bo ten temat pojawił się dopiero kilka miesięcy później. Do krótkiej rozmowy miało dojść dzięki pomocy kancelarii prezydenta. Zaangażowany w to miał być także eurodeputowany PiS Adam Bielan. O tym spotkaniu minister obrony poinformował szefa rządu.
1: Premier Donald Tusk o rozmowie został poinformowany jeszcze w marcu. Teraz bardzo powściągliwie na antenie stacji TVN24 tłumaczył, że kwestia amerykańskich baz nie była tematem marcowej rozmowy. Podkreślał, że dotyczyła ona raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, tak by powiedział najdelikatniej. Kilka dni temu europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan na portalu X napisał, że pomógł ministrowi obrony zorganizować spotkanie z kimś dużo ważniejszym niż sekretarz wojny Pete Hegseth. Na to zareagował szef dyplomacji Radosław Sikorski, który podkreślił, że z tak ważnej rozmowy organizator miał obowiązek sporządzić notatkę. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że najważniejszym przekazem rozmowy było podziękowanie za obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce i takie słowa padły. Zaznaczył, że poinformował premiera o spotkaniu niezwłocznie i jak dodał, uważa, że to było jak najbardziej wskazane i wystarczające. Minister Radosław Sikorski zaznaczył jednak, że MSZ nie upoważnił europosła Bielana do prowadzenia rozmów za granicą w sprawie składu rządu w Polsce. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Były szef Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec August Hanning został zatrzymany rano pod zarzutem szpiegostwa, poinformowała agencja DPA. Oprócz Hanninga zatrzymano również jego byłego bliskiego współpracownika. Hanning stał na czele wywiadu w latach 1998-2005. Dwa statki handlowe zostały zaatakowane przez drony na Morzu Czarnym w odległości około 80 mil morskich na wschód od bułgarskiego miasta Biała. Jedna z jednostek została zatopiona.
2: Do ataku doszło w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii. Jeden ze statków pływający pod banderą Togo został poważnie uszkodzony i zatonął. Los jego załogi pozostaje nieznany, a trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Drugi zaatakowany statek pływający pod banderą Palau stanął w ogniu. Jego 18-osobowa załoga opuściła jednostkę i została uratowana przez bułgarski prom. Wśród rozbitków są ranni, którzy otrzymali pomoc medyczną, a następnie mają zostać przetransportowani do szpitala w Warni. Bułgarskie władze traktują zdarzenie jako poważny incydent bezpieczeństwa. Premier Rumen Radev zwołał nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami resortów obrony, spraw wewnętrznych i transportu oraz służb bezpieczeństwa. Wciąż nie ustalono oficjalnie, skąd pochodziły drony ani kto stał za atakiem. Wczoraj również na Morzu Czarnym, tyle że na wodach terytorialnych Rumunii, zatonął turecki statek handlowy. Jego również zaatakowały dwa rosyjskie drony. Dwie osoby zginęły, a z pokładu uratowano 11 marynarzy. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W centrum i na wschodzie pogodnie, na zachodzie pochmurno, po południu na północy deszczowo, na północnym wschodzie porywisty wiatr, 16 stopni na Podlasiu, 21 w centrum i 22 na południu.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Już 5 minut po godzinie 11.
3: Dobrego dnia.
5: Pod tym szyldem mówimy, jesteśmy z Państwem do 12:00. My, czyli Olga Szućko, Wojciech Dorosz i Justyna Grabasz. Dzień dobry.

Empire of the Sun i We Are the People, utwór, który w sierpniu 2009 roku trafił na pierwsze miejsce listy przebojów programu trzeciego. Może ktoś z Państwa pamięta? Może wtedy głosował nawet. Bardzo miło jest wrócić do tej kompozycji. Miło będzie również pozostać z trójką, to znaczy my o to zadbamy, żeby było miło. Będę miała dla Państwa zaproszenie na ciekawe trójkowe wydarzenia, które w tym tygodniu, to już zaraz, więc proszę nas słuchać uważnie. Po 11.30 Mateusz Adamczyk weźmie pod lupę słowo Androny. Przed nami także proza w trójce, a w międzyczasie oczywiście dobra muzyka, między innymi Blonde Shell i jej Dla Elizy.

I ten utwór to także jest nowość. Fragment albumu Violins, który się ukazał 25 września. A 9 września ukaże się nowa płyta Natalii Grosiak. Tamtej dziewczyny już nie ma, to jest jej tytuł. Album, który artystka zaprezentuje na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dzień wcześniej, 8 października o godzinie 19. I tak my na to wydarzenie zapraszamy bardzo serdecznie. Mamy podwójne wejściówki, a żeby je zdobyć, trzeba zadzwonić na numer 22 i 7 trójek. No to czekamy na Państwa telefony, a w międzyczasie singlowa zapowiedź tego albumu, czyli utwór Zimno Ciepło.

telefony nam się rozdzwoniły w temacie koncertu Natalii Grosiak, który już w ten czwartek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19:00. Nadal zbieramy chętnych na wydarzenie, szczególnie, że jest to naprawdę wyjątkowa sytuacja, bo usłyszymy utwory z płyty, zanim usłyszy je cały świat, zanim ukaże się album Tamtej dziewczyny już nie ma i zanim ruszy trasa koncertowa, która dopiero w lutym. Oczywiście na koncercie pojawią się także starsze kompozycje artystki. Myślę, że będzie naprawdę przepięknie. Zapraszamy. 22 i 7 trójek. Nadal można do nas dzwonić. Czekamy na Państwa z otwartymi ramionami.

The Seeds of Love i wspaniałe Tears for Fears. Przeżywam ostatnio jakąś wielką fascynację tym zespołem. Czasem tak jest, że po latach coś nas uderzy. Pewnie Państwo mają takie przypadki w swoim życiu. A ja jestem ciekawa, czy spodoba się Państwu to, co przed nami. To znaczy, no chyba się trochę spodobało, bo ten utwór zadebiutował w minionym tygodniu na 9. miejscu listy przebojów pierwsza trójka. No i właściwie nadal można na niego głosować, żeby może powtórzył ten sukces. Albo zaszedł jeszcze wyżej. Muzyka końca lata. Mówisz o mnie rzeczy.

0: Autopromocja.
1: A co ty robisz?
2: Trenuję. Ostrożność. Bo jedziemy do miasta szkła.
1: Do Krosna.
2: Do Krosna. Będziemy w Centrum Dziedzictwa Szkła. Jutro od 6 do 9.
1: Poranne. Zapraszamy do Trójki. Poleca się.
2: Spotkajmy się. Zapraszam. Robert Grzędowski.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mamo, źle się czuję.
13: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
14: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: A teraz w RTV Euro AGD.
19: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
20: Euro wjechało.
21: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Żegnamy reklamy.
0: Na zegarze 29 minut do południa.
3: Przysłowie.
22: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Możesz bredzić, pleść bzdury, Androny. Tylko błagam cię, nie mów, tylko nie mów do mnie jak do żony. To fragment tekstu piosenki Agnieszki Osieckiej, a panią Julię zainteresowały właśnie te Androny. Co to takiego i skąd się wzięły? Pyta słuchaczka. Androny to brednie, głupstwa, rzeczy niewiarygodne. Możemy więc pleść, prawić, wygadywać czy wypisywać androny. W językoznawstwie funkcjonują dwie teorie na temat pochodzenia tego wyrazu. Pierwsza z nich mówi o tym, że androny wzięły się od łacińskiego androna w znaczeniu uliczka albo zbieg ulic. I tak jak zawiłe są uliczki, tak zawiłe i kręte może być czyjeś gadanie, a przecież wiemy, że jeśli ktoś kręci, to kłamie i opowiada głupoty. Druga teoria nawiązuje do tego samego łacińskiego słowa, ale innego jego znaczenia. Androna to

0: także miejsce publiczne, gdzie spotykają się ludzie, by wymienić plotki. I prawdopodobnie stąd same androny, które przecież podobne są do plotek, w najlepszym przypadku okazują się półprawdą. Ciekawe jest też pochodzenie samego czasownika bredzić. W słownikach etymologicznych znajdziemy informację, że wyraz ten wziął się od prasłowiańskiego bresti w znaczeniu brnąć, grzęznąć. Pierwotne znaczenie słowa bredzić ma związek z mówieniem w gorączce lub we śnie, z majaczeniem. Taki stan często kojarzymy z utratą kontaktu z rzeczywistością, chaotycznym tokiem myśli i wypowiadaniem słów bez wyraźnego sensu. Można więc powiedzieć, że człowiek bredzący niejako grzęźnie w swoich myślach i słowach, nie potrafiąc nadać im jasnego znaczenia. Z czasem wyraz bredzić zaczął być używany w szerszym znaczeniu i dotyczyć mówienia o rzeczach pozbawionych sensu lub niezgodnych z rzeczywistością, już nie tylko w stanie utraty przytomności umysłu. A jeśli mają Państwo, podobnie jak pani Julia, pytania dotyczące języka, to proszę do mnie pisać pod adresem przysłowie@polskieradio.pl. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
1: No a skoro jednym z powodów, dla których dzisiaj Mateusz Adamczyk mówił o andronach, była piosenka Agnieszki Osieckiej, no to chyba musimy jej wspólnie posłuchać. Sztuczny miód w wykonaniu Barbary Kraftówny.
2: Możesz pić z byle kim, byle gdzie, w byle krym, byle szym, proszę cię, mam co palić, nie muszę wciąż jeść, nie potrzeba mi zresztą pal sześć. Możesz nie dać mi grosza na dom, tylko proszę cię, proszę, zmień ton. Możesz bredzić, pleść bzdury, androny, tylko proszę cię, nie mów, nie mów. Tylko nie mów do mnie jak do żony, bo to wszystko nie tak, nie tak, nie tak. No a jeśli, jeżeli nie tak, nie tak, no to po co nam było tak gnać, stare rwać, iść pod prąd, pod wiatr gniazda bić, niby ptak, no jeżeli ma być nie tak. Słowo jak sztuczny miód, erdac, cholera nie żyć, miał być raj, miał być cud, i ćwiarka na popicie, a to wszystko nie tak, nie tak. Nie to, no jeśli, jeżeli nie to, no to o co u diabła nam szło? Możesz iść dokąd chcesz, wiesz gdzie drzwi, w byle ziom, w byle deszcz, byle sny. Ja na kłamstwie się znam tak jak ty, sztucznym miodem karmieni to my. Znamy lata trwożniejsze niż dzwon, tylko proszę cię, proszę, zmień ton. Wygadujcie, panowie androny, tylko błagam, nie mówcie, nie mówcie, tylko już nie mówcie do nas jak do żony.

A tak znakomicie śpiewały nam dwie panie, Misia Furtak i Daria ze Śląska, Przed siebie. I to jest fragment nowego albumu Misi, zatytułowanego bardzo ładnie, bo otuchy. Tymczasem ja jeszcze, zanim wybije 12, przeskoczę do albumu zatytułowanego Clandestino, czyli debiutanckiej płyty Manu Chao. Płyty, która ukazała się właśnie 6 października roku 98, tak więc dziś w ramach tej nieokrągłej rocznicy Bongo Bong.

0: Rozbujany Manu Chao i Bongo Bong. Dawno nie słyszałam tej piosenki, a całkiem miło jest do niej powrócić. No i to właściwie ostatni utwór w dzisiejszej audycji Dobrego Dnia. Przed nami jeszcze Proza w Trójce. To za moment, zanim wybije godzina 12. Po 12 muzyczna poczta UKF, więc zdecydowanie warto z Trójką pozostać. A my dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Audycję Dobrego Dnia realizowała Olga Szućko, wydawał Wojciech Torosz. Ja się nazywam Justyna Grabasz. No to dobrego dnia i do usłyszenia.
1: Trójka i wydawnictwo literackie przedstawiają
2: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
1: Andrzej Kłak czyta pierwszy rozdział powieści
3: Wrocław.
1: Fragment. Jan Suświło, muzyka.
2: Opowiadamy tę historię z niecierpliwości, która to zawsze towarzyszy nieurodzonym, bo jeszcze się nie urodziliśmy. Wiele żyć nanosiło na nas swoje malowidła, także teraz przypominamy drzwi pomalowane milionami warstw farby. Nie wiemy skąd i dokąd prowadzą. Nie znamy pędzla ani dłoni. Farba łuszczy się, odsłaniając inne pokłady o innych barwach i odcieniach. I to, co wydawało się płaskie, robi się głębokie. Urodzonym najbardziej zazdrościmy śmierci i powinni oni myśleć o niej z wdzięcznością, bo śmierć jest wielkim potwierdzeniem każdej egzystencji. Umrę, więc jestem.
3: W żadnym oknie nie było szyb. Od dachu do parteru zaś na osi budynku ziała pionowa dziura od niewybuchu. Miała jakieś 3 metry średnicy. Biegła równolegle do klatki schodowej, w prześmiewczy sposób imitując jej funkcję. Ale ponieważ dziura znajdowała się w głównym pokoju, salonie największego na każdym piętrze mieszkania, zupełnie nie przeszkadzało to, żeby kamienica została od razu zamieszkana i wzięta w posiadanie niczym zwyczajny dom. Dziurę zaś przyjęto do wiadomości. Na piętrze pierwszym i drugim ogrodzono nawet barierkami zbitymi z podłogowych desek. O dziurze należało pamiętać, kiedy w nocy szło się do toalety. Raz tylko lokator z pierwszego piętra spadł na parter, a to dlatego, że był pijany, lecz jak to z pijanymi bywa, jego ciało nabrało z pijacką dezynwolturą pewnej giętkości i nic mu się nie stało. Gdy nadchodziła noc, w oknach pojawiały się słabe ogniki ruchomego światła świec i lamp naftowych. Jakby kamienica próbowała się porozumieć z innymi budynkami po drugiej stronie rzeki, gdzie zniszczenia były równie potężne, a pozbawiona obu wierzchu tedra przypominała piekielny silos. Ale tam, w pozbawionych szyb oknach, także świeciło się życie. Brak szyb zupełnie nie przeszkadzał, ponieważ był czerwiec i zaczynały się już upały. Z krzaków nad Odrą, ku zaskoczeniu wszystkich, wieczorami dobiegały słowikowe koncerty, subtelne i pełne gracji, oparte na trelach tak doskonałych i wymyślnych, że zawstydzały całą znękaną ludzką cywilizację. Nad tą mętną wciąż rzeką zbierały się zwiewne chmary komarów i leciały w miasto z wrogim, pełnym rozeźdlenia pomrukiem. Kilkudniowe deszcze obmyły nieco ruiny z sadzy i spalonego tłuszczu, z pyłu i jakiegoś nierozpoznawalnego brudu, który zawsze towarzyszy długotrwałemu oblężeniu. Nastawienie mieszkańców ruin było tak pełne desperacji, że jakiś zalękniony architekt, który komisyjnie dopuścił kamienicę do tymczasowego zamieszkania, zastanawiał się potem, czy może nie tak właśnie powinno się odbudowywać domy w przyszłym, lepszym, powojennym świecie. Od razu, z dziurą, małym wewnętrznym patio, służącym przyszłym mieszkańcom do komunikacji, transportowania przedmiotów i zaglądania w niebo wprost z łóżek. Wczoraj ściany od strony byłej ulicy oklejono plakatami nawołującymi do referendum, które miało się odbyć w przyszłym tygodniu. Ogromne litery 3 razy tak, powtarzane trójkami, miały wprowadzić przechodnia w trans, który sprawi, że zagłosuje prawidłowo i tym samym dołoży się do podwalin budowania nowego ustroju. Ale ulicą mało kto chodził, nie było już dokąd. Dalej były pola gruzów, poprzedzielane zaledwie ścieżkami, wzdłuż których coraz śmielej rósł piołun. Stopy Kastora i Polluxa. Kamienicę zbudował właściciel sudeckich hut szkła, ponieważ chciał bezpiecznie ulokować rezultaty dobrej pasy w biznesie. Szkło sudeckie słynęło w całej Europie ze swojej najwyższej jakości. Było to w 1891 roku, kiedy wciąż budowano mieszkania o 4-metrowej wysokości i smukłych oknach,

0: nie porzucono jeszcze przywiązania do pięknych detali i fikuśnych ozdób. Kamienica miała być piękna, ale i użyteczna. Na dole zaprojektowano 4 mieszkania. 2 z oknami na podwórko oraz 2 od strony ulicy. Te ostatnie miały balkony. Był to bowiem parter wysoki, stateczny i dumny. Na pierwszym piętrze mieściły się tylko 2, lecz za to ogromne apartamenty, dwustronne i rozkładowe. Miały po 5 pokoi, przy czym jeden z nich był obszernym salonem z rozsuwanymi drzwiami. Kuchnie i służbówki z osobnym wejściem mieściły się od podwórka. Na drugim i trzecim piętrze znowu zrobiono po 4 wygodne mieszkania, zasiedlone przez urzędników, na czwartym zaś urządzono niskie, tanie lokale dla tych, którym zawsze brakuje pieniędzy. Studentów, wdów z dziećmi, samotnych, introwertycznych poetów, młodych modystek, które przyjechały do Breslau, bo ciasno im było w Neurode, Glacu czy jakimś Niederwustengiersdorfie. Ponieważ na wewnętrzny hof, czyli dziedziniec, prowadziła z ulicy brama, początkowo miano ją przyozdobić półkolumnami podkreślającymi smukłość budynku. Lecz gdy już wykańczano kamienicę, ów właściciel huty szkła pojechał do Wiednia i tam zakochał się w jakiejś kobiecie podejrzanej konduity. Chodzili po operach i operetkach i zamiast skromnych półkolumn zachciało mu się figur mitologicznych postaci, nawet jeżeli miałyby one znacznie podrożyć koszty. Tylko jakich? Długo się nad tym zastanawiali, leżąc w rozgrzebanych łóżkach wiedeńskich hoteli, kiedy przynoszono im szampana, a pod serwetką czekały śląskie jajka na miękko. Wkrótce stało się to poranną grą, w którą grali podochoceni i jednocześnie zmęczeni nocnymi harcami. Wymyślić 2 postaci mające ożywić prostotę fasady. I była to gra niby niewinna, wariacka, ale w gruncie rzeczy owe postaci stawały się dla nich coraz ważniejsze. I nawet się nie spostrzegli, kiedy niebezpiecznie zaczęły nabierać wymownego uroku symbolu ich związku. Nie mieli dużego wyboru, co ich martwiło, bo byli oboje. On, starszy pan, który lubił norkowe kołnierze i ona młoda, może nie tak bardzo młoda, aktorka, uwielbiająca Seledyn, skazani na dwójkę. Nie mogli wziąć parek, ani Hesperyt, ani Gorgon. To musiała być para. Znacząca para z mitologii lub historii. A może z baśni? 2 ludzkie albo ludzko-kształtne istoty związane ze sobą. Niebezpiecznie obsuwali się do 2 kariatyd albo 2 atlasów, choć wydawało się to takie banalne. Zastanawiali się nad Apollem i Artemidą jako bliźniętami, nad personifikacjami Słońca i Księżyca. Ekscentryczna aktorka przez chwilę rozważała nawet Fobosa i Deimosa, strasznych synów Marsa, co właściciel huty szkła zdecydowanie wykluczył. Byłaby to zła wróżba. A Romulus i Remus wydali się nudni. W końcu zgodzili się na Dioskurów, bo właśnie oglądali jedną z takich oper, które w kilku wyśpiewanych tenorami i sopranami słowach opowiadają o najważniejszych ludzkich sprawach. A była to opera Rameau Castor et Pollux, w której bliźniaczy synowie Ledy i Zeusa odgrywali uniwersalny, ludzko-boski dramat poświęcenia i wiecznej miłości. Po opadnięciu kurtyny zapłakane oczy aktorki spojrzały na właściciela huty ze wzruszeniem i pewnością, że urodzi swojemu kochankowi bliźnięta, gdy tylko ten rozwiedzie się z żoną i ożeni z nią. Postaci wykonał wzięty wrocławski rzemieślnik, jego figury stoją do dziś na cmentarzach, wzorując się na litografiach. Niebiescy bliźniacy mieli być koniecznie przedstawieni z małymi konikami, które wyglądały trochę jak psy. Autor musiał się tłumaczyć, że kiedyś konie były tak małe. Postaci wyszły mu męskie, o potężnych, muskularnych nogach, które dziwnie wyglądały, wystając spod krótkich tunik. Ludzie myśleli, że są to jacyś pasterze ze swoimi psami.
1: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
2: Andrzej Kłak czyta pierwszy rozdział powieści pod tytułem
0: Wrocław.
2: Fragment. W tygodniu ogłaszania nazwisk laureatów Nagrody Nobla 2026. Jan Suświło, muzyka. Barbara Marcinik, polecam.
0: Zaprezentowany fragment powieści Świata jest za dużo, Olgi Tokarczuk, jest zapowiedzią audiobooka, który powstaje we współpracy wydawnictwa literackiego i studia Empik Go.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia.

0: istnienia rozsianego ptsr.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
2: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 października, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. ABW zatrzymała 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Wśród nich jest były członek zarządu spółki. Sąd w Nowym Sączu aresztował 21-letniego kierowcę, który na pasach potrącił śmiertelnie 50-letniego pieszego. Musimy być gotowi na każdy scenariusz, ostrzega premier podczas inauguracji roku w Akademii Sztuki Wojennej. 5 obecnych i byłych menadżerów Orlenu zatrzymali funkcjonariusza ABW, informuje prokuratura krajowa. Wśród zatrzymanych jest były członek zarządu spółki, który pełnił tę funkcję w latach 2018-2024. No sprawie mówił w TVP Info minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
14: Przed wyborami w 2023 roku zdaniem prokuratury doszło do przestępczej działalności sztucznego zaniżania cen paliwa. Straty spółki Orlen szacowane są na ponad 4 miliardy złotych. Pojawiły się braki w paliwie. Była to niedozwolona, bezprawna manipulacja.
13: Zatrzymani usłyszeli zarzuty w śledztwie prowadzonym od ponad 2 lat. Dotyczy ono podejrzenia nieuzasadnionego obniżenia cen paliw od sierpnia do listopada 2023. Sąd aresztował na 3 miesiące 21-letniego kierowcę, któremu prokuratura przedstawiła zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku podczas nielegalnego wyścigu po ulicach Nowego Sącza, mówi rzeczniczka sądeckiej prokuratury Justyna Rataj-Mykietyn.
15: Mężczyzna w trakcie przesłuchania nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej.
13: Według śledczych mężczyzna jechał Volkswagenem z prędkością co najmniej 120 km na godzinę i potrącił 50-letniego pieszego, który zginął na miejscu. Generał Wiesław Kukuła pozostanie na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Prezydent Karol Nawrocki postanowił mianować go na drugą kadencję, przekazał w serwisie X szef Biura Bezpieczeństwa.

0: Dowództwa Narodowego Bartosz Grodecki. Generał Kukuła pełni funkcję szefa sztabu generalnego od października 2023 roku. Zagrożenie ze wschodu dotyka Polski bezpośrednio, dlatego musimy być gotowi na każdy scenariusz, tak mówi premier Donald Tusk. Jak podkreślił podczas inauguracji roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej, bezpieczeństwo kraju zależy od siły polskiej armii, sprawności państwa i jedności społeczeństwa.
1: Wojna za naszą granicą jest w dużej mierze naszą wojną. Nikomu dzisiaj już tego nie trzeba tłumaczyć. Zagrożenie ze wschodu jest zagrożeniem realnym, namacalnym, a czasami bezpośrednio nas dotyka, tak jak rok temu w czasie prowokacji, którą nazywamy nocą dronów. Dobrze wiemy, jak ważne jest to, żebyśmy byli przygotowani na każdy scenariusz.
0: Dziś Rada Ministrów zamierza podjąć uchwałę w sprawie programu ochrony ludności i ochrony cywilnej. Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymał Francis Haltzen. Urodzony w Belgii naukowiec, profesor Uniwersytetu Wisconsin w Stanach Zjednoczonych, został doceniony za wkład w budowę obserwatorium IceCube na biegunie południowym. Królewska Szwedzka Akademia Nauk mówiła o nagrodzie za badania nad widmowymi posłańcami z kosmosu. Tydzień noblowski śledzi nasz reporter Piotr Durys. Witaj.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, kim są ci widmowi posłańcy?
2: To neutrina, czyli cząstki elementarne, które bardzo słabo oddziałują z materią i przenikają niemal przez wszystko, także przez Ziemię, dlatego tak trudno je wykryć. Francis Haltzen wpadł na pomysł, by do ich wyłapywania wykorzystać lód na biegunie południowym. Tak powstało obserwatorium IceCube, czyli detektor zatopiony w kilometrze sześciennym arktycznego lodu, działający od 2010 roku. Trzy lata później naukowcy po raz pierwszy zarejestrowali neutrina o bardzo wysokiej energii, pochodzącej spoza naszej galaktyki. W 2017 roku IceCube dostarczył pierwszych dowodów na źródło promieniowania kosmicznego, którego pochodzenie przez ponad 100 lat pozostawało zagadką. Według Komitetu Noblowskiego Francis Haltzen położył podwaliny pod zupełnie nowy rodzaj astronomii. Dziś w tym projekcie IceCube bierze udział ponad 450 naukowców z 14 krajów.
0: O czym mówił Piotr Durys? Były szef Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec August Hanning został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Według niemieckich mediów zarzuty obejmują ujawnienie tajemnicy państwowej i pracę w charakterze agenta dla obcego państwa. Według Bilda Hanning miał kupować tajne informacje od byłego pracownika kierownictwa BND. Jego celem była odsprzedaż tych informacji w ramach działalności konsultingowej. Bild pisze też, że Hanning miał powiązania z Rosją i Chinami, w tym z tamtejszymi agencjami rządowymi. Hanning stał na czele BND w latach 1998-2005.
3: Klimat.
0: Bardzo zła jakość powietrza jest w Kędzierzynie, Koźlu na Opolszczyźnie. W Opolu dostateczna, w pozostałej części kraju stan powietrza jest w większości dobry. Prawie połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Popołudnie pochmurne i deszczowe na zachodzie, w centrum i na wschodzie pogodnie. W Augustowie 16 stopni, w Szczecinie 19, w Warszawie 21, a w Rzeszowie i Krakowie 22.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Prawie 6 minut po południu.
7: Muzyczna Poczta UKF.
6: Piotr Kamasiarak, Olga Szućko, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu.

Four to the Floor, zespół Star Sailor na początek naszego spotkania w muzycznej poczcie UKF. Jak będzie dalej, to zależy od Państwa. Czekamy na telefony 22 i 7 trójek. Czekamy na maile ukf@polskieradio.pl. Czego się mogą Państwo spodziewać poza tymi ważnymi piosenkami w tej audycji do 14? Stałych punktów programu, czyli o 12.30 spotkanie z Ryszardem Jaźwińskim, po 13.30 za sprawą Dariusza Pieroga wizyta w naszym archiwum powtórki z rozrywki, ale to nie wszystko. Będą jeszcze niespodzianki, zaproszenia na koncerty. Proszę zatem uzbroić się w cierpliwość. Wszystkie informacje zostaną podane w odpowiednim momencie. A to jest moment właśnie, 12.11 prawie na naszym zegarze, na spotkanie kolejne dziś z naszą piosenką dnia. Czekałam z tym, Ofelia.

Ofelia i utwór zatytułowany Czekałam z tym, to nasza piosenka dnia w Trójce. A my już nie czekamy dłużej, tylko od razu na początku spotkania w Muzycznej Poczcie UKF zapraszamy Państwa do nas, do studia imienia Agnieszki Osieckiej na czwartek, 8 października o godzinie 19. To będzie koncert Natalii Grosiak. Natalia zaśpiewa piosenki ze swej nowej solowej płyty Tamtej dziewczyny już nie ma. To będzie koncert przedpremierowy, zatem to pierwsza okazja, aby te utwory na żywo usłyszeć jeszcze przed oficjalną premierą płyty, trasą koncertową, która będzie miała miejsce dopiero w lutym 2027 roku. Zatem jeśli Państwo chcą do nas tu na Myśliwiecką 357 do studia imienia Agnieszki Osieckiej przyjść w najbliższy czwartek o 19 i posłuchać nowych piosenek Natalii Grosiak, to w tej sprawie również polecam adres ukf@polskieradio.pl. 8 października, 19, Natalia Grosiak przedpremierowo z muzyką z płyty Tamtej dziewczyny już nie ma w Trójce przy Myśliwieckiej 357. Oczywiście ukf@polskieradio.pl. Ten adres przydaje się także w zamówieniach i na te ważne piosenki od Państwa czekam, na te sygnały. Pan Damian z Wrocławia pisze tak. Proszę o utwór Summer's Gone zespołu Placebo z płyty Without You I'm Nothing 1998 rok. Są piosenki, których znaczenie zmienia się wraz z nami. Ten utwór zawsze kojarzył mi się z końcem lata, ale z czasem zacząłem w tej piosence słyszeć coś więcej. Koniec pewnego etapu młodości, jakiegoś fragmentu życia, który bezpowrotnie mija. I chyba właśnie dlatego warto wracać do tej piosenki po latach. Ten sam tekst, ta sama muzyka, a jednak brzmią zupełnie inaczej. Panie Damianie, zatem dziś przypominamy sobie dzięki Pana prośbie Placebo, Summer's Gone.

października, 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Przedpremierowy koncert Natalii Grosiak i muzyka z jej płyty. Tamtej dziewczyny już nie ma. W tej sprawie ukf@polskieradio.pl, ale ten adres czynny, potrzebny również w przypadku takim, kiedy państwo chcą zamówić tę ważną piosenkę na antenie Trójki, aby się pojawiła w muzycznej poczcie UKF. Można też do nas dzwonić 22 i 7 trójek.

Dzień dobry. Kłania się Sylwester. Dzisiaj mam prośbę taką, mianowicie chodzi mi o piosenkę Eltona Johna Nikita. A czemu dzisiaj? Powiem tak. Wczoraj były urodziny pana Mariusza. I to dla niego specjalnie. Wszystkiego dobrego.

0: Bardzo dziękuję za piosenkę, za życzenia. Elton John, tak, to jak najbardziej jest jeden z moich ulubionych artystów od lat. 28 minut po 12, za chwilę spotkanie z Ryszardem Jaźwińskim.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.

0: chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Boli, swędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Żegnamy reklamy.
11: Minęła 12:30.
12: Fajny film.
11: Ryszard Jaźwiński opowie nam o kończącym się dziś festiwalu filmowym Hair Dogs, odbywającym się pod patronatem Trójki.
13: Wtorek to już ostatni dzień tegorocznego festiwalu filmowego Hair Dogs, który odbywa się pod patronatem Trójki. W podtytule wydarzenia czytamy feministyczne kino dokumentalne. No i wszystko się zgadza, bo prezentowane są na nim filmy o kobietach, a właściwie o rozmaitych aspektach kobiecości i też z kobiecego punktu widzenia, bo to produkcje zrealizowane wyłącznie przez panie. Projekcjom filmowym towarzyszą rozmowy, dyskusje, panele i tak też będzie ostatniego dnia festiwalu, w którym do wieczora nie zabraknie interesujących propozycji. Potwierdza to reprezentująca organizatorów, a właściwie organizatorki w tym wypadku, Hair Dogs, Katarzyna Świętoniowska.
14: Ostatniego dnia festiwalu czekają nas tak naprawdę trzy duże wydarzenia. Jednym z nich jest taki przedpremierowy pokaz filmu pod tytułem Globalna marka Frida Kahlo. I jest to taki film, który miałyśmy nawet taki pomysł, żeby go nazwać To nie jest kolejny film o Fridzie Kahlo, bo rzeczywiście nim nie jest. W ogóle żaden element z biografii Fridy Kahlo nie pojawia się w tym filmie, natomiast jest o tym, co się dzieje współcześnie z wizerunkiem Fridy Kahlo jako kobiety, artystki, malarki i też aktywistki, powiedzielibyśmy teraz. Natomiast ten film bada, co ten wizerunek symbolizuje dla wszelkich grup społecznych, dla różnych grup społecznych, które być może czasem go wykorzystują, czasem w pozytywnych celach, a niekoniecznie zawsze. I po tym seansie będzie rozmowa o ikonach popkultury i o tym rzeczywiście, gdzie jest granica pomiędzy realną osobą, która jest, była legendą, a tym jej wizerunkiem we współczesnym świecie właśnie popkultury i globalnym zainteresowaniu rozrywką i sztuką.
13: Czy festiwal ma jakiś swój film zamknięcia?
14: Nie ma oficjalnego filmu zamknięcia, natomiast bardzo się cieszę z seansu, ostatniego seansu festiwalu, ponieważ będzie to film Nocna Zmiana, jeden z moich takich

0: ulubionych tytułów w reżyserii Robin Rose. To jest brytyjski film z 1980 roku, który jest takim sennym korowodem całej sceny punkowej Londynu z lat 80., 70. i 80. I każda widzka i każdy widz będzie miał okazję zobaczyć postacie z tego świata, które przemykają przez hotel w środku nocy. Są to oczywiście i dziwaczne, i ciekawe, i ekscentryczne postacie. Jest to taka troszkę senna wizja, ale z fantastyczną muzyką i fantastycznie nakręcona oczami nocnej recepcjonistki hotelu w Londynie. Ostatnie seanse ostatniego dnia festiwalu odbywają się w kinie Kinoteka w Pałacu Kultury, a jeden seans w kinie Atlantic. Za rok zapraszamy ponownie na festiwal, ale też dla osób, które nie mogą w Warszawie obejrzeć tych filmów na żywo w kinie, mamy taką malutką, ale bardzo specjalną propozycję dwóch filmów online, które będzie można zobaczyć na platformie mojeekino.pl.
1: Czyli na platformie streamingowej dyskusyjnych klubów filmowych. No i to już rzeczywiście propozycja dla naszych słuchaczy z całej Polski. Warto skorzystać z tej propozycji online, ale warto też jeszcze dziś do wieczora wybrać się na wszelkie warszawskie projekcje filmowe i wydarzenia festiwalu Hair Docs.
2: O czym zapewnia Ryszard Jaźwiński, a ja zapraszam Państwa online do posłuchania wszystkich odcinków cyklu Fajny Film. Strona Trójki to adres, przypomnę, trójka.polskieradio.pl, nasza nowa strona. Szczególnie polecam. I Państwa propozycje do muzycznej poczty, do których wracamy, ukf@polskieradio.pl. Pani Agata z Bytomia prosi o piosenkę Krzysztofa Zalewskiego, Miłość, Miłość, a to specjalna dedykacja i pozdrowienia dla męża Rafała.

Muzyczna Poczta UKF w trójce do 14. Przed chwilą na antenie Edwin Collins i A Girl Like You. Państwa kolejne propozycje. ukf@polskieradio.pl. Są listy, są także telefony 22 i 7 trójek. Będziemy starać się to wszystko realizować do 14 na antenie trójki. Pan Piotr z Lublina zerka do kalendarza muzycznego i pisze do nas tak. Dzisiaj mija 6. rocznica śmierci Ediego Van Halena, gitarzysty, klawiszowca i współzałożyciela zespołu Van Halen. W związku z tym proszę o jeden z pierwszych przebojów tej amerykańskiej grupy, Running with the Devil.

0: Running with the Devil, zespół Van Halen, a ja zawsze, jak to bywa przy okazji naszych spotkań wtorkowych w Muzycznej Poczcie UKF, w imieniu redaktora Jarka Szubrychta zapraszam na spotkanie w audycji Ciężko na Sercu od północy, nocą z wtorku na środę, od północy do drugiej, choć dziś chyba Van Halen nie będzie, z tego co widzę w mediach społecznościowych redaktora w zapowiedzi audycji, ale proszę sprawdzić. Ciężko na Sercu w trójce z wtorku na środę, Jarek Szubrycht od północy do drugiej.
1: Dzień dobry. Czy można by poprosić o piosenkę? Zespół Heart, amerykański zespół Heart i piosenka All I Wanna Do Is Make Love To You. Może bez dedykacji, bo to by było takie ryzykowne przy tym tytule. Krzysztof z Sopotu.

Zespół Heart w muzycznej poczcie UKF w Trójce. Przed 13 jeszcze jedna piosenka nam się zmieści. To propozycja od pana Stefana. Beautiful War, Kings of Leon.

0: Autopromocja.
1: Komórka z cegły. Garaż typu blaszanego. Szeroka na 6 metrów szosa, znajdująca się w odległości 30 metrów od miejsca zbrodni.
2: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
3: Technik się porusza po miejscu zdarzenia i prowadzący oględziny postępuje za nim. Opisuje wszystko, co widzi.
4: A teraz uwaga. Sporządza tę notatkę nie na podstawie rozpytania, ale dlatego, że to ona we własnej osobie widziała Kalińską w relaksie.
2: Drugi odcinek Zwyczajnej kobiety w Trójce. Już w środę, kilka minut po 20:00. Zapraszają znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter

0: reporter, autor książek Kamil Bałuk.
1: Musimy odtworzyć ostatni wieczór Janiny Kalińskiej.
0: Dzień później, w czwartek o 20:00, premiera odcinka w podcastach na polskieradio.pl.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: Oh.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 października, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 100 miliardów złotych na schrony rząd z uchwałą w sprawie programu ochrony ludności i obrony cywilnej. To nasz błąd, a nie operatorów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o wczorajszym pomyłkowym alercie. Pielęgniarki ze szpitala Rydygiera w Krakowie zapobiegły tragedii, zaczęły ewakuację przed przybyciem do pożaru strażaków. Ponad 100 miliardów złotych ma zostać przeznaczonych na budowę nowych schronów i adaptację już istniejących. Rada Ministrów ma przyjąć dziś uchwałę w tej sprawie. Pieniądze, jak mówił premier Donald Tusk, będą wydatkowane przez 5 lat. Tym tematem zajmuje się Dagmara Kędzior. Witaj.
15: Dzień dobry.
14: Powiedz, co jeszcze mówił o tym szef rządu.
15: Jak mówił, te środki zostaną przeznaczone na program ochrony ludności i obrony cywilnej i do tej pory w jego ramach dokonywano tak zwanych zakupów awaryjnych, czyli na przykład kupowano agregatory, gdy istniało ryzyko przerw w dostawie prądu. Teraz środki zostaną przeznaczone głównie na inwestycje, tłumaczył Donald Tusk.
16: Priorytety w ochronie ludności i obronie cywilnej finansowane z tego projektu to budowle ochronne, a więc wszelkiego rodzaju schrony, sprzęt i baza ratownicza, zdolność zapewnienia ciągłości dostaw wody, energii.
15: Środki mają też być przeznaczone na budowę miejsc, w których magazynowane będą zapasy oraz na rozwój systemów ostrzegania ludności.
14: O czym relacjonowała Dagmara Kędzior. Do wysłania pomyłkowego alertu doszło z winy RCB, a nie operatorów. Taką informację przekazał Polskiemu Radiu rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Trwa postępowanie wyjaśniające, które ma wykazać, co było przyczyną pomyłki. Piotr Błaszczyk mówi, że pod uwagę brany jest błąd pracownika odpowiedzialnego za wysłanie alertu.
17: Formalnie postępowanie jeszcze trwa, więc nie możemy jednoznacznie wskazać, co było powodem tej sytuacji. Jedną z opcji rzeczywiście może być wina pracownika, ale w tym momencie nie jest to ustalone.
14: Wczorajsze ostrzeżenie w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy, które zostało wydane dla województwa lubelskiego, przez pomyłkę trafiło również do mieszkańców województwa lubuskiego. W krakowskim szpitalu Rydygiera nie doszło do tragedii dzięki dyżurującym pielęgniarkom. Ogień wybuchł na 10 piętrze na oddziale chorób wewnętrznych. Jeszcze przed przybyciem służb 3 dyżurne pielęgniarki rozpoczęły ewakuację w bezpieczne miejsce 38 pacjentów, mówi rzecznik Małopolskiej Straży Hubert Ciepły.
18: Pielęgniarki na dyżurze nocnym zachowały zimną krew, ale też bohaterską postawę. To właśnie one ewakuowały leżących pacjentów. W momencie przyjazdu strażaków cały oddział był już w gęstym dymie, więc tutaj te pielęgniarki i

0: kilku pacjentów trafiło na oddział ratunkowy ze względu na podtrucie gazami pożarowymi.
1: Teraz szpital Rydygiera pracuje normalnie z wyłączeniem 10 piętra, gdzie doszło do pożaru. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Służby ustalają przyczynę wybuchu ognia. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Centrum na wschodzie pogodnie, na zachodzie chmury, a na północy słabe opady deszczu. Teraz na termometrach w Kłodzku 12 stopni, w Słupsku 15, w Warszawie 18, w Przemyślu 19.
3: Sprawdzam to.
4: Drogi program, albo gra za darmo lub za ułamek ceny? To nie okazja, a pułapka zastawiona przez oszustów. Najgłośniejszą premierą tego roku ma być GTA 6, na które gracze czekają od ponad dekady. Z analizy Instytutu Monitorowania Mediów wynika, że sama informacja o starcie przedsprzedaży wygenerowała w polskich mediach prawie 15 milionów interakcji w zaledwie 2 dni. O tym, jak działają oszuści, mówi Karol Bojke, ekspert zespołu NASK.
5: Przestępcy bardzo chętnie wykorzystują wszelkiego rodzaju przecieki towarzyszące dużym premierom gier. Bardzo chętnie temat podłapali oszuści. Zachęcali do przedpremierowego zainstalowania albo demo tej gry, albo faktycznych już plików testowych. Często podszywali się też pod dziennikarzy, którzy mieli niby dostęp testowy i oferowali możliwość zagrania przedpremierową.
4: Co się stanie, jeżeli damy się nabrać na fałszywą okazję?
5: Po pobraniu tych plików z niepewnego źródła rzeczywiście otwierała się instalacja jakiejś aplikacji, nie była to jednak gra, a szkodliwe oprogramowanie.
4: Problem nie dotyczy tylko GTA 6. Ryzykujemy przy każdym programie, grze czy filmie pobranym z nieoficjalnego źródła. Może to się skończyć utratą pieniędzy, a bardzo często także utratą kontroli nad urządzeniem, które później może zostać zainfekowane kolejnymi rodzajami złośliwego oprogramowania. Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Rafał Roślik, do usłyszenia.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
7: Jest 5 minut po 13.
8: Muzyczna Poczta UKF.

Piloci to zespół Kult na początek drugiej odsłony muzycznej Poczty UKF w Trójce. Olga Szućko, Piotr Kamasierak, Mariusz Owczarek. Jesteśmy z Państwem do 14. Te najważniejsze piosenki z Państwa listów ukf@polskieradio.pl. Także zamówień telefonicznych 22 i 7 trójek, no ale również nasza płyta tygodnia. Bardzo się cieszę, że możemy wspólnie słuchać tej muzyki. 50-lecie płyty Songs in the Key of Life, a właściwie płyt, dwóch płyt, a na dodatek jeszcze Stevie Wonder na ten piękny jubileusz odnalazł kilka utworów, które wtedy nie weszły na ten podwójny album. Cztery to są piosenki. Wśród nich It's Easier.

0: How did it sound in there?
1: It's easier. Taka świetna piosenka musiała czekać na swoją premierę 50 lat. No ale jeśli państwo pamiętają, a jeśli nie, to proszę sobie przypomnieć zawartość tych dwóch płyt Songs in the Key of Life. No to wtedy już przestaje to dziwić, że jednak nie znalazło się tam miejsce na choćby ten utwór It's Easier, My Life, Story of Love, I Can See the Sun in Late December i I'm Into Living. To cztery piosenki, które Stevie Wonder opublikował na 50-lecie swej wspaniałej podwójnej płyty Songs in the Key of Life. A ta epka właśnie z czterema piosenkami to nasz album tygodnia w trójce w muzycznej poczcie UKF. Obiecałem państwu zaproszenia na koncerty. Tak, na koncert Natalii Grosiak w czwartek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To już za nami, a przed nami koncerty sobotnie, dwa. O 17 i o 20 w pięknej sali Nowa Miodowa Leszek Możdżer, Kacper Malisz. Ten duet pianisty i skrzypka. Mogą państwo się na ten koncert wybrać. Proszę napisać mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Leszek Możdżer, Kacper Malisz. 10 października, godzina 17 i godzina 20. Na te koncerty państwa serdecznie zapraszam. To przypomnę mariusz.owczarek@polskieradio.pl. No i nasze kanały kontaktowe do muzycznej poczty UKF 22 i 7 trójek UKF@polskieradio.pl. Do 14 czekam na kolejne zgłoszenia. Mogą być telefoniczne.
2: Dzień dobry. Były Koe na urodziny. 90 chyba piąte, tydzień czy dwa tygodnie temu. To bardzo proszę, jeśli można, dla wszystkich miłośników Koena, tym bardziej, że on miał pochodzenie polsko-litewskie, nawet nie wiedziałem. Proszę wybrać jakąś piosenkę dla wszystkich miłośników Koena. Dobrego dnia życzę.

0: Leonard Cohen i The Cranberries w trójce, w muzycznej poczcie UKF.
1: Autopromocja.
2: A co ty robisz?
3: Trenuję. Ostrożność. Bo jedziemy do Miasta Szkła.
2: Do Krosna.
3: Do Krosna. Będziemy w Centrum Dziedzictwa Szkła. Jutro od 6 do 9.
2: Poranne zapraszamy do trójki. Poleca się.
3: Spotkajmy się. Zapraszam. Robert Grzędowski.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości.

0: Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: To jest lek!
2: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mam, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy, napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Żegnamy reklamy.
11: No i proszę, i nam się udało. Punktualnie 13:30.
12: Powtórka z rozrywki.
11: Dariusz Pieruk przygotował dziś dla nas archiwalny sketch Andrzeja Waligórskiego pod tytułem Rozmowa z księdzem.
13: Rozmowa z księdzem. No więc jeśli istnieje niebo, bo może, choć raczej wątpię, jeśli w dniu mego pogrzebu do tego nieba wstąpię, w co także wątpię raczej, i przyjdzie mi tam posiedzieć, to kogo ja tam zobaczę? Bo ja wolałbym z góry wiedzieć, czy spotkam na gwiezdnej połaci wyłącznie aniołki białe, czy którąś ze znanych postaci, co je za życia kochałem. Czy mi recepcja niebiańska pokój przydzieli musem? Bo ja bym chciał, proszę państwa, na przykład być z panem Prusem lub z panem Gary Cooperem czy z Izaakiem Bablem, a tutaj mnie na kwaterę z Kraszewskim wpakują nagle. Albo mój jeden przyjaciel w pokoju się zjawi raptem i znowu powie: wiesz, bracie, poznałem tu taką babkę. A ja bym chciał porą wieczorną uzyskać cudowną szansę pogwarki z Marilyn Monroe, z Anatolem Francem i może ze swoim tatą, bo znałem go bardzo mało. Oj, dużo bym dał za to, żeby tak właśnie się stało. Ale się tam nie wybiorę, bo jakby mnie kto ulokował z Rabindranathem Tagore, to bym natychmiast zwariował, czy z Marią Konopnicką. Ta myśl sen z powiek mi spędza. Nie, wolę iść drogą laicką. Bardzo przepraszam księdza.
11: Andrzej Waligórski w naszym archiwum powtórki z rozrywki. Dariusz Pieruk przygotował dla nas to spotkanie. Wracamy do państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF. ukf@polskieradio.pl. Ta skrzynka czynna całą dobę, a telefon 22 i 7 trójek jeszcze przez kilkanaście minut właśnie w tej sprawie.
14: Witam. Czy można było do poczty zamówić w wykonaniu Borysewicza i Piotra Franceskiego Nie wiesz nigdy kobiecie? Tak sobie pomyślałem ostatnio, że bardzo rzadko słychać pana Piotra Franceskiego gdziekolwiek, czy w telewizji, czy w radio, a ten głos tak wspaniały, że warto by było przypomnieć nie tylko jako Franka Kimono, ale też właśnie w innym repertuarze. No, pan Jan Borysewicz to wiadomo, niedawno mieli swoje święta, a kiedyś zaczynał Pizzę Suflera, więc jakieś to takie powiązania, a obaj są wielkimi gwiazdami. Jeden aktorstwa, drugi gitary. Jacek Mysłowicz.

Jan Borysewicz, Piotr Frączewski. Właśnie od tego są nasze spotkania w Muzycznej Poczcie UKF, aby sobie przypomnieć dawno niesłyszane piosenki. Pan Łukasz napisał z wdzięcznością, już z góry, z wdzięcznością za przypomnienie utworu U2, Miss Sarajevo.

Nis Sarajevo, U2, Brian Eno, Luciano Pavarotti pod szyldem Passengers, 1995 rok. Muzyczna poczta UKF w trójce do 14, 22 i 7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Państwa listy także z odnośnikiem do kalendarza muzycznego, za co bardzo dziękuję. Pan Michał przypomina, że dziś urodziny Mateusza Pospieszalskiego.

0: Trump.
1: Kwintet Mateusza Pospieszalskiego, płyta Tra-la-la, 2017 rok. Mateuszu, najlepsze życzenia urodzinowe z Myśliwieckiej 357.
2: Ogólny szacunek i poważanie jak zawsze. Stanisław Stały, słuchacz z Żyjardowa. Ponieważ dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Borsuka i chciałem z tej okazji przekazać i przesłać piosenkę mojemu przyjacielowi Wojtkowi ze Szczytna, pseudonim właśnie Borsuk, i drugiemu mojemu przyjacielowi z miejscowości Mikołów, województwo śląskie, pseudonim na P, ale Browar. I chciałbym im podziękować za pomoc. W myśl zasady przyjaciół poznaje się w biedzie. Ja byłem w takiej sytuacji, oni nie zawiedli i chciałbym prosić dla nich o piosenkę Do kołyski w wykonaniu zespołu Dżem.

Zespół Jam do kołyski. 22 i 7 trójek. Przypomnę Państwu nasz numer telefonu. On się przyda po 14 w audycji Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek. Dziś spotka się z Państwem Krzysztof Łoniewski. A my już dziękujemy. Olga Szućko, Piotr Kamasierak, Mariusz Owczarek i pan Piotr z prośbą o coś żwawszego na koniec. Póki młodość w nas. Sztywny pal Azji.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Pamiętasz tę piosenkę? Jesteś legendą. Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Zgaduj zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
1: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
0: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
2: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24,39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 października, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 5 menadżerów Orlenu zatrzymanych pod zarzutem sztucznego zaniżania cen paliw. Mężczyzna próbował porwać dziecko z placu zabaw w Legnicy, został w porę obezwładniony. 2 osoby nie żyją, 9 trafiło do szpitala, ukraińskie drony zaatakowały Moskwę. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 byłych i obecnych menadżerów spółki Orlen. Wśród zatrzymanych jest były członek zarządu z lat 2018-2024. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił w TVP Info, że zdaniem prokuratury doszło do sztucznego zaniżania cen paliw.
11: Zdaniem prokuratury doszło do przestępczej działalności sztucznego zaniżania cen paliwa. Straty spółki Orlen szacowane są na ponad 4 miliardy złotych. Jaki był efekt tego? Taki, że pojawiły się braki w paliwie, zamknięte stacje benzynowe, wyłączone dystrybutory. Była to niedozwolona, bezprawna manipulacja.
10: Śledztwo dotyczy wydarzeń z okresu od sierpnia do listopada 2023. Jest tymczasowy areszt dla porywacza z placu zabaw. Sąd w Legnicy nie miał wątpliwości, że 29-letni mężczyzna, który usiłował zabrać niespełna 5-letnie dziecko z placu zabaw, powinien spędzić za kratkami najbliższe 3 miesiące. W czasie zajścia chłopcu nic się nie stało, dzięki temu, że inne dzieci zaczęły krzyczeć, rodzice i przechodnie obezwładnili porywacza. Ustalenie pobudek, jakimi kierował się sprawca, może być trudne, mówi rzeczniczka legnickiej prokuratury Liana Łukasiewicz.
12: Pan w trakcie przesłuchania twierdził, że nie pamięta przebiegu zdarzenia, nie przyznał się do popełnienia przestępstwa, twierdził, że tego nie zrobił, ale głównie tłumacząc właśnie tym, że nie pamięta, co było powodem jego zachowania.
10: Mężczyzna w chwili zatrzymania był pod silnym wpływem alkoholu i amfetaminy. Od dawna jest uzależniony od narkotyków. Nie zwalnia go to jednak od odpowiedzialności. Grozi mu do 15 lat więzienia. Zatrzymanie byłego szefa niemieckiego wywiadu pod zarzutem szpiegostwa to katastrofa, tak ocenia ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Daniel Bućkowski. Według prokuratury August Hanning pozostawał w stałym kontakcie z przedstawicielami służb innego państwa i regularnie przekazywał mu ustalenia niemieckiego wywiadu. Hanning był kluczową postacią niemieckiego aparatu bezpieczeństwa, a także międzynarodowej współpracy wywiadowczej, mówi profesor Bućkowski.
13: Mówimy o człowieku, który był jednym z najważniejszych osób, nie tylko jeżeli chodzi o wywiad, ale też o dostęp do informacji kluczowych. Akurat to, że nie chodzi o Rosję, to też nie jest nic odkrywczego. No, Rosja uwielbia sprawiać wrażenie, że wszystkie pionki przesuwa ona na szachownicach. Natomiast no, gra wywiadów jest bardzo skomplikowana.
10: Hanning miał szpiegować od 16 lat. Na trop śledczy wpadli w ubiegłym roku przy okazji innego międzynarodowego śledztwa. Równolegle z dzisiejszymi zatrzymaniami prowadzone są przeszukania w Bawarii, Nadlernii Północnej Westfalii i Berlinie. Są znane skutki ukraińskiego ataku na Moskwę. 2 osoby nie żyją, 9 trafiło do szpitala. Pożar uszkodził jedną z największych baz naftowych, a eksplozje zniszczyły 47 budynków mieszkalnych.
14: Ukraińskie drony atakowały Moskwę.

0: Przez co najmniej 10 godzin nadlatywały z różnych kierunków. W sprawie 700 maszyn ponad 100 dotarło na przedmieścia stolicy Rosji. Eksplozje dronów zniszczyły 47 budynków w kilku podmoskiewskich miejscowościach. W Konstantynowie pożar uszkodził bazę naftową, dyspozytornię i przepompownię ropy. Zaopatrywała ona w surowiec okoliczne rafinerie i porty lotnicze. Niezależne serwisy internetowe nazywają bazę jedną z największych w moskiewskim regionie. Zakład jest częścią koncernu Transneft Produkcji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Detektor ukryty w lodzie Antarktydy przyniósł tegoroczną Nagrodę Nobla z fizyki. Wyróżnienie otrzymał Francis Halsen, pomysłodawca i szef naukowy obserwatorium IceCube na biegunie południowym. Dzięki niemu naukowcy po raz pierwszy zarejestrowali neutrina o bardzo wysokiej energii, które przeleciały z odległych galaktyk. Tematem zajmuje się nasz reporter Piotr Durys. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, co daje nauce takie odkrycie?
2: Przede wszystkim zupełnie nowy sposób patrzenia na kosmos. Do tej pory rejestrowaliśmy głównie neutriny ze Słońca i z reaktorów jądrowych. Teleskopy wykorzystują z kolei światło, które w drodze przez wszechświat jest pochłaniane. Z neutrinami jest inaczej, mówi dr Grzegorz Łach z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Neutrina są takimi cząstkami, które bardzo słabo oddziałują z materią, tak? Czyli możemy dzięki temu eksperymentowi oglądać, jak wygląda wszechświat w dużo dalszych odległościach.
2: Fizycy przyznają, że dziś trudno wskazać praktyczne zastosowanie tego odkrycia, bo to nagroda za badania podstawowe. Francis Halsen jest jedynym tegorocznym laureatem z fizyki i otrzyma całą nagrodę, czyli 12 milionów koron szwedzkich.
1: O czym mówił Piotr Durys, a to był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Wieczorem i w nocy pogodnie na wschodzie i w centrum, a na zachodzie chmury, a na północy słabe opady deszczu. Nad ranem od 5 stopni na Podhalu do 8 w centrum i 10 na Podlasiu.
5: Autopromocja.
4: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
6: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
4: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
6: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
4: Od 5 do 8 października o 11:50, tylko w Trójce.
5: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: Oh.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70%

0: 100% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Dzień dobry Państwu, jest 9 minut po godzinie 14.
7: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
6: Audycję realizuje Olga Szućko, przygotowała ją Monika Gosławska. Telefon od Państwa będzie odbierał Piotr Łodej. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Zapraszam do dyskusji żywej, ale kulturalnej, z poszanowaniem opinii innych słuchaczy. Nie oceniajmy. Mówmy na temat i odnośmy się do słów innych rozmówców z szacunkiem. Oczywiście nie musimy się z nimi zgadzać. Prosimy oczywiście o nieużywanie słów niecenzuralnych. Dziś taki temat. Do grudnia jesteśmy zobowiązani wdrożyć do polskiego porządku prawnego dyrektywę o czystym powietrzu. Co prawda zaostrza aktualnie obowiązujące normy, ale te wciąż odbiegają od rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia. Regulacja przewiduje m.in. obowiązki w zakresie podawania do wiadomości publicznej informacji o stanie powietrza oraz podejmowanych działaniach, i to te przepisy szczególnie interesują rodziców. Oczekiwania rodziców zostały zaadresowane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które jest odpowiedzialne za wdrożenie dyrektywy, ale także do Ministerstwa Zdrowia jako kluczowego odbiorcy celu regulacji, zebrane w formie apelu pod tytułem "To się wzięło z powietrza?". Rodzice apelują o rzetelną informację w sprawie jakości powietrza. Czym oddychają dzieci pod szkołą i dlaczego państwowy monitoring tego nie pokazuje? Dlaczego informacja o smogu nie trafia do gabinetu lekarskiego? Czy alerty smogowe mówią rodzicom dzieci z astmą, co właściwie mają robić? A my pytamy państwa dziś po prostu, oczywiście mając w pamięci te pytania postawione przez wspomnianą inicjatywę, czy wiemy, czym oddychają nasze dzieci? Czy zdajemy sobie sprawę, że najpewniej pod szkołami powietrze jest jeszcze bardziej zanieczyszczone niż w innych częściach miasta czy mniejszej miejscowości? Dzieci są teraz bardzo często przewożone przecież do szkoły samochodami. Ekspertką w dzisiejszej audycji jest Elżbieta Lemańska-Błażowska, współinicjatorka apelu "To się wzięło z powietrza" z Fundacji Rodzice dla Klimatu. Dziś przedstawiciele tej inicjatywy rozmawiają na ten temat w Sejmie.
8: To jest, można powiedzieć, pewnego rodzaju złudzenie. My zapoznaliśmy się z takim raportem, badaniem społecznym, które przeprowadziło Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. I owszem, społeczeństwo zdaje sobie sprawę z tego, że zanieczyszczenie powietrza wpływa na zdrowie. Natomiast osoby zapytane o to, jakiego rodzaju zanieczyszczenia wpływają na to zdrowie, 70% ankietowanych osób odpowiedziało, że jest to dwutlenek węgla. Natomiast dwutlenek węgla jest naturalnym składnikiem powietrza, nie jest jego jako tak zanieczyszczeniem, więc po prostu widać, że tej świadomości brakuje. Oprócz tego, kiedy padło pytanie o to, na jakie schorzenia wpływa, no to padały wyłącznie takie schorzenia, że choroby płuc, nie ma już świadomości na przykład tego, że zanieczyszczenie w powietrza wpływa na takie choroby jak cukrzyca czy choroby sercowo-naczyniowe. Więc tej wiedzy wciąż brakuje, a już szczególnie istotne jest to, że niska jest świadomość wpływu na zdrowie tlenków azotu pochodzących ze spalin samochodowych. I tutaj mamy z kolei badania naukowe, które wykazują bardzo negatywny wpływ na rozwijający się organizm dzieci. Tylko czasem efektów tego oddychania złej jakości powietrza nie widzimy od razu, ale widzimy po latach. Więc jest to może trudne do uchwycenia, ale dlatego chcemy, żeby ta informacja była poprawiona. W jaki sposób? Jednym z tych punktów, o które apelujemy, jest dedykowane podejście do monitoringu jakości powietrza wokół szkół. Chcielibyśmy, żeby szkoły miały swoją reprezentację w oficjalnej sieci stacji GIOŚ, czyli Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska, i żeby położyć większy nacisk na mierzenie właśnie zanieczyszczenia tlenkami azotu pod tymi szkołami, bo tam jest taki specyficzny rodzaj ruchu, który trudno porównać z jakimkolwiek innym ruchem w innym miejscu, czyli o określonych godzinach i o takim dużym po prostu natężeniu.
7: Kto jest za, kto jest przeciw?
6: Pytamy o to, czy wiemy, czym oddychają nasze dzieci pod szkołami. 22 i 7 trójek, proszę do nas telefonować, tak? Proszę do nas także pisać.

na mail porozmawiajmy@polskieradio.pl oraz kontaktować się z nami na Trójkowym w Facebooku. Jeszcze raz przypominam pytanie, czy wiemy, czym oddychają nasze dzieci dziś pod szkołami, czy to powinno być dokładnie zmierzone, czy zdajemy sobie sprawę w ogóle z tego, czym to naszym dzieciom grozi. A teraz gramy.

0: 22,7 trójek. Pytamy o to, czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak zanieczyszczone powietrze jest pod szkołami, czy wiemy, czym oddychają nasze dzieci, czy powinno to być dokładnie zmierzone. Te pytania kierujemy do Państwa. Zatelefonował do nas pan Sylwester z Leszna. Dzień dobry, panie Sylwestrze.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja chcę powiedzieć tylko, że ponad 10 milionów Polaków regularnie pali papierosy i większość pali w domu i dzieci to oddychają. I w pokoju nauczycielskim nauczyciele też palą tam papierosy. A pod szkołą jest to normalne, że samochody podjeżdżają i odjeżdżają i oddychają dwutlenkiem węgla tym wypalanym z samochodu z tyłu rur. Także wynośmy z domu wykształcenie, a później mówmy o miejscu, którym jest przed szkołą. Dzięki
0: bardzo. Czyli panie Sylwestrze, rozumiem, że nie powinno się podjeżdżać samochodami pod szkołę, skoro samochody takie bardzo zanieczyszczają, myśląc oczywiście o powietrzu, bo tam pan mówi o dwutlenku węgla, a tam gorsze są tlenki azotu.
1: No tak, no ale to już jest prędkość i potrzeba pieniądza. Przecież do pracy nie będzie chodzić 10 kilometrów pieszo, nie?
0: No tak, ale można zaparkować ulicę dalej na przykład, prawda? I podejść pod szkołę.
1: No ale to jest strata czasu dla dziecka i dla rodziców.
0: Umowna strata czasu, zawsze można wyjść z domu 5 minut wcześniej, prawda? No tak, no, ja się tak trochę przekomarzam, natomiast w trosce oczywiście o to, czym oddychają nasze dzieci. Panie Sylwestrze, bardzo panu serdecznie dziękuję. 22,7 trójek, pan Maciej z Oświęcimia. Dzień dobry, panie Macieju.
2: No ja chciałem się odnieść do wypowiedzi przedmówcy. Ja nie wiem, skąd dane ma ten pan, który się wypowiadał przede mną, bo coraz mniej osób pali papierosy.

0: nie jest to w tej chwili 10 milionów, a jeżeli chodzi o szkoły, akurat jestem dyrektorem szkoły, mhm, i od 2009 roku jest całkowity zakaz palenia w szkołach publicznych.
1: Dziękujemy za sprostowanie.
0: I nie ma takiej możliwości, żeby nauczyciele palili w pokoju nauczycielskim. To jest karalne, proszę.
1: Panie Maczku, proszę pana, ale chciałby pan wiedzieć, jak zanieczyszczone jest powietrze pod pańską szkołą, kiedy rodzice podwożą dzieci samochodami do szkoły?
0: No pewnie chciałbym wiedzieć. W wielu szkołach jest, przynajmniej w okolicy mojego miasta, są takie stacje monitorujące powietrze. Myślę, że powinno to być przy każdej szkole.
1: O,
0: no nie jest to zły pomysł.
1: No więc co do tego się zgadzamy. Bardzo panu dziękuję. Teraz pan Arkadiusz Zachodniopomorskiego. Przypominam, 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Arkadiuszu.
2: Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. No, ja chciałem nadmienić właśnie to, że przy szkołach i klasach w szkole no, jest trochę tego powietrza niepotrzebnego. No ale no, co mamy zrobić? Na dziś tego nikt nie zrobi, tak? No ale no, pewne takie proste rozwiązania są. Na przykład powinny być często wietrzone klasy. Wiadomo, jak są przeładowane klasy, my sami wydychamy ten dwutlenek węgla. No to moim zdaniem, no to tylko na dzień dzisiejszy, no to tylko wietrzyć klasy, sale duże, gimnastyczne. No i z tymi parkingami, no to wiadomo, to jest logistyka, no to się za 5 minut nie zrobi. Ale w przyszłości na przykład tam gminnej, no powinno coś zapadać w tej kwestii, no bo to naprawdę te powietrze u nas jest coraz gorsze i nic na to nie wskazuje, że się szybko poprawi. Mimo to, że są stosowane takie wysokie kary, no ale... No mówię, to już przyszłość. Pozdrawiam,
1: dziękuję panie Krzysztofie. Ja dziękuję. Pana też bardzo serdecznie pozdrawiam. Mamy pierwszy kobiecy głos w audycji, pani Halina z Rudy Śląskiej. Dzień dobry, pani Halino.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałam zwrócić uwagę na jeden problem, który u nas na przykład w Rudzie Śląskiej bardzo często występuje. Umiejscawia się przystanek autobusowy dokładnie pod szkołą i w tym momencie ruszanie i hamowanie autobusu, który nie jest najczęściej najnowszy, wydaje mi się dużo większe zanieczyszczenia niż nawet nasze samochody, bo no to jest dosyć duży problem i w kontekście tego wietrzenia sal w tej chwili wydaje mi się to no, abstrakcyjne w tym momencie, bo z jednej strony mamy ruch samochodów, z drugiej strony jeszcze mamy przystanek, który generuje jeszcze więcej tego smrodu.
1: Dziękuję pani Halino, bardzo przytomna opinia. 22 i 7 trójek. Pytamy o to dziś państwa, czy wiemy, czym nasze dzieci oddychają pod szkołą, jak bardzo zanieczyszczone może być to powietrze, co z tym zrobić? I te pytania kieruję do pana Grzegorza z Opatowa. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
4: Dzień dobry, miło mi, że się mogłem dodzwonić. Po części wyczerpała moje postulaty pani z poprzedniej wypowiedzi. Jako, że ja już w tej chwili dzieci nie mam takich, które by do szkoły dojeżdżały, ale mam wnuka, który przez całą Warszawę dojeżdża i gdyby go nawet przestawić z komunikacji miejskiej w tej chwili na całkowicie pieszą, to co niektórzy postulowali, żeby tam nie podjeżdżać pod szkołę, czyli to dziecko jak przejdzie kilometr tymi zaśmieconymi powietrzem ulicę, to dla niego jeszcze gorzej. A jeśli wsiądzie w samochód i pojedzie bezpiecznie do domu, gdzie mam nadzieję powietrze jest lepsze, bo w bloku między ulicami pewnie jest takie samo, to nie ma go już przed czym chronić wtedy. A jeżeli w domu jest bezpieczniej gdzieś na uboczu,
1: jest oczyszczać
4: to
1: powietrza na przykład.
4: Uważam, trzeba byłoby go tam zawieźć. I to, że jeden samochód nie podjedzie, to chyba nic nie zmieni. No. Po prostu jest to szukanie dziury w cały.
1: Dziękuję panie Grzegorzu bardzo serdecznie za tę opinię. Teraz pan Tomasz z Krakowa. Dzień dobry panie Tomku.
5: Dzień dobry. Ja dzwonię z Krakowa, z którym wiadomo, że powietrze nie jest czyste, ale i tak jest dużo lepsze niż jeszcze kilka lat
1: no
5: temu.
1: No tak.
5: Myślę, że tak dbając o swoje dzieci tutaj, jeśli chodzi o kwestie szkoły, no to trudno sobie to wyobrazić trochę inaczej, bo to co powiedział mój przedmówca, nawet wysiadając tą przeczyszczę wcześniej, to dziecko się pewnie nawdycha tych smrodów dotyczącego pojazdów, ale myślę, że tutaj może trochę nie mamy wyboru, ale mamy na pewno większy wybór, zabierając dzieci do jakichś galerii handlowych, parkingów podziemnych, więc myślę, że tam to zanieczyszczenie jest zdecydowanie większe, więc zachęcam wszystkich rodziców, żeby wspólny czas razem na pewno nie spędzali w galeriach handlowych, a na świeżym powietrzu, w parkach.
1: No tak, albo w lesie, prawda? Tak, dziękuję panu, panie Tomaszu.
5: Z lasu, pozdrawiam serdecznie. Na spacerze.
1: Najnowsze zalecenia takie w kontekście

0: Długowieczności są takie, żeby spędzać 120 minut w terenach zielonych, także gratuluję panu, że pan zmierza w stronę długowieczności. Teraz pan Jacek z Warszawy, pan Jacek jest z branży. Dzień dobry, panie Jacku.
1: Dzień dobry, Jacek. Z Warszawy, oryginalnie z Radomia. Chodzi mi o taką kwestię, że pierwsza rzecz to jest tam, gdzie te dzieci rzeczywiście wychodzą, jakby to, co się dzieje przed szkołą, ale też warto zwrócić uwagę na tym, jakim powietrzem oddychają nasze dzieci już w samej klasie, bo ja akurat właśnie pracując w branży telemetrycznej, rozwiązań M2M, IoT,

0: wielu producentów czy dystrybutorów przeróżnego rodzaju rozwiązań, które są w stanie monitorować jakość powietrza w samej klasie, a to, jak badania pokazują, ma istotny wpływ na to, jak te dzieci się uczą, jak są w stanie się skoncentrować i być efektywne, więc może warto jakieś pieniądze przeznaczyć na tego typu rozwiązania.
1: No, to jest bardzo ciekawy pomysł, czyli zmierzyć jakość powietrza w klasach,
0: ja,
1: w szkole.
0: Tak, bo to jest, czy to jest kwestia poziomu tlenu, czy dwutlenku węgla, czy wtedy należy, nie wiem, w salę przewietrzyć. No już oczywiście jest klimatyzacja, w połączeniu z klimatyzacją, żeby to się robiło automatycznie w tle.
1: Czy zainwestować w odświeżacze powietrza, może w rekuperację, opierając się na pomocy linii?
0: Dokładnie, ale wszystko wprzężone w jakąś telemetrię, bo z pełną automatykę. Naprawdę, to nie są duże pieniądze, a myślę, że dla dobra edukacji naszych dzieci w przyszłości warto to robić.
1: Czyli mierzymy powietrze. Dziękuję, panie Jacku, nie tylko przed szkołą, ale także w szkole. Teraz pan Mariusz z Kalisza. Dzień dobry, panie Mariuszu.
2: Dzień dobry, jeszcze raz Mariusz. Ja bym chciał się podzielić kilkoma takimi uwagami, właściwie obserwacjami od kilku ładnych lat. Mieszkam w bloku, po którego drugiej stronie znajduje się szkoła. Zwłaszcza w okresie zimowym. Przyjeżdżają często właśnie matki po dzieci i nie gaszą tych samochodów. W obawie, że zaraz dziecko zmarznie, że będzie zimno w samochodzie. I właśnie teraz myślę, że bynajmniej tu przy tej mojej szkole, przy której mieszkam, z mojej obserwacji, to jest wielki właśnie problem, te spaliny, bo nie gaszą tych samochodów, dlatego żeby, nie wiem, bo może nie odpalą, bo może będzie zimno, a często właśnie to są takie drugie czy trzecie samochody w rodzinie, typowo właśnie dla żon, dla matek, żeby zawiozły dziecko do szkoły na zakupy, no i samochody nie pierwszej młodości, które też nie spełniają jakichś tam norm emisyjnych i to jest większy problem, myślę sobie.
1: Chyba jest sporo racji w tym, co pan mówi. Dziękuję, panie Mariuszu. Teraz pan Hubert z okolic Bielska Białej. Przypominamy, numer telefonu do nas 120-273, mail porozmawiajmy @polskieradio.pl, trójkowy Facebook do państwa dyspozycji. Teraz pan Hubert, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
3: Dwie sprawy. Po pierwsze, powinno być czasowe zatrzymywanie się, jeśli już chcemy podjeżdżać pod szkoły. Są odpowiednie znaki zakazu postoju dłużej jak minutę, żeby to by...
1: Panie Hubercie, bardzo pana źle słychać. Bardzo pana źle słychać. Przepraszam.
3: Dobrze, no to skończymy. Dziękuję.
1: Dzięki, pozdrawiam. Teraz pani Ania Siedlec. Dzień dobry, pani Aniu.
4: Dzień dobry. Już zostałam przedstawiona, więc sobie daruję. Ja myślę, że nasza dyskusja dryfuje nie w takim kierunku, bo to wszystkie wypowiedzi, że a może by zakaz pod szkołą, a nie podjeżdżać, gdybyśmy nawet chodzili na piechotę, to załatwia się, że coraz więcej jest aut elektrycznych, autobusy elektryczne, prawda? Więc jeśli chodzi o samą szkołę i jej lokalizację, to nie to jest najważniejsze. Dziecko przebywa w szkole, dziecko i nie tylko dziecko, bo to wszystkie dzieci są nasze, my oddychamy tym, czym oddychają dzieci. Tu trudno to, moim zdaniem, trudno to tak kierować. Wydaje mi się, że zwrócić to trzeba uwagę w ogóle na naszą, na czystość powietrza.
1: Absolutnie.
4: W sensie pobliskie zakłady produkcyjne, ITP. I tu jest właściwie problem. A nie sam dojazd do szkoły.
1: Tak, pani Aniu, zgadzamy się oczywiście z panią, natomiast tu jest kwestia tego, no oczywiście w Polsce jest złej jakości powietrze, świecimy na czerwono na tle Unii Europejskiej, niespecjalnie się to zmienia, natomiast obawa rodziców jest taka, że to powietrze jest jeszcze bardziej zanieczyszczone pod szkołami.
4: Tak, i nie bójmy się tego OZE, a to ono jest tak zanieczyszczone, jak jeszcze, to jeszcze dojdziemy do architektury i jakie są ciągi powietrzne, gdzie się wietrzy, a gdzie się nie wietrzy.
1: No tak.
4: Także ja bym się tak nie czepiała już lokalizacji szkoły i tego, czy ile będzie aut elektrycznych podjeżdżało, prawda, czy te hybrydy będą wykorzystywane odpowiednio i tak dalej.
1: No tak.
4: Ja bym zwróciła uwagę na czystość powietrza w ogóle i to nie chodzi tylko o nasze dzieci, ale i o nas, bo ktoś się musi wychowywać.
1: Oczywiście, absolutnie. To jest bardzo ważna kwestia. My też tym powietrzem oddychamy i my też jesteśmy narażeni na rozmaite choroby metaboliczne, na choroby sercowo-naczyniowe i oczywiście choroby związane z choroby płucne. To jeszcze pan Sławek z Zielonki. Dzień dobry, panie Sławomirze.

0: Że?
1: Dzień dobry. Ja bym proponował tym wszystkim krytykantom, którzy chcą wprowadzać same zakazy, uderzyć się we własne piersi i żeby każdy powiedział, jakim samochodem jeździ, znaczy ile ma lat i czym ogrzewa własny dom. I wtedy, bo przecież rozmowa toczy się w tą stronę, jakby te wszystkie zanieczyszczenia, nie ja, jakby przyleciały z kosmosu. Przecież sami wytwarzamy te zanieczyszczenia. Więc zanim zaczniemy krytykować, uderzmy się we własne piersi.
0: Zacznijmy od rachunku sumienia. Dziękuję panie Sławomirze. 22 i 7 trójek. Zaraz będziemy odbierali kolejne telefony od państwa, bo widzę, że dzwonią. Natomiast teraz będzie druga opinia ekspercka od Elżbiety Lemańskiej-Błażowskiej z współinicjatorki apelu To się wzięło z powietrza, bo okazuje się, że na wyciągnięcie ręki są dobre wzorce w innych krajach Unii Europejskiej, myśląc o czystszym powietrzu koło szkół.
2: Są to rozwiązania, które są wdrażane w innych krajach, takie tak zwane szkolne ulice. Polega to na tym, że w określonych godzinach dojazd do szkoły może być ograniczony dla samochodów, albo są też stosowane takie rozwiązania, kiedy w ogóle ulica pod szkołą jest niedostępna dla samochodów, tylko na przykład dla wybranych, przykładowo osób z niepełnosprawnościami. Więc takie rozwiązania owszem funkcjonują w różnych zakątkach najczęściej Europy i sprawdzają się bardzo dobrze. Świetnym tutaj przykładem jest Paryż, który w ciągu kilku lat wprowadził 300 takich szkolnych ulic i notuje bardzo dużą poprawę jakości powietrza właśnie w obszarze tego zanieczyszczenia tlenkami azotu. No więc właśnie dlatego chcemy, żeby ten sposób informowania był zmieniony, żeby zwiększyć tą świadomość właśnie, jak tlenki azotu pochodzące z transportu wpływają na zdrowie.
3: Czyli to jest tak, że to powietrze pod szkołą jest po prostu w tych określonych godzinach dużo bardziej zanieczyszczone niż powietrze w innych częściach miasta. Dobrze rozumiem?
2: Prawdopodobnie tak jest. My w Polsce nie mamy takich pomiarów, ale wszelkie pomiary prowadzone na przykład w Wielkiej Brytanii w takich projektach pilotażowych prowadzonych przez samorządy, kiedy takie pomiary były prowadzone, to wykazywały, że tak, że ten skok jest duży i wyraźny.
4: I co państwo sądzą?
0: Co z tym powietrzem koło szkół? 22 i 7 trójek. Dzień dobry panie Tadeuszu. Pan Tadeusz zatelefonował do nas z województwa zachodniopomorskiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dokładnie przejeżdżam koło brzegu. Jestem z tych stron. Zwiedziłem troszeczkę zagranic. W Chinach się nie przejmują czystym powietrzem. To w Rosji się nie przejmują, w Stanach się nie przejmują, a u nas się szuka tematów zastępczych, jak nie aborcja, to czyste powietrze, że to ma wpływ i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, u nas przecież przemysł jest znikomy w stosunku do tych krajów rozwiniętych, do tych trucicieli. Przykładowo Chiny dominują na świecie gospodarczo, nikt tam nie rozmawia o oczyszczaniu powietrza, o drogach do szkoły i tak dalej. To moim zdaniem są ściemy takie emocjonalne. Pytanie, kto z przedmówców jest ekspertem w tym temacie? Bo wszyscy my, tak jak słucham tej audycji, każdy się mówi swój punkt widzenia senatorskim głosem, a nikt nie przywołuje metod danych, tylko jakieś tam marzenia ściętej głowy, czy marzenia bez jakiegoś podkładu cyfrowego, jakie jest skażenie, czy tam nieczystości powietrza i tak dalej. W krajach rozwiniętych, mocno rozwiniętych, o tym się nie mówi praktycznie. U nas się mówi, jak nie o aborcji przez parę lat poprzednio, bo to był temat zastępczy. Teraz się ekologia robi temat zastępczy. Ekologia w kraju, gdzie został przemysł sprzedany, wybity, wpuściło się konkurencję, obcą produkcję i tyle. Ludzie, pomyślcie troszeczkę, może
0: panie porozmawiajmy. Tadeuszu, to dajmy szansę jeszcze właśnie innym z naszych słuchaczy.
5: Dobra, już się wyłączam.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie. Teraz posłuchamy pana Pawła z Leszna, natomiast jeszcze ad vocem tego, co powiedział pan Tadeusz, normy są jasne, mierzalne i oczywiste. Naprawdę w naszym kraju jest bardzo zanieczyszczone powietrze i nie patrzmy na Chiny, na Rosję czy na Stany Zjednoczone, zerkajmy na przykład na Skandynawię. Teraz pan Paweł z Leszna. Dzień dobry panie Pawle.
6: Dzień dobry. Jeżeli byśmy chcieli mieć czyste powietrze w szkołach, to naprawdę powinniśmy szkoły wybudować w lesie. Tam jest czyste powietrze i dzieciaki mogłyby oddychać.
0: Ale rodzice i tak by przyjeżdżali do rodziców.

0: Co i tak by do lasu przyjeżdżali samochodami.
1: Oczywiście. Co z tego, że wybudujemy strefy czysto ekologiczne, skoro i tak na przykład wiatr zawieje nam z jednej czy z prawej czy z drugiej strony i będziemy dalej to wdychać. Dzisiaj jest taka mentalność Polaków, że każdy by chciał samochodem podjechać do sklepu, nawet w galerii, pod sam sklep.
0: Tak jest.
1: Więc dzisiaj no muszą po prostu ludzie nauczyć się tego, żeby się wzajemnie szanować i to powietrze, o to powietrze dbać.
0: Edukacja, jeszcze raz edukacja. Kropla drąży skałę, panie Pawle. Bardzo serdecznie dziękuję. Z Wielkopolski przenosimy się na Górny Śląsk. Pan Maciej Stychów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Miło was słyszeć. Słuchajcie, sam dojeżdżałem do szkoły muzycznej jako 8-latek, bo miałem japońską szkołę wychowania tu w Tychach. Jako 8-latek i nawet bez biletu, bo mnie nie było stać. Także trolejbusy i samo wychowywanie na rowerze do szkoły.
0: Tak jest, bardzo panu dziękuję. Teraz pan Krzysztof ze Stargardu. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
3: Dzień dobry. Ja może troszkę inny, w tym samym temacie, ale inny zupełnie myśl. Kiedyś przechodziliśmy przez ulicę, było zatrzymaj się, spójrz w prawo, w lewo, jezdnia wolna, przechodź. Teraz pieszy ma zawsze pierwszeństwo. Bardzo fajnie. Jestem i pieszym, i zmotoryzowanym. Czasami chciałbym przepuścić ten samochód, jak idę. Ale niestety on ma obowiązek się zatrzymać. A my mówimy, że rodzic dowozi dziecko do szkoły. No, a ile samochodów zatrzymuje się na ulicy po to, żeby przeszedł jeden pieszy? To też weźmy pod uwagę. Te przepisy są bardzo dobre, potrzebne, ale musimy je wszystkie wyważyć.
0: Dzięki, panie Krzysztofie, za tę opinię. Teraz pan Robert z Gniezna. Dzień dobry, panie Robercie.
4: Dzień dobry. Chciałbym się wypowiedzieć do przedmówczyni, która mówiła, żebyśmy nie bali się OZE, spojrzeli na zakłady produkcyjne i tak dalej. Ja wnioskuję, też młody nie jestem, 79 rocznik, wnioskuję, że ta pani już była pewnie na emeryturze. Niech ta pani sobie uświadomi, że ktoś na tą emeryturę musi zarobić. W tej chwili przez to OZE zamykają się zakłady dookoła, wszędzie. Cała Europa będzie niedługo pozamykana. Ponieważ ktoś wymyślił OZE, ktoś wymyślił opłaty emisyjne, niech mi pan tylko powie. My te opłaty uiszczamy do Unii Europejskiej. Unia Europejska wyłapuje to powietrze i oczyszcza? Nie, oczywiście, że nie.
0: Dziękuję, panie Robercie.
4: Dojeżdżało się kiedyś do szkoły, dojeżdża się teraz do szkoły. Co bogatsi dojeżdżali własnymi samochodami, nawet jak ja jeszcze chodziłem do liceum. Także no...
0: Dzięki, panie Robercie. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Teraz pan Jacek z Łodzi. Dzień dobry, panie Jacku.
5: Dzień dobry. Ja tutaj też dzwonię i popieram głos poprzedników. Po prostu wpadliśmy w jakieś szaleństwo. Szaleństwo zupełnie nieracjonalne. Nieracjonalne zupełnie. I po prostu to jest szok. Jeżeli chodzi o transport dzieci do szkoły, no wielu ludzi mieszka poza miastem. Jeżeli dowożą dzieci do miasta, no po prostu czym je przywiozą, jeżeli i komunikacja jest, no nie do końca jest u nas w porządku.
0: Dostępna, tak,
5: w Warszawę i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o trucie przez węgiel i tak dalej, no to już jest kabaret. Można zrobić odzysk ciepła, odzysk dwutlenku węgla, można zrobić, wszystko można zrobić. Tylko trzeba to wszystko zrobić po prostu. I mówienie o tym, że czyste powietrze będziemy mieli z OZE, no mój Boże, pobudowaliśmy farmę teraz na Bałtyku. Ona daje nam 1200 megawatów za 20 miliardów. Chcemy zamknąć Bełchatów, 22 pokrycia kraju tutaj. On daje 500 gigawatów, znaczy megawatów. No to jest, nie wiem, my tutaj po prostu wchodzimy w jakieś rzeczy kompletnie absurdalne. Mamy najdroższy prąd w Europie dla firm. Firmy się zamykają, niedługo będziemy rozmawiali z tymi o bezrobociu. Naprawdę, zamykają się firmy jedna po drugiej. Będziemy po prostu, nie będziemy gdzie pracować.
0: Dzięki, panie Jacku. Dość pesymistyczna opinia, może nieco bardziej optymistyczna popłynie z Norwegii, bo pan Marek jest z Norwegii. Wspominałem o tym, że powinniśmy zerkać, jak wygląda jakość powietrza w Skandynawii. Dzień dobry, panie Marku.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, witam pana. Ale troszeczkę wyjdę z panem w polemikę, bo wie pan, z powietrzem w Norwegii może jest czystsze, tyle tylko, że oni to zawdzięczają petrokoroną, które zarabiają, wydobywając ropę i ta ropa jest spalana w innych rejonach świata. Jak się spytałem Norwegów i zakwestionowałem ich ekologię, to nawet nie wiedzieli, gdzie oczy podziać. Dzwonię z Stavanger,

0: jest centrum przemysłu olejowego i oni tutaj żyją po prostu na petrokoronach i stąd mają to świeże powietrze. To po pierwsze.
1: Okay.
0: Także to nie do końca taka ekologia, jaką oni sobie wymarzyli, tak, mm-hmm. tak oni to przedstawiają.
1: Mm-hmm.
0: A po drugie, to mówię, cała zachodnia Europa paliła węgiel, wspólnota węgla i stali spalali węgiel, żeby produkować stal po II wojnie światowej, a teraz usilnie nas, gospodarki rozwijające się, czy niemalże rozwinięte jak nasza Polska, usilnie chcą przekonać do ekologii, że teraz nasze fabryki, nasze kopalnie, nasze huty będą smrodzić. A gdzie oni, co oni robili przez 40-50 lat zaraz po wojnie? Czyli budowali ich, no, to wszystko po swoją potęgę, spalając węgiel i emitując bez kontroli wszelkiego rodzaju trujące substancje z atmosfery. Także jest hipokryzja wszędobylska. I Skandynawia w ogóle nie jest taka ekologiczna. Jeśli jest, to tylko po prostu hipokryci nie wiedzą, skąd mają to świeże powietrze, że sprzedają ropę na cały świat i tam jest ona palona i indziej zatruwa po prostu środowisko.
1: Dziękuję, panie Marku. To był głos z Norwegii. A teraz będzie ostatni dziś głos naszej ekspertki, to Elżbieta Lemańska-Błażowska. Wracamy razem z nią do Paryża, który może być dla naszych miast w kontekście czystszego powietrza w okolicach szkoły dobrym przykładem. I zaraz oczywiście odbieramy kolejne telefony. Przypominam 22 i 7 trójek.
2: W Paryżu w ogóle był bardzo duży problem zanieczyszczenia powietrza i oni tam podjęli w ogóle działania bardzo szeroko zakrojone. One dotyczyły nie tylko i wyłącznie szkolnych ulic. Szkolne ulice były jednym ze sposobów na zmniejszenie zanieczyszczenia właśnie tymi tlenkami azotu, ale oprócz tego stosowali też inne rozwiązania, na przykład ograniczenia dla pojazdów dużych i ciężkich, na przykład dla SUV-ów, czy też takie działania promujące aktywną mobilność, na przykład rowerową. No ale te 300 szkolnych ulic jest naprawdę wynikiem imponującym.
3: Rozumiem, że samochody elektryczne wchodziłyby w rachubę.
2: To znaczy wchodziłyby w rachubę, jeżeli chodzi o jakość powietrza, być może. Natomiast pozostaje jeszcze aspekt dotyczący bezpieczeństwa. Mhm. Natomiast ten monitoring, to skupiliśmy się teraz w rozmowie na tych tlenkach azotu, natomiast ma też dotyczyć oczywiście pyłów zawieszonych, no i też likwidowania w pobliżu szkół źródeł zanieczyszczeń, tak? To jest, byłaby taka też dobra wskazówka dla samorządów do tego, żeby skupić się na otoczeniu szkół i właśnie prowadzić działania zmierzające do usuwania źródeł zanieczyszczenia i poprawiania tej jakości powietrza. Więc tutaj te działania są takie, można powiedzieć, w dwóch aspektach.
4: Czy tu się zgadzamy? Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: Pan Paweł z Bukowiny. Dzień dobry, panie Pawle. Proszę o pańskie zdanie.
5: Dzień dobry. Wychowywałem się w Krakowie. Urodziłem się w latach 50. W latach wczesnych 60. chodziłem do szkoły. I gdy wychodziłem ze szkoły, był tak zwany wyż demograficzny, więc się chodziło na dwie zmiany, rano i po południu. Ja chodziłem na wpół do drugą. Gdy się wychodziło około 5, 6, 7 wieczorem, to powietrze było takie, że można je było kroić siekierą.
1: Mhm.
5: Dlaczego? Dlatego spalano węgiel, który walił dym ze wszystkich kominów i ten. A tutaj teraz powiem pewien paradoks. Otóż w tym samym właśnie czasie w Krakowie była najdłuższa średnia życia i żyło najwięcej staruszków. Czyżby ten smog ich konserwował?
1: To jest pytanie retoryczne. My się też panu kłaniamy. Teraz pan Krzysztof z Warszawy. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
6: Dzień dobry słuchaczom, dzień dobry trójeczko. Trójko, ja dzwonię z Mazur. Na Mazurach, jestem z Warszawy, ale większość czasu przebywam na Mazurach.
1: Zazdrościmy.
6: Ja chciałem przekazać informacje z pierwszej ręki, ale wie pan, wkurzył mnie słuchacz, który mówił bardzo źle o to, że ekologia to są jakieś farmazony, że tutaj odrzec rozę i tak dalej, i tak dalej. Ja polecam każdemu Mazury i polecam każdemu, kto jest w stanie zobaczyć, ile mniej jest żurawi, ile mniej jest ryb w jeziorach, ile mniej jest kormoranów, ile mniej jest kaczek, ile mniej jest tego, co było kiedyś. Nikt nie mówi, proszę nie mówić, że OZE, srodze, że pieniądze to są do Unii Europejskiej, bądź Chiny zanieczyszczają. Po pierwsze, nie ma takiego prądu powietrznego, który by tutaj z Chin przyniósł zanieczyszczenia. Po drugie, chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o opłaty za emisję dwutlenku węgla, to w gestii państw i rządów jest to, żeby te opłaty odzyskać. Odzyskać je można tylko wtedy, kiedy się

0: włoży te pieniądze na ekologię. Czyli można ten wydatek odzyskać. My niestety tego nie robimy. Nie mamy infrastruktury odpowiedniej, nie modernizujemy sieci energetycznych, nie modernizujemy źródeł energii. I ja jestem jak najbardziej za tym, żeby był miks energetyczny z dużą częścią OZE. Bo naprawdę przyroda nam tego nie dźwignie. Ja to obserwuję na co dzień.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za ten głos, panie Krzysztofie. Teraz pan Paweł z Wrocławia. Dzień dobry, panie Pawle. Co pan na to?
2: Dzień dobry. Witam serdecznie. No, mam nadzieję, że OZE jak nie wyleczyło wszystkich fanatyków OZE poprzednia zima, to następna jeszcze bardziej nas uświadomi, jakie są możliwości OZE, jakie są rzeczywiste skutki postawienia na energetykę OZE. W ogóle jak słucham takich głosów jak poprzedni, to myślę, że Polska by odetchnęła, jeżeli 3/4 Warszawy wyprowadziłaby się na Mazury. Naprawdę, jedźcie tam, zrezygnujcie z tych dowożenia dzieci do szkół w mieście, do dowożenia na zajęcia pozaszkolne do miasta. Jedźcie na te Mazury, tam naprawdę będzie, wszyscy odetchną z ulgą. Natomiast pan, panie redaktorze, postawił tą tezę taką troszkę redukcyjną. Co jeśli chodzi o ochronę powietrza, no wymaga szerszego spojrzenia. Nie troszmy się tylko o ulicę, gdzie są szkoły.
1: Oczywiście.
2: Bo sam pan powiedział, no mogą parkować gdzie indziej, a tam gdzie indziej to co? To ludzie jakim powietrzem oddychają? To generalnie jest problem wymagający bardzo szerokiego spojrzenia. Ja uczestniczyłem bardzo aktywnie w sprawach stref czystego transportu, szczególnie we Wrocławiu. Nasłuchałem się wielu ekspertów, które akurat w tej dyskusji brakuje, bo z całym szacunkiem dla pani raczej jej ekspertyz jest ekspertyzmem takim powtarzalnym. On nie jest naukowcem, nie prowadzi pana, raczej je analizuje, aczkolwiek w ostatniej wypowiedzi wyraźnie zaznaczyła, że nie chodzi tylko o cenę gazotu, nie on jest problemem, tylko również inne pyły, których źródłem są m.in. również samochody elektryczne, one także zanieczyszczają powietrze. Jeden z słuchaczy powiedział, słusznie, wybudujmy szkoły poza miastem. Pan powiedział wtedy, pan redaktor, że tam ludzie też będą podwozić dzieci, tam też będą parkować samochody. Ale jednak ten czerwony azotu i inne zanieczyszczenia inaczej się będą rozchodzić w przestrzeni, gdzie jest dużo zieleni, dużo miejsca na wiatr, na przewiew, niż w centrum miasta, bo w miastach jest problem urbanistyczny. Zabudowujemy te miasta w sposób absolutnie bardzo ścisły, to powietrze staje. Jestem z Wrocławia, tak pan słusznie wskazał na samym początku. Miasto, które wymaga przewiewu, jest przewiewane od strony zachodniej, gdzie na zachodzie Wrocław jest murowany. Są osiedla z lat 70., powstają nowe. Miasto po prostu nie ma przewiewu, jak każde inne miasto w centrum. Jest zabudowywane, każda działka jest wykorzystywana do zabudowy nie jedno, dwupiętrowej, cztero, pięcio, sześciopiętrowej. I co ma się dziać z tym powietrzem? Gdzie ono ma się filtrować? Gdzie ten wiatr ma to wszystko przewiewać? Temat jest dużo bardziej złożony i nie ogranicza się tylko do szkół i do parkujących mam.
1: Panie Pawle, zgadzam się z panem. Absolutnie się z panem zgadzam. Rzeczywiście temat jest wielowątkowy, wielosektorowy nawet bym powiedział. Pozdrawiam pana serdecznie. Teraz przenosimy się z Wrocławia do Gdyni, gdzie z reguły jest dużo czystsze powietrze. Dzień dobry, panie Andrzeju.
3: Witam serdecznie. Co do tej czystości powietrza w Trójmieście, to mógłbym również
1: polemizować.
3: Dokładnie. Niemniej jednak mój przedmówca ma bardzo dużą rację i zgodzę się z nim, ze względu na to, że ja w architekturze pracuję i mój ojciec był urbanistą miasta Gdynia i sam mówił, że problemem dzisiejszych miast jest to, że zabudowujemy działki w sposób bardzo nieekologicznie, ze względu na to, że nie ma, zapominamy o tym, że jednak drzewa i roślinność jest dla nas najbardziej odpowiednim filtrem tego powietrza i wydaje mi się, że trzeba byłoby spojrzeć na włodarze i plan zagospodarowania przestrzennego miast, żeby było jednak to miejsce na tą zieleń, nie zabudowywać wysokich budynków z wszystkich miast. Wiem, że jest problem z mieszkaniami dla młodych, nie młodych, ogólnie dla wszystkich. Niemniej jednak uważam, że posiadanie placów zielonych, które będą dla nas pracowały, powiedzmy w ten sposób, i wyczyściły to powietrze, nam również będzie to dane i lepiej będzie nam się żyło po prostu z tym czystszym powietrzem. U nas na Trójmieście, wiadomo, mamy ten wiatr od morza i przeganiany jest ten

0: smog, ale no jednak coraz więcej możemy zauważać, że to powietrze już nie jest takie, jak było, załóżmy, 10-15 lat temu. I teraz też musimy spojrzeć na ten problem, że w dzisiejszym domostwie, no jak mamy 5 dorosłych, to każdy z nich ma samochód. 10-15 lat temu, 20 lat temu, no było to no nie do pomyślenia, żeby było aż na każdego członka rodziny samochód. Było tam jeden na czwórkę i było okej, okay. A teraz w dzisiejszych czasach no mamy tych samochodów naprawdę nadmiar, więc no trzeba spojrzeć na ten
1: temat bardzo szeroko,
0: wielotorowo.
1: Dziękuję panie Andrzeju, teraz wracamy do Wrocławia, tym razem pan Marcin. Dzień dobry panie Marcinie.
2: Dzień dobry, Marcin z Wrocławia. Zgadzam się tutaj z moim przedmówcą, że temat jest bardzo wielotorowy. Natomiast ja powiem taką ciekawostkę. Jestem rocznik 77. Mm-hmm. Mieszkałem we Wrocławiu na tak zwanym Starym Mieście. Praktycznie w tym mieszkaniu było coś takiego jak piec kaflowy, gdyż wiadomo, no było to lat temu prawie 50 i powiem tak, jakoś specjalnie nie chorowaliśmy, wręcz nawet jeżeli patrzę po przykładach mojej rodziny, to wydaje mi się, że byliśmy dużo bardziej zdrowsi niż teraz te dzieci są, które naprawdę zabiegają o jakiś taki, no moim zdaniem może nieraz przesadny, zdrowy tryb życia.
1: Panie Marcinie, spędzał pan zdecydowanie więcej czasu na zewnątrz, ruszając się na zewnątrz, na pewno było tam dużo aktywności fizycznej. No myślę, że to stąd. Tak jest. Panie Marcinie, no proszę mówić.
2: Chciałbym jeszcze tutaj się zgodzić z moim jednym przedmówcą. Jestem przedsiębiorcą też. W tej chwili w związku z obostrzeniami klimatycznymi ceny prądu niedługo będą takie, że po prostu 70 albo 80% tych gospodarstw, tych firemek takich, powiedzmy, niespecjalnie wielkich, one się pozamykają, bo one po prostu najzwyczajniej, widząc to po swoim przykładzie, nie dają rady już z tymi rachunkami za energię elektryczną. Jest to po prostu, nie wiem, czy się nie zapędzimy w jakiś tak zwany kozi, ponieważ przestaniemy produkować, bo nikogo na to nie będzie stać i będziemy wzmacniać te Chiny i te inne kraje, które po prostu tym się za bardzo nie przejmują.
1: Panie Marcinie, dziękuję, bo jeszcze chciałbym dać jeszcze tutaj czas na wypowiedź panu Pawłowi z Warszawy, bo bardzo długo czeka. Dzień dobry, panie Pawle.
3: Dzień dobry. To, co powiedzieli niektórzy, oczywiście przewietrzanie miasta w Warszawie jest doskonały przykład. Oś Dolinki Służewieckiej zabudowywana totalnie, ale zupełnie inna rzecz. Dlaczego musimy ciągle kupować nowe rzeczy? Co 3 lata wymieniać samochód na nowy? Pralki, lodówki, jeżeli się zepsują, wyrzucamy, wymieniamy na nowe. To wszystko trzeba produkować. Do tego są fabryki. Od tego może trzeba by zacząć.
1: Żeby ograniczyć konsumpcjonizm, tak.
3: Dokładnie tak. Dokładnie tak.
1: Dziękuję panie Pawle. To teraz jeszcze pani Ewa z Podkarpacia. Dzień dobry pani Ewo.
4: Dzień dobry. Często mówi się, że jest coraz więcej alergików i jednym z powodów, że tych alergików jest coraz więcej, jest właśnie zanieczyszczone powietrze.
1: Tak jest.
4: O tym się nie mówi.
1: Tak jest.
4: Ci, co dbają o swoje dzieci i chcą, żeby ich dzieci i ich wnuki były zdrowe, powinni wybierać polityków, którzy będą dbać o środowisko i o powietrze. W przyszłych wyborach wybierajcie mądrze. Pozdrawiam.
1: My panią też i jeszcze pan Wiesław z Wrocławia. Dzień dobry panie Wiesławie.
5: Witam. Ja tak konkludując całą sprawę, naszą dyskusję dzisiejszą, naprawdę uważam, że miasta po prostu powinny być budowane na wsiach. Dziękuję bardzo.
1: I tu postawimy kropkę. Bardzo dziękuję za wszystkie telefony. Dziękuję też Oldze Szućko, która audycję zrealizowała. Przygotowała ją Monika Gosławska, a telefony od państwa odbierał Piotr Łody. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Jutro po 14:00 tutaj pojawi się Anna Kowalczyk. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Trzecia godzina.
2: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
3: Powinniśmy stawiać na siatkówkę. To jest jedyny sport, w którym naprawdę jesteśmy świetni.
4: Czy to jest jedyny sport, w którym jesteśmy naprawdę świetni?
3: Niestety tak.
5: Wszystko w tym filmie się zgadza. Jedyne, co mi nie pasuje, to fakt, że Borys Szyc dostał kosza.
3: Jedna z uczennic Marcysia powiedziała mi, proszę pana, ale przecież ten Wokulski to był jakiś totalny creep.
6: Dzieją się rzeczy piękne.
3: Ważkie.
6: To teraz o ważkach porozmawiajmy.
2: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach.

0: Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
1: Play. Rozwiązania dla biznesu.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 października, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty usłyszał drugi z kierowców, którzy ścigali się po ulicach Nowego Sącza. Pierwszy odpowie za śmiertelne potrącenie pieszego na pasach. Będzie ponad 100 miliardów złotych na budowę i remonty schronów. Rząd przyjął w tej sprawie uchwałę. Kolejny duży atak na Ukrainę przygotowuje Rosja, przestrzega przed tym ukraiński prezydent. Są zarzuty dla drugiego z kierowców, którzy ścigali się po ulicach Nowego Sącza. Pierwszy śmiertelnie potrącił pieszego, drugi odpowie za udział w nielegalnych wyścigach. 20-latek nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, które będą weryfikowane. Policja już to sprawdza.
8: Jest zabezpieczany monitoring. Analizowane są zapisy monitoringu z trasy przejazdu. Będą też badane czarne skrzynki tych samochodów po to, żeby odtworzyć tę prędkość, z którymi samochody poruszały się.
7: Mówiła Justyna Rataj-Mekietyn z prokuratury. Prokurator nie wystąpił do sądu o tymczasowy areszt dla mężczyzny. Z kolei sprawca śmiertelnego wypadku, 21-latek, trafił do aresztu na 3 miesiące. Odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, uczestnictwo w nielegalnym wyścigu samochodowym i znaczne przekroczenie dozwolonej prędkości. Do tragicznego potrącenia pieszego na pasach doszło w sobotę. W ciągu 5 lat rząd wyda ponad 100 miliardów złotych na budowę nowych schronów i modernizację już istniejących. Rada Ministrów przyjęła w tej sprawie uchwałę. Zajęła się też innymi projektami, na których zyskają m.in. mieszkańcy Trójmiasta. Przed kancelarią premiera jest Dagmara Kędzior. Witaj, Dagmaro.
9: Dzień dobry.
7: Powiedz, czym są te inne projekty?
9: Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu dotyczącego rozwoju kolei metropolitalnej w Trójmieście i w praktyce oznacza to, że powstanie nowa linia pomorskiej kolei metropolitalnej. Prowadzić będzie ze Śródmieścia przez Orunię Górną i Kowale. O tym mówił rzecznik rządu Adam Szłapka.
10: Niezwykle ważna inwestycja dla tej dużej aglomeracji. Skróci w sposób znaczny czas przejazdu. Teraz to jest godzina, będzie to 15 minut. Pociągi będą jeździły co 7 minut, czyli de facto rozkład jazdy będzie niepotrzebny. 28 tysięcy pasażerów dziennie najprawdopodobniej będzie korzystać z tej inwestycji.
9: Rząd przyjął też projekt ustawy, która w praktyce da nowe uprawnienia pracodawcom.
10: Jest ustawa, która dotyczy tego, żeby pracodawca, który ma uzasadnione wątpliwości co do dyplomu kandydata lub pracownika wydanego w postaci papierowej, mógł sprawdzić to bezpośrednio na uczelni, także nie było żadnych wątpliwości.
9: Teraz projekt tej ustawy trafi do Sejmu.
7: A relacjonowała Dagmara Kędzior. Według ukraińskiego wywiadu Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Ma do niego dojść w najbliższym czasie. Takie informacje przekazał Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent nie podał, kiedy dokładnie miałoby nastąpić uderzenie. Napisał, że w związku z nowymi informacjami przygotowywana jest ochrona najważniejszych obiektów. Ukraińcy wciąż mają za mało pocisków do wyrzutni Patriot służących do strącania rosyjskich rakiet. Służby ustalają przyczyny nocnego pożaru w szpitalu Rydygiera w krakowskiej Nowej Hucie. Wstępnie mówią, że mogło dojść do zwarcia w instalacji elektrycznej. Ogień pojawił się około 1:00 w nocy na oddziale wewnętrznym placówki na 10. piętrze. Teraz pracują tam policyjni technicy i prokurator. Ogień wybuchł w izolatce, w której leczony był pacjent chory na COVID.
11: Pożar na szczęście ograniczył się do tego jednego pomieszczenia. Szybka interwencja również straży pożarnej policji spowodowała, że ten pożar był ograniczony.
7: Mówił dyrektor szpitala Dariusz Asztabski. Ewakuowani pacjenci kontynuują leczenie na innych oddziałach. Na razie nie ma mowy o przywróceniu pracy oddziału wewnętrznego szpitala. Pozostałe oddziały pracują normalnie. Nietypowy uciekinier w gminie Zduny w powiecie łowickim w Łódzkiem. Po polach biega tam kangur. Nagranie zwierzęcia pojawiło się w internecie. Jak się okazuje, kangur ma właściciela. Już wcześniej zdarzało mu się uciekać z domu. Na razie nie udało się go złapać.
12: Jak przekazał mi autor nagrania, które pojawiło się w mediach społecznościowych, kangur jest własnością mieszkańca gminy Zduny, który ma dużą posesję z ogrodem. Zwierzę na wolności ma przebywać od około 2 miesięcy.

0: miesięcy i od tego czasu porusza się po okolicy. Mieszkańcy wspólnie z właścicielem próbują je schwytać, ale nie jest to łatwe.
1: Naprawdę potrzeba by dużą grupę ludzi, ponieważ no, jest to szybkie zwierzę i bardzo nieprzewidywalne.
0: Kangur co kilka dni pojawia się w różnych miejscach okolicy i wraca w miejsca, gdzie znajduje pożywienie. Nie jest to pierwszy raz, kiedy zwierzę opuściło swoją posesję. Podobna sytuacja miała mieć miejsce mniej więcej rok temu, ale wtedy zwierzę udało się schwytać. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
2: Klimat. W tym momencie stan powietrza, jakość powietrza w Polsce jest przeważnie dobra, natomiast ze źródeł odnawialnych pochodzi około 40% energii.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy kraju wzrastające do dużego. Na północy lokalnie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 16 stopni na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do 22 na południu kraju.
4: Autopromocja.
5: Komórka z cegły. Garaż typu blaszanego. Szeroka na 6 metrów szosa, znajdująca się w odległości 30 metrów od miejsca zbrodni.
6: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
7: Technik się porusza po miejscu zdarzenia i prowadzący oględziny postępuje za nim. Opisuje wszystko, co widzi.
8: A teraz uwaga, sporządza tę notatkę nie na podstawie rozpytania, ale dlatego, że to ona we własnej osobie widziała Kalińską w relaksie.
6: Drugi odcinek Zwyczajnej kobiety w Trójce. Już w środę, kilka minut po 20:00. Zapraszają znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter, autor książek Kamil Bałuk.
5: Musimy odtworzyć ostatni wieczór Janiny Kalińskiej.
6: Dzień później, w czwartek o 20:00, premiera odcinka w podcastach na polskieradio.pl.
4: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit.
18: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
19: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
20: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
19: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
21: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
19: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
21: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
22: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
9: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

o tym, że podpis wokalistki grupy Garbage Shirley Manson na ścianie Trójki tuż obok naszego studia wciąż jest nietknięty, mówiłem niedawno w tonacji Trójki. Dziś bohaterem jest jej mentor i starszy kolega z zespołu Garbage, czyli Butch Vig. Spotkałem się z nimi 3 razy w życiu, z tym, że z Shirley samą tutaj w Trójce, a z zespołem zupełnie gdzie indziej. Butch Vig mówił kiedyś, że w połowie lat 90. miał trochę dość. Nagrał już około 1000 zespołów, to pewnie przesada i taka figura słowna, składających się tylko z basisty, gitarzysty i perkusji, a tymczasem Public Enemy używali samplera i chciał zrobić coś innego. I rzucił produkcję na chwilę i trochę dla relaksu i dowcipu założył zespół Garbage, który

okazał się mega sukcesem. Ku zdumieniu wszystkich, a najbardziej samego Bacza Wiga. To on będzie bohaterem dzisiejszej tonacji trójki. Przypomnimy jego fantastyczne produkcje z lat 90. i już z XXI wieku. Dzień dobry Państwu. Katarzyna Fryst-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz.

Druga płyta z był Smashing Pumpkins. Budgie produkował też ich pierwszy debiutancki album i sprawdził się, skoro Billy Corgan zaprosił go do pracy nad płytą, która wyrzuciła grupę Smashing Pumpkins w kosmos. Budgie potem wspominał, że ponieważ zdecydowali się z Corganem nagrywać wszystko na taśmie analogowej, praca trwała najpierw przez pierwsze 3 miesiące, 12 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, a w ostatnich dwóch, bo mieli spore opóźnienie, pracowali 7 dni w tygodniu po 14 albo 15 godzin, ale efekty były znakomite. Budgie produkował też jeden z moich ulubionych zespołów lat 90., z których płyty pochodzi utwór, który jest z kolei na mojej liście absolutnych faworytów utworów z tego okresu.

Wyprodukowany przez Bachawiga album grupy L7 nazywał się Bricks Are Heavy, a najbardziej rozpoznawalny singlowy utwór Pretend We're Dead. Bachawig po latach twierdził, że praca z Garbage, założenie tego zespołu i wspólne pisanie piosenek Shirley Manson było dla niego także odreagowaniem po niezwykłym sukcesie swojej produkcji pewnego znanego zespołu z lat 90.

BBC twierdziło, że ksywą artystyczną Baczewiga stało się po nagraniu płyty Nirwany Nevermind Man, czyli ten człowiek od Nevermind. Po debiucie Bleach, produkowanym przez Jacka Endino, który był tak naprawdę zrobiony dla Nirwany w systemie sypialnianego low-fi, Baczewig próbował namówić Kurta Cobaina na podwojenie nagrania jego głosu, na double tracking, na efekty gitarowe. Początkowo Cobain nie chciał się zgodzić, podobno przekonało go to, że Bacz wyciągnął z rękawa innego asa, mówiąc, tak nagrywał swój wokal John Lennon. I późniejsza krytyka, bo zdarzyła się krytyka nawet ze strony Cobaina, brzmienia albumu Nevermind bardziej dotyczy chyba miksu Andy'ego Wallace'a niż samej produkcji Bacza Viga, którego także z powodu Nevermind wziął do pracy nad swoimi płytami Billy Corgan. Pora na Sonic Youth.

zaprzyjaźniony z Dave'em Grohlem od czasów Nirwany, Butch Vig przyjął zaproszenie do produkowania płyt Foo Fighters. Zaczęło się od Wasting Light. Na tę płytę nie trafiła piosenka, która potem pokazała się na składankowej, a która jest absolutną perełką, jeżeli chodzi o produkcję Butcha Viga dla Foo Fighters.

Budgwick był w zasadzie jedynym oczywistym wyborem, kiedy Dave Grohl zabrał się za film dokumentalny, który był hołdem dla studia Sound City. Sound City Reel to Reel. Film dokumentalny i oczywiście płyta, na której Dave Grohl grał we wszystkich utworach, ale towarzyszyli mu przeróżni goście. Najbardziej rozpoznawalny singiel z tego projektu, dostał zresztą nagrodę Grammy, to supergrupa w składzie, oprócz Dave'a Grohla, Paul McCartney, Chris Novoselic i Pat Smear. Cut Me Some Slack.

Całość nagrań Baczwik zarejestrował przy użyciu legendarnego stołu mikserskiego Neve, który przeniesiono na jego i Dave'a Grohla życzenie ze studia Sound City do własnego studia perkusisty grupy Foo Fighters. Taylor Hawkins będzie gościem w następnym utworze, nieżyjący już niestety członek Foo Fighters, i Stevie Nicks. Nazywa się ta piosenka You Can't Fix This.

osobną dziedziną Baczawika są remiksy. Pracował z House of Pain, Depeche Mode, Beckiem, Nine Inch Nails, Kornem, Limp Bizkit czy Soul Asylum. No, należy też wspomnieć, choć to nie remiksy, a miksy. Pierwsze miksy albumu Nevermind, nazwane od miejsca Devonshire, za nim Andy Wallace, jak twierdzi Kurt Cobain, popsuł tę płytę. A my gramy remiks dla YouTube.

Remix nazwany barwnie Monster Truck. 13 listopada ukaże się nowy album U2, między innymi z udziałem Briana Eno, Daniela Lanois i będzie też duet z Dolly Parton, Bono w utworze Torn. Już teraz zapraszam Państwa na odsłuch tej płyty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Czynimy starania, żeby było to dzień, jak zwykle u nas, przed światową premierą, czyli wieczorem czwartek 12 listopada, a o północy będzie płytę można kupić. Prosimy nas słuchać. Będziemy te wszystkie wspaniałe wieści potwierdzać. A w tonacji trójki poświęconej Baczowi Wigowi kończę moim ulubionym chyba utworem grupy Garbage, która nazywa się Milk. Katarzyna Fryz-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz. Dziękujemy, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Trzecia godzina.
2: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
3: Powinniśmy stawiać na siatkówkę. To jest jedyny sport, w którym naprawdę jesteśmy świetni.
4: Czy to jest jedyny sport, w którym jesteśmy naprawdę świetni?
3: Niestety tak.
5: Wszystko w tym filmie się zgadza. Jedyne, co mi nie pasuje, to fakt, że Borys Szyc dostał kosza.
3: Jedna z uczennic Marcysia powiedziała mi, proszę pana, ale przecież ten Wokulski to był jakiś totalny creep.
5: Dzieją się rzeczy piękne.
3: Ważkie.
5: To teraz o ważkach porozmawiajmy.
2: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Zapraszamy do reklamy.
6: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Mamo, źle się czuję.
16: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
17: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
18: Pani

0: Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16.06. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
5: Prokuratura składa zażalenie na decyzję o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego. Według śledczych sąd popełnił błąd. Osoby zatrzymane w związku z zaniżaniem cen paliw w Orlenie usłyszały zarzuty. Według śledczych były to działania nastawione na wybory. Szwedzi zabezpieczą lotnisko w Jasionce, postawią tam swoje wyrzutnie Patriot. Jest zażalenie prokuratury na postanowienie o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. W ocenie prokuratora sąd błędnie przyjął, że ustały okoliczności uzasadniające obawę utrudniania postępowania. Prokurator wskazał w szczególności na dotychczasową postawę podejrzanego, jego ucieczkę z Polski na Węgry, a następnie z Węgier w nieustalonym kierunku, kwestionowanie legalności działań polskich organów oraz posługiwanie się dokumentem wystawionym na dane innej osoby. Marcin Romanowski jest oskarżony o popełnienie 11 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Nawet 25 lat więzienia grozi osobom zatrzymanym w sprawie bezpodstawnego zaniżania cen paliw przez Orlen w 2023 roku. Poinformował o tym minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Na konferencji prasowej mówił, że z zatrzymanymi trwają czynności procesowe, a szczegółów należy spodziewać się po ich zakończeniu.
6: W tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw, z nieuwzględnianiem tego, co dzieje się na rynku i jednocześnie z naruszeniem procedur wewnątrz spółki.
5: Funkcjonariusze ABW zatrzymali 5 byłych i obecnych menadżerów spółki. Wśród zatrzymanych jest były członek zarządu z lat 2018-2024. Wszystkim prokurator przedstawił zarzuty. Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot oraz personel, który będzie chronił lotnisko w Rzeszowie. Szef szwedzkiego rządu Ulf Kristersson poinformował, że dzięki temu będzie pewność, że ważny sprzęt dotrze na Ukrainę. System Patriot ma zostać rozmieszczony w grudniu, a szwedzka misja w ramach NATO w Polsce może potrwać do 7 miesięcy. Lotnisko w Rzeszowie Jasionce to jedno z głównych punktów przeładunku i transportu sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Czechy zrezygnowały z udziału w przyszłorocznym konkursie Eurowizji. Jak wyjaśniają władze publicznego nadawcy telewizyjnego, powodem są oszczędności.
7: Jest to projekt wiążący się ze znacznymi wymaganiami programowymi, produkcyjnymi i organizacyjnymi. W związku ze zmianami wprowadzanymi w budżecie, czeska telewizja postanowiła nie uczestniczyć w przyszłorocznej edycji konkursu, napisano w oświadczeniu. Po zmianie władzy w Czechach sytuacja finansowa publicznego nadawcy stała się niepewna. Gabinet Andreja Babisza planuje zlikwidować abonament radiowo-telewizyjny i finansować media publiczne z budżetu państwa. Zmiany mają się wiązać z ograniczaniem wydatków. Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
5: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 16:03, czas na sport w programie trzecim. Krzysztof Uniewski.
9: Dzień dobry. Dużo w tym serwisie będzie tenisa i dobrze, bo to piękny sport. Pogłoski o schyłku kariery Nowaka Dżokowicza znów wzięły w łeb. Serb właśnie wygrał po raz 7 w karierze prestiżowy turniej ATP 1000 w Pekinie. W finale pokonał Alexa de Minora. Australijczyk poddał spotkanie w drugim secie. Wczoraj to on w półfinale w jakiejś mierze skorzystał z urazu Huberta Hurkacza. To kolejny dowód na to, jak bardzo przeładowany jest tenisowy kalendarz. Kilka miesięcy pauzował z tego względu Carlos Alcaraz. Hiszpan leczył długo kontuzję nadgarstka. Przy okazji odsapnął i wraca do gry na topowym poziomie. Właśnie wygrał pierwszy turniej po powrocie do gry w finale imprezy w Tokio 7-6, 6-4. Pokonał Czecha Jerzego Leheczkę. Z kolei lider światowego rankingu Jannik Sinner dziś odtrąbił, żeby nie spodziewać się go w grze o stawkę w tym sezonie. Nie dojdzie do siebie po urazie kolana. To oznacza, że niebawem prowadzenie w zestawieniu obejmie Rosjanin z niemieckim paszportem Aleksander Zwieriew. Kończymy bardzo smutną informacją. Nie żyje Jacek Ziober. Na przełomie lat 80. i 90. zagrał 46 razy w piłkarskiej reprezentacji Polski. Był legendą ŁKS-u Łódź. Grał też z powodzeniem za granicą, we Francji, w Montpellier i w Hiszpanii w Osasunie Pampeluna. W kadrze występował m.in. z Piotrem Czachowskim.
10: To jest moja półka, Jacek był ode mnie rok starszy. Jeszcze nie tak dawno się spotkałem z nim, ale to w jakiś sposób tylko jak popatrzyłem na jego sylwetkę, na tą twarz taką smutną. No wiedziałem od samego początku, że

0: coś tam nie jest halo, no i coś tam się gryzie z tym wszystkim. No i potem jeszcze taki jeden, drugi wywiad, który też przeczytałem, no przecież to jest mój kolega z reprezentacji. Jeszcze w to nie wierzę. Ja nie dowierzam, że to miało miejsce.
1: Jacek Ziober zmarł po długiej chorobie w wieku 60 lat.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: W nocy popada, ale tylko na północy i to przelotnie właściwie tylko. Na południu gęsta mgła się pojawi, temperatura minimalna od 4 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 11 stopni na północy. Chłodniej w kotlinach górskich, tam około zera. Ale to w najchłodniejszym momencie nocy. Jutro będzie cieplej od 17 do 23 stopni. Na wybrzeżu może trochę popadać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
7: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Dzień dobry, 6 minut po godzinie 16. Już audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Katarzyna Filist-Wojtkowska. Przy telefonach czuwa Józef Niewiarowski.
4: Zapraszamy do Trójki.
3: Mamy tydzień noblowski, wczoraj medycyna, dziś fizyka, jutro chemia, czyli takie dziedziny, z których ja niemal nic nie rozumiem. Później zrobi się odrobinę bardziej czytelnie. Dziś zrozumieniem Nobla z fizyki zajęła się Karolina Gonet i efekty jej działań niedługo usłyszymy, ale ja tu najpierw mam do Państwa pytanie. W jakiej nowej dziedzinie, takiej zupełnie zrozumiałej, można by Nobla przyznawać i może od razu komu Państwo by go w tej nowej dziedzinie przyznali? Czekam na propozycję pod numerem telefonu 2 2 7 3. W dzisiejszej audycji popołudniowej powiemy też co nieco o naszych pieniądzach, o których zdecyduje Sejm, o nowym systemie podatków konkretnie. Nieco bliżej wieczora w reportażu posłuchamy o tym, jak szkolne żarty, te z tych wrednych, raczej mogą się skończyć.
9: Wiele osób myśli, że tam żarcik, włamanie na konto, zmienienie zdjęcia, co to takiego? To było przestępstwo.
3: Powiemy też o tym, jak jeden z naszych reporterów, zainspirowany pewną historią oszustwa AI na 90 milionów euro, przetestował ten sposób na koleżance z redakcji. Z jakim skutkiem?
10: Idę, słyszę jakaś głosówka, no to szybciutko odsłuchaj.
3: Ale to za chwilę. Najpierw te ludzkie noble. Mają Państwo pomysł na nową, zrozumiałą kategorię zrozumiałych osiągnięć? I na laureata? 2 2 7 3.

0: 9 minut po 16, 2 2 7 3 jest z nami pani Katarzyna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Michale.
0: Dzień dobry. Z jakim pomysłem na jakąś ludzką kategorię Nobli, mam nadzieję?
1: Tak.
0: Bardzo proszę mówić.
1: Mój pomysł jest taki, żeby przyznawać Noble w kategorii najlepszy klaun.
0: Najlepszy klaun. I kto mógłby dostać takiego Nobla?
1: Myślę, że ja.
0: 2 2 7 3. Gratuluję wysokiego mniemania o swoich umiejętnościach i czekam na telefon.

0: 11 minut po godzinie 16, 2 2 7 3, jest z nami pan Jacek z Torunia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z jakąś propozycją na może nagrodę Nobla, jakąś nową kategorię?
1: Oczywiście moim ulubieńcem jest i proponuję to bardzo z całego serca. Chodzi o Jurka Owsiaka.
0: I w jakiej kategorii by pan przyznał tego Nobla? Bo jeśli chodzi o Nobla pokojowego, to poznamy jego laureata w piątek. Może jakąś nową kategorię dla Jurka Owsiaka pan wymyśli?
1: Dla Jurka Owsiaka fantastyczny facet. Nie ma szpitala w tym kraju. On to prowadzi, zaczął od ponad 20 lat. Nie ma szpitala w tym kraju, gdzie nie ma sprzętu, który kupił.
0: Nie ma sprzętu bez serduszka, to pewnie pan ma na myśli. 2 2 7 3, ciekawy jestem, czy może państwo mają jakąś inną propozycję, kto mógłby z Jurkiem Owsiakiem w konkury stanąć w kategorii najfajniejszy facet, o ile dobrze tę kategorię zapamiętałem. 2 2 7 3, to jest numer telefonu do państwa dyspozycji. My dzisiaj odrobinę pomówimy też o marcowym spotkaniu wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem, o którym jest wciąż głośno, a to dlatego, że według polityków PiSu krótką rozmowę umożliwiła pomoc ze strony kancelarii polskiego prezydenta i europosła Adama Bielana. Prawicowi politycy sugerują, że Trump miał nakłaniać polskiego ministra obrony i lidera ludowców do opuszczenia rządu i wejścia w układ z prawicą. Wokół tej rozmowy jest na razie więcej niedopowiedzeń niż konkretów, ale odniósł się do niej też premier Donald Tusk.
2: Dzisiaj i wróg, i sojusznik dobrze wie, że Polska nie pozwoli sobie na żadne skuteczne akty agresji wobec nas. I ani wróg, ani sojusznik nie będą decydowali o tym, jaką drogą podążają Polacy. Kto w Polsce rządzi, jak budujemy swoją armię. Na tym polega prawdziwa suwerenność.
0: Więcej komentarzy politycznych o 17.30 w Pulsie Trójki, który poprowadzi Roch Kowalski. A u nas teraz więcej o proponowanych przez rząd zmianach podatkowych, nad którymi obradował Sejm. Łączymy się z Sejmem, gdzie jest Michał Makowski. Dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry. Ale obradował to dopiero, to jeszcze nie w tym czasie. Obradować będzie dziś wieczorem.
0: Obradować będzie dziś wieczorem, więc wtedy dowiemy się więcej, jakie będą losy tej nowej propozycji. Ale powiedz, bo to już chyba wiadomo, jak ta reforma ma działać w praktyce i kto na niej skorzysta.
3: No, proszę państwa, skorzysta klasa średnia, a w szczególności osoby zarabiające od około 12 do 15 tysięcy złotych miesięcznie brutto. Mamy tutaj podwyżkę pierwszego progu podatkowego, czyli do 130 tysięcy złotych przychodów rocznie zapłacimy znaną stawkę, 12% podatku. Jednak najważniejszym elementem tej reformy wydaje się wprowadzenie nowej stawki podatku PIT, czyli 24%, i ta stawka będzie obowiązywać zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie. No i po przekroczeniu tych dochodów wraca kolejna znana wcześniej stawka 32%.

0: A o maksymalnych korzyściach z reformy opowiadał mi doradca podatkowy z kancelarii Grant Thornton Tomasz Rolewicz.
1: Musimy zarabiać brutto około 15 tysięcy złotych, żeby po zmianach, jeżeli te zmiany wejdą w życie, zaoszczędzić na podatkach 3600 zł w jednym roku.
0: Reforma skali podatkowej będzie kosztować ponad 10 miliardów złotych. No i z czego to sfinansować? Ano z podwyżki CIT-u dla dużych firm, podwyżki daniny solidarnościowej dla bogatych Polaków zarabiających ponad 1 000 000 złotych rocznie i ze zmian w rozliczaniu ryczałtu. Wszystkie podatkowe propozycje trafiły do jednego pakietu. Zwraca na to uwagę minister finansów i gospodarki oraz poseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Domański.
2: My w odpowiedzialny sposób podchodzimy do finansów państwa. Ja nie mogę się zgodzić na propozycje, które prowadzą do rozchwiania finansów naszego kraju. Potrzebujemy skończyć z taką szarlatanerią w debacie publicznej, kiedy to są przedstawiane propozycje podatkowe bez jakichkolwiek pomysłów ich sfinansowania.
0: Nie ma pewności, czy prezydent Karol Nawrocki zgodzi się na pakiet propozycji, który obniża podatki pracownikom, a jednocześnie podwyższa CIT dla firm, podwyższa podatki najbogatszym, no i sprawia, że wielu ryczałtowców, przedsiębiorców również zapłaci więcej. W tej propozycji działa zasada wszystko albo nic. Poseł PiSu i były minister finansów Andrzej Kosztowniak ocenia, że reforma ma tylko kosmetyczny charakter.
3: Z jednej strony wprowadza niewielką zmianę, ale z drugiej strony wprowadza też zamieszanie, bo wprowadzamy de facto kolejny próg podatkowy. Czy to jest rozwiązanie, na które Polacy czekali? Myślę, że nie. My cały czas czekamy, myślę, że państwo również, na kwotę 60 tysięcy wolnej od podatku.
0: A na podniesienie kwoty wolnej budżetu państwa zwyczajnie nie stać, tak twierdzą rządzący i wskazują na rekordowe wydatki na obronność, służbę zdrowia czy inwestycje takie jak pierwsza elektrownia atomowa albo Port Polska, dawniej centralny port komunikacyjny. Jednak czy to właśnie klasa średnia zasługuje na taki prezent? Zapytałem o to marszałka Sejmu z Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego.
4: Chcemy więcej progów podatkowych po to, żeby ludzie w te progi podatkowe wchodzili o wiele spokojniej niż wchodzili do tej pory. Daliśmy moim zdaniem bezprecedensowe na początku kadencji podwyżki dla budżetówki i ta budżetówka szybciej wpadła w próg. Podniesienie tego progu to dotyczy również na przykład nauczycieli.
0: Jeśli przepisy wejdą w życie i zaczną obowiązywać od stycznia, to efekty reformy dla przeciętnego Kowalskiego będą odczuwalne wiosną 2028 roku przy składaniu deklaracji podatkowych.
5: To był Michał Makowski prosto z Sejmu. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki.
5: A ja cały czas czekam na państwa propozycje na nowe nagrody Nobla, nowe kategorie w Nagrodzie Nobla i komu można by je przyznać. 2 2 7 3. U nas teraz piosenka dnia. Ofelia, czekałam z tym 17 minut po godzinie 16.

0: 20 minut po godzinie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. To była Ofelia, czekałam z tym, czyli nasza piosenka dnia dzisiaj w Trójce. Trwa tydzień noblowski. Komitet ogłosił dziś laureata nagrody w dziedzinie fizyki i jest nim 82-letni belgijski profesor Francis Halsen. Naukowiec prowadzi swoje badania w lodach Antarktydy. To tam na biegunie południowym znajduje się gigantyczny teleskop neutrinowy, który służy między innymi wykrywaniu cząsteczek kosmicznych. Więcej o odkryciach Halsena wie Karolina Gonet.
1: Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till.
2: Po raz pierwszy od 34 lat Nagroda Nobla z fizyki trafiła do jednej osoby, Francisa Halsena. Zapamiętajmy to nazwisko, a razem z nim jeszcze jedno słowo. Neutrino. Nie. Nie uczyliśmy się o tym w szkole, ale być może teraz się to zmieni. Neutrino to jedna z najbardziej tajemniczych cząsteczek we wszechświecie, cząsteczka widmo, która potrafi przelecieć przez Ziemię niemal tak, jakby jej w ogóle nie było.
3: Za neutrino już był Nobel, to że w ogóle zrozumiano, że neutrina istnieją.
2: Profesor Łukasz Warzykowski, astronom z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: One oczywiście są specyficzne, dlatego że one nie mają masy. I to jest w nich po prostu, powiedziałbym, kosmiczne. Trudno sobie to nawet wyobrazić, że cząsteczka może nie mieć masy. I te neutrina są o tyle ulotne, że właśnie bardzo długo nie mogliśmy ich w ogóle wykryć. Do tego potrzebne były bardzo specjalistyczne instrumenty i rozumiem, że ten Nobel dzisiejszy to właśnie to docenia.
2: W wykryciu neutrin pomaga lód. A gdzie mamy go najwięcej? Na biegunie południowym na Antarktydzie. I właśnie tam Francis Halsen zbudował Ice Cube. Gigantyczne obserwatorium ukryte głęboko pod lodem, wyposażone w tysiące czujników, które wyłapują ślady tych niezwykle rzadkich i ulotnych cząsteczek.
4: Możemy dzięki temu uzyskać nowe informacje zupełnie niezależne od tego, co zbieramy z teleskopów, które rejestrują promieniowanie elektromagnetyczne, czyli światło, czy fale radiowe.
2: Profesor Rafał Demkowicz-Dobrzański, fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Praktycznie cała astronomia używa fal elektromagnetycznych, żeby dowiadywać się o wszechświecie, a tutaj nagle mamy zupełnie coś innego, czyli właśnie neutrina.
3: Lecą bez przeszkód przez wszechświat, mogą pochodzić z bardzo dziwnych, różnych obiektów, o których tak naprawdę nie wiemy. I teraz dopiero zaczyna się cała zabawa, żeby je zidentyfikować, znaleźć ich źródło, czy jest to jakaś czarna dziura gdzieś tam hen daleko, czy jest to jakaś bliska gwiazda nam, która też robi coś dziwnego i emituje wykrywalne neutrina.
5: To jest otwieranie nowego okna na badania wszechświata.
2: Profesor Tomasz Bulik, astronom z Uniwersytetu Warszawskiego.
5: To jest po prostu stworzenie nowej jakości i nowych możliwości oglądania, badania tego, jak działa wszechświat. To jest coś, co pasuje jak ulał do tego, za co są Nagrody Nobla. To jest taki element większej takiej całości, takiej układanki, gdzie mamy kolejny duży klocek, który nam, mam nadzieję, że będzie pasował.
0: Jutro Komitet Noblowski ogłosi laureata nagrody w dziedzinie chemii, a my w Trójce szukamy nowej dziedziny, w której można by Noble przyznawać. 2 2 7 3 to jest numer do Państwa dyspozycji. Pan Bartek jest już z nami z jakąś propozycją zapewne. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Panie Michale, ja mam taki pomysł, żeby nagrodzać Nagrodą Nobla porażkę albo upadek. Taki coś niezbyt mocnego, ale taką no jakąś porażkę po prostu, żeby ludzie, żebyśmy my wszyscy jakby oswoili się z takimi drobnymi porażkami, przyzwyczaili się do nich, oswoili je, byli z nimi tak na co dzień. Nie zawsze musimy odnosić sukcesy i od czasu do czasu nagrodźmy Noblem porażkę. Co pan na to?
0: Podoba mi się ta kategoria. Może państwo mają jakąś porażkę na myśli i coś zaproponują. 2 2 7 3

0: Autopromocja.
1: A co ty robisz?
2: Trenuję. Ostrożność. Bo jedziemy do miasta szkła.
1: Do Krosna.
2: Do Krosna. Będziemy w Centrum Dziedzictwa Szkła. Jutro od 6 do 9.
1: Poranne zapraszamy do Trójki. Poleca się.
2: Spotkajmy się. Zapraszam. Robert Grzędowski.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Psst, cześć, to Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego. Let's go!
18: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
19: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: Żegnamy reklamy.

0: Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
1: Agenci CBA weszli do siedziby Rzecznika Praw Dziecka. Monika Horna-Cieślak potwierdziła w mediach społecznościowych, że jej biuro wydało dokumenty w związku ze sprawą dotyczącą interwencji na warszawskiej Białołęce z sierpnia tego roku. Według mediów Monika Horna-Cieślak zauważyła na spacerze kobietę szarpiącą swoje dziecko. Rzeczniczka zawiadomiła policję, która wydała rodzicom zakaz zbliżania się do dzieci. W konsekwencji dwoje dzieci trafiło do ośrodka opiekuńczo-wychowawczego. Funkcjonariusze CBA mieli zabezpieczyć rzeczy związane ze śledztwem prowadzonym przez szczecińską prokuraturę. Minister Spraw Wewnętrznych przeanalizuje sytuację Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Chodzi o omyłkowy alert, który wczoraj trafił do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast do lubelskiego.
2: Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo. I tak, trzeba przyznać, doszło do pomyłki i ta sprawa jeszcze na pewno będzie wyjaśniana, dlaczego do tej pomyłki doszło.
1: Wczoraj Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprosiło odbiorców błędnie wysłanych wiadomości za pomyłkę, niepokój i utrudnienia. Europejscy przywódcy solidaryzują się z Bułgarią po ataku dronów na dwa statki handlowe na Morzu Czarnym. Nad ranem jeden z nich został zatopiony. Nadal nie wiadomo, co z jego załogą. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oceniła, że sytuacja w regionie staje się coraz bardziej niepokojąca. Podkreśliła, że celem ataków stają się statki handlowe i ich niewinne załogi, a uderzenia w cywilną żeglugę są nie do zaakceptowania. To był serwis Trójki.
0: W Trójce czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna.
3: Zapraszam. Jutro benzyna podrożeje, a za olej napędowy kierowcy zapłacą o 2 grosze mniej niż dziś. Maksymalna cena benzyny 95 wyniesie 6 zł 86 groszy, a diesla 7 zł 80 groszy. W ubiegłym roku Polska rozwijała się szybciej niż pierwotnie szacowano. GUS podał, że w porównaniu z rokiem 2024 polska gospodarka urosła o 3,8%. To 0,2 więcej niż wynikało z kwietniowej rewizji, mówi Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego.
4: Można powiedzieć, że rewizja była dość szeroka i dotyczyła kluczowych kategorii, ponieważ mieliśmy przyspieszenie konsumpcji, która wzrosła o 4% po wzroście o 2,9% rok wcześniej i te dane za 2025 rok zostały zrewidowane w górę z 3,7%. Silniej niż wcześniej podawano, rosły też inwestycje. One zwiększyły się o prawie 5% i tutaj rewizja była jeszcze większa, bo wyniosła 0,5 punktu procentowego.
3: Rzecz jasna, w górę. Dane te potwierdzają, że sytuacja w polskiej gospodarce w ubiegłym roku była bardzo dobra. Fiskus nie będzie wszczynał postępowań podatkowych o kwoty niższe niż 80 zł. Taka zmiana znajduje się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej. Projekt ma na celu uregulowanie zasad prowadzenia przez fiskus czynności sprawdzających, na przykład ograniczenie czasu ich trwania do 3 miesięcy. Powstanie Vinci Space Tech Fund, pierwszego w Polsce funduszu dedykowanego krajowym firmom rozwijającym technologie kosmiczne, ogłosił w Krakowie minister finansów i gospodarki. Wartość funduszu opartego o środki Banku Gospodarstwa Krajowego to 0,5 miliarda złotych. Październik w ZUS-ie to miesiąc spotkań, rozmów, porad i praktycznej wiedzy dla seniorów. W całej Polsce odbywają się Dni Seniora, a w tym roku poświęcone są dezinformacji, fake newsom i bezpieczeństwu. Wszelkie szczegóły na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dolar dziś po południu kosztuje 3,88 zł, a euro 4,36.
0: Jutro zachmurzenie ma być małe, poza północą Polski, tam raczej duże. Na wybrzeżu może nawet pokropić. A temperatura maksymalna jutro od 17 stopni na północy Polski, przez około 20 w centrum do 23 na południowym wschodzie naszego kraju. Czekam, cały czas czekam na Państwa telefony z propozycjami nowych kategorii, w których można by przyznawać Nagrody Nobla. Mamy tydzień noblowski. Dzisiaj przyznano nagrodę z fizyki, którą przed momentem wyjaśniała Państwu Karolina Gonet. W trakcie pracy nad wyjaśnianiem właśnie tych wszystkich zawiłości związanych z tegoroczną Nagrodą Nobla z dziedziny fizyki, Karolina dostała pewną głosówkę, wcześniej spreparowaną. Bardzo potajemnie, na wzór sposobu, w jaki oszukano została pewna włoska firma na 90 milionów euro.

0: 24 minuty do godziny 17. Dodzwonił się do nas pan Tomasz z Gdańska. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Michale.
0: Z jakąś może propozycją na nową kategorię Nagrody Nobla?
1: Tak, oczywiście. Ja sobie pomyślałem, że taka dziedzina to by była empatia. Badamy wszechświat, badamy oceany, a ja bym chciał, żebyśmy nagradzali to, że jesteśmy ze sobą, z nami, że mamy kontakt wspólny taki. Taka empatia.
0: A ma pan jakąś osobę, którą można by w dziedzinie empatii nagrodzić?
1: Kurczę, nie, ale nagradzałbym wszystkich tych, którzy potrafią być właśnie w kontakcie z nami. Może grupowy Nobel.
0: Może państwo mają jakieś propozycje ze swojego życia, nawet na przykład sąsiadkę, sąsiada, albo mamę, albo córkę. 2 2 7 3. Czekamy na propozycje tych, których można by Noblem z empatii nagrodzić. Dziękuję.

0: 21 minut do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. I pytanie, czy to wielka sztuka oszukać kogoś przy użyciu sztucznej inteligencji? Odpowiedź zaraz państwo usłyszą, taką prawie na żywo. We Włoszech oszuści, wykorzystując wygenerowany przez sztuczną inteligencję głos osoby z kierownictwa pewnego banku, okradli placówkę na 95 milionów euro. Do podobnych oszustw, choć na mniejszą skalę, dochodzi często także w Polsce. Żeby państwa ostrzec przed podobnymi sytuacjami, Józef Niewiarowski spróbował odtworzyć ten sposób działania internetowych przestępców. Józef jest ze mną w studiu. Cześć.
1: Dzień dobry.
0: Tłumacz się. Co zrobiłeś i jakimi narzędziami?
1: Nie powiem, jakimi narzędziami, bo nie zamierzam ułatwiać przestępcom zadania, ale takich narzędzi jest dziś bardzo dużo i oszuści potrafią się nimi doskonale posługiwać. Wcieliłem się w oszusta, który przejął konto ofiary. Padło na Michała Kowarskiego, mojego redakcyjnego kolegę z pokoju, który kiedyś faktycznie padł ofiarą takiego włamu na konto facebookowe.
0: Nie raz.
1: Sklonowałem jego głos w taki sposób, w jaki zrobić się mógłby to faktyczny oszust, i wygenerowałem wiadomość głosową, w której prosi naszą koleżankę o pieniądze. Oczywiście wszystko odbyło się w ramach eksperymentu, żeby uświadomić państwu, jak łatwo w dzisiejszych czasach dać się oszukać.
0: Szanowni państwo,

0: eksperyment.
1: Zgodziłem się wziąć udział w eksperymencie.
2: Ja udawałem przestępcę, który uzyskał dostęp do twojego konta.
1: I z mojego konta wysłałeś wiadomość, która zawierała mój wygenerowany głos.
3: Cześć Karolcie, jestem na stacji i mi się skończyła kasa. Mogłabyś mi pożyczyć 5 tych, proszę?
2: Jak się czułeś, kiedy go usłyszałeś?
1: Dziwnie i uważam, że tak nie brzmie.
2: Ale nie musiało to brzmieć identycznie. Paweł Makowiec z Cyber Defense 24 mówi, że przestępcy zawsze mają pewien margines błędu.
4: Rozmawiając przez telefon, jakość jest gorsza niż przy normalnej, naturalnej rozmowie między dwojgiem ludzi. I to jest ten margines błędu, który sprzyja oszustom.
2: Teraz czekamy, czy nasza koleżanka Karolina Gonet wyśle nam pieniądze, a w międzyczasie powiem Państwu, jak to wyglądało we Włoszech. Wszystko zaczęło się, kiedy Pablo Malesini, wówczas prezes jednego z włoskich banków, otrzymał wiadomość na WhatsAppie, która miała pochodzić od Carlo Messiny, prezesa firmy, do której należy, bank Molesiniego.
5: Proszę o pilną transakcję międzynarodową.
2: Niedługo potem Molesini odebrał telefon, który pochodził rzekomo od wspólnika prestiżowej włoskiej kancelarii prawnej, który potwierdził autentyczność transakcji.
5: Si, si, va tutto bene.
2: Oczywiście to nie byli oni, choć brzmieli praktycznie tak samo jak oni. Szef włoskiego banku otrzymał też dokumenty, które miały uwiarygadniać oszustwo. Nie wahał się więc ani chwili. Zlecił przelewy na łączną kwotę około 95 milionów euro. A co z naszą koleżanką?
1: Jasne, wysłane. Wysłała mi.
2: Nie wiedziała, że bierze udział w eksperymencie i została oszukana.
6: Serio? Sobie idziesz, słyszę jakaś głosówka, no to szybciutko odsłuchaj, a nie miałam słuchawek.
3: Cześć Karolcie, jestem na stacji i mi się skończyła kasa. Mogłabyś mi pożyczyć 5 tych, proszę?
7: Jeśli je może 3 razy na konto włamali i ukradli tożsamość.
8: Właśnie, jestem ostatnią osobą, której powinnaś wysłać pieniądze jakiekolwiek.
6: Ale głosówkę wysłałeś. Jakbyś napisał, to bym ci nie wysłała.
2: To, co państwo słyszeli, to był tylko eksperyment. Ale prawdziwi przestępcy nie śpią. I podobne ataki przeprowadzają każdego dnia.
0: Eksperyment eksperymentem, ale 5 tych zniknęło. Józef, tłumacz się.
9: No, Karolina została oczywiście przeproszona, zgodziła się na publikację tego nagrania.
0: A 5 tych?
9: Oddaliśmy.
0: Oddali. Ja Państwu jeszcze przypomnę, że jeżeli trafi się Państwu taka sytuacja, że ta głosówka będzie jakoś dziwnie brzmiała, to zawsze dobrze jest zadzwonić przez jakąś inną aplikację albo po prostu telefonicznie, jakimś innym sposobem niż otrzymało się tę wiadomość od takiego domniemanego oszusta, żeby sprawdzić, czy to
9: ja
0: naprawdę
9: ja dopowiem,
0: była ta
9: że
0: osoba.
9: Nawet jeżeli będzie brzmiała dobrze, bo te systemy cały czas są udoskonalane.
0: Józef Niewiarowski, pięknie dziękujemy. 5 tych się znalazło, ale niesmak pozostał.

0: na Państwa propozycje dotyczące nowej kategorii Nobli.
1: Ja bym dała mojej nauczycielce, pani Magdzie, Nobla za to, że wysyłała z moją klasą. Moja klasa, bardzo ją lubię, lecz nieraz jest trochę szalona.
0: Szalona klasa. I nagroda Nobla dla nauczycielki. Państwo jeszcze jakieś propozycje mają? 22 7 3, numer do Państwa dyspozycji.

0: Krzysztof Zalewski i Jednakowi w Trójce. 13 minut do godziny 17. Francję chwieją protesty uczniów. Od ubiegłego wtorku młodzi Francuzi zorganizowali blokady kilkuset szkół w całym kraju, a do antyrządowej akcji dołączyła skrajna lewica, a teraz także związki zawodowe. O tej sprawie Marcin Pośpiech.
1: Centrum świata.
2: Na francuskich ulicach kolejny dzień protestów i kolejny dzień brutalnych starć. Wczoraj 15-letni uczeń stracił dłoń oraz odniósł poważne obrażenia twarzy po tym, jak w dłoniach wybuchł mu granat hukowy używany przez policję do rozpędzania demonstracji. W sprawie ruszyło śledztwo, tak dziś mówiła matka chłopaka. Posłałam go w poniedziałek do szkoły, tak jak zwykle, całego i zdrowego. Bardzo jest z nim źle, prawie nie może mówić, przeszedł poważną operację. Jest przekonany, że nie ma po co dalej żyć. W starciach według ostatnich doniesień rannych zostało już ponad 200 manifestantów oraz przeszło 700 policjantów. Ponad 6 tysięcy osób zostało aresztowanych, w tym 1,5 tysiąca nieletnich. Demonstracje rozpoczęły się w podparyskich szkołach i dziś obejmują już setki placówek. Młodzi Francuzi skarżą się m.in. na brak nauczycieli, przepełnione klasy i fatalny stan części budynków. Tak mówi jeden z uczestników protestu. Czujemy się lekceważeni, ale przede wszystkim czujemy, że istnieje ogromna przepaść między elitami a nami. Premier Sébastien Lecornu polecił przygotowanie konkretnych rozwiązań dotyczących m.in. braków kadrowych wśród nauczycieli czy remontów szkół. Władze są jednak pod ogromną presją. Kraj zmaga się z potężnym zadłużeniem, a koszt obsługi państwowego długu w ostatnich dniach wzrósł do poziomów najwyższych od czasu światowego kryzysu gospodarczego z 2008 roku. To wyjątkowo niebezpieczne połączenie. Społeczeństwo domaga się większych wydatków, rynki finansowe oczekują od Francji radykalnych cięć. Wszystko w kampanijnej atmosferze. Wybory prezydenckie w kwietniu przyszłego roku. A z nami analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, dr Łukasz Maślanka. Dzień dobry, witam pana.
3: Dzień dobry.
2: Jak pan czyta tę sytuację? To w cudzysłowie tylko protest licealistów, czy to czubek góry lodowej i symptom dużo głębszego kryzysu politycznego, ale także po prostu społecznego czy gospodarczego?
3: No jest to jeden z wielu symptomów głębokiego kryzysu społecznego, w którym pogrążone jest francuskie społeczeństwo. Też pewnej takiej skłonności do przemocy części młodych ludzi. Częściowo są to młodzi ludzie z przedmieść, a więc o nieuprzywilejowanej sytuacji, ale gwałtowne protesty dotyczą też szkół dość prestiżowych, gdzie część młodzieży reprezentuje radykalne lewicowe poglądy i pewną gotowość właśnie do działań gwałtownych. Jest to symptom polaryzacji, która dotyczy bardzo wiele zachodnich społeczeństw.
2: Na ile te postulaty zgłaszane przez licealistów, przez te młode osoby są w pana ocenie uzasadnione?
3: Częściowo one są oczywiście uzasadnione. Są też symptomem głębszego kryzysu francuskiej edukacji, pewnej nierówności, która tam istnieje. Są licea prestiżowe, które dają przepustkę do dobrych studiów, a następnie do elity społecznej francuskiej i są licea niedoinwestowane, licea na prowincji, na przedmieściach, w których panuje przemoc, handel narkotykami, które są przechowalnią dla młodzieży, przed którą nie ma żadnej jasnej przyszłości.
2: Protesty młodych nałożyły się na debatę o fatalnym stanie finansów publicznych Francji, czy też budżetu Francji. Poziom zadłużenia państwa bije rekordy, to jest około 120% PKB. Koszt obsługi długu jest najwyższy od 2008 roku. Pytając wprost, czy Francję da się zreformować?
3: No politycznie jest tu osiągnięcie jakiegoś kompromisu bardzo trudne, gdyż bardzo różne grupy społeczne

0: mają różne interesy. Francja to jest wciąż bajecznie bogaty kraj, w którym jest bardzo wielu bogatych ludzi, rentierów żyjących ze swojego dochodu pasywnego i w interesie nie jest zwiększanie na przykład obciążeń podatkowych albo sięganie właśnie po to przez wiele wieków skumulowane bogactwo, które w tym państwie jest i to nas odróżnia od Francji w dużej mierze, ale z drugiej strony jest coraz większa coraz większe kohorty, coraz większe grupy społeczne, które są nieuprzywilejowane.
1: W przyszłym roku wybory prezydenckie we Francji. Kto ma największe szanse na zwycięstwo, na wzięcie władzy, na przejęcie władzy?
0: No w tej chwili Marine Le Pen. To są pierwsze wybory prezydenckie, w których ona w ogóle ma matematyczne szanse wygrania. To znaczy są grupy społeczne, które w drugiej turze gotowe są traktować ją jako mniejsze zło. Na pewno w starciu z Jean-Lucem Mélenchonem, jeżeli on by się dostał do drugiej tury, to wydaje się, że tutaj zwycięstwo Marine Le Pen jest przesądzone, ale także jest wielu wyborców dawniej klasycznej prawicy, a może nawet obozu Macrona, którzy uważają, że problemy w Francji nawarstwiły się do tego stopnia, że potrzebny jest bardziej radykalny wybór. Coraz częściej mówi się o tym, że druga tura mogłaby się odbyć pomiędzy Marine Le Pen a Jean-Lucem Mélenchonem. Wydaje mi się, że mimo wszystko jest to scenariusz mniej prawdopodobny, choć takie wydarzenia jak obecnie zwiększają prawdopodobieństwo takiej właśnie polaryzacji między skrajną lewicą a skrajną prawicą.
1: Analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, dr Łukasz Maślanka, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Nasz międzynarodowy cykl Centrum Świata wróci jutro, kwadrans przed godziną 17. Tu program trzeci, w nim teraz Just Like Fred Astaire, czyli James w trójce. Za 8.17, ale to już chyba powiedziałem.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na Amazon.pl.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 15,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
10: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Żegnamy reklamy.
18: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17.06 października. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
19: Prokuratura składa zażalenie na listę żelazny dla Romanowskiego. Śledcze wskazują na dwie sprawy. Po 5-godzinnej obławie zatrzymano mężczyznę podejrzanego o zabójstwo kobiety koło Chrzanowa w Małopolsce.

0: Francuzi testowali pocisk mogący przenosić ładunki jądrowe. Jest zażalenie prokuratury na postanowienie o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Prokurator podniósł dwa zarzuty. O nich Michał Fabisiak.
1: W ocenie prokuratora sąd błędnie przyjął, że ustały okoliczności uzasadniające realną obawę bezprawnego utrudniania postępowania przez Marcina Romanowskiego. Prokurator wskazał na dotychczasową postawę podejrzanego, który uciekł z Polski i posługuje się dokumentami wystawionymi na inną osobę. Drugi zarzut dotyczy obrazy przepisów postępowania. Chodzi o to, że przepisy w postępowaniu przygotowawczym mówią o tym, że list żelazny może być wydany na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu. Tymczasem w toku postępowania prokurator złożył taki sprzeciw. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Policjanci po obławie zatrzymali 49-latka podejrzewanego o zabicie matki koło Chrzanowa w Małopolskiem. Mężczyzna ukrywał się w okolicznym lesie. Po 5 godzinach poszukiwań został złapany i przewieziony na komisariat. Jeśli potwierdzą się dotychczasowe ustalenia śledczych, to usłyszą zarzut zabójstwa. Ciało kobiety znalazł w jej domu członek rodziny. Obrażenia na ciele wskazywały, że doszło do zbrodni. Podejrzenia padły na syna. Szukało go około 200 policjantów wraz z psami tropiącymi i policyjnym śmigłowcem. Dziura w NFZ wyniesie w tym roku około 14 miliardów złotych, potwierdziła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Szefowa resortu powiedziała, że sytuacja dotycząca przyjęć planowych w ostatnim kwartale jest podobna do tej, jaka była w tym samym czasie w ubiegłym roku.
2: Rozmawiamy z Ministerstwem Finansów na temat kolejnych środków, które miałyby wspomóc oddział NFZ-u. Natomiast co do zabiegów planowych, no pamiętajmy, że każdy szpital ma podpisane umowy na określoną ilość i to już decyzja zarządzającego, w jaki sposób w przestrzeni całego roku zaplanuje funkcjonowanie swojego podmiotu.
0: Zaplanowany na przyszły rok budżet NFZ jest rekordowy i wynosi 274 miliardy złotych, to 7% PKB. Francja przetestowała pocisk zdolny do przenoszenia ładunku jądrowego. Wystrzelono go z okrętu podwodnego na Atlantyku. Międzykontynentalny pocisk balistyczny M51 to jeden z filarów francuskiego systemu odstraszania nuklearnego. Jest najbardziej precyzyjnym i najpotężniejszym pociskiem tego typu, którym dysponuje Francja. Pozbawiony głowicy nuklearnej M51 spadł do północnego Atlantyku kilkaset kilometrów od najbliższego wybrzeża. Próbę wystrzelenia pocisku obserwował z pokładu fregaty francuskiej marynarki wojennej prezydent Francji Emmanuel Macron. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Teraz w Trójce sport i Krzysztof Łoniewski.
5: Gwiazda Nowaka Dżokowicza znów świeci pełnym blaskiem. W wieku 39 lat wygrał 102 turniej rangi ATP w karierze i to nie byle jaki. Właśnie triumfował w tysięczniku w Pekinie, pokonując w finale Alexa de Minora. Australijczyk poddał mecz w drugim secie. Pierwszy padł łupem nole. Kibice tenisa doskonale wiedzą, że to pseudonim Serba. Minęło 11 lat od czasu, gdy grałem tu ostatni raz. Zawsze mam wobec siebie wysokie wymagania. Wizualizuję sobie triumfy w turniejach, zwłaszcza tu, gdzie nigdy nie zostałem pokonany. Ale musimy pamiętać, że jest 11 lat później, a ja jestem w trakcie bardzo trudnego sezonu dla mnie, ze wzlotami i upadkami, z kłopotami ze zdrowiem i z innymi bolączkami. Stwierdził Nowak Dżokowicz. Więcej turniejów od niego wygrali tylko Roger Federer o 1 więcej i Jimmy Connors o 7 więcej. Z kolei powszechnie lubiany i wracający po kontuzji nadgarstka Carlos Alcaraz wygrał właśnie pierwszy turniej po kilkumiesięcznej pauzie. Hiszpan 7-6, 6-4 pokonał w finale imprezy w Tokio Czecha Jerzego Lecheczkę i obronił tytuł w mieście, w którego centrum rośnie las. Na początku XX wieku w pobliżu słynnego dworca Harajuku posadzono około 100 tysięcy drzew. Zostajemy przy tenisie. Jannik Sinner nie wróci do gry w tym sezonie. Rehabilitacja kontuzjowanego kolana przedłuża się i Włoch nie chce iść drogą na skróty. To oznacza, że straci prowadzenie w światowym rankingu na rzecz Rosjanina z niemieckim paszportem Aleksandra Zwieriewa. I smutna informacja na zakończenie serwisu. W wieku 60 lat zmarł były znakomity piłkarz, reprezentant Polski i legenda ŁKS Łódź Jacek Zióber. Odszedł po długiej chorobie.
4: W nocy popada, ale tylko na północy. Na południu będzie gęsta mgła, temperatura minimalna od 4 stopni Celsjusza do 11. 11 będzie na północy, to przeważnie taka temperatura, bo chłodniej będzie w górach. Jutro w ciągu dnia do 23 stopni, najcieplej będzie na południowym wschodzie, najchłodniej na północy, tam około 17. I mówimy oczywiście o najcieplejszym momencie jutrzejszego dnia.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 5,5 minuty po 17:00 ze mną Agnieszka Laskowska, Katarzyna First-Wojtkowska, Józef Niewiarowski. W tym składzie z Państwem jesteśmy do godziny 19:00.
2: Zapraszamy do Trójki.
1: Mamy tydzień noblowski. Jutro poznamy laureatów Nobla z chemii, a Państwo proponują nowe kategorie, w których można by te nagrody przyznawać.
3: Myślę, że to powinna być Nagroda Nobla. Na początku myślałam, że wytrwałości, ale jednak przetrwania. I to dla wszystkich mam i rodziców w ogóle wychowujących bliźnięta, wieloraczki pracujących.
1: Czekamy na kolejne propozycje kategorii Nagrody Nobla. 2 2 7 3 to jest numer do Państwa dyspozycji. A to The Police i Message in a Bottle.

0: 9 minut po 17, 2 2 7 3 to numer do Państwa dyspozycji. Jest z nami pan Marek z Krakowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z jakąś propozycją noblową?
1: Tak, ja sobie tak pomyślałem, że taki Nobel to powinien być właściwie bezwarunkowy dochód podstawowy.
0: I to Nobel dla wszystkich?
1: Tak, i wszyscy byśmy mieli takie Nobla, żeby jakoś tak fajnie było i przyjemnie. Każdy by się cieszył, że ma Nobla.
0: I co miesiąc by go trzeba było przyznawać, prawda?
1: No, znaczy przyznajemy go co roku, wiadomo. I każdy by dostawał takiego Nobla raz w roku i byśmy wszyscy zadowoleni.
0: Jestem za. 2 2 7 3. Czekamy na więcej propozycji, jeśli chodzi o nowe kategorie noblowskie, ale mogą być też propozycje w ogóle do wprowadzenia w Polsce. Jak słyszeli Państwo, są dobre pomysły, które można by zastosować od zaraz.

0: 11 minut po godzinie 17. Lider Konfederacji wsadził kij w mrowisko, poddając w wątpliwość siłę i sprawność pań policjantek w relacji do panów policjantów. Sławomir Mentzen pod filmem z nowo przyjętymi do służby kobietami zapytał: a wy czujecie się bezpieczniej? Oficjalnie policja unika opowiadania się po jakiejkolwiek stronie politycznej. Nieoficjalnie funkcjonariuszki mówią, że chętnie staną do rywalizacji sprawnościowej z politykiem. Internet żywiołowo komentuje sprawę, o czym teraz Michał Kowarski.
1: Z jednej strony głos o seksizmie, z drugiej o tym, że jeśli ktoś zostanie napadnięty, to wolałby, żeby, tu cytat, delikwenta postawiło do pionu dwóch rosłych gości. A partyjny kolega Sławomira Mentzena, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, sprawę komentuje tak.
2: Myślę, że niektóre funkcjonariuszki mogą się poczuć dotknięte tego rodzaju komentarzem.
1: Ale?
2: I jeżeli ktoś idzie służyć do policji, to musi być przyzwyczajony nie tylko do niedelikatnego komentarza ze strony polityka. Musi być też gotowy na to, że dostanie w gębę, albo nawet, że straci życie na służbie.
3: Dziewczyny mają bardzo trudną drogę, żeby się przebić, bo na korytarzach policyjnych też takie głosy słychać, jakie głosi poseł Mentzen.
1: Sylwia Szary była policjantka, przewodnicząca zarządu terenowego niezależnego Związku Zawodowego Policjantów w Słubicach.
3: Nie każda idzie do pracy do ruchu drogowego. Są funkcjonariuszki, które są pilotami, które jeżdżą konno, które są w laboratorium kryminalistycznym.
1: Każda osoba służąca w policji przechodzi te same testy sprawnościowe. Normy różnią się w zależności od płci i wieku. Statystycznie funkcjonariuszek mamy 20% również w prewencji. Kobiety wykazują się większym zrozumieniem i empatią, więc zakładanie, że nie ma dla nich miejsca, bo są słabsze fizycznie, jest drastycznym uproszczeniem. W przypadku awantury lepiej sprawdza się patrol dwóch panów. W przypadku przemocy domowej czy innej delikatniejszej sprawy, obecność kobiet może wpływać na plus. Trzeba też pamiętać o tym, że policja jako formacja ma pilniejsze sprawy niż toczenie piany o to, czy kobieta w prewencji to dobry pomysł.
4: Wszystkie służby, w tym policja, podległe pod resort spraw wewnętrznych, nie posiadają właściwego finansowania.
1: Nadkomisarz Rafał Jankowski, przewodniczący zarządu głównego NSZZ Policjantów.
4: My od wielu lat ubiegamy się o to, żeby policja była finansowana na wzór wojska.
1: Czyli procentem PKB. Teraz co roku finansowanie jest inne i zależne od ustawy budżetowej.
4: Te akcje sabotażu, wojna hybrydowa, to nie wojsko, to policja się z tym zmaga na co dzień. Dobrze też wiemy, że jeżeli skończy się wojna na Ukrainie, to będzie napływ do naszego kraju ludzi, którzy są z tą bronią obeznani i niekoniecznie będą chcieli, nie wiem, zatrudnić się w Biedronce lub na budowie, więc wyzwań przed policją jest coraz więcej.
0: Sprawą zajął się Michał Kowarski. Na zegarach 13 minut po 17. Teraz Komet posłuchamy. Najważniejsza podróż w Trójce.

0: 16 minut po godzinie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Szukamy dzisiaj nowej kategorii nagród Nobla.
1: Ja bym przyznawał Nobla za stuprocentowe bycie sobą. Tak często się ukrywamy za jakimiś maskami, udajemy kogoś innego, a bycie sobą, bycie autentycznym jest z mojego doświadczenia bardzo satysfakcjonujące.

0: Pojawił się dzisiaj pomysł wśród Państwa, żeby przyznawać Nobla w kategorii empatia. No i dzwonią Państwo z propozycjami laureatek.
1: W kategorii empatia chciałbym zgłosić panią Basię Podkowiak, dyrektorkę przedszkola i żłobka gminnego w Kramsku. Jej pseudonim to ciocia Basia. Jest niezwykle empatyczny.
0: Ktoś jeszcze na ciocię Basię głosuje? 2 2 7 3.

0: 20 minut po godzinie 17. To program trzeci Polskiego Radia. To było Chapel Roan. A my teraz przenosimy się do Niemiec. Tam skandal polityczny. August Hanning, były szef niemieckiej federalnej służby wywiadowczej na językach wszystkich, został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa i zdrady stanu. Łączymy się teraz z naszym niemieckim korespondentem Adamem Kurczewskim. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak ta sytuacja się rozwija? Czy

0: dużo już wiadomo na temat tego, no, przedziwnego aresztowania.
1: No jest tak filmowa historia, że nie będę zdziwiony, jeżeli za kilka lat będziemy mogli razem ze słuchaczami zobaczyć film i będzie to film, który naprawdę będzie miał bardzo dużo zwrotów. Ja powiem tylko krótko, ten człowiek, którego pewnie niewielu kojarzy w Polsce, August Haning, był szefem wywiadu przez 7 lat na przełomie wieków, a już jako, on ma dzisiaj 80 lat, jako 30-latek trafił już do służby, trafił do MSW, pracował w urzędzie kanclerskim, potem właśnie został, trafił do służb, kiedy kończyły się czasy NRD i RFN, on był przedstawicielem RFN-u właśnie w Berlinie, odpowiadał między innymi za wymianę więźniów i potem trafił właśnie, zajmował się szpiegostwem także, no, jako szpieg, jako agent, może tak to nazwijmy, i został właśnie w 1998 roku szefem tego wywiadu. Potem, kiedy skończył pracować tę funkcję, trafił znowu do MSW. No i to jest taka piękna historia, którą długo budował. Kiedy zostawił tę służbę dyplomatyczną, okazuje się dzisiaj, z komunikatu prokuratury wynika, że w 2010 roku zaczął współpracę ze swoim szefem biura, którym był jego szefem biura, kiedy on pracował właśnie jako szef wywiadu, i on wrócił, ten szef biura nadal pracował w wywiadzie i wynosił dla niego informacje. 2000 dokumentów wyniósł i okazuje się, że były szef wywiadu współpracował z przedstawicielami kilku krajów i przynajmniej dla jednego przygotował taki bardzo bogaty raport specjalistyczny, a z przedstawicielem innego kraju, nazwy tych krajów nie padają, współpracował przez kilka lat i właśnie przekazywał mu informacje, no przekazał mu te tajne informacje, które powinny być tylko i wyłącznie do niemieckiego użytku wewnętrznego. A osobną historią jest, w jaki sposób na niego trafiono. Powiem tylko krótko, to sprawa, która dotyczy pedofilii, porwania dzieci i przy zupełnie przypadkowym przeszukaniu odkryto właśnie te tajne dokumenty u niego w mieszkaniu i tak wpadł były szef wywiadu.
0: Adam Górczewski opowiadał państwu tę historię, która zdecydowanie filmowo brzmi i ja już szczerze mówiąc chyba nie mogę się doczekać, żeby dowiedzieć się więcej o tych prawdziwych zdarzeniach, ale i ten film sensacyjny chętnie bym chyba zobaczył. Dziękujemy bardzo za tę relację.
1: Dziękuję bardzo.
0: Polityczny Puls Trójki o 17.30, a teraz Seal i Crazy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Your bank.
4: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
5: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
4: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
5: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
4: A to akurat bardzo proste.
6: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
7: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
8: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
7: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Let's go!
9: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
10: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
0: Żegnamy reklamy.
11: Jest 17.30, w studiu Roch Kowalski i goście.
12: Puls Trójki.
13: Dzień dobry Państwu i dzień dobry gościom w studiu, a są z nami Paweł Rychlik, Rozwój Plus. Dzień dobry.
14: Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
13: Tak się zawahałem, czy wszystko w porządku? Wszystko się zgadza, tak? Wszystko?
14: Paweł Rychlik.
13: Tak, dobrze.
14: Rozwój Plus.
13: Wszystko dobrze.
14: Polska.
13: Rzeczpospolita. I Adam Luboński, Polska 2050.
15: Witam bardzo serdecznie.
13: Dzień dobry
15: Państwu.
13: Panowie. Zaczniemy od wątku związanego z Donaldem Trumpem i jego rzekomymi negocjacjami z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem dotyczącymi składu koalicji rządzącej w Polsce. To do pana posła Rychlika pierwsze pytanie. Czy to przystoi, czy to nie jest naruszenie polskiej suwerenności? Czy powinniśmy się zgadzać jako Polska na takie ingerowanie w nasze wewnętrzne sprawy?
14: Znaczy, mówił pan, sam pan redaktor powiedział o domniemanych negocjacjach, więc nie wiemy, czy jest to fakt, czy to tylko i wyłącznie fakt medialny, który jest rzeczywistością.

0: rzeczywistością nie ma nic wspólnego, to po pierwsze. Po drugie, przyznać trzeba, że w Polsce rząd jest fatalny i nie dziwię się temu, że dostrzegają to również nasi sojusznicy, dla których ważne jest, ażeby Polska była poważnym graczem, stabilnym graczem. Więc nie dziwię się, że ma taką opinię Donald Trump na temat polskiego rządu. To też trzeba przyznać. A powtarzam, mówimy o czymś, co może nie jest prawdą. Sam pan to zresztą w swoim pytaniu zawarł.
1: Jeśli potwierdza, jeśli fakt tej rozmowy i brak tematu bazy amerykańskich w Polsce potwierdza premier Donald Tusk, jeśli tę rozmowę, jej wydźwięk potwierdza Adam Bielan.
0: Ale ja nie wierzę panu Donaldowi Tuskowi z tego chociażby
1: Adamowi
0: powodu.
1: Adamowi Bielanowi Telewizji Republiki też pan nie wierzy?
0: Chociażby z tego powodu, że ostatnio mówił o raporcie CIA i straszył Polaków, nie podejmując odpowiednich kroków.
1: Ale to jest żeby inny wątek zupełnie.
0: To bezpieczeństwo poprawić, a teraz mówię o czymś innym. Więc...
1: Pan poseł Adam Luboński, Polska 2050, pan się żachnął, jak poseł Rychlik mówił, że nie dziwi się, że Donald Trump ma taką ocenę polskiego rządu.
2: Bo teraz już pogubiłem wątki, panie redaktorze, niech pan mi powie.
1: Nie, o bezpieczeństwie
2: mówimy
1: na razie nie.
2: O bezpieczeństwie, czy mówimy o propozycji, teoretycznej propozycji. No to ja bardzo uważnie słuchałem to, co mój szanowny kolega, przedmówca, pan poseł Rychlik mówił. I na początku powiedział, że to jest fake news, nic nie potwierdzone i w ogóle tego nie było, a za chwilę powiedział, że nawet
0: nie
2: nasi...
0: Powiedziałem, że nie wiadomo, czy to jest prawda.
2: A nawet nasi...
0: Ale panie pośle, ja powiedziałem, że okay, nie wiadomo, czy to jest prawda.
1: Ale ja proszę dać dokończyć myśl.
0: Ale nie przerywał pan, okay. Ale ja nie kłamałem, no pan tutaj
1: panowie,
0: nie jest.
1: Panowie, mamy 12
2: znaczy,
1: minut
2: ja na bym chciał, żebyśmy się swobodnie wypowiadali i nie robili chaosu, żeby nasi słuchacze Radia Trójki mogli wysłuchać. Dobrze, więc pan powiedział to, że być może to nie jest potwierdzone.
1: Słuchajcie, od 3 minut stoimy w miejscu w tej rozmowie. Idziemy
2: czyli nie
1: przodu.
2: Jest, no ale to przez pana posła.
1: Dobrze.
2: Że to nie jest potwierdzone, a za chwilę zaczął mówić, że jednak, sojusznicy zauważają. No to albo nie jest potwierdzone, albo zauważają. Ja mam na to swoją teorię. Prawica, w tym przypadku Prawo i Sprawiedliwość, jest tak słabo i w akcie desperacji wymyśliło sobie grubymi nićmi szytą intrygę, żeby coś zbudować. Bo tak jak i tutaj pan poseł powiedział, że nie ma żadnego potwierdzenia, że w ogóle coś takiego było. Ja uważam, że to zostało wymyślone tylko i wyłącznie przez PiS. W akcie desperacji są słabi, spadają im sondaże, chcą się podbudować wśród swojego elektoratu. Nie mówię tutaj o Rozwoju Plus, tylko o Prawie i Sprawiedliwości. I wymyślili sobie grubymi nicimi szyte
1: no dobrze, ale Donald Trump według pana brał udział w tej intrydze, czy to jest tylko narracja?
2: Nie, Donald Trump został wciągnięty w to wykorzystane nazwisko po to, żeby mieć, okay. Żeby sobie budować autorytet na Donaldzie
1: Trumpie.
2: Czyli
1: pan Trumpie, też wątpi,
2: no.
1: Że taka rozmowa
2: oczywiście,
1: była.
2: Że wątpię, że taka rozmowa była na temat ingerencji w polski rząd. Co to Donalda Trumpa obchodzi w ogóle budowanie polskiego rządu? Od tego jesteśmy my, Polacy, to wyborcy wybierają, obywatele wybierają, jak będzie wyglądał Sejm.
1: A jak wygląda kwestia baz amerykańskich w Polsce? Bo ze strony opozycji jest zarzut, że rząd swoimi działaniami, a właściwie zaniechaniami opóźnił decyzję i opóźnia decyzję prezydenta Stanów
2: Konkretnie
1: Zjednoczonych.
2: Konkretnie jakimi, panie redaktorze?
1: A to nie jest pytanie do mnie, to proszę zadać kolegom z ław opozycyjnych.
2: Myślę, że też nie będą potrafili tego uzasadnić. Żadnymi takimi nie ma żadnych opóźnień, jeżeli chodzi o rząd. Rząd dzisiaj powinien współpracować razem z prezydentem. Wiemy bardzo dobrze o tym, że prezydent ma bardzo dobry kontakt z prezydentem Trumpem. Prezydent Polski mówi o tym, tak? Ma bardzo dobry kontakt z prezydentem Trumpem i jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa Polski, powinniśmy jedną linią. I taka baza amerykańska dzisiaj w Polsce powinna powstać. I ja myślę, że to jest przede wszystkim w tej chwili tylko i wyłącznie decyzja Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych.
1: Adam Luboński, Polska 2050. To pytanie do pana posła Pawła Rychlika z Rozwoju Plus. Czy pan podziela te zarzuty, że rząd działa opieszale w sprawie baz amerykańskich?
0: Przede wszystkim to, co do tej pory i wcześniej robili czołowi przedstawiciele Platformy Obywatelskiej na czele z premierem Donaldem Tuskiem wobec Donalda Trumpa. To, że do reprezentowania Polski w Stanach Zjednoczonych został desygnowany człowiek, pan Klich, który wysyłał Donalda Trumpa na badania psychiatryczne, czy do specjalisty, psychiatry. To zachowanie pana ministra Sikorskiego, to już powoduje, i buduje atmosferę niesprzyjającą dobrym relacjom polsko-amerykańskim, to

0: Po pierwsze, i gdyby tak de facto chodziło tylko i wyłącznie o interes narodowy, polski interes narodowy, to taka osoba jak Donald Tusk, taka osoba jak Radosław Sikorski, taka osoba jak pan Bogdan Klich nie powinni zasiadać w rządzie ani reprezentować Polski w relacjach polsko-amerykańskich. Ale nie
1: panie
0: możemy
1: pośle,
0: się
1: pan
0: po
1: wybaczy,
0: tego
1: pan mi w ogóle nie odpowiedział poza taką okrągłą formułką. No więc, proszę, mogę, teraz ja mogę? Dziękuję. Pan poza okrągłą formułką nie odpowiedział mi na moje pytanie. Czy podziela pan, poza tym, że chciałby pan odwołania całego rządu z premierem i ministrem spraw zagranicznych na czele, to czy rzeczywiście podziela pan, że rząd mógł zrobić poza tym wysłaniem ambasadora Klicha, czy rząd, chociaż nie widziałem, żeby amerykańska administracja bojkotowała polską placówkę dyplomatyczną w Waszyngtonie, to jaki jest zarzut o opieszałość?
0: Panie redaktorze, zarzut jest taki przede wszystkim, że Platforma Obywatelska, rząd koalicji 13 grudnia skupia się na krytyce i na budowaniu i tworzeniu konfliktu z administracją amerykańską, administracją Donalda Trumpa i całe szczęście, co przyznał tutaj pan poseł Lubomirski z Polski 2050, a podziela również to zdanie i przyznał to pan marszałek Szymon Hołownia. Całe szczęście, że prezydent Karol Nawrocki ma bardzo dobrą relację i pozycję w relacjach z prezydentem Trumpem i tylko i wyłącznie dzięki niemu miejmy nadzieję ogromną, że ta baza, że te bazy powstaną, że ta baza powstanie, stała baza amerykańskich wojsk powstanie w Polsce, a panie redaktorze, rząd jednak pójdzie po głowę, po rozum do głowy i nie będzie przeszkadzał jak do tej pory.
1: Chociaż nadal nie wiem, jak przeszkadza.
2: Nie przeszkadzało.
1: Adam Lubomirski, Polska 2050. Tak, tylko pół minuty, bo jeszcze chciałem temat zmienić.
2: No dobrze, to ja się też do tego odniosę, no bo tylko i wyłącznie pan krytykował bez żadnych konstruktywnych propozycji, że rząd zrobił to czy tamto w stosunku do Stanów Zjednoczonych, a tak jak pan redaktor...
0: Osoby,
2: tak
0: osoby.
2: Jak, no i widzi pan, panie redaktorze,
1: ale
2: to przeszkadza.
1: Panie pośle, niech pan mówi dalej.
2: Mimo, że się nie zgadzałem z wieloma wypowiedziami. Nie, ja oczywiście potwierdzam to, że Karol Nawrocki ma dobry kontakt z Donaldem Trumpem i Donald Trump o tym bardzo mówi. Nie trzeba się odwoływać nawet na słowa Szymona Hołowni. Ja to potwierdzam i ja to mówię. I tutaj chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że nic konkretnej, nic żadnej konstruktywnej krytyki tutaj pan poseł nie powiedział, bo nie powiedział, jak Polska przeszkadza, w jaki sposób Stanom Zjednoczonym, a pan redaktor powiedział jasno i wyraźnie i to mi się podobało, że Amerykanie że nie przeszkadzają i, że tak powiem, nie buntują się przeciwko dyplomacji polskiej, a to rząd polski, chciałbym powiedzieć, to rząd. Obojętnie jaki on by nie był, reprezentuje i prowadzi politykę zagraniczną.
1: Dziękuję za te wyrazy uznania, niepotrzebne zupełnie, ale zmienimy temat. W Sejmie będzie głosowana ustawa związana z zakazem promocji alkoholu, w tym z wprowadzeniem nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w całym kraju w godzinach 22:06 rano. Jak panowie zagłosują za tą ustawą, bo ona nawet w ramach koalicji rządzącej wywołuje wiele kontrowersji, więc zaczniemy od pana posła Rychlika.
0: Jestem krytyczny do rządu koalicji 13 grudnia, krytyczny do rządu Donalda Tuska, ale panie redaktorze, robimy koło, bo tak pan poseł mówi mi, że mam nie przeszkadzać, więc ja teraz panu zwracam uwagę, że pan nie przeszkadzać, nie przeszkadzał, a ja chcę po prostu do sedna przejść, czyli tematu tej ustawy alkoholowej i zmierzam do tego, że jestem krytyczny do rządu Donalda Tuska, koalicji 13 grudnia i w tej ustawie widzę pierwszy i do tej pory jedyny pozytyw. To jest ustawa, dobra ustawa i zagłosuję za tą ustawą. Jestem za zakazem reklamy alkoholu. Alkohol nie powinien kojarzyć się z przyjemnością, z przyjemnym spędzaniem czasu. Nie powinniśmy młodzieży przede wszystkim w taki nastrój, w takie zwyczaje, takich zwyczajów ich uczyć. Jestem również, a mówią o tym po prostu statystyki, które są wyraźnie mówią o tym, że tam, gdzie samorządy podjęły taką uchwałę o zakazie sprzedaży alkoholu po 22. Statystyki policyjne są bardzo jednoznaczne, że też liczba wybryków różnego rodzaju, agresji, przemocy domowej spadła zdecydowanie i tutaj nawet na posiedzeniu czy w rozmowie w naszym klubie Rozwoju Plus były różne opinie na ten
1: ostatni
0: temat,
1: argument,
0: ale ja jestem zdecydowanie za tą ustawą i mówię o tym, to jest pozytyw w stronę rządu, że to jest pierwsza i do tej pory

0: chyba jedyna pozytywny rezultat tego rządu.
1: Ja panu pośle...
0: I mam nadzieję, że zostanie przegłosowana.
1: Dobrze.
0: I podpisana.
1: Ja staram się panu nie przeszkadzać, natomiast jeśli w odpowiedzi na moje trzecie pytanie odpowiada pan w pierwszym zdaniu, że jest pan przeciwnikiem rządu Donalda Tuska,
0: ale kontynuowałem...
1: To... Jasne, dlatego już później nie przerywałem.
2: A ja ponownie byłem grzeczny.
1: Dobrze, to teraz proszę pańskie stanowisko na temat ustawy.
2: Ale jak zwykle pan poseł rozpoczął od hasła i nic konstruktywnego, ale okej.
1: Pańskie stanowisko nas
2: bardziej
1: interesuje.
2: Moje stanowisko jest takie, że będę głosował oczywiście, bo to jest projekt rządowy. I tu się cieszę, że kolega ma takie samo zdanie. Miałem mieszane uczucia co do tej ustawy z jednego powodu. Jako Polska 2050 wnieśliśmy poprawkę do tego projektu ustawy, która mówiła o tym, że to samorządy mają decydować od której do której godziny. Mhm. A nie, że iść w górę i iść w dół. Tu jest tylko, w tej ustawie jest tylko to, że idziemy w dół. I jedną rzecz miałem jeszcze, bardzo mocną uwagę, ponieważ początkowo ten projekt ustawy miał zlikwidować całkowicie alkohol ze stacji paliw. Byłem temu ogromnie przeciwny. Niech to na stacjach paliw, niech ten alkohol będzie, ale oczywiście z ograniczami sprzedaży od 22. Niech nawet będzie od sprzedaży od 20 do 6 rano zakazany, ale niech będzie, ponieważ stacja paliw nie tylko i wyłącznie zarabiają na paliwach i na tych wszystkich artykułach, które są dookoła, ale również zarabiają na alkoholu, a pamiętajmy, że bardzo dużo stacji paliw prowadzą zwykli przedsiębiorcy.
0: Jeszcze tylko jedno słowo, bo pan tutaj mówił o tej poprawce. Ja też ją podzielałem, ale po rozmowie z wieloma samorządowcami, to panie pośle, szanowni państwo, oni wręcz apelowali, żeby ten zakaz wprowadzić odgórnie, żeby ten balast odpowiedzialności za tą decyzję zrzucić z nich. I więc nie głosowałbym za
2: to.
1: To mamy porozumienie w tej sprawie. Rozmawiali Paweł Rychlik, Rozwój Plus. Dziękuję panie pośle. Adam Luboński, Polska 2050.
2: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Państwu. Do usłyszenia jutro o 17:30.
3: Puls Trójki.
4: Do godziny 18:00 zostało nam jeszcze 17 minut. W programie trzecim teraz pojawia się Raz, Dwa, Trzy. Nazywaj rzeczy po imieniu. A jeśli chodzi o Raz, Dwa, Trzy, to warto przyjrzeć się temu piątkowi, godzinie 19:00. Wówczas będziemy świętować w Trójce 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej i z tej okazji w studiu noszącym imię tej poetki wystąpi Raz, Dwa, Trzy. Zespół od lat związany z jej twórczością. Początek koncertu o 19:00, transmisja na antenie, stronie internetowej i kanale Trójki na YouTube.

0: Za 13 minut będzie godzina 18, tu program trzeci i audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Mamy tydzień noblowski. Rozpoczął się wczoraj rozdaniem nagrody w dziedzinie medycyny. Dziś nagroda w dziedzinie fizyki powędrowała do osób odpowiedzialnych za detektory neutrin, czyli cząsteczek elementarnych, które właściwie przenikają wszystko, co znajdują na swojej drodze. Pędzą niemal z prędkością światła, chociaż 10 lat temu, chyba nawet trochę więcej, był taki moment, kiedy myślano, że mogą być one szybsze od światła. Ale okazało się to tylko błędem naukowców. Jutro Nagroda Nobla w dziedzinie chemii, w czwartek literatura, piątek Nagroda Pokojowa, w poniedziałek ekonomia. Ale może by jeszcze jakąś kategorię do tego zbioru dołożyć. 22 i 7 trójek, to jest numer do Państwa dyspozycji. Można proponować kogo i za co nagrodzić, jaką kategorię do tego zbioru dołożyć.
1: Moja propozycja jest taka, żeby Nobla dać politykowi, który spełni wszystkie obietnice wyborcze.
0: Żeby się pan nie przeliczył.

Johnny Marr, it's time. Umilał nam czas. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jeżeli państwu ten czas został umilony wyjątkowo słusznie, to można zagłosować na ten kawałek It's Time Johnny'ego Marra na stronie trójka.polskieradio.pl. Wystarczy znaleźć zakładkę Lista Przebojów, głosowanie, zaznaczyć i zrobić swoje. A Lista Przebojów pierwsza trójka w każdy piątek o godzinie 19 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Oczywiście. Do 18 zostało nam teraz 7 minut z niewielkim haczykiem. Po 18 mapa myśli, w niej rozmowa z Corym Doktorowem. Połączymy się też z Krosnem, miastem, z którego jutrzejszy wyjazdowy poranek trójki poprowadzi Robert Grzędowski. A to Jessie Ware.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca. Let's go!
6: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Żegnamy reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.06. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
17: Pięciu byłych i obecnych menadżerów Orlenu zatrzymanych przez ABW. Sprawa ma związek z obniżkami cen paliwa. Szwedzkie patrioty staną w Polsce, mają ochraniać lotnisko w Rzeszowie. Nowy rezerwat przyrody powstał Śląskiem. Jest jednym z największych takich obszarów w regionie. Funkcjonariusze ABW zatrzymali pięciu byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Wśród zatrzymanych jest były członek zarządu z lat 2018-2024.
18: Wszystkim zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty w prowadzonym od ponad dwóch lat śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział w TVP Info, że działania uszczupliły majątek narodowy.

0: Straty spółki Orlen szacowane są na ponad 4 miliardy złotych. Jaki był efekt tego? Taki, że pojawiły się braki w paliwie, zamknięte stacje benzynowe.
1: Według informacji prokuratury z zatrzymanymi trwają czynności procesowe, a szczegółów i komunikatu należy się spodziewać po ich zakończeniu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
2: Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot oraz personel, który będzie chronił lotnisko w Rzeszowie, poinformował o tym szef szwedzkiego rządu Ulf Kristersson. Do operacji na miejscu włączamy system obrony powietrznej Patriot. Ich zadaniem jest ochrona węzła logistycznego NATO w Polsce na lotnisku, które wszyscy wielokrotnie odwiedzaliśmy podczas wizyty na Ukrainie. Chodzi o zapewnienie, że ważny sprzęt trafi na Ukrainę ze wszystkich krajów wspierających Ukrainę w jej obronie przed Rosją. A system Patriot ma zostać rozmieszczony w grudniu. Z kolei szwedzka misja w ramach NATO w Polsce może potrwać do 7 miesięcy. Lotnisko w Rzeszowie-Jasionce to jedno z głównych punktów przeładunku i transportu sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Na granicy Rybnika i Książenic w Śląskiem utworzono rezerwat przyrody Głębokie Doły. Obejmuje ponad 180 hektarów i jest to jeden z większych obszarów chronionych przyrodniczo w regionie. To obszar botanicznie unikatowy, tłumaczy Przemysław Skrzypiec, zastępca regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach.
3: Tu mamy buczynę, która w zasadzie w zasięgu nadleśnictwa Rybnik, czy w ogóle w okolicach, nie występuje zasadniczo. Na mapie tutaj okolic właśnie Rybnika, Czerwionki Leszczyny, no jest jedynym w zasadzie takim obiektem o takiej dużej bioróżnorodności i stąd rezerwat przyrodniczy.
2: Głębokie Doły to 81. rezerwat na terenie województwa śląskiego. Objęcie tego obszaru ochroną starano się od 30 lat.
4: Klimat.
2: Jakość powietrza w Polsce jest dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 35% energii w krajowej sieci. Od 19 do 20 sieć może być przeciążona. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: 3 minuty po 18. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski.
7: Brawa dla Nowaka Dżokowicza i Carlosa Alcaraza. Serb w wieku 39 lat wygrał właśnie prestiżowy tenisowy turniej ATP 1000 w Pekinie. W finale pokonał Alexa de Minora. Australijczyk przegrał pierwszy set, w drugim zszedł z kortu z powodu kontuzji, co w niczym nie umniejsza osiągnięcia Dżoko. Wygrał tę imprezę po raz 7, mało tego, nigdy nie został w niej pokonany. Z kolei Alcaraz świetnie czuje się w Tokio, obronił tytuł pokonując w finale 7-6 i 6-4 Czecha Jerzego Lecheczkę. To pierwsze turniejowe zwycięstwo Hiszpana po długiej pauzie na leczenie kontuzji nadgarstka. To był bardzo długi czas i proces, bardzo powolny, pełen wzlotów i upadków, ale i wątpliwości. To dzięki waszej bardzo ciężkiej, codziennej pracy udało mi się wrócić do optymalnej formy i być zdrowym. Jestem wam za to bardzo wdzięczny, nie tylko dziś, ale generalnie za to, jakim jesteście dla mnie wsparciem. Tak po meczu Carlitos dziękował swojemu sztabowi. Ciągle po urazie kolana rehabilituje się Jannik Sinner, lider światowego rankingu, ogłosił, że w tym roku już nie zobaczymy go na korcie, co oznacza, że prowadzenie w zestawieniu ATP obejmie Rosjanin z niemieckim paszportem Aleksander Zwieriew. Na zakończenie kibicom talentu Leo Messiego przypominamy, że tej nocy genialny Argentyńczyk po raz ostatni zagra w drużynie narodowej. W spotkaniu przeciwko Beninowi w Buenos Aires założy trykot Albicelestes po raz 208. Z kadrą wywalczył Mistrzostwo Świata i 2 razy drugie miejsce na Mundialu. 2 razy wygrywał też Copa America. Dziwnie będzie oglądać Argentynę bez Messiego. Chylimy czoła mistrzu.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: W nocy przeważnie będzie od 4 do 11 stopni. Popada właściwie tylko na północy. Jutro w dzień zachmurzenie raczej małe, raczej, bo na północy kraju będzie ono się zwiększało i tam na wybrzeżu może słabo popadać. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia jutro od 17 do 23 stopni Celsjusza. Najchłodniej na północy, najcieplej na południowym wschodzie Polski.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: 6 minut po godzinie 18:00. Ze mną Agnieszka Laskowska, Katarzyna Filz-Wojtkowska, Józef Niewiarowski. W tym składzie z Państwem jesteśmy jeszcze przez godzinę.
10: Zapraszamy do Trójki.
6: Dziś rozmawiamy m.in. o Nagrodach Nobla i o tym, w jakiej nowej

0: kategorii można by je przyznać, albo jakim może nieoczywistym ludziom, organizacjom, albo szerzej patrząc na to, komu można by ją w ogóle przyznać. No i dzwonią państwo z różnymi propozycjami.
1: W sporcie nie ma nagrody noblowskiej, a proponuję literackiego Nobla dla naszych piłkarzy, działaczy i trenerów objaśniających nam po meczach, dlaczego tym razem się nie udało.
0: Ale przecież zawsze nic się nie stało. Tron Black Days, Soundgarden już teraz w trójce, za kilka chwil, za 10 minut w mapie myśli druga część rozmowy Agnieszki Lichnerowicz z Corym Doktorowym, kanadyjskim pisarzem, blogerem i badaczem internetu.

0: Felon Black Day Soundgarden w programie trzecim, 11 minut po godzinie 18. A my już teraz w popołudniowym zapraszamy do trójki, łączymy się z porannym. Zapraszamy do trójki. Nie jest to most w czasie, ale w przestrzeni jak najbardziej. Halo, halo, powinien być z nami Robert Grzędowski, tak podpowiem.
1: Dzień dobry, halo, halo, słyszymy
0: jest,
1: się.
0: Jest Robert, słyszymy się, słyszymy też szum ulicy. I to nie jest zwykła ulica, to jest ulica Krośnieńska.
1: To jest Krośnieńska ulica, ale zabij mnie, nie wiem... jaki to adres, więc nie powiem, przy której jesteśmy ulicy.
0: Ale w Krośnie, na pewno?
1: Na pewno w Krośnie, tak. To się musi zgadzać, bo już widzieliśmy nawet kilka przykładów krośnieńskiego szkła. Ja sobie patrzę teraz na zachód słońca. Co prawda ponad blokiem z wielkiej płyty to słońce zachodzi, ale mimo wszystko widok jest piękny. A my przyjechaliśmy do Krosna dlatego, że to państwo w czasie jednej z porannych audycji wskazali Krosno jako miejsce z najpiękniejszymi porankami. Co prawda to było w czasie zawodów balonowych i te balony pewnie miały wpływ na...
0: Czy widzisz
1: odbiór.
0: Jakiś balon?
1: No właśnie, balonów już nie ma. Mistrzostwa, o których była mowa, skończyły się jakiś czas temu, ale mimo wszystko sprawdzamy to Krosno i pierwsze wrażenie robi fantastyczne, zwłaszcza starówka przepiękna, mimo kilku remontów i kilku blaszanych płotów. Wygląda pięknie, no i zobaczymy, czy takie wrażenie utrzyma się także po jutrzejszej porannej audycji, w której spróbujemy się nieco więcej o Krośnie dowiedzieć. Między innymi o tym, jak się żyje w mieście, które jest wystarczająco daleko od granicy z Ukrainą, by, jak sądzę, mieszkańcy czuli się tutaj bezpiecznie, ale wystarczająco blisko, by od czasu do czasu i tu pojawiały się alerty RCB i, jak mniemam, miejskie władze były stawiane na baczność. Więc porozmawiamy jutro z przedstawicielem miejskich władz, no i też opowiemy państwu o tym, co w Krośnie zdaje się najważniejsze, czyli o tym szkle i hutach, wokół których przez wiele lat to życie mieszkańców Krosna się zapewne obracało, kręciło, orbitowało. Czy tak jest też dziś? Mam nadzieję, że odpowiedź na to pytanie poznamy jutro między 6 a 9. I przede wszystkim prosimy państwa o przybywanie do Centrum Dziedzictwa Szkła, bo tam można się z nami spotkać, zgarnąć trójkowe gadżety i oczywiście pojawić na antenie trójki.
0: Najlepiej przybyć jakimś balonem, dlatego jeżeli słuchają nas jacyś krośnieńscy baloniarze albo z okolic Krosna, to zachęcam, bo Robert wymarzył sobie, żeby ten poranek był
1: ale
0: dokładnie taki, o jakim słuchacze
1: opowiadają. To może być też taki balon z helem, taki nieduży. To też będzie bardzo miło, jeśli to będzie nieduży balon. Zapraszamy państwa, ja bardzo liczę na te spotkania. No w końcu to państwo nas do Krosna zaprosili, więc liczymy na bardzo miłe przyjęcie.
0: Poranne zapraszam do trójki z Robertem Grzędowskim jutro od 6 w trójce.

0: Tym, którzy przeoczyli, przypominam, pozostałym wzmacniam przekaz Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Tam znajdą państwo i Roberta Grządowskiego, i Kubę Witkowskiego, i Pawła Turskiego, który już biega po ulicach Krosna, wypytując mieszkańców. Jutro poranne zapraszamy do Trójki od 6 do 9 z Krosna. Właśnie. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. A teraz w Trójce 17 po godzinie 18 rozmowa z chorym doktorowym.
1: Mapa myśli.
2: Agnieszka Lichnerowicz, a dziś w Mapie Myśli druga część rozmowy z chorym doktorowym, pisarzem, science fiction, dziennikarzem, działaczem na rzecz technologii, autorem koncepcji, która wydaje mi się pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego platformy big techowe, tak zwane społecznościowe, są coraz bardziej frustrująco niskiej jakości i coraz bardziej zachowują się rabunkowo. Jak to określił sam doktorow, i znów przepraszam, bo to słowo w Polsce, to określenie jest wciąż mało popularne, a część z państwa uznaje za wulgarne, a więc jak to określił doktorow, platformy internetowe gównowaceją. Gównowacenie to jest tytuł jego książki, która właśnie ukazała się w Polsce. Dlaczego tak się dzieje? Doktorow mówił o tym w pierwszej części rozmowy, którą emitowaliśmy wczoraj, ale w skrócie najpierw te platformy oferują dobre usługi, kiedy uzależnią użytkowników, a potem reklamodawców czy przedsiębiorców, no to jak już ci są uzależnieni, to te platformy zaczynają przejmować jak największą część zysków i zostawiają dla użytkowników czy przedsiębiorców tylko tyle wartości, żeby ci naprawdę nie uciekli, bo są też tak bardzo zależni. W każdym razie znajdziecie państwo tę pierwszą część rozmowy w podcastach na stronie Polskiego Radia, ale możecie już jej posłuchać później, bo teraz w tej części rozmowy najważniejsze pytanie, czyli co robić, by platformy służyły również nam, a nie tylko zyskom właścicieli. Doktorow mówił w pierwszej części, że dobrą jakość gwarantowała konkurencja na rynku technologicznym, czyli jeśli jedna platforma oferowała słabą usługę, to mogliśmy sięgnąć po ofertę innej platformy. To się skończyło, przekonuje doktorow, w 2001 roku, gdy Unia Europejska przyjęła dyrektywę o prawach autorskich i ta dyrektywa zawiera coś, co nazywa się zasadą przeciwdziałania obchodzeniu zabezpieczeń. To jest artykuł 6 i ta zasada stanowi, że modyfikowanie technologii bez zgody producenta jest nielegalne. Czyli na przykład nie można zainstalować programu blokującego reklamy, więc właściciele platform mogą nas nimi bezkarnie bombardować. Nie mamy alternatywy.
3: I tu zwrócę uwagę na kluczowy fakt. Powodem, dla którego Europa przyjęła ten artykuł 6 dyrektywy o prawach autorskich, była obietnica przedstawiciela handlowego USA, że Ameryka nie nałoży ceł na europejski eksport. Tymczasem USA nałożyły cła. Teraz więc to Europa musi zdecydować, czy utrzymać to prawo. To jednak trochę głupota, jeśli dotrzymujesz swojej części umowy, podczas gdy druga strona się z niej wycofuje, zwłaszcza gdy wiąże się to z ogromnymi kosztami. To, że nie można przeprowadzić inżynierii odwrotnej drukarki i wlać do niej atramentu innej firmy, sprawiło, że producenci drukarek, a jest ich czterech, wykupili wszystkich swoich konkurentów. Udało im się podnieść cenę atramentu do poziomu, w którym jest to najdroższy płyn, jaki zwykli obywatele mogą kupić bez specjalnego zezwolenia rządowego. Kosztuje 10 tysięcy dolarów za galon. Taniej byłoby wydrukować zadania domowe dzieci, używając nasienia ogiera, który wygrał Derby Kentucky. Tymczasem jest mnóstwo Polaków, którzy chcieliby używać w swoich drukarkach tańszego tuszu i jest mnóstwo Polaków, którzy potrafiliby napisać oprogramowanie tak, by drukarka nie potrafiła odróżnić taniego atramentu od drogiego. Jednak Unia Europejska uczyniła to nielegalnym, aby uniknąć ceł. A cła jednak są. Być może więc nadszedł czas, aby to przemyśleć.
2: Czyli problemem jest brak konkurencji w branży technologicznej, innymi słowy konsolidacja rynku w rękach kilku firm.

0: Kiedy w danej branży działa 100 małych i średnich przedsiębiorstw, to są one rozbite i nie potrafią się w niczym zgodzić. Bezpośrednio ze sobą konkurują, muszą więc podnosić płace pracowników i obniżać marże. Tymczasem Apple otrzymuje od Google 20 miliardów dolarów rocznie za to, by Apple nie wkraczał na rynek wyszukiwarek. Ta łapówka ma na celu uniknięcie bezpośredniej konkurencji, która doprowadziłaby do wzajemnego obniżania marż, bo to kosztowałoby obie firmy więcej pieniędzy niż Apple traci, rezygnując z posiadania wyszukiwarki, oraz więcej niż Google traci, płacąc Apple tę łapówkę. A zatem, jeśli chcemy, by firmy były kontrolowalne, to jedną z rzeczy, które trzeba zrobić, to wykorzystać konkurencję do utrzymywania firm w stanie dezorganizacji. Tymczasem Unia Europejska składa się z 27 krajów, a 4 zostały przejęte przez korporacje jako raje podatkowe. To Irlandia, Luksemburg, Cypr i Malta. A ponieważ konkurują one ze sobą o przyciągnięcie firm, nie egzekwują prawa. Irlandia to miejsce, gdzie umiera europejskie prawo dotyczące prywatności. Te firmy są w stanie de facto przejąć kontrolę nad rządami dzięki ponadprzeciętnym marżom wynikającym z ich monopolizacji. Dopóki nie zajmiemy się tą kwestią, europejskie regulacje nie odniosą sukcesu w zamierzony sposób. Mówi się, że Amerykanie wprowadzają innowacje, a Europejczycy regulują. To nieprawda. Europejczycy nie regulują. Europejczycy uchwalają przepisy.
1: Od czego moglibyśmy zacząć te zmiany? Wydaje się, że wiele osób ma poczucie nieuchronności i bezalternatywności, że tak musi być, inne te platformy nie będą.
0: Przez 4 lata rządów Bidena naprawdę wyglądało na to, że jest szansa na powstanie międzynarodowej koalicji regulującej działalność firm technologicznych, dzięki której udałoby się skłonić gigantów technologicznych do naprawy sytuacji. Była szansa na współpracę między Ameryką, Europą, Singapurem, Koreą Południową, Japonią, Australią i Kanadą. W tamtej sytuacji firmy technologiczne postawiły wszystko na Trumpa, a Trump jeszcze przed objęciem urzędu pojechał do Davos i zagroził, by nie próbować regulować firm technologicznych. Następnie nałożył sankcje na europejskich urzędników, którzy pracowali nad ustawą DSA. Kazał nawet firmom technologicznym przeglądać prywatne e-maile europejskich urzędników, aby ustalić, którzy z nich są największymi wrogami branży technologicznej, tak aby można było na nich nałożyć sankcje. Nie da się ich regulować tak, jakbyśmy tego chcieli. Polska próbuje nałożyć na Facebooka ogromną grzywnę. Jeśli będzie wystarczająco wysoka, Facebook po prostu odmówi. Polska może przedstawić nakaz sądowy i wysłać go do banku w Kalifornii z poleceniem przelewu z konta bankowego Facebooka, ale Trump może wtedy zagrozić bankowi cofnięciem koncesji, czyli zakończeniem działalności. To są granice możliwości europejskich regulacji. Zamiast więc próbować zmusić platformy do regulacji, musimy skoncentrować się na rzeczach, nad którymi mamy kontrolę.
1: A nad czym Europejczycy mają kontrolę?
0: Zapisane w artykule 6 dyrektywy o prawach autorskich zasada przeciwdziałania obchodzeniu zabezpieczeń zabrania programiście pisania kodu, który umożliwia korzystanie ze sklepów z aplikacjami innych firm, płatności za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych, korzystanie z atramentu innych producentów lub pozwala rolnikowi naprawić swój traktor albo blokuje Facebookowi szpiegowanie użytkownika. We wszystkich tych sytuacjach, jeśli programista napisze takie oprogramowanie, amerykańska firma może zwrócić się do europejskiego sądu i zniszczyć europejskiego konkurenta za stworzenie oprogramowania, które pomaga Europejczykom przeciwstawiać się kradzieży danych i pieniędzy, której rutynowo dopuszczają się amerykańskie firmy. To Europa decyduje, czy jej sądy są dostępne dla amerykańskich firm w celu osiągnięcia tego celu. Nie trzeba nakłaniać Apple do żadnych działań, aby zmienić zasady dotyczące tego, czy Apple może korzystać z europejskich sądów w celu zniszczenia europejskich firm. To jest całkowicie europejska sprawa.
1: To była druga część rozmowy z Corym Doktorowem, autorem książki Gównowacenie. Pierwszą znajdziecie Państwo między innymi na stronie Polskiego Radia w podcastach. Agnieszka Lichnerowicz, dobrego popołudnia.
2: Mapa myśli. Ten cykl wróci jutro po 18:00.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: To jest lek.
5: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.
6: Zwróć uwagę na przeciwwskazania.
7: W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
16: Różni pracownicy, różne potrzeby? W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
17: Play. Rozwiązania dla biznesu.
18: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
19: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
18: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
19: Uff, jest dla mnie ratunek.
18: Tak.
19: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
20: Zdrowit. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
0: Żegnamy reklamy.
21: Jest 18.31. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
22: Lekarz Dawid K. przesłuchany w śledztwie dotyczącym Szpitala Południowego nie wyraził zgody na podawanie danych osobowych. Szczegółowe informacje śledczy mają przekazać jutro. Warszawska prokuratura prowadzi dwa śledztwa w sprawie szpitala. Pierwsze dotyczy oszustwa na ponad 500 000 zł, drugie nadużycia

0: uprawnień. Prokuratura wszczęła również postępowanie sprawdzające w sprawie prosektorium szpitala. Jest ono prowadzone pod kątem, jak to określono, łapownictwa menadżerskiego, a także znieważenia zwłok. Funkcjonariusze CBA przeszukali biuro rzeczniczki praw dziecka. Na zlecenie prokuratury szukali dokumentów, które dadzą odpowiedź, czy Monika Horna-Cieślak dopuściła się przekroczenia uprawnień.
1: To postępowanie jest w związku z interwencją dotyczącą rodziny z warszawskiej Białołęki. W biurze rzecznika praw dziecka w Warszawie zostało przeprowadzone przeszukanie przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w celu ujawnienia rzeczy mogących stanowić dowód w tym śledztwie.
0: Mówiła Julia Szozda z prokuratury. Monika Horna-Cieślak doprowadziła do umieszczenia dwójki małych dzieci w placówce opiekuńczej. Wcześniej miała zwrócić uwagę na spacerze ich matce i została przez nią wulgarnie zwyzywana. Decyzję o odebraniu dzieci uchylił sąd. Prezydent USA Donald Trump zasugerował, że Iran mógłby zniszczyć Los Angeles i San Diego, gdyby pozwolono mu na stworzenie broni nuklearnej. Wypowiedź na wiecu w Nebrasce padła po udaremnieniu w ostatnich tygodniach dwóch spisków terrorystycznych. Jeden z nich dotyczył planowanego ataku na samolot pasażerski lecący do Izraela, a drugi potencjalnego zamachu na brytyjską bazę lotniczą wykorzystywaną przez amerykańskie siły powietrzne. Broniąc swoich działań wojennych, Trump zasugerował, że gdyby Teheran wszedł w posiadanie broni nuklearnej, mógłby zniszczyć amerykańskie miasta. Wypowiedzi amerykańskiego prezydenta natychmiast skrytykowały stanowe władze. To był serwis Trójki.
2: Jutro mało chmur. Poza północą Polski tam trochę tych chmur się narobi, no i pojawią się też takie chmury z deszczem, więc na wybrzeżu może pokropić. Temperatura maksymalna na wybrzeżu i północy około 17 stopni Celsjusza. W centrum ma być około 20 w tym najcieplejszym momencie dnia, a na południowym wschodzie do 23 stopni Celsjusza. Za 26,5 minuty będzie godzina 19. W Trójce teraz Adele i Someone Like You, a za chwilę reportaż.

0: Do godziny 19 zostało nam jeszcze 21 minut.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: 87% uczniów w wieku od 10 do 17 lat doświadczyło w ciągu ostatniego roku przemocy. Tej od swoich kolegów albo koleżanek w szkole. Statystycznie najczęściej to wyśmiewanie, krytykowanie wyglądu, wysyłanie wiadomości, no albo też po prostu wykluczenie z grupy. Tyle, że statystyki nie czują. A za każdym takim przypadkiem stoi ktoś wrażliwy. Co dzieje się z nastolatkiem, który sam zostaje z takim doświadczeniem? Czy wie, do kogo się zwrócić? Czy szkoła w ogóle potrafi właściwie zareagować? W tej audycji, którą Państwo już za chwilę usłyszą, trzy nastolatki opowiadają o prześladowaniu i emocjach, które długo ukrywały przed innymi. Bo to być może właśnie one dokładnie mogą uświadomić swoim rówieśnikom najwięcej. Może to właśnie ich powinni posłuchać i ci, którzy krzywdzą i skrzywdzeni. Przy okazji tej opowieści przypominam, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży to 116-111. A teraz posłuchajmy. Profil ofiary to audycja Joanny Sikory z Polskiego Radia Białystok.
3: A jesteś brzydka, a gruba, a za chuda, a jak ty wyglądasz? Nie wychodź z domu, jak tak wyglądasz. Ktoś ma na przykład ciemniejszą karnację, a to jesteś czarny. Szuka się takiej inności, czegoś, co nie podpasowuje się pod kanon tego, co jest teraz popularne.
4: Nie boimy się tutaj. Czy chcecie sami sobie z tym radzić, czy oczekujecie, że jednak ktoś was wesprze w tym?
3: No i teraz chciałabym was zapytać, jakie znacie formy przemocy, na jakich płaszczyznach występuje. Ktoś się zgłosi?
5: Jak jakieś obraźliwe rzeczy ktoś mówi w stosunku do drugiej osoby, no po prostu.
3: Mowa nienawiści też, na pewno wykluczenie, wyśmiewanie z danej osoby. Myślę, że jest naprawdę wiele tych form i to zależy od grupy, w jakiej jesteśmy, tak naprawdę od wszystkiego.
6: Trzy nastolatki, trzy historie i różne oblicza przemocy.
3: To zaczęło się właśnie od tego, że ja stałam się ofiarą przemocy.
6: Julia Piekutowska ma dziś 17 lat i odwagę, by mówić głośno swoim rówieśnikom o historii, która ją spotkała.
3: No i tutaj ja bym mogła się podzielić taką sytuacją, bo mi koleżanki włamały się na konto.
6: Kolejna bohaterka, 16-latka, woli zachować anonimowość.
7: Mnie nie traktowali jako osobę, jako człowieka, po prostu ignorowali.
6: Trzecia z nastolatek wraca do wspomnień sprzed kilku lat.
8: Ja pamiętam tylko jeden obraz, który też do mnie wraca, że jesteśmy u babci, jest obiad i moja siostra stoi przy krześle, nawet pamiętam, w co była ubrana.

0: w czarne leginsy i w ciemną bluzę. I jest taka smutna strasznie.
1: Ja jestem osobą, która dużo mówi. Któregoś razu zobaczyłam, że mój kolega jechał rowerem i rozmawiał przez telefon. I ja tak przy pani to akurat było. Widziałam cię, jak jechałeś rowerem i jak ja mówię do ciebie cześć, to nie słyszałeś, bo miałeś słuchawki na uchach, czy z kimś tam rozmawiałeś. Koleżanki właśnie tak zaczęły, a kabel, bo sprzedałaś kolegę. No ale to było takie raczej, żeby po prostu mu powiedzieć, że go widziałam na tym rowerze, a nie żeby na kogoś nakablować, więc wydaje mi się, że być może trochę dlatego.
0: Miałam takie profilowe. Policję. O miejsce logowania i tu było, że jakiś iPad, coś tam i że to nie moje było urządzenie.
1: Do jednej osoby napisały siemanko koleżko, pozdro z komendy czy coś takiego, więc do mnie dzwoni przyjaciółka i mówi, że co ty robisz, czemu masz inne profilowe? Ja nie wiedziałam, co się dzieje. Najpierw taka jestem zdezorientowana, później zaczęłam płakać, bo bałam się, że włamą mi się czy na konto, czy na jakieś inne dalej polecą, bo nie wiedziałam, kto to był na początku. Od razu powiedziałam mamie, nie mogłam spać w ogóle w nocy, to była dla mnie tragedia. Skoro na profilowym była policja i pozdro z komendy, to domyślałam się, że one się tego wypierały do samego końca. Ja do nich nawet pisałam, czy to na pewno żadna z nich. One, nie, no co ty, weź sprawdź, może zmień hasło, czy coś takiego. Jeszcze udawały takie, że nic nie wiedzą, co się dzieje. I takie w ogóle zdezorientowane, że co ty mówisz, że naprawdę ktoś się włamał na konto. Co było dla mnie nie do pomyślenia. No ja też dużo wtedy przepłakałam. Dopiero jak moja mama do mnie zadzwoniła, bo to była szatnia WF-u, a jedna z nich musiała za mną wejść. Moja mama coś mówi, że dobra, Julka, cię nie przyznają, to zgłaszamy to na policję. Ona wtedy zaczęła mi pukać do drzwi i zaczęła, że nie, słuchaj, że to nie tak było. Dwie z nich mi przeprosiły, jedna przeprosiła mnie na siłę przy pani pedagog. Więc to były takie wyrzuty, takie przepraszam. Nawet nie usłyszałam od niej szczerych przeprosin. Ale to był taki jeden wieczór, na którym się poddałam. Resztę stwierdziłam, że nie będę się poddawać i że zrobię coś z tym, że inni nie będą musieli przechodzić tego, co ja, że chociaż kilka osób znajdzie się takich, którym pomożemy. I pomyślcie teraz, co osoby, które są inne i gdzieś ktoś się śmieje z tej inności, co one wtedy mogą czuć?
2: Jakie są na przykład długotrwałe, że co osoba czuje po prostu na dłuższą metę, jak jest systematycznie nękana?
3: Mama na samym początku, kiedy zdałam egzaminy, on mi proponowała inny liceum niż ten, w którym się uczyłam. Ale ja bardzo chciałam pójść do tego, w którym byłam, bo tam była moja siostra i ona mówiła, że to jest naprawdę bardzo dobra szkoła. W pierwszej klasie było jeszcze dobrze, bo miałam jedną koleżankę, ale dowiedziałam się, że ona mnie obgaduje, mówi fałszywe rzeczy innym. I w jeden moment cała klasa ode mnie się odwróciła. Nawet moja wychowawczyni wiedziała o tym, że traktują mnie inaczej niż każdego z naszej klasy. I dla jej oczy mówili, że na przykład to ja nie chcę z nikim rozmawiać, że to ja wszystkich tak traktuję, że wszyscy są dla mnie obcy. Ale ja tak starałam się, ciągnęłam się do kontaktu, pomagałam, dawałam prace domowe, a mnie traktowali znacznie inaczej. Kiedy na przykład podejdę z prośbą o pomoc, to po prostu mogli na mnie popatrzeć i się odwrócić. Albo robili wszystko na złość. Jak mówiłam, że jest mi zimno, specjalnie otwierali okno zimą i wtedy rodzice leczyli mnie, kupowali mi tabletki, bo wtedy zachorowałam.
0: Moja siostra niestety miała taką historię, tak kuzynka, i jeździłyśmy do babci i tam się spotykałyśmy i każdy weekend ona była taką moją starszą siostrą. Jestem od niej sporo młodsza, 7 lat różnicy. I na początku ona gdzieś tam miała przyjaciółkę, z którą wymyśliły sobie żart. Odnośnie jej wyglądu, nazwiska. Nie chcę tutaj mówić tego żartu, no bo to gdzieś tam będzie nawiązywać dokładnie do tego, kto to jest. I ten żart zaczął się roznosić. Ona była z dosyć małej miejscowości i była tam tylko jedna szkoła, więc przez chłopaków znajomych z klasy przeniosło się na dalszych znajomych ze szkoły. Później zaczęły się różne formy tego, jakieś robienie memów, wstawianie tego na różne grupy, do internetu. Jak ona coś wstawiała na jakiegoś Facebooka, to też dostawała spam później, komentarzy od różnych ludzi. I wiedziała, że te osoby, które ją hejtują w tym internecie, to są osoby, które ona spotyka na korytarzu w szkole. I ona bardzo nie lubiła chodzić do szkoły już potem, ani nic nie wstawiała. Nie zgłosiła.

0: się o pomoc, mimo że wiedziała, że jej mama by jej pomogła, bo ona sama zajmuje się właśnie terapią i jest psychologiem. No, ale chyba nie chciała mieć tego wsparcia. Nie była w stanie nikomu powiedzieć, że aż tak bardzo ją to dotyka, bo sama na zewnątrz się śmiała z tego. Bardzo nie chciała wracać do szkoły.
1: No co wy tacy?
2: Możecie
1: Nie wiecie? No,
2: możecie
1: czego
2: ze
1: może
2: mnie.
1: dotyczyć
2: Nie,
1: hejt?
2: ale ja... Dobra, no to jest właśnie body shaming, to jest, są ataki na wygląd fizyczny. Coś jeszcze ktoś wie?
3: Z tego co kojarzę, to było pod koniec września, a my już pod koniec października mieliśmy założony projekt, więc tak w niecały miesiąc. Na początku w ogóle nie sądziliśmy, że aż tak to się rozwinie. Może puszczę pani filmik, żeby pani zobaczyła mniej więcej, jak działa projekt.
4: Przeprowadziliśmy wiele prelekcji w różnych szkołach dla ponad 800 osób.
5: Zorganizowaliśmy również kiermasz w naszej szkole, a część pieniędzy przekazaliśmy na cel charytatywny. Ale zacznijmy od początku.
4: A więc stworzyliśmy projekt Przemocnie, aby edukować młodych ludzi na temat hejtu i cyberprzemocy. Na naszym Instagramie udało nam się zebrać liczbę prawie 2000 obserwujących, a w ostatnim miesiącu nasz profil odwiedziło 450 tysięcy osób.
6: Kiedy podchodziłam do szkoły i wiedziałam autobus, gdzie wszyscy wychodzili moi koledzy, to było parę razy, że po prostu zaczynałam płakać. I kiedy wchodziłam do szkoły, to myślałam, że dobra, 6-7 lekcji to ja wytrzymam. Kiedy kończyły się te lekcje, to prosiłam tatę, żeby mnie zabrał. Albo biegłam na najbliższy autobus, albo mogłam zwinąć z ostatniej lekcji, żeby po prostu nie być z tymi ludźmi. Nie miałam tam kolegów, żeby wychodzić z ostatniej lekcji tam do maku albo do galerii. Wychodziłam sama, żeby nie być otoczeniu tym. Później, żeby tak to wszystko z siebie wrzucić, to chodziłam na siłownię, wracałam do domu, robiłam lekcje do nocy i później tak chodziłam spać. I tak wyglądał każdy mój dzień. Czułam się przezroczysta i opowiadałam to rodzicom, ale mówili, że troszkę zostało. Trzeba to przeżyć.
1: Kto doświadczył przemocy jakiej? No i tutaj świadkowie, czy się zgłaszali? No takie najprostsze.
0: Nawet dzisiaj osoby nie wiedziały, jakie można za hejtowanie ponieść konsekwencje. Bardzo często się to zdarza, tego no, próbujemy uświadamiać osoby. Chcę też podkreślić, że wiele osób myśli, że a tam żarcik, włamanie na konto, zmienienie zdjęcia, co to takiego? To było przestępstwo.
6: Nawet siostra mi później tak zdradziła prawdę, że ona chodziła tam do psychologa. Dla mnie proponowała, ale nie chciałam, żeby to doszło jakoś do rodziców. I po prostu nie byłam chyba do tego gotowa. A później, kiedy wszystko już przeszłam i prosiłam swoich rodziców, żeby pomogli mi zmienić szkołę. Mama pomogła dostać się do tej szkoły, jestem jej bardzo wdzięczna. Teraz jestem szczęśliwa tym, że mam tu dziewcząt, które mnie wspierają, bardzo mi pomagają z nauką. Mam bardzo dobrych nauczycieli i po prostu jest tutaj takie otoczenie, które naprawdę nie można porównać z tym, z którym się spotkałam. Byłam u psychologa, ale niedługo. Otoczenie bardziej pomaga niż pomoc psychologa. I do każdego tak mówię, że to jest pierwsze miejsce, w którym czuję się jako człowiekiem i traktowaną tak sprawiedliwie i dobrze.
0: Jak widzę, że ktokolwiek jest smutny, to zawsze reaguję, bo bardzo się boję, że przegapię.
7: Nieoczekiwanie okazało się, że jest i czwarta historia. Tym razem jej bohaterką jest 7-latka.
0: I jak ja patrzę na to, co moja siostra ogląda, to jestem przerażona i sama jej zabraniam. Pozwalam jej oglądać bajki Disneya co najwyżej. Nie chcę jej pozwalać na bardzo popularne jakieś shortsy albo różne takie rzeczy, które dzieciom tak naprawdę ten mózg wyżerają. I zaczęli z kolegą dzwonić do jej koleżanki z klasy z numeru tego kolegi. Ta koleżanka nie miała tego numeru. I zaczęli jej robić głuche telefony albo pisać w SMS-ach, że wiedzą, gdzie mieszka, wiedzą, kim jest, wiedzą, jak się nazywa. Moja siostra i ta jej koleżanka są w pierwszej klasie, ten chłopczyk jest w trzeciej. Później rodzice z nią rozmawiali i ona już teraz wie, że zrobiła źle i później musiała przeprosić tą swoją koleżankę i już teraz normalnie się przyjaźnią. Tamta dziewczynka też nie czuje się aż tak bardzo skrzywdzona. No ale... moja młodsza siostra

0: się oprawcą.
1: To była opowieść zatytułowana Profil ofiary Joanny Sikory z Polskiego Radia Białystok.
2: Reportaże w Radiowej Trójce w każdy wtorek, środę i czwartek o godzinie 18.40. No i w poniedziałki w Klubie Trójki audiodokumencie o 21.00. A to Radioactive, Imagine Dragons, 8 do 19.00.

0: Radioactive Imagine Dragons kończy dzisiejszą audycję popołudniową. Zapraszamy do trójki. Kłaniamy się wszyscy. Agnieszka Laskowska audycję przygotowała. Katarzyna First-Wojtkowska ją realizuje. Telefon odbierał Józef Niewiarowski. Michał Matus, ja Państwu pięknie dziękuję. Kłaniam się nisko, życząc dobrego wieczoru. I jeszcze na sam koniec kilka słów od Państwa, bo dzisiaj kombinowaliśmy, jak to z tymi nagrodami Nobla jest w tygodniu noblowskim. Że brakuje nam kilka kategorii, które mogłyby trochę rozszerzyć grono tych nagradzanych tymi znamienitymi tymi medalami, no i pieniędzmi także. Państwo kombinowali na różne strony. Dziękujemy bardzo za Państwa pomysłowość.
1: Ja bym przyznał nagrodę dla osoby, która wynalazłaby zatrzymywanie czasu. Bo powiedział kiedyś mi dziadek, że dobre są chwile ważniejsze niż spadek.
2: Nagroda Nobla w dziedzinie innowacyjności na rynku pracy. Jak zarobić i się nie narobić.
3: Ja chciałem zagłosować za Noblem dla marchewki. To jest fenomenalnie zdrowe warzywo. Można z niego zrobić sałatkę, można zrobić sok, można zrobić ciasto.
4: Dziennikarz faktu. Dla osoby, która w sposób bezpruderyjny pokazuje rzeczywistość.
5: Ja bym dała mojej nauczycielce, pani Magdzie Nobla, za to, że wytrzymała z moją klasą.
6: W kategorii empatia chciałbym zgłosić panią Basię, dyrektorkę przedszkola i żłobka gminnego w Kramsku. Pseudonim Ciocia Basia. Jest niezwykle empatyczny.
7: Autopromocja.
8: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
9: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
8: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
9: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
8: Od 5 do 8 października o 11.50. Tylko w Trójce.
7: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,90.

0: 9. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: chcielibyśmy Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
9: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
8: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
11: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 października, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O czym rozmawiali szef MON i prezydent USA? Pytania wracają po dzisiejszych słowach szefa rządu. CBA w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka zabezpieczano dokumenty w związku z odebraniem dzieci rodzinie z warszawskiej Białołęki. Na Dolnym Śląsku na razie pilotażowo rusza program Strzelnica w każdej szkole. Coraz więcej pytań wokół rozmowy ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Do spotkania doszło przy okazji wizyty szefa MON w Waszyngtonie na początku marca. Pojawiają się głosy, że mogła być wtedy mowa o zmianie rządu w Polsce. Do krótkiej rozmowy miał dojść dzięki pomocy kancelarii prezydenta. Zaangażowany w to miał być także eurodeputowany PiS Adam Bielan. Notatki ze spotkania domagają się prezydent Karol Nawrocki i szef dyplomacji Radosław Sikorski.
13: Premier o tym spotkaniu został od razu przez ministra obrony poinformowany. Donald Tusk wypowiedział się w tej sprawie jednak dość lakonicznie.
14: I ani wróg, ani sojusznik nie będą decydowali o tym, jaką drogą podążają Polacy, kto w Polsce rządzi.
13: Tak mówił na otwarciu roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej. Prezydent Karol Nawrocki powiedział z kolei, że nie wie, o czym Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z amerykańskim prezydentem, ani jaką wiedzę na ten temat ma premier Donald Tusk.
15: Ale dla Polski to dobrze, jak prezydent Polski, ale także minister obrony narodowej spotykają się z przedstawicielami administracji amerykańskiej, w tym z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
13: Prezydent domaga się notatki od ministra obrony, szef dyplomacji od organizatorów, czyli między innymi od kancelarii prezydenta. Radosław Sikorski zastanawia

0: Pojawiał się w mediach społecznościowych, dlaczego taki dokument do jego resortu nie dotarł. Czyżby dlatego, że spotkanie służyło też próbie zaangażowania obcego państwa w naszą wewnętrzną politykę? Tak pytał minister. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Funkcjonariusze CBA weszli do biura Rzecznika Praw Dziecka. Przeszukanie przeprowadzone na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie ma związek ze śledztwem wszczętym w ubiegły piątek, dotyczącym przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżania, jakich mogła dopuścić się Monika Horna-Cieślak. W tle jest zakwestionowana przez sąd interwencja i próba odebrania dzieci rodzinie z warszawskiej Białołęki.
2: Funkcjonariusze CBA na prośbę prokuratury szukali w biurze Rzeczniczki Praw Dziecka dokumentów dotyczących interwencji w sprawie rodziny z Białołęki, mówi Julia Szozda, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie.
3: Przeszukanie miało na celu ujawnienie dowodów mogących być wykorzystanych w tym postępowaniu.
2: Zawiadomienie w sprawie przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia wpłynęło do Prokuratury Krajowej 2 tygodnie temu. Dotyczy historii z sierpnia. Wtedy to Monika Horna-Cieślak miała naciskać, by przypadkowo napotkanej kobiecie odebrać jej dzieci, dlatego że ta wulgarnie odpowiedziała na zwróconą jej uwagę. Decyzję uchylił w końcu sąd rodzinny, nazywając działania Rzeczniczki Praw Dziecka rażąco nieproporcjonalnymi do zaistniałego zdarzenia. Monika Horna-Cieślak napisała na portalu X, że właściwym organom zostały wydane wszystkie dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Ustawa wprowadzająca nocną prohibicję w całym kraju oraz zakaz reklamy alkoholu z szansą na poparcie także wśród opozycji. Posłowie mają głosować w czwartek. Jak mówił w Pulsie Trójki Paweł Rychlik z Rozwoju Plus, on sam zamierza zagłosować za przyjęciem nowych przepisów.
4: Tam, gdzie samorządy podjęły taką uchwałę o zakazie sprzedaży alkoholu po 22, liczba wybryków różnego rodzaju agresji, przemocy domowej spadła zdecydowanie.
1: Ustawę popiera też Adam Luboński z Polski 2050, choć przypomina, że jego klub wniósł do niej poprawkę.
5: Mówiła o tym, że to samorządy mają decydować od której do której godziny, a nie, że iść w górę i iść w dół. Tu jest tylko, w tej ustawie jest tylko to, że idziemy w dół.
1: Poprawkę zgłosiło też PSL. Wątpliwości ludowców budzą zapisy, które uniemożliwiają prezentację wyrobów lokalnych winiarni i piwiarni podczas dożynek, festynów oraz innych wydarzeń plenerowych. Dolnośląska młodzież nauczy się strzelać. Chodzi o pilotażowy program Strzelnica w każdej szkole. W placówkach mają powstać laserowe stanowiska do nauki strzelania. Urząd Marszałkowski zdecydował się na broń laserową, aby młodzież mogła na początku zaznajomić się z techniką.
6: Mówimy na razie o obszarze szkół ponadpodstawowych. Psychologicznie niech najpierw zaznajomi się z tą bronią, który realnie nie przyniesie jakiś uszczerbku na zdrowie. W przyszłości takie osoby będą mogły skorzystać z innych form strzelectwa, czyli mogą mieć na strzelnicę i tam realizować się już w pneumatyce bądź w broni ostrej.
1: Mówił dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego Paweł Oleś. Na realizację programu przeznaczono 2 miliony złotych. Chętnych jest 9 placówek z 9 powiatów, a docelowo strzelnice mają pojawić się we wszystkich 26 powiatach Dolnego Śląska. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Wieczór pogodny, w nocy temperatura spadnie do 5 stopni na południu, 9 w centrum i 10 na wschodzie. W wielu miejscach spodziewane są gęste mgły. Jutro trochę więcej chmur niż dzisiaj, ale nadal ciepło, nawet do 23 stopni.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Autopromocja.
10: A co ty robisz?
11: Trenuję. Ostrożność, bo jedziemy do Miasta Szkła.
10: Do Krosna.
11: Do Krosna. Uf. Będziemy w Centrum Dziedzictwa Szkła jutro od 6 do 9.
10: Poranne zapraszamy do Trójki. Poleca się.
11: Spotkajmy się. Zapraszam. Robert Grzędowski.
9: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
14: Boli,

0: swędzi, piecze, a do tego nawraca.
1: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
5: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
6: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Jest 8 minut po 19.
9: Zwrotki i refreny.
8: Katarzyna First-Wojtkowska i Kuba Ambrzewski. Dobry wieczór.

11 minut po 19, to jest piękny październikowy wieczór na antenie Trójki. Wieczór z piosenkami, ze zwrotkami, refrenami, wszystkim co wokół do 21. Tak właśnie mniej więcej będzie brzmiała ta audycja. A Rush and the Push and the Land is Ours. To grupa The

Myths rozpoczęła nasze spotkanie. Zwrotki @polskieradio.pl to jest droga kontaktu ze mną. Zwrotki @polskieradio.pl. Proszę pisać także po to, aby mnie powstrzymać, jeśli to już było.

Stop me if you think you've heard this one before. Witamy w klubie bardzo długich tytułów piosenek za nami. Dwa takie właśnie, ale z nich słynął Morrissey już w czasach grupy The Smiths. Strange Ways Here We Come z tego albumu. Zagraliśmy dwa razy na początek zwrotek i refrenów z ostatniego albumu studyjnego wydanego przez zespół The Smiths, rok 1987. Wydanego zresztą już po rozpadzie zespołu i też albumu, który w pewnym sensie wyjaśnia powody rozpadu tej grupy, bo w wielu momentach Johnny Marr, czyli muzyczny mózg zespołu The Smiths, próbuje tu uciec od tego, co wcześniej najmocniej kojarzyło się z twórczością The Smiths, chociażby od swojej firmowej gitary, której w tym poprzednim utworze, czyli A Rush and a Push i tak dalej, po prostu nie było. To wstęp do tej pierwszej godziny, bardzo brytyjskiej godziny zwrotek i refrenów, właściwie stuprocentowo brytyjskiej, tak to nam dzisiaj zaplanowałem. A skoro ma być brytyjsko, to nie sposób w tym pominąć tego zespołu.

No, jeśli są synonimy Wielkiej Brytanii w muzyce, to jednym z nich jest na pewno grupa The Kinks i jej lider Ray Davies. Dziś sięgnąłem nie po te najbardziej kanoniczne dokonania grupy The Kinks z lat 60., początku lat 70. Sięgnąłem po utwór Come Dancing. To ostatni prawdziwy przebój tego zespołu, wydany w roku 1982, a więc stosunkowo późno, jak na karierę tej grupy. Piosenka to szczególnie wzruszająca, bo to taka nostalgiczna podróż Daviesa do czasów dzieciństwa i pewnej bardzo ważnej rodzinnej historii związanej z jego siostrą, która podarowała mu pierwszą gitarę, po czym nagle tego samego wieczoru zmarła, robiąc to, co ponoć kochała najbardziej, czyli tańcząc na parkiecie. Tym, którzy są ciekawi, polecam tę historię utworu Come Dancing grupy The Kinks, a przed nami kilka innych zespołów, które mogłyby się ustawić w tym samym szeregu co Kinksi, jeśli chodzi o 100% brytyjskość.

Disappear to grupa Madness, zespół, który wchłaniałem oglądając w latach 90. zagraniczne telewizje muzyczne i w nich teledyski tych siedmiu zabawnych facetów grających bardzo przebojowe, ale też radosne piosenki i przez jakiś czas tak właśnie myślałem o Madness, że to jednak żart bardzo fajny, ale rodzaj muzycznego kabaretu i słuchania na serio zespołu Madness nauczył mnie dopiero mój trójkowy przyjaciel Michał Afro Hoffman wiele lat temu, przekazując mi dwa albumy Absolutely i Seven, dwa long playe Madness, które ukazały się na początku lat 80. i które myślę, że przekonują, że ten zespół ma swoje ważne miejsce w historii brytyjskiej piosenki i komponowania naprawdę niebanalnych zwrotek i refrenów, które układały się w coś bardzo lekkiego, przystępnego i czasem takiego właśnie jowialnego, ale cóż w tym złego? Disappear to właśnie z płyty Absolutely, to płyta, na której jest między innymi utwór Baggy Trousers. Rok 80, a w roku 81 ukazał się wcale nie gorszy, a może nawet bardziej dojrzały album zatytułowany Seven. I on zaczynał się w ten sposób.

Cardiac Arrest, co myślę, że było słychać i w intrze, i w outrze tego utworu grupa Madness z płyty Seven. Wielu wykonawców, którzy wystąpią w tej godzinie, będzie łączyło to, że posiadają w składzie dwóch kompozytorów, czy też duety kompozytorów. Mieliśmy już Morrisseya i Mara, The Smiths, będą za chwilę kolejni. I w przypadku tych dwóch utworów Madness jest to również prawda, z tym, że każdą z tych piosenek stworzył inny duet, bo najpierw wokalista z basistą, a teraz gitarzysta i trębacz. Taka to była ekipa, każdy potrafił coś od siebie dorzucić. W kolejnym przykładzie ten podział będzie już bardzo stały. Jeden z panów komponuje, gra na gitarze i śpiewa, a drugi dopisuje dla niego teksty. Grupa to oczywiście Squeeze.

Nie wszyscy muszą iść na czele muzycznej rewolucji. Gdyby jakość muzyki mierzyć tylko stężeniem melodii na centymetr kwadratowy, to Squeeze na pewno mieliby miejsce w ścisłym kanonie. Tak zaczyna się ich chyba najlepszy album, Argy Bargy, Pulling Muscles from the Shell. Album pełen historii zapisanych na kawiarnianych serwetkach przez Chrisa DeForda, wtłoczonych później w te piosenki przez wokalistę, gitarzystę i kompozytora Glenna Tilbrooka. Piosenki niekiedy karkołomnie melodyjne. Proszę tylko spróbować nadążyć za tym, co się będzie działo przez kolejne 2,5 minuty. Przecież tam nie ma nawet miejsca na oddech. Utwór nosi tytuł I've Returned.

zwrotki i refreny na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, a w nich po raz drugi dzisiaj grupa Squeeze. I nagranie I've Returned to z albumu Sweets from a Stranger, rok 1982. Zaśpiewał znowu Glenn Tilbrook, tekst napisał Chris DeFord. Chciałem powiedzieć, że w tym zespole bardzo ważne również były instrumenty klawiszowe, na których do pewnego czasu grał chyba najbardziej znany członek tego całego uniwersum, jeżeli mogę tak powiedzieć, chociaż znany z późniejszej działalności.

bo to Jules Holland. Wielka gwiazda brytyjskiej telewizji, a zwłaszcza muzycznej odsłony tej telewizji. Gospodarz słynnego i bardzo, bardzo ważnego programu właśnie w brytyjskiej telewizji, w którym wielu wykonawców później występowało. No ale zaczynał jako muzyk, jako pianista właśnie w grupie Squeeze, przykładając rękę do jej niepowtarzalnego stylu, chociaż jest to styl oczywiście dosyć konserwatywny, styl, w którym ta nowofalowa energia spotyka wielką świadomość i słabość do muzyki lat 60., do Beatlesów, do The Kings właśnie, do The Who, całej brytyjskiej inwazji i jednocześnie tego wielkiego bogactwa melodycznego szkoły Paula McCartneya, Raya Davisa, Pete Townsenda. I w tym wszystkim jest oczywiście jeszcze ten niepowtarzalny londyński smak. Grupa Squeeze istnieje do dzisiaj. Jest w trasie, będzie koncertować w tym i w przyszłym roku. Wydała w tym roku również kolejny album, a więc panowie mają się nadal znakomicie i podobno gromadzą, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, cały czas całkiem spore publiczności na swoich występach, chociaż w Polsce chyba zespół Squeeze nigdy nie był szczególnie rozpoznawalny, no ale może dziś ktoś ten zespół polubił. Przed nami kolejny wykonawca. Gdybyśmy byli w Stanach Zjednoczonych, to zapowiedziałbym ich jako The English Beat, ale tak naprawdę ich nazwa to po prostu The Beat.

I taki też był tytuł tego nagrania, I Confess, grupa The Beat w USA, przedstawiająca się jako The English Beat, ponieważ tam istniał już zespół o tej krótszej nazwie. Na początku lat 80. były przynajmniej dwa zespoły z Birmingham, to takie jedno z największych miast w Wielkiej Brytanii, które uzyskały dużą popularność. Jeden to Duran Duran, a drugi to właśnie ten zespół idący ramię w ramię z Madness, którego słuchaliśmy wcześniej, i na przykład zespołem The Specials, formacja The Beat właśnie, która wskrzeszała brzmienia jamajskie, szczególnie muzykę ska w kontekście nowej fali, w kontekście tego, co się wydarzyło po punk rocku w Wielkiej Brytanii. A gdy zaczęła od tego odchodzić w stronę bardziej wyrafinowanego grania, to straciła zainteresowanie fanów, choć właśnie wtedy wydała być może swoją najlepszą płytę, Special Beat Service. To z tego albumu wysłuchaliśmy utworu I Confess, który ten krążek otwiera rok 1982. Cofamy się odrobinkę, bo teraz czeka nas utwór, który ukazał się pod koniec lat 70. w ważnym momencie historii tego zespołu, który nam za chwilę zagra. Ten zespół to XTC.

10 Feet Tall to grupa XTC i singlowa wersja utworu, który ukazał się na płycie Drums and Wires w roku 79. Zawsze mam wrażenie, że to utwór, w którym odbija się brzmienie wielu polskich płyt rockowych z początku lat 80. Coś jest w tych gitarach, w tej sekcji rytmicznej. Z tego co wiem, to niektórzy polscy muzycy znali zespół XTC, więc kto wie... Na pewno jednak jest to grupa, która w kategorii piosenek ma dorobek potężny i nadal niedoceniany. Będziemy nad tym pracować, choć dziś go tylko trącimy. To przypadek, gdzie znów mamy dwóch kompozytorów, właściwie w tym przypadku autonomicznych. Przed chwilą basista Colin Moulding skomponował Ten Feet Tall, a za moment proszę spróbować doliczyć, na ile oni to grają i o co tam chodzi, choć w refrenie będzie prawdziwa eksplozja optymizmu. Burning with optimism's flames. XTC.

Andy Partridge w napadzie optymizmu na płycie Black Sea zespołu XTC, Burning with Optimism's Flames. To już prawie wszystko w tej pierwszej godzinie zwrotek i refrenów. Przed serwisem zagra nam jeszcze także brytyjski, choć brzmiący tu dość amerykańsko, Joe Jackson. You can't get what you want till you know what you want.

0: Autopromocja.
1: W październiku Trójka świętuje 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej, wielkiej poetki, patronki naszego studia koncertowego. Piosenek z jej tekstami posłuchamy w audycji Dobrego Dnia w cyklu Ponad Czasem.

0: Ponad czasem. Osiecka poetka z Trójki. Od poniedziałku do czwartku przez cały miesiąc między 9 a 12. A już w najbliższy piątek specjalny koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Szczegóły wkrótce.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: O.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 października, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Szwecja wysyła myśliwce do operacji NATO w Polsce i system Patriot do ochrony rzeszowskiego lotniska. Prokuratura potwierdza, lekarz Dawid K. został przesłuchany w sprawie Szpitala Południowego. Minister Aktywów Państwowych zajmie się przejęciem TVN-u przez grupę Paramount Skydance. Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot. Będzie chronił lotnisko w Rzeszowie, jak podkreśla Sztokholm. Dzięki temu będzie pewność, że ważny sprzęt dotrze na Ukrainę.
8: Premier Szwecji Ulf Kristersson przypomniał, że Szwecja po raz drugi wysyła w ramach natowskiej misji swoje myśliwce do Polski. Teraz zarówno szwedzkie Gripeny, jak i baterie Patriot będą chronić lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce. Szef szwedzkiego rządu przypomniał, że jest to logistyczny hub dla wsparcia Ukrainy. Ich zadaniem jest ochrona węzła logistycznego NATO w Polsce na lotnisku, które wszyscy wielokrotnie odwiedzaliśmy podczas wizyt na Ukrainie. Chodzi o zapewnienie, że ważny sprzęt trafi na Ukrainę ze wszystkich krajów wspierających Ukrainę w tej obronie przed Rosją. System Patriot ma zostać rozmieszczony w grudniu, a szwedzka misja w ramach NATO w Polsce może potrwać do 7 miesięcy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
7: Prokuratura przesłuchała lekarza Dawida K. Sprawa ma związek z aferą w warszawskim Szpitalu Południowym. Informację potwierdził Polskiemu Radiu prokurator Piotr Skiba.
9: Potwierdzam, że dziś trwały czynności procesowe z Dawidem K. Dawid K. nie wyraził zgody na podawanie pełnych danych osobowych. Jutro w godzinach popołudniowych odbędzie się konferencja prasowa poświęcona wszystkim ustaleniom związanym ze śledztwami prowadzonymi w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie w związku z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym.
7: Pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła, poinformował, że usłyszał on zarzuty. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi 2 śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Pierwsze z nich dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł, z kolei drugie nadużycia uprawnień funkcjonariusza publicznego. Tarcza Brytanii, tak ma się nazywać system obrony przeciw rakietom i dronom, który po dojściu do władzy

0: chcą zbudować opozycyjni konserwatyści. Według ujawnionych na konwencji w Birmingham planów ma być wzorowany na izraelskiej żelaznej kopule. Minister obrony w konserwatywnym gabinecie cieni James Cutlidge ogłosił, że byłby to system łączący zaawansowane radary i rakiety przechwytujące. Tarcza miałaby chronić infrastrukturę krytyczną i bazy wojskowe także poza granicami Zjednoczonego Królestwa. Cutlidge dodał, że byłby to jeden z największych brytyjskich programów obronnych od czasu zakończenia zimnej wojny. Minister aktywów państwowych zajmie się przejęciem telewizji TVN przez grupę Paramount Skydance. Jak podaje resort, celem jest ocena, czy transakcja zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu w Polsce. Postępowanie będzie prowadzone 90 dni od daty otrzymania zawiadomienia od nowego właściciela. Paramount Skydance finalizował dziś przejęcie Warner Bros. Discovery, dotychczasowego właściciela TVN-u, tworząc spółkę Skydance. W lipcu na fuzję zgodziła się warunkowo Komisja Europejska. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wieczór pogodny, w nocy temperatura spadnie do 5 stopni na południu, 9 będzie w centrum, 10 na wschodzie. W wielu miejscach spodziewane gęste mgły. Jutro trochę więcej chmur, ale nadal ciepło, nawet do 23 stopni.
2: Sprawdzam to.
3: Dżumy w Rosji nie ma, a sytuacja epidemiologiczna w kraju jest stabilna. Takie komunikaty płyną oficjalnie z Kremla. Rosyjskie media zaczęły nawet usuwać teksty o dżumie, śmierci laborantki i kwarantannie placówek medycznych w obwodzie irkuckim. Komunikatom rosyjskich władz nie dowierzają jednak inne kraje. Uzbekistan, Kirgistan i Kazachstan zaostrzają kontrole sanitarne na granicach, a Donald Trump deklaruje pomoc w walce z epidemią. Co naprawdę dzieje się w Rosji? Dr Michał Marek z NASK.
4: W rosyjskiej infosferze i nie tylko w rosyjskiej infosferze panuje chaos informacyjny dotyczący dżumy. Rosyjska władza usiłuje, jak każda inna dyktatura, przejąć kontrolę nad narracją. Jeżeli rzeczywiście doszło do wyjścia dżumy poza laboratorium strony rosyjskiej, to raczej ta sytuacja jest kontrolowana jeszcze przez stronę rosyjską.
3: Ekspert dodaje, że poza chaosem informacyjnym wytwarzanym przez samych Rosjan, na arenie działań dezinformacyjnych pojawiają się także inni aktorzy.
4: Mamy charakterystyczny przejaw wykorzystania tego zjawiska do działań o charakterze wojny informacyjnej. Więc te doniesienia, które nawet pochodzą z rosyjskiej infosfery, mogły być tam wrzucone przez podmioty zewnętrzne. Czyli mówiąc wprost, tak naprawdę nie wiemy, ile z obecnych informacji, obecnych w rosyjskiej infosferze, to dezinformacja, a ile to manipulacja, a ile to rzeczywiście informacje odnoszące się do faktów.
3: Z jakimi nieprawdziwymi narracjami mamy do czynienia?
4: Przekazy, które najprawdopodobniej przejaskrawiają skalę zjawiska, czyli że już Rosja jest niemalże cała objęta izolacją. Z drugiej strony równolegle prowadzone są działania, ale to najprawdopodobniej nie przez stronę rosyjską, które służą ukazaniu tego zjawiska jako ogromnego zagrażenia dla całej Europy i dla całego świata.
3: Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że na podstawie dostępnych informacji ryzyko dla ogółu ludności wydaje się niskie. Więcej informacji przygotowanych przez zespół sprawdzam to na polskieradio24.pl. Daria Kania, do usłyszenia.
5: Autopromocja.
6: Komórka z cegły. Garaż typu blaszanego. Szeroka na 6 metrów szosa, znajdująca się w odległości 30 metrów od miejsca zbrodni.
7: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
8: Technik się porusza po miejscu zdarzenia i prowadzący oględziny postępuje za nim. Opisuje wszystko, co widzi.
9: A teraz uwaga. Sporządza tę notatkę nie na podstawie rozpytania, ale dlatego, że to ona we własnej osobie widziała Kalińską w relaksie.
7: Drugi odcinek Zwyczajnej kobiety w Trójce. Już w środę, kilka minut po 20:00. Zapraszają znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter, autor książek Kamil Bałuk.
6: Musimy odtworzyć ostatni wieczór Janiny Kalińskiej.
7: Dzień później, w czwartek o 20:00, premiera odcinka w podcastach na polskieradio.pl.
5: Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
10: Już prawie 7 minut po 20:00.
7: Zwrotki i refreny.
10: O, teraz jest 7. Katarzyna First, Wojtkowska i Kuba Ambrożewski. Zapraszamy ponownie.

10 zarówno minut po 20, jak i dni do premiery tego albumu, również 10 Dopamine Chamber. To nowa płyta grupy Fontaines DC, która ukaże się 16 października, a od kilku dni mamy już ten drugi singiel i muszę powiedzieć, że jestem do niego przekonany zdecydowanie bardziej niż do Marianny, której niczego bym nie zarzucił, poza tym, że nie czułem potrzeby, by do niej często wracać, a w przypadku Tongue tego właśnie utworu jest zgoła inaczej. Już całkiem sporo odtworzeń i dziś kolejne na początek tej drugiej godziny audycji Zwrotki i Refreny. Drugiej godziny, w której będzie trochę psychodelii, ale też dużo popu, dużo melodii, choć w innym ujęciu niż przed 20. Kolejnym odcinkiem tej podróży będzie inny utwór z ostatnich tygodni, Me as a Girl.

I don't know why I said that. To Weronika Słowikowska, czyli Me as a Girl, Polka, urodzona w Kanadzie i robiąca całkiem sporą karierę jako komiczka w amerykańskiej telewizji, a przy okazji nagrywająca taki właśnie bardzo urokliwy, bardzo melodyjny, niebanalny synth-pop. Urzekła mnie ta piosenka. Przyznaję to po raz kolejny na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i po raz kolejny przypomina mi się zespół The 1975, jak słucham tego utworu właśnie w wykonaniu Weroniki. I to będzie nasz kolejny przystanek. Właśnie muzyka tego brytyjskiego zespołu. Bardzo tęsknię za ich nową płytą. Czekam kolejny rok, a tej płyty nadal nie ma. No to wracamy do 2020 roku. I think there's something you should know.

I think there's something you should know. To grupa The 1975, ich czwarta płyta Notes on a Conditional Form, wydana w roku 2020. Ich najbardziej eklektyczna, to może nie do końca oddaje, szalona stylistycznie płyta, powiedziałbym. Jest to naprawdę wszystko. Od hardcore punku, poprzez reggae, instrumentalne utwory elektroniczne, czy folkowe ballady, a w tym wszystkim jeszcze kilka bardzo rasowych, że tak powiem, singli. Pamiętam gorączkowe wyczekiwanie tego albumu wiosną 2020 roku, tej płyty i tego kolejnego singla, który zespół grał na koncertach tuż przed pandemią i wywoływał ekstatyczne reakcje. A potem nastąpił lockdown wszędzie w Europie i dopiero kilka tygodni później ta piosenka ukazała się na singlu, tak jak i cała płyta. If you're too shy, let me know. No to przypomnijmy sobie. The 1975 teraz. W zwrotkach i refrenach w trójce.

If You're Too Shy, Let Me Know, to po raz drugi dzisiaj w zwrotkach i refrenach grupa The 1975 ze swojej, wydanej w 2020 roku i chyba najbardziej niedocenianej płyty w dyskografii Notes on a Conditional Form. No niczym ekstrakt z muzyki pop lat 80. Trochę tu było Tears for Fears, trochę Huey Lewisa. Jeszcze moglibyśmy tę wyliczankę rozciągnąć na kolejne minuty. Krytycy też prześcigali się w porównaniach, a zespół złożony z erudytów muzycznych po prostu skompilował to wszystko niezwykle zgrabnie, niezwykle sprawnie i zrobił z tego coś zupełnie swojego. Jedną z takich piosenek teraz chciałbym przywołać, aczkolwiek nie będzie to żaden z wymienionych wykonawców, a duet, dziewczęcy duet z połowy lat 80. Strawberry Switchblade, Since Yesterday.

Dwie szkockie dziewczyny z gotyckimi fryzurami, ale ubrane w sukienki, w grochy. Since Yesterday, jedyny przebój duetu Strawberry i Switchblade, który przemknął jak efemeryda przez połowę lat 80. na brytyjskiej scenie niezależnej właściwie, bo takie były korzenie tego duetu i tych dwóch dziewczyn ze Szkocji. Muzyka lat minionych kryje wiele takich perełek i lubimy je w zwrotkach i refrenach wyciągać po latach na światło dzienne. Zanim zmienimy epokę, jeszcze jeden przykład i o ile Since Yesterday jednak było hitem w głównym nurcie w swoim czasie i o grupie Strawberry Switchblade, zakładam, że trochę osób jeszcze pamięta, to ta kolejna grupa ani wtedy, ani teraz prawdopodobnie nic nikomu nie mówi. The Burn Hearts, i to jedyny oficjalny singiel, jaki ten zespół wydał. I Hear You Calling.

grupę z Manchesteru, złożoną z muzyków właściwie quasi jazzowych. Myślę, że to było tutaj przynajmniej w paru miejscach do wysłyszenia. Grupę, która szybko się poddała, ale zanim to się stało, to wydała ten singiel. Wykwintną, aczkolwiek nieco dziwną też piosenkę, przynajmniej słuchaną po tych ponad 40 latach, bo to 1984 rok. I Hear You Calling. W zwrotkach i refrenach pora na kącik australijski i skok do teraźniejszości, a przynajmniej do bieżącej dekady. Izabela Manfredi.

To zespół, na którego nazwę wyszukiwarka reaguje pytaniem, czy chodziło ci o The Rembrandts? Nie, chodziło nam o The Bernhardts.

Wspominałem chyba ostatnio przy okazji innej nieco muzyki, że nie wystarczy napisać przebojową piosenkę, żeby mieć przebój. Cały czas się zastanawiam, czego tu zabrakło, by ten utwór przebojem się stał, bo przecież tak właśnie brzmi. Naiv to Izabela Manfredi ze wsparciem raperki Pricey z wydanego kilka lat temu jej solowego debiutu zatytułowanego Easy. To w ramach kącika australijskiego, bo stamtąd właśnie pani Izabela się wywodzi. Z tego, co wyczytałem, to jest szykowana druga jej solowa płyta. Bardzo czekam, bo to autorka naprawdę udanych singli balansujących gdzieś na granicy no właśnie muzyki środka, ale takiej inteligentnie doprawionej czymś autorskim, bardzo lekkim i chwytliwym zarazem, a przy tym świetna wokalistka, o czym wydaje mi się wiemy już znacznie dłużej, bo zanim zaczęła karierę solową, to stała na czele grupy The Preachers. A grupa The Preachers lat temu już kilkanaście grała w ten sposób.

Is This How You Feel? To australijski indie pop w wykonaniu zespołu The Preachers, zespołu, który już nie istnieje, ale jego wokalistka, mam nadzieję, cały czas jest artystką aktywną i czekam na drugą płytę solową Izabeli Manfredi. Co dalej? Trochę czuję się, jakbym przeprowadzał dziś taki mały remanent, ale z tej skrzyni wyciągam rzeczy piękne, a chyba nie dość dobrze znane, i ta kolejna wprowadzi nas w ostatni kwadrans audycji, który wydaje mi się będzie miał odrobinę psychodeliczny posmak. Projekt nazywa się The Emerald Isle.

To także jeden z tych projektów, które pojawiły się na scenie i wzbudziły pewne zainteresowania, później efemerycznie rozpłynęły się w powietrzu. Prawdopodobnie w konsekwencji dość niewielkiego zainteresowania, a szkoda, bo uważam, że płyta, którą stworzył duet The Emerald Isle w 2021 roku, płyta, na której również ten utwór Craig Moondance się znalazł, była jedną z najciekawszych propozycji, jeżeli chodzi o taki właśnie psychodeliczny pop rock, ciężko to klasyfikować jednoznacznie, ostatnich lat. A za projektem stoi pan Lionel Williams, lepiej znany z projektu Vinyl Williams, czyli takiego szyldu, pod którym powstało właśnie całkiem sporo interesującej muzyki psychodelicznej, i jego duch Craig Murray. Zakładam, że to właśnie od jego imienia ten utwór wziął swój pierwszy człon. Poeksplorujemy troszkę około psychodeliczne warianty muzyki ostatnich, powiedzmy, dwóch dekad. Teraz cofamy się do roku 2010 i to będzie rarytas. Pamiętam, jakie wrażenie na mnie zrobił wówczas ten utwór i nadal robi. Tin Ink.

Bracia Aged, wówczas jako Teen Ink, potem przez chwilę jako Ink, a jeszcze później jako Ink No World. Stali się bardziej znani, ale na mnie już nigdy ich muzyka nie zrobiła takiego wrażenia jak w tych singlach w roku 2010. Friend of the Night, niezwykła dekonstrukcja muzyki lat 80. i duża porcja melancholii, myślę, że już na tę porę, gdy robi się ciemno albo jeszcze ciemniej niż w tej chwili. I zostaniemy jeszcze przez przynajmniej kilka minut w podobnej atmosferze.

Could You Break a Heart? To Syd, już prawie na finał naszego spotkania w dzisiejszych zwrotkach i refrenach. Po 21 na naszej antenie serwis i Klub Trójki, a my dziękujemy za te dwie godziny. Katarzyna First-Wojtkowska i Kuba Ambrożewski i Ariel Pink, Round and Round, pod napisy końcowe. Dobrego wieczoru.

0: Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 6 października, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sąd apelacyjny zajmie się zażaleniem prokuratury na list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Donald Trump o protestach we Francji. Nie chodzi o szkoły, tylko migrantów i islam. Polska młodzieżówka zagra na piłkarskich mistrzostwach Europy do lat 21. O tym za chwilę w sporcie. Prokuratura złożyła zażalenie na list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Zajmie się nim sąd apelacyjny. Śledczy nie zgadzają się z decyzją, która pozwala podejrzanemu odpowiadać z wolnej stopy do zakończenia sprawy. Były wiceminister sprawiedliwości ma postawione zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
1: Prokurator przedstawił te dotychczasowe działania podejrzanego, no polegające między innymi na ucieczce w grudniu 2024 roku z Polski, w czasie gdy trwało posiedzenie aresztowe mniej więcej, na twierdzeniu, sugerowaniu, że jest w szpitalu, podczas gdy była nieprawda.
0: Jak dodaje rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, sąd nie wskazał dowodu na to, że były wiceminister sprawiedliwości przebywa za granicą.
1: No to jest naprawdę szerokie orzecznictwo, że tej przesłanki wydania listu żelaznego nie można domniemywać. Nie musi sąd znać konkretnego adresu podejrzanego, ale musi mieć pewność udowodnioną.
0: Z informacji prokuratury wynika, że Marcin Romanowski nie przekroczył granicy Mołdawii, czyli nie dotarł do Naddniestrza, z którego wysłał wniosek o list żelazny. Kolejny zarzut prokuratury to pominięcie przez sąd sprzeciwu prokuratora generalnego. Atak na statki handlowe na wodach Bułgarii na Morzu Czarnym był dziełem Rosji, informuje prezydent Ukrainy. Podkreśla, że jednostki cywilne zaatakowały drony morskie i powietrzne. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że ukraińskie siły nie prowadziły żadnych operacji w tym rejonie morza. Dwa statki handlowe zostały dziś trafione przez drony w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii. Pływający pod banderą Togo Alfa Watan zatonął, a los jego załogi pozostaje nieznany. Na drugim statku Able pod banderą Palau wybuchł pożar, jego 18-osobowa załoga została ewakuowana. Ponad 100 miliardów złotych zostanie przeznaczonych na budowę nowych schronów i adaptację tych już istniejących. Środki będą wydatkowane przez 5 lat. Rząd przyjął specjalną uchwałę.
2: Te pieniądze zostaną przeznaczone na program ochrony ludności i obrony cywilnej. Do tej pory w jego ramach dokonywano tak zwanych zakupów awaryjnych, czyli na przykład kupowano agregatory, gdy istniało ryzyko przerw w dostawie prądu. Teraz środki zostaną przeznaczone głównie na inwestycje, mówił o tym premier Donald Tusk.
3: Priorytety w ochronie ludności i obronie cywilnej finansowane z tego projektu to budowle ochronne, a więc wszelkiego rodzaju schrony, sprzęt i baza ratownicza, zdolność zapewnienia ciągłości dostaw wody, energii.
2: Środki mają być też przeznaczone na rozwój systemów ostrzegania ludności.
3: Będziemy finansować systemy ostrzegania i bezpieczeństwa.

0: Hotele informatyczne, bezpieczna łączność państwowa, a więc nowoczesna łączność pomiędzy różnego typu instytucjami, urzędnikami, służbami, która będzie odporna na rozmaite zdarzenia i zagrożenia.
1: Inwestycje mają być zrealizowane w ciągu najbliższych 5 lat. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Protesty licealistów i studentów we Francji wcale nie dotyczą problemów ze szkolnictwem, oświadczył Donald Trump. Według prezydenta USA mają związek z niekontrolowaną masową migracją i islamem chcącym przejąć kontrolę nad tym, jak to ujął niegdyś wielkim krajem. Od ponad tygodnia nad Sekwaną trwają protesty uczniów przeciwko nierównościom w finansowaniu szkół, ich złemu stanowi i zbyt licznym klasom. Do akcji przyłączyli się też studenci na uczelniach wyższych. Demonstracje przybrały poważniejszą skalę, gdy pojawiły się akty przemocy i starcia z policją. 24 licea zostały podpalone lub doszło tam do zniszczeń. Rannych zostało 170 uczniów oraz 600 policjantów i żandarmów. Do tej pory zatrzymano 5 tysięcy osób. Agencja AFP wyliczyła, że koszty napraw w liceach to kilkadziesiąt milionów euro. 14 kierunków i 7,5 tysiąca studentów. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zainaugurował nowy rok akademicki. Na pierwszym roku znaleźli się tacy, którzy o takich studiach marzyli od lat.
3: Z jednej strony marzyłam o tym, żeby zostać lekarzem, już jak byłam dzieckiem. Przez chwilę chciałam też w liceum zostać naukowcem, ale jednak stwierdziłam, że bycie lekarzem to jest zarówno bardziej satysfakcjonujące, jak i bardziej stabilna praca.
4: Zawsze to było moje marzenie. Chciałam pracować z ludźmi i im pomagać. Jestem bardzo podekscytowana.
5: Pomaganie bardzo mi pasuje, a taka atmosfera szpitalna i bardzo życzliwych ludzi, którzy też chcą pomagać innym, jest jednak świetna.
2: Na kierunku lekarskim naukę rozpocznie ponad 360 studentów, na pielęgniarskim 180.
6: Klimat.
2: Jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra lub dobra. W Krakowie, Rzeszowie i Częstochowie umiarkowana, w Nowej Rudzie dostateczna. Zła jakość powietrza jest w Lubaniu, bardzo zła w Krotoszynie. 11% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
8: Piłkarska reprezentacja do lat 21 może świętować. Drużyna prowadzona przez Jerzego Brzęczka awansowała do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Wczoraj młodzi Polacy doznali dotkliwej porażki 2-3 z Włochami i stracili szansę na bezpośredni awans z pierwszego miejsca. Jednak nadzieja nie zgasła. Udział w Euro bez konieczności gry w barażach zapewniały sobie dwie najlepsze drużyny z drugich miejsc. Taki scenariusz był możliwy w przypadku Polaków. Jednak musieli liczyć na brak skuteczności Greków, którzy grali w meczu wyjazdowym z Irlandią Północną. Grecy wygrali tylko 1-0, do awansu zabrakło im jednego gola. W Euro zagrają więc Polacy, a turniej odbędzie się w Serbii i Albanii. Będzie także kwalifikacją na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. W Lidze Narodów dzisiaj wieczorem grają giganci europejskiej piłki. W najwyższej dywizji A czas na grupę 3. Grają Chorwaci z Hiszpanią, która wygrywa mecz za meczem, ale to Chorwaci prowadzą 1-0 po golu Perisicia. Przypomnę, że Chorwaci w ostatnim meczu skompromitowali się, przegrywając też u siebie 0-7 z Anglią. Anglicy podejmują za do Czechów, którzy nie zdobyli jeszcze punktu i zajmują ostatnie miejsce w tabeli, w tym meczu bez bramek. W kolarstwie w Słowenii trwają Mistrzostwa Europy i jest medal dla Polski. Sztafeta mieszana juniorów zdobyła srebro. Biało-czerwoni rywalizowali w składzie Mikołaj Legieć, Igor Mitoraj i Mateusz Błaszak oraz Amelia Szymańska, Agata Sekta i Kinga Słomka. Co na to trener juniorów Błażej Janiaczyk?
9: Bardzo dobrze pojechaliśmy to przede wszystkim taktycznie. Dziewczyny pojechały fenomenalnie. Ten najcięższy odcinek. To jest grupa obiecująca, no bo już drugi rok z rzędu jesteśmy na podium. Tutaj na przykład Mikołaj Lęgieć i Kinga Słomka już mają drugi medal. Obiecujący zawodnicy, którzy niedługo przejdą do wyższej kategorii i myślę, że niedługo o wszystkich możemy usłyszeć jako przyszłość polskiego kolarstwa.
8: A dzisiaj zwyciężyli Włosi, brąz dla Szwajcarów. Bardzo blisko medalu była także mieszana sztafeta elity. Polacy zajęli 4. miejsca, jechali w składzie Michał Kwiatkowski, Dawid Lewandowski, Filip Maciejuk. Do tego Dominika Włodarczyk, Nadia Hartmann i Martyna Szczęsna. Wygrała Francja przed Włochami i Luksemburgiem. Wcześniej wicemistrzem Europy w wyścigu ze startu wspólnego zawodników do lat 23 został Jan Jackowiak. Jeszcze piłka ręczna, szczepiorniści Wybrzeża Gdańsk zremisowali z macedońską drużyną Eurofarm Pelister 31-31. Była to druga kolejka grupy w fazy Ligi Europejskiej. Gdańszczanie mają w dorobku zwycięstwo i remis. W następnej kolejce 13 października zagrają u siebie z hiszpańskim zespołem Discorbal Logroño La Roja.
2: Noc pogodna, ale chłodna. Temperatura spadnie do 5 stopni na południu, 8 będzie w centrum, 10 na wschodzie. W wielu miejscach spodziewane gęste mgły. Jutro trochę więcej chmur, ale nadal ciepło, nawet do 20.

0: 23 stopni.
1: Autopromocja.
2: A co ty robisz?
3: Trenuję. Ostrożność. Bo jedziemy do miasta szkła.
2: Do Krosna.
3: Do Krosna. Będziemy w Centrum Dziedzictwa Szkła. Jutro od 6 do 9.
2: Poranne. Zapraszamy do Trójki. Poleca się.
3: Spotkajmy się. Zapraszam. Robert Grzędowski.
1: Autopromocja.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Wolontariat zaczyna się od chęci, a chęci rodzą umiejętności. Codziennie zostawiamy coś po sobie. Czasem naszym śladem jest właśnie brak śladów. Zdarza się, że to coś więcej, coś, co będzie służyć innym. Ślad to historia, którą piszesz tak, jak potrafisz. Zostaw po sobie umiejętność i dobroć, którą przekażesz innym. To małe czyny, ale na nich buduje się świat. Co zostawisz po sobie? Zostaw coś dobrego. www.całymżyciem.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Jest 21:09.
2: Klub Trójki.
7: Przy mikrofonie Anna Kowalczyk, audycję wydaje Piotrka Masierak, a realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. My dziś w Klubie Trójki porozmawiamy z Państwem też, mam nadzieję, o mobbingu. Takim pojęciu, a właściwie zjawisku, które od lat należy do takich fenomenów, o których mówi się dużo, ale wciąż się uważa, że to jest pojęcie nieostre i proceder trudny do udowodnienia. Tymczasem od 5 listopada w życie wchodzą nowe przepisy, które mają między innymi uprościć definicję mobbingu i przesunąć punkt ciężkości ze skutków tego zjawiska na zachowanie samych sprawców lub sprawczyń. Czy to nowe prawo rzeczywiście ułatwi pracownikom i pracownicom dochodzenie swoich praw? Co oznacza dla firm i dla instytucji? Czy nie grożą nam, czy nie grozi nam zatarcie granicy między mobbingiem, konfliktem i po prostu wymagającym zarządzaniem? No i przede wszystkim, czy sama zmiana przepisów wystarczy, żeby zmienić kulturę pracy? O tym będę dziś rozmawiać z moimi znakomitymi gośćmi, którzy łączą się ze mną i z Państwem z trzech krańców Polski. We Wrocławiu przy mikrofonie profesor Małgorzata Gamian-Wilk z Uniwersytetu SWPS, która od strony psychologicznej, jako psycholog, bada tematykę mobbingu od lat, ale też zasiada w komisjach orzekających, czy do mobbingu doszło. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: Z kolei w Krakowie przy telefonie dr Dominika Dorekolasa, też od lat, od wielu, wielu lat zajmująca się naukowo problematyką mobbingu, ale też praktycznie, bo z jednej strony jako radca prawny, reprezentując stronę pracodawców w tych sporach i w sądach, a z drugiej jako adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
7: I przy telefonie w Gdańsku z kolei dr Grzegorz Ilnicki, adwokat, który jednak pracowników i pracowniczki reprezentuje częściej, ale dziś przede wszystkim współautor brzmienia tych zmian, o których będziemy rozmawiać, czyli zmian w kodeksie pracy i kodeksie postępowania cywilnego. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór, witam serdecznie.
7: Będziemy bardzo ciekawi też Państwa historii, doświadczeń i przemyśleń. Być może też będą mieli Państwo pytania do naszych dzisiejszych gości. Moje pierwsze pytanie będzie najprostsze, to znaczy co się właściwie zmieni w Polsce od 5 listopada albo co się ma szansę zmienić w związku z tymi zmianami ustawowymi. Doktor Dominika Dorekolasa, może pierwsze. Poproszę.
8: Bardzo dziękuję pani redaktor. No, zmienia się bardzo dużo i też nie chciałabym tu całej przestrzeni dla pozostałych rozmówców.
7: Co najważniejsze z pani punktu widzenia nowego?
8: Dobrze, to jakby z mojego punktu widzenia na pewno ta nowa definicja, o której no, pewnie z panem mecenasem moglibyśmy też długo debatować, natomiast jakby to, co dla mnie jest ważne i to, co teraz jakby wypełnia moją działalność zawodową i praktykę,

0: to jest zobowiązanie pracodawców do stworzenia takiego spójnego systemu przeciwdziałania. Bo z jednego zdania w kodeksie pracy pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Mamy tutaj znacznie rozbudowany ten obowiązek pracodawców i to jest bardzo ważne, żeby zaznaczyć. Ten obowiązek wchodzi w życie 5 listopada. Bo do przestrzeni medialnej gdzieś tam i świadomości niektórych pracodawców przedostała się mniej trafna interpretacja, że mają czas do 5 maja.
1: A do 5 maja to już tylko na dostosowanie regulaminów i procedur. To jednak nie to samo.
0: Czy regulaminów pracy nie to samo. I właśnie dobrze, że ustawodawca dał ten czas między 5 listopada a 5 maja, bo można po prostu przetestować, sprawdzić, tak, które narzędzia na przykład u pracodawcy się sprawdzają, są pozytywnie odbierane przez pracowników. Więc z mojej perspektywy ogromne znaczenie dla skuteczności przeciwdziałania mobbingowi, bo ja patrzę też na to właśnie z tej perspektywy, nie tylko skuteczności egzekwowania w sądzie, ale właśnie z perspektywy ale żeby pracodawcy podejmowali wiele pozytywnych działań, robili to świadomie i na tej skuteczności się skupili, to ta zmiana rzeczywiście jest dla mnie fundamentalna, że to przeciwdziałanie ma być systematyczne i rozbudowane.
1: O tym, co to będzie oznaczało w praktyce, jeszcze może trochę powiemy. Tymczasem oddajemy głos do Wrocławia, do profesor Małgorzaty Gamian-Wilk, która przygląda się tym sprawom, tym oskarżeniom, tym postępowaniom i też tym dylematom, z którymi borykają się osoby bądź doświadczające mobbingu, bądź świadkujące takim zachowaniom, takim przekroczeniom. Co dla pani ta zmiana oznacza? Czy obiecuje, czy gwarantuje?
2: Ta zmiana dużo wnosi, jeśli chodzi o perspektywę, w jakiej stawiana jest osoba poddawana mobbingowi, która doświadcza mobbingu. Bo do tej pory osoba ta musiała udowodnić, czyli na niej spoczywał ogromny ciężar, udowodnić też rozstrój zdrowia, co łączyło się po pierwsze z kosztami, no bo tutaj konieczność odbywania wizyt u lekarza, psychiatry i tak dalej i udowodnienia tego, że na skutek określonych działań negatywnych w miejscu pracy zdrowie się pogorszyło. To wiązało się też z takimi kosztami psychologicznymi. Stawianie siebie w perspektywie ofiary jest bardzo niekorzystne, bo daje jednak, zabiera pewną sprawczość. Jest sytuacją, w której osoba troszeczkę musi utożsamiać się z pewnym bagażem emocjonalnym. Natomiast w tej nowej definicji jednak nacisk jest postawiony na zachowania, czyli na wykazanie negatywnych oddziaływań po stronie sprawcy. To jest pierwsza kwestia, która jest bardzo ważna. I druga kwestia, o której już tutaj moja przedmówczyni wspomniała, to jest obowiązek, rozbudowany obowiązek podejmowania działań prewencyjnych i naprawczych. Generalnie szereg badań wskazuje bardzo wyraźnie, że mobbing jest problemem organizacyjnym i to czynniki, które wiążą się, są predyktorami, tak? Czyli powodują powstawanie, pojawianie się mobbingu, leżą po stronie organizacji, niejasnych reguł gry, niejasnych zakresów obowiązków, w związku z czym te zmiany dają dużą szansę na przyglądanie się pod tym kątem organizacji, aby właśnie monitorować, co tak naprawdę, jakie czynniki, jakie

0: Jakie aspekty organizacji pracy mogą przyczyniać się do pojawiania się frustracji, która generuje złość, agresję i konflikty prowadzące do mobbingu? I tutaj właśnie też ta zmiana jest szansą dla organizacji na ciągłe monitorowanie, na ciągły właśnie rozwój. To te trzy aspekty tutaj wydają mi się bardzo ważne.
1: Doktora Grzegorza Elnickiego nie będę pytała o to, co mu się w ustawie, za której brzmienie jest w dużej mierze odpowiedzialny, pytała o to, co uznaje w niej za najważniejsze, ale nie mogę nie zapytać o to właściwie, dlaczego państwo uznali, państwa zespół pracujący nad tą zmianą od dawna przecież, że ona jest potrzebna, konieczna, że obowiązujące do tej pory w Polsce prawo jest niewystarczające.
2: Myślę, że dlatego, że to prawo stało się nieegzekwowalne. To znaczy, o ile wprowadzenie definicji mobbingu przyniosło czy osiągnęło pewien skutek pozytywny, jeżeli chodzi o świadomość społeczną i mimo wszystko, jeżeli chodzi o działalność pracodawców, przy wszelkiej ułomności tych działań, która jest powszechna, to jednak odniosło pewien skutek społeczny. O tyle na ścieżce postępowań sądowych funkcjonowanie przepisów antymobbingowych okazało się jedną wielką klapą. Z wielu powodów.
1: Jakie mamy na to dowody czy przykłady konkretnie?
2: No, mamy orzecznictwo Sądu Najwyższego, które było niestabilne, które polegało bardziej na wyobrażeniach o psychologii czy takim bardzo potocznym rozumieniu dosyć skomplikowanych pojęć psychologicznych. Są niezwierzone wyroki, które mówią, w których sędziowie sądów pracy próbowali definiować w nieudany sposób odporność psychiczną, czy uznając, że jeżeli ktoś pracował w określonej branży, która jest w taki maczystowski sposób utożsamiana z jakąś siłą, to powinien się kierować, czy powinien mieć większą odporność psychiczną i wykluczano mobbing na przykład u osób, które pracowały w służbach mundurowych, dlatego że zakładano właśnie, że w tych służbach pracują tacy twardzi ludzie i oni powinni mieć grubą skórę.
1: Praca jest stresogenna z zasady.
2: Praca oczywiście jest stresogenna i w wielu zawodach ten stres jest silnym faktorem wykonywania tej pracy. Natomiast my mówimy o nieuzasadnionych stresorach. I ta potrzeba tej nowelizacji wynikała z tego, że przeszło 90% spraw mobbingowych kończyło się oddaleniem powództw. I to oddalenie bardzo często bezzasadnych. No tak, i ona się musi zmienić, i ona mam nadzieję, że się zmieni, dlatego że z takich doniosłych zmian, o których jeszcze nie było mowy w naszej audycji, to są zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. To znaczy, one mają skutkować tym, że żadna osoba, która doświadczyła bezprawnych zachowań o cechach przemocowych w miejscu pracy, że jeżeli te fakty zostaną ujawnione w toku postępowania, to ona nigdy nie przegra procesu. To znaczy, jeżeli ktoś pójdzie do sądu, mówiąc o tym, że on był ofiarą mobbingu i nawet okaże się, że doświadczyła ta osoba tylko pewnych zachowań z zakresu naruszenia dóbr osobistych, czyli nawet jednorazowych, ale ich doświadczyła.
1: Jakich na przykład możemy to sprowadzić do jakiegoś realnego doświadczenia?
2: Na przykład wyzwisk, na przykład wulgarnego zachowania, agresywnego, wulgarnego zachowania, o którym możemy powiedzieć, że takie zachowanie naruszyło dobro osobiste. To jeżeli ta osoba mylnie nazwie to mobbingiem i pójdzie do sądu, to ona w tym stanie prawnym, który za chwilę się pojawi, nie będzie mogła przegrać tej sprawy, bo sąd, uznając, że to nie jest mobbing, będzie musiał zastosować z urzędu przepisy o ochronie dóbr osobistych, co dzisiaj już powinno mieć miejsce, ale jest niemożliwe, bo właściwość rzeczowa tych sądów jest inna, składy są inne. Nie chcę wchodzić w proceduralne kwestie, ale to nie dawało szansy na to, żeby w ten sposób prowadzić te sprawy. No jeżeli mamy takie sytuacje, w których Sąd Najwyższy mówi o tym, że krótkotrwałe nękanie nie jest mobbingiem i należy powództwo oddalić, to mamy dzisiaj ogromny problem, bo osoba, której oddali się powództwo, a była krótkotrwale, albo inaczej, niedługotrwale nękana, przegrywa sprawę. Znaczy ofiara nękania przegrywa sprawę. I to się musi zmienić i mamy nadzieję, że te przepisy ułatwią sędziom, czy raczej skłonią sędziów do tego, żeby prowadzili tę sprawę inaczej.
1: Czy doktor Dominika Durek-Kolasa też ma taką...

0: nadzieję i podziela tę potrzebę zmiany przepisów, też jako praktyczka w takich sprawach. Obowiązujący do tej pory stan prawny nie chronił w wystarczający sposób ofiar przemocy w miejscach pracy, pani zdaniem?
1: Pani redaktor, no tutaj częściowo się pozwolę nie zgodzić, natomiast, bo ja też to orzecznictwo mam, powiedzmy sobie szczerze, na lewo i na prawo rozczytane. No i rzeczą ludzką też jest mylić się i nie rozumieć, tak? Natomiast w wielu orzeczeniach już tych nawet już bardziej bliższych obecnym realiom, mam takie wrażenie, że sądy jakby też już wypracowały sobie pewne metody wykładni i ja akurat największy problem nie dostrzegam w tym, że z perspektywy wymiaru sprawiedliwości, bo ja jednak sędziów jako takich merytorycznie oceniam bardzo wysoko i to na wszystkich instancjach, to nie było największym problemem ta definicja. Natomiast problemem nieskuteczności prawa, który ja dostrzegam i wydaje mi się niestety, oby moja obawa się nie sprawdziła, jest ogromne przeładowanie, zwłaszcza sądów rejonowych, ilością spraw, długimi terminami pomiędzy rozprawami, które się odbywają. I to, co jest specyficzne dla spraw z zakresu prawa pracy, to jest oparcie tak naprawdę na materiale źródłowym, którym ciągle są jednak świadkowie. I tutaj nawet pani profesor Monika Gładoch wczoraj na LinkedInie opublikowała taki post, który przyznam szczerze mnie w pewnym stopniu zszokował. Bo powołuje się tam rzeczywiście na badania, na analizę Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej, którą zrobiono dla Federacji Przedsiębiorców Polskich. I w takim skrajnym scenariuszu oni szacują, że liczba nowych spraw może wzrosnąć nawet do 150 tysięcy rocznie. I ona może wzrosnąć, pani redaktor, dlatego że tutaj co moja przedmówczyni z kolei na co zwróciła uwagę, to, że rozstrój zdrowia przestał być elementem koniecznym do zasądzenia zadośćuczynienia pieniężnego, bo to było też trudne bardzo. Akurat ten aspekt był trudny, żeby jeszcze wykazać ten związek przyczynowy. Bo ja przyznam szczerze, z mojej perspektywy nie zdarzyło mi się, żebym miała do czynienia z ofiarą mobbingu, która żadnych skutków zdrowotnych tak naprawdę nie odczuwa. Te skutki są. Natomiast w sprawach sądowych bardzo często chcąc wykazać ten związek przyczynowy, sądy powoływały biegłych, czekało się na te opinie i praktyka wymiaru sprawiedliwości pokazywała, że właśnie długotrwałość tych postępowań, świadkowie, którzy zeznawali po 2, po 3 latach od zdarzeń, które miały miejsce, oni w zasadzie nic nie pamiętali, nie byli w stanie niczego potwierdzić, nie dlatego, że nie chcieli, tylko po prostu pamięć ludzka jest zawodna i to, co w mojej ocenie, czego brakuje, to jakiejś uproszczonej ścieżki, czy tak jak mówimy, postępowania teraz w trybie wyborczym, prawda, że gdzieś jest jakieś pierwszeństwo. Wiadomo, że no to jest być może moje marzenie nierealne, ale zwróćmy też właśnie uwagę na to, jak długo się czeka na rozprawy w sądach rejonowych, a tutaj o czym pan mecenas wspomniał przed chwilą, czyli właśnie ten skutek dla wymiaru sprawiedliwości, że nie można oddalić powództwa, jeżeli faktycznie tego mobbingu się sąd nie dopatrzy, ale dopatrzy się na przykład na jakieś zdarzenia kwalifikowane jako naruszenie dóbr osobistych, które się w tą uporczywość nękania nie układają, to faktycznie sąd nie będzie mógł oddalić takiego powództwa i stąd też właśnie, że poprzez pomieszanie wcześniej tych roszczeń majątkowych i niemajątkowych i wysokość na przykład roszczeń finansowych, sprawy w pierwszej instancji niektóre przynajmniej trafiały do sądów okręgowych. Natomiast tu, żeby ten skutek mógł być zrealizowany, o którym pan mecenas wspomniał, czyli właśnie ta niemożliwość oddalenia powództwa, być może to było przyczyną i tak sądzę, że teraz jak słucham pana mecenasa, to jednak utwierdzam się w tym przekonaniu, to wszystko trafi pani redaktor do sądów rejonowych. I to nie tylko te sprawy, ale za chwilę ruszą kwestie związane właśnie z naruszeniem zasad równego traktowania w zatrudnieniu, która też może lada chwila gdzieś ruszyć proces legislacyjny. I moja obawa ogromna jest taka, że te ofiary mobbingu będą rzeczywiście czekać latami na to rozstrzygnięcie, przynajmniej w pierwszej instancji, co też ludzi trochę odstrasza, tak?
0: O tym właśnie przede wszystkim chciałabym z państwem dzisiaj mówić i też z naszymi słuchaczami i słuchaczkami. 22 i 7 trójek to nasz numer. i czekamy na Państwa głosy, Państwa opowieści o doświadczeniach w miejscu pracy, ale też być może pytania do naszych dzisiejszych znakomitych gości. Można też pisać na naszym Facebooku.

Facebooku i pani Helena napisała w odpowiedzi na zapowiedź naszej audycji pytanie, które tutaj stawiamy, czy zmiana przepisów dotyczących mobbingu lepiej ochroni osoby pracujące. Pani Helena pisze: nie zmieni się nic, bo nie mamy odwagi zgłaszać takich sytuacji. Boimy się konsekwencji, boimy się tego, że nikt nam nie uwierzy, że będą osoby, które nawet przy mocnych dowodach o

0: z osobami, które doświadczyły albo uważają, że doświadczyły, zastanawiają się, czy doświadczyły mobbingu i co z tym zrobić. Domyślam się, że nie jedna pani Helena boryka się z takimi wątpliwościami i lękami.
1: Oczywiście. I nie można wykluczyć takiej sytuacji, ponieważ zgłoszenie jest zawsze ryzykowne. I no, generalnie, gdy pojawia się osoba, która zaburza pewien rytm pracy, zgłasza jakąś nieprawidłowość, to obserwatorzy muszą sprawdzić, kto ma rację. Czy rację ma osoba, która zgłasza i w pewien sposób troszeczkę burzy pewne status quo. Czy też trzeba się temu przyjrzeć z różnych perspektyw. No i oczywiście pojawia się no, proces grupowy, tak? Pewne oceny, kto ma rację. No, może tak być i część badań pokazuje, że niestety osoby, które zgłaszają czy mobbing, czy inne nieprawidłowości, no to one są
0: A z pani doświadczenia,
1: negatywne.
0: Pomaga takim osobom przełamać ten lęk i jednak zgłosić nieprawidłowości, udać się po pomoc i domagać się reakcji? Co pomaga? Jakie rozwiązania, jakie procedury, instancje, instytucje wewnątrz firm i miejsc pracy?
1: Zdecydowanie.
0: Co pomaga?
1: To, co pomaga, to takie, po pierwsze jasna ścieżka zgłaszania, czyli sposób, w jaki wewnętrzne procedury antymobbingowe, polityka antymobbingowa, jak są rozpisane. Kto te procedury, czyli kto te procedury, kto te zgłoszenia analizuje.
0: A kto powinien?
1: To powinna być osoba bezstronna. Tak, to powinna być osoba bezstronna, osoba, która nie jest w konflikcie interesów, osoba neutralna, osoba niezależna też od pracodawcy. To powinna być osoba, która takimi zgłoszeniami się zajmuje.
0: Zgłoszenie mobbingu. Aha, proszę dokończyć.
1: No i teraz tak, bo to jest też taka kwestia, jak o mobbingu, jak o mobbingu generalnie się mówi w miejscu pracy. Czy te zgłoszenia są traktowane poważnie, czyli jako informacja o tym, że problemem trzeba się zająć, czy też jako pewnego rodzaju zagrożenie i
0: element wewnętrznej wojny.
1: Dokładnie, element wewnętrznej wojny. Więc to też zależy od relacji,
0: i od języka, w jakim się o tym mówi w środowisku.
1: Oczywiście.
0: Zgłoszenie mobbingu jest zawsze ryzykowne, powiedziała pani profesor Małgorzata Gamian-Wilk. Ja chciałabym zapytać doktora Grzegorza Ilnickiego, czy rzeczywiście tak być musi i to jest jakaś nieodłączna część no w ogóle sprzeciwu w miejscu hierarchicznym, jakim jest miejsce pracy, w miejscu, w którym panują struktury władzy i podległości, czy może jednak tak nie musi być i nie zawsze tak jest, że zgłoszenie mobbingu jest ryzykowne, oraz co zrobić, żeby takim nie było? Czy to w ogóle jest możliwe? Żeby to było bezpieczne, a przynajmniej pozostawiało tą osobę, której dzieje się krzywda, tak ona czuje i chce się z temu sprzeciwić, w takim poczuciu, że ona może to zrobić, powinna to zrobić i nie spotkają ją za to konsekwencje gorsze niż te zachowania, które identyfikuje jako mobbing.
2: W dużej mierze zależy to od tego, w jakiej organizacji się pracuje. Czyli organizacja, która pryncypialnie podchodzi do kwestii właściwego traktowania, czy jest transparentna, czy posiada sprawdzone procedury i czy można tym procedurom ufać. I jeżeli ma się taką

0: organizacje, a są takie, wielu pracodawców wypala takie zachowanie mobbingowe żywym ogniem, no to wówczas ta śmiałość pracowników do tego, żeby dokonywać zgłoszeń, jest większa, natomiast jest wielu pracodawców, których to w ogóle nie interesuje, w których funkcjonują co najwyżej jakieś ściągnięte z internetu procedury, w których tylko wykropkowane miejsce wstawia się nazwę własnej firmy, w którym całe przeciwdziałanie polega dzisiaj na powoływaniu jakichś komisji z wyboru, z wyznaczenia, jakichś takich trybunałów ludowych, które mają wydać wyrok, czy to mobbing, czy nie, co w ogóle nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek prewencją. I jeżeli organizacja nie jest dojrzała, pracodawca nie przyjmuje do wiadomości, że to są ważne działania, to takie zgłoszenia mogą być ryzykowne. Ja zawsze moich klientów, którzy doświadczają mobbingu i którzy pytają, co robić, pytam, czy oni wierzą, że w tej konkretnej firmie, w której pracują, czy oni wierzą, że ta sytuacja się może zmienić. Jeżeli oni mi mówią, że nie, dlatego że sprawca mobbingu jest najlepszym kumplem prezesa, z którym jeździ na ryby i na wakacje, to ja im mówię, to nie zgłaszajcie, to po prostu poszukajcie innej pracy. Szanując swój dobrostan, swoje zdrowie, waszych bliskich, znajomych, relacje, wasz sen, to odejdźcie. Jeżeli natomiast wierzycie, że w tej organizacji jest szansa na to, żeby zmienić tę sytuację, to zaufajcie pracodawcy, bo jeżeli pracodawca nie wie, że dochodzi do zachowań niepożądanych, w tym mobbingu, to nie może zareagować. I moim zdaniem te przepisy dają taki bodziec do tego, żeby wielu pracodawców posiadło tej wiedzy, której do tej pory nie miało. I chciałbym mieć taką nadzieję, że... wydaje mi się, że musimy sobie powiedzieć jedną rzecz bardzo wyraźnie. 5 listopada nie budzimy się w jakiejś innej rzeczywistości, jeżeli chodzi o przemoc w miejscu pracy. To jest po prostu szansa na to, żeby zrobić kolejny krok, żeby tej przemocy było mniej, żeby łatwiej ją wykrywać i żeby w większym stopniu zaopiekować się osobami, które doświadczają przemocy w miejscu pracy. Mobbing nie jest żadnym osobnym zjawiskiem od innych zachowań przemocowych. On jest pewną wyeskalowaną formą konfliktu, w której jedna ze stron wciela się w rolę sprawcy, a druga w rolę osoby pokrzywdzonej, w rolę ofiary. Natomiast poza mobbingiem mamy cały szereg zachowań przemocowych, które teraz w kodeksie pracy też są trochę lepiej zdefiniowane, więc to jest taka nadzieja na to, że tej przemocy może będzie mniej, a jeżeli ona się wydarzy, to łatwiej będzie nam zapewnić ochronę ofiarom mobbingu i być może trochę łatwiej będzie pracodawcom ścigać sprawców tego mobbingu, bo nie zawsze mobbing pochodzi bezpośrednio od pracodawcy. On może pochodzić od grupy osób, od kolegi na jednakowym stanowisku. On może wreszcie pochodzić od osoby, która jest na niższym stanowisku. Co więcej, na gruncie nowych przepisów możemy powiedzieć, że sprawcą przemocy może być osoba, która w ogóle w firmie nie jest zatrudniona.
1: To jest, Państwa, jeżeli to jest mamy... ważne zastrzeżenie i ważna zmiana. Bardzo dziękuję, że pan o tym powiedział, bo myślę, że to nie jest oczywiste, że wcale w tym stosunku władzy i podległości i hierarchii zawodowej trzeba być niżej od osoby, która dopuszcza się mobbingu, żeby to był mobbing, ale zatrzymajmy się tutaj na chwilę, ponieważ dodzwonił się do nas pan Kazimierz. Dobry wieczór. Halo, halo, słyszymy się, panie Kazimierzu? Nie, pan Paweł jednak z nami w tej chwili.
2: Tak, tak.
1: Dobry wieczór, panie Pawle, słuchamy.
2: Tak, no muszę szczerze się wypowiedzieć. Nie chciałbym być zbyt nieuprzejmy, ale naprawdę, no, w moim przekonaniu...
1: Proszę być szczerym i uprzejmym zatem.
2: Dobrze, to postaram się tyle, ile mogę. Mam nadzieję, że się uda. Wydaje mi się, że ta dyskusja naprawdę przypomina troszkę współczesną wersję Comedy Race. Naprawdę, nie wszystkie wypowiedzi oczywiście są trochę groteskowe. No mi jako naprawdę racy prawnemu z prawie 30-letnim doświadczeniem, także jeśli chodzi o prawo pracy, trudno jest zrozumieć, o czym państwo mówicie. Jeżeli to ma być adresowane dla przeciętnego słuchacza, pracownika, często doświadczającego jakichś negatywnych przeżyć, to warto jednak to uprościć, sprowadzić do konkretnych zachowań, które mogą być kwalifikowane jako mobbing, z konkretną poradą proceduralną, w jaki sposób wtedy reagować, bo mam wrażenie, że skupiamy się tutaj na kwestiach, tu zostały poruszone kwestie procedury cywilnej, kwestie definiowania. Robi się troszkę akademicka dyskusja, wchodzą w to wątki psychologiczne, bo oczywiście sam mobbing jest zjawiskiem jakby z istoty psychologicznym, który jest tylko opisywany prawnie.

0: a naprawdę przeciętny słuchacz, obawiam się, niewiele z tego jest w stanie zrozumieć.
1: Bardzo dziękujemy, panie Pawle, za ten głos i wracam do moich rozmówców, bo rzeczywiście te kwestie proceduralne, które w dużej mierze te zmiany ustawowe wchodzące w życie 5 listopada regulują, są niezmiernie ważne i cieszę się, że o nich też powiedzieliśmy, ale też przychylam się do prośby pana Pawła, żebyśmy powiedzieli i znów może w takiej rundzie, że każdy z państwa po jednej takiej rzeczy, tak,
2: która jeżeli mogę,
1: będzie namacalna dla każdego i każdej z nas.
2: Bo chciałam się jeszcze tylko wypowiedzieć, bo nie miałam okazji odnośnie poprzedniego pytania.
1: Bardzo proszę.
2: Dlaczego jest takie właśnie zbudowanie takiego stygmatu, tak, dla osoby, która odważyła się cokolwiek zgłosić i tutaj swoją perspektywę chciałam dodać. Po części zbierając z wypowiedzi moich przedmówców niektóre jakby elementy, bo w mojej ocenie właśnie to, że głównie pracodawcy skupiali się, lepiej bądź gorzej, no przeważnie też tak jak pan mecenas powiedział, gorzej, na tej procedurze i procedura zakładała wyłącznie tryb skargowy, który uruchamiał właśnie tą komisję. I proszę sobie wyobrazić takiego pracownika.
1: A co to jest tryb skargowy? Proszę to powiedzieć.
2: Bez skargi, nie ma skargi, nie ma zgłoszenia, nie ma uruchomienia tej właśnie procedury wewnętrznej, które musi być skargą inicjowane i od razu powołuje się komisję, ta komisja zasiada, przesłuchuje świadków, przesłuchuje osobę zgłaszającą. Jak z mojej perspektywy to mogło działać bardzo odstraszająco i budować właśnie taką obawę skonfrontowania się z nierównością sił. I dlatego ja od wielu lat pracodawcom doradzałam, żeby zanim uruchomią ten formalny tryb, stworzyli dla pracowników tak zwane miękkie narzędzia, żebym była osoba w formie na przykład doradcy, tak, wewnątrz firmy, do której się można zgłosić, poradzić się, uzyskać jakieś wsparcie, tak, zanim osoba się zdecyduje, tak, na to uruchomienie tego trybu
1: sformalizowanego. Jak często się to wydarzało w tych firmach, w których pani pracowała?
2: Powiem tak, u tych pracodawców, u których został wprowadzony na przykład element mediacji, który to element mógł być uruchomiony, jeżeli tak naprawdę mieliśmy do czynienia wyłącznie z jakimś konfliktem, tak? Pracownicy się skonfliktowali, dało się ten konflikt rozmasować, wyjaśnić, ustawić tą komunikację, to nie trzeba było przechodzić tej tak naprawdę z mojej perspektywy ogromnie rujnującej psychikę zarówno osoby zgłaszającej, jak i również tej, której dotyczyło zgłoszenie. Proszę sobie wyobrazić to przesłuchanie, tak? Przed tą komisją, gdzie zasiadają w większości pracownicy tej organizacji. I jeżeli my jakby od tego odejdziemy, od tego modelu, albo uczynimy z niego jeden z elementów, jakieś ogniwo do wyboru, tak, dla pracownika, ale nie jest to jedyna ścieżka tego wykrywania tych nieakceptowanych zachowań. I drugą rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, w wielu tych właśnie procedurach czy politykach, czy to przez online zgłaszanych, czy w formie mailowej, niektórzy pracodawcy wręcz wymagali od osoby zgłaszającej zaznaczenia w kwadracie, czego dotyczy zgłoszenie. Czy ono dotyczy mobbingu, czy ono dotyczy dyskryminacji, czy inne. I teraz w kontekście tego, o czym pan mecenas mówił, że nawet wymiar sprawiedliwości w niektórych składach orzekających sobie sam nie radził, tak, z należytym rozłożeniem na czynniki pierwsze tej definicji, to proszę sobie teraz zobaczyć z perspektywy pracownika, który się obawiał, że jeżeli źle zaznaczy, a jeszcze w procedurze było napisane, że jeżeli pomówisz tam, dajmy na to, o mobbing, który nie wystąpił, no to możesz się liczyć z negatywnymi konsekwencjami. To w mojej ocenie były bardzo ważne elementy, które ludzi powstrzymywały tak naprawdę od zgłoszenia, bo się bali tego kilkumiesięcznego postępowania wyjaśniającego, przesłuchiwania kolegów, koleżanek, żeby właśnie nie stać się tym takim obiektem wskazywania palcem to przez niego, tak? Przez
1: Czy
2: niego
1: teraz
2: musimy...
1: ma się szansę to zmienić? Dlaczego
2: szansę.
1: Miałoby się to zmienić? Pytam też doktora Grzegorza Ilnickiego. Dlaczego miałoby się to zmienić teraz? Właśnie. Słyszymy się? Chyba się przez chwilę nie słyszymy.
3: Słyszymy się. To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że jeżeli ta sytuacja miałaby się zmienić, to dlatego, że pracodawcy nadaliby tym działaniom antymobbingowym no, pewien priorytet. Zmniejszenie skali mobbingu nie będzie następowało wtedy, kiedy będą lepsze komisje antymobbingowe, kiedy

0: lepiej się będzie obsługiwało zgłoszenia. Mniej mobbingu będzie wtedy, kiedy będzie się w toku pracy więcej uwagi zwracało na kwestie relacji. To znaczy, że jeżeli mamy na przykład proces sprzedażowy, który się charakteryzuje dynamiką, walką o efekty, to będziemy uwzględniali w pracy na przykład dobrostan pracowników. To, że nie zawsze...
1: Czyli to, że nie tylko wynik się liczy, ale również to, żeby nie przepłacić go zdrowiem.
0: No oczywiście, że tak. No, to jest kwestia komunikacji, to jest kwestia otwartości na krytykę, to jest kwestia uwzględniania różnych perspektyw. Prawnicy bardzo często skupiają się na tym elemencie obsługiwania sytuacji, kiedy to już zajdzie. Natomiast tu są potrzebne nie procedury, a polityki przeciwdziałania. I prawda jest taka, że te działania prewencyjne, one muszą być rozsiane po takim codziennym życiu firmowym. To jest kwestia na przykład kultury wypowiedzi, to znaczy albo dawania prawa do tego, żeby wszyscy członkowie zespołu wypowiadali się co do charakteru pracy, jakości pracy, ich potrzeb, uwzględniania tych potrzeb. Ja wiem, że to brzmi tak piękno duchowsko.
1: Pewnie wiele osób powie, że nie ma zwykle na to czasu, nie ma energii, są w pracy, trzeba pracować, a swoim dobrostanem psychicznym
0: każdy powinien
1: się zająć we własnym zakresie.
0: No właśnie to nie jest prawda. To znaczy czasami niewielkie różnice, więcej szacunków, niewalczenie o rezultat kosztem na przykład oczekiwania ciągłej dostępności. No, to jest kwestia na przykład prawa do bycia offline. Tego, żeby nie zarzucać kogoś telefonami, nie dzwonić wieczorami i po nocach, bo ktoś akurat pracuje w takim trybie. Naprawdę to są czasami kwestie tego rodzaju, żeby nie wysyłać tego maila w momencie, w którym jest się przełożonym i pracuje się wieczorem do pracownika o godzinie 19 czy 20, bo po stronie tego pracownika może pojawić się poczucie oczekiwania dostępności, tylko zaplanować wysyłkę następnego dnia razem. I ja nie mówię o tym, że wysłanie komuś maila wieczorem jest mobbingiem, tylko o tym, że na tle pewnego napięcia, atmosfery, poczucia oczekiwania dostępności, przesady w dyscyplinowaniu, powstaje takie podłoże, z którego mobbing może wyrastać. Proszę Państwa, mobbing jest trochę kulą śnieżną. To znaczy są różnego rodzaju zachowania niepożądane, potem się to zamienia w naruszanie dóbr osobistych i finałem tego jest właśnie ta duża, wyeskalowana sytuacja. I jeżeli nie reaguje się na te pierwsze sygnały albo na pierwsze takie trudności relacyjne, to potem się może robić z tego duży problem. I to jest najsłabsze ogniwo i żaden sąd, żadna procedura i żadni zewnętrzni prawnicy nie nauczą organizacji, żeby tym się zajmować. To organizacja musi sama wypracować i musi to zrobić w dialogu społecznym, w dialogu z pracownikami.
1: Pani profesor Małgorzata Gamian-Wilk, powiedziała wcześniej pani, że mobbing jest problemem organizacyjnym. To nie jest, myślę, jednoznacznie i oczywiste, i intuicyjne dla każdego z nas. My zwykle łączymy takie zachowania z konkretnymi osobami, z ich kondycją psychiczną, dyspozycjami, charakterem, temperamentem, a nie z tym, że to jest problem, który się wiąże ze strukturą firmy w dużej mierze, a nie z indywidualnymi predyspozycjami wyłącznie. Ale też dalej w duchu tej potrzeby pana Pawła, którą ja też mam i myślę, że wielu naszych słuchaczy i słuchaczek.
2: Tak,
1: proszę powiedzieć tak najprościej dla tych osób, które podejrzewają, że to, co się dzieje u nich w pracy i to, co spotyka je w miejscu pracy, nie jest okej. Co z całą pewnością domaga się reakcji i jak zareagować, żeby to miało szansę na szczęśliwy finał?
2: Najpierw trzeba się troszkę poprzyglądać, bo... ale wracając jeszcze może do tych kwestii, czy mobbing jest kwestią
1: organizacyjną, czy osoby, indywidualną.
2: Czy indywidualną, czy organizacji. No generalnie w niejasnych, w chaosie i w niejasnych regułach gry, w braku porządku, w niejasnych zakresach obowiązków, w niejasnych poleceniach, sprzecznych poleceniach, rodzi się frustracja i w takich sytuacjach, takich okolicznościach osoby, które mają tendencje do zachowań agresywnych i przemocowych,

0: w większym stopniu będą takie zachowania się ujawniać. Im bardziej uporządkuje się organizację pracy, nakreśli się zakresy obowiązków, oczekiwania i polecenia będą jaśniejsze, tam wszelkiego rodzaju frustracji będzie mniej.
1: A czy to jest warunek konieczny, żeby w takiej firmie, instytucji czy organizacji była jakaś jednostka, dział czy osoba, do której konkretnie można się zgłosić z takim właśnie problemem? Czy to, że jest po prostu ta instancja, do której można się pożalić, poskarżyć i pójść, jest warunkiem koniecznym czy tylko pożądanym i dobrze by było, ale można sobie radzić z problemem mobbingu w firmie.
0: Nowe zmiany, które są tutaj proponowane, tak naprawdę zapraszają do wprowadzania takiej etapowości działań prewencyjnych. Czyli tak jak tutaj pani mecenas powiedziała, jak się pojawia mobbing, jak już się pojawia działania w ramach komisji, to już jest późno. Tak naprawdę ważne jest, aby można było rozmawiać, dopytywać, czy nazwiemy taką osobę rzecznikiem, compliance officer, czy inaczej. To jest szalenie ważne, aby właśnie ta prewencja była podzielona na etapy. Czyli
1: nie od razu z grubej rury idziemy do sądu pracy, tak? Albo do prokuratury.
0: Nawet wewnątrz organizacji, aby pojawiały się etapy, czyli najpierw taki etap mediacyjny, tak? Czy dana sytuacja w ogóle nadaje się? Czy to jest sytuacja, o której tak, no ja, osoba, która czuje się źle traktowana. I tutaj też adresując, chcąc odpowiedzieć na pytanie o konkretne sytuacje, oczywiście w miejscach pracy coraz to mniej jest jawnych zachowań związanych z przeklinaniem, agresją fizyczną i tak dalej, ale coraz to więcej jest zachowań, które moglibyśmy nazwać mikroagresją, takich zachowań, które i w tym kierunku myślę będzie
1: szło. A jakie
0: będzie
1: to są na przykład zachowania, te mikroagresje,
0: tak,
1: nie wiem, drobne uszczypliwości?
0: Drobne uszczypliwości, ale też plotkowanie, czyli nie takie pomniejszanie ważności danej osoby, umniejszanie też kompetencji, co wiąże się z tym, że danej osobie się nie przydziela pewnych zadań, ale też wykluczanie.
1: Izolowanie, tak, te wszystkie elementy są też wylistowane w tej zmianie ustawowej, więc może jeszcze dopytam za chwilę współautora tej zmiany, ale proszę dokończyć.
0: Tak, i udowadnianie, czy mówienie o tym, podczas gdy tak naprawdę nic się nie stało, bo wykluczenie jest brakiem zachowania, jest bardzo trudne. Osoba źle się czuje, bo gdy jesteśmy wykluczani, czujemy się nawet jeszcze gorzej psychicznie niż wówczas, gdy pojawia się jawne wyzwiska czy agresje.
1: I pewnie
0: czy
1: tym bardziej się czujemy bezradni, bo to jest tak mało
0: Dokładnie.
1: Uchwytne, tak trudne do złapania. Tam nie ma tego maila, w którym padły złe słowa. Jak w takim razie dokumentować? No bo rozumiem, że to się akurat nie zmieni. Osoba, która czuje, jest przeświadczona, że doświadcza mobbingu albo innych przekroczeń w miejscu pracy, powinna gromadzić dowody tych zachowań i tych doświadczeń. Doktora Grzegorza Ilnickiego pytam teraz, jak to robić w takich no, dużo bardziej subtelnych formach, jak te mikroagresje, o których wspomniała pani profesor Gamian-Wilk?
2: No, mikroagresja często jest

0: Zauważalne, to znaczy doświadczamy pewnych zachowań mikroagresywnych i uznajemy, że on albo ona taka po prostu jest, albo liczymy na to, że to samo przejdzie. I no, z mojej praktyki wynika, że nikt nie podejmuje dużych działań, albo to się bardzo rzadko zdarza, wobec zachowań mikroagresywnych. Natomiast w pewnym momencie osoba dotknięta mobbingiem orientuje się, że coś nie gra. Na przykład to bardzo jest wyraźnie widoczne w sytuacjach, w których ktoś doświadcza ataków na jakość pracy, to znaczy jakość tej pracy jest krytykowana. Pierwszą reakcją, dosyć zdrową reakcją na krytykę jakości pracy jest wzrost wydajności jakości pracy. No jeżeli przełożony mi mówi, że jest niezadowolony, to poświęcam więcej czasu na to, żeby go zadowolić. I osoby, które są w takiej sytuacji, orientują się, że coś nie działa dopiero w momencie, w którym wzrost ich zaangażowania nie przekłada się na spadek krytyki. I to jest moment, i on nigdy nie jest od razu, w którym ogniskuje się ta potrzeba udokumentowania. Ja rekomenduję prowadzenie dziennika zdarzeń w formie tabeli, w której wskazuje się, w której na własny użytek zapisuje się, co wydarzyło się, kiedy się wydarzyło, w jakim otoczeniu, w czyjej obecności, kto był świadkiem i czy można to jakoś udokumentować. No, czasami można, czasami niestety nie można, ale mobberzy wbrew pozorom często stawiają wiele śladów, bo tak jak pani redaktor słusznie to podniosła, to jest bardzo ważne i bardzo chciałem pani za to podziękować. Pani mówi o relacji władzy. Mobbing bardzo często jest nadużyciem władzy. I osoby, które mają tą władzę, bardzo często się w ogóle w jej nadużywaniu nie hamują. I ja spotykam bardzo wiele ofiar mobbingu, które mają SMS-y, różnego rodzaju wiadomości na WhatsAppie, czy wręcz maile, w których są w taki czy inny sposób obrażane.
1: I to są ważne dowody to, w takich element... sprawach?
0: Tak, to są dowody.
1: Zawsze, czy mogą być łatwo podważone?
0: Nie, dowody z dokumentów generalnie, jeżeli są autentyczne, są przez sądy przeprowadzane. Zdarza się niestety, bo o tym w ogóle nie mówiliśmy i pewnie już o tym dzisiaj nie porozmawiamy, ale zdarzały się także sytuacje fałszywych ofiar mobbingu i zdarzały się sytuacje fabrykowania dowodów, także dowodów z dokumentów. Ale jeżeli mówimy o po prostu klasycznym zabezpieczeniu takiego materiału, to sądy takie dowody przeprowadzają. Sądy także dopuszczają teraz już właściwie powszechnie dowody z nagrań rozmów, jeżeli ktoś takie rozmowy utrwala. Ja traktuję ten dowód jako ważny, ale jednak z pewną gwiazdką, to znaczy jeżeli ktoś nagrywa i wie, że nagrywa, a ktoś jest nagrywany i nie wie, że jest nagrywany, to te rozmowy często bywają zniekształcone. Poza tym nagranie dźwięku nie pozwala na oddanie całości sytuacji, mimiki, zachowań, pozycji, gestów. Natomiast nawet takie dowody są przez sądy dopuszczane dla wykazania pewnych zdarzeń, więc gromadzić należy wszystko, robić to systematycznie, próbować prowadzić dziennik zdarzeń i robić to na bieżąco. Wiele osób, które zgłaszały się do mnie po poradę w sprawach mobbingowych, kiedy otrzymywały ode mnie wzór dziennika zdarzeń, który miał im pomóc, rezygnowały, bo zderzenie się po wielu miesiącach z taką sytuacją i odtworzenie tego ex post, tego, czego doświadczyły, był zbyt dużym wysiłkiem dla nich samych. Ja wówczas nigdy nie naciskam na to, żeby one to zrobiły, bo jeżeli nie są w stanie na użytek naszej rozmowy opracować dziennika zdarzeń, to nie będą w stanie wytrzymać procesu przed sądem pracy. I to jest ważne, dlatego że ten proces nie może być wtórną wiktymizacją. Jeżeli ktoś nie jest zdolny, żeby powalczyć o swoją godność, albo o pieniądze, które chce wygrać, albo jedno i drugie, to na tym etapie powinno się odpuścić.
1: Panią doktor Dominikę Dorę-Kolas chciałabym prosić jeszcze o ostatnie, dosłownie króciuteńkie, minutowe podsumowanie skierowane do tych, którzy są pracodawcami i słuchają naszej audycji i być może zastanawiają się, jak ich sytuacja, ich zobowiązania zmienią się i co mogą zrobić, bo wielu pracodawców, jestem o tym przekonana, jest szczerze zatroskanych dobrostanem psychicznym swoich pracowników i chcieliby tworzyć, współtworzyć miejsca, w których mobbing nie jest możliwy albo jest szybko wykrywany. Co możemy im powiedzieć tu i teraz?
2: Pani redaktor, no, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to właśnie też trochę o czym pan mecenas wspominał, aczkolwiek tu się nie zgodzę, że zewnętrzny prawnik nie wpłynie na organizację, bo przyznam się, że nieskromnie powiem, mam tutaj swoje sukcesy na koncie, jeżeli chodzi o otwieranie oczu i szkolenia i kadry menedżerskiej i też pokazywanie organizacji, że to po prostu kosztuje, tak? Bo też i kwestie absencji chorobowej i zaangażowanie w te postępowania wyjaśniające. To są określone koszty dla organizacji.
1: To proszę powiedzieć, co jest w zasięgu ręki i co warto zrobić.
2: co jest tanie i tak naprawdę co możemy

0: zrobić, nawet nie angażując środków. To są kwestie na przykład monitorowania na przykład absencji pracowników, tak? Bo to może mieć znaczenie rotacji w określonych zespołach. Czy też
1: czyli
0: anonimowe
1: tam,
0: ankiety.
1: Gdzie ludzie się zwalniają, tam należałoby coś może się przyjrzeć temu zespołowi, bo być może coś się dzieje.
0: Bo może coś się dzieje, tak? Natomiast niektórzy pracownicy nawet też podczas tak zwanych rozmów na odejście, exit interview, nazywanych w angielskim języku, też się dzielą. I nie należy się bać, jakby sięgać do tych byłych pracowników, bo pracodawcy trochę się tego boją, bo powiedzą, ten już odszedł, to on nam naopowiada jakichś różnych dziwnych, niestworzonych rzeczy. Ale z mojego doświadczenia bardzo dużo sygnałów tak naprawdę właśnie pochodziło od byłych pracowników, bo oni już nie mieli nic do stracenia. Czyli pracodawcy teraz powinni się zastanowić, znając swoją organizację, znając jej kulturę, czy jest to kultura milczenia, czy jest to kultura otwartości, na ile na
1: i
0: przykład właśnie
1: zadbać o to, żeby to była kultura otwartości, to
0: tak,
1: niestety musimy postawić kropkę. Bardzo Państwu dziękuję, Państwu moim dzisiejszym gościom, dr Dominice Dorze-Kolasie, Małgorzacie Gamian-Wilk i Grzegorzowi Ilnickiemu. My się żegnamy, to był Klub Trójki, a za chwilę HCH.
2: Ogłoszenie społeczne. W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń.
3: Pamiętamy.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 października, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. RCB nie wyklucza błędu pracownika przy pomyłkowym alercie dla mieszkańców Lubuskiego. Bank Światowy podnosi prognozy dla polskiej gospodarki w tym roku aż o 0,5 punktu procentowego. Szefowa unijnej dyplomacji zapowiada sankcje za rosyjskie wybory na okupowanych ukraińskich terenach. Kierownictwo RCB na dywaniku ministra spraw wewnętrznych i administracji będzie musiało tłumaczyć się z pomyłkowego alertu o rosyjskim ataku na Ukrainę, który trafił nie tylko do mieszkańców województwa lubelskiego, ale też przez pomyłkę lubuskiego.
5: W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa trwa wewnętrzne postępowanie, które ma wyjaśnić, kto jest odpowiedzialny za ten błąd. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk wyklucza pomyłkę operatora.
6: Wszystko wskazuje na to, że to jest nasz błąd. Nie ma przesłanek do tego, żeby stwierdzać, że którykolwiek z operatorów popełni tutaj błąd.
5: Możliwe, że zawiódł czynnik ludzki, a konkretnie jeden z pracowników.
6: Jedną z opcji rzeczywiście może być wina pracownika, ale w tym momencie nie jest to ustalone.
5: Rzecznik rządu Adam Szłapka przeprasza za pomyłkę i zapowiada wyciągnięcie konsekwencji.
7: Pan minister Kierwiński będzie rozmawiał z kierownictwem RCB. Z każdego takiego błędu są wyciągane konsekwencje i takie rzeczy po prostu nie będą się powtarzać.
5: RCB podlega bezpośrednio premierowi. To z jego upoważnienia nadzór nad określonymi czynnościami sprawuje szef MSWiA. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: Jest zażalenie na decyzję Sądu Okręgowego o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Prokuratura Krajowa złożyła je w Sądzie Apelacyjnym. Są dwa zarzuty: błędu w ustaleniach faktycznych, m.in. w sprawie pobytu podejrzanego, oraz obrazy przepisów postępowania, czyli zignorowania sprzeciwu prokuratora. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek mówi Polskiemu Radiu, że Marcin Romanowski nie jest wiarygodny, mówiąc, że będzie przestrzegał warunków listu żelaznego.
8: Tutaj mamy człowieka, który mówił zupełnie coś innego, że będzie współpracował wcześniej z organami wymiaru sprawiedliwości. Później pokazywał zdjęcia, które miały pokazywać, że jest chory, a w rzeczywistości uciekł za granicę, ukrywa się. Mówi, że posługuje się fałszywą tożsamością, a wniosek wysyła z Naddniestrza, czyli z enklawy, która jest zarządzana przez Rosję. Więc jest to bardzo niewiarygodne, że on będzie honorował warunki listu żelaznego.
4: Minister Waldemar Żurek zwraca też uwagę, że sędzia, który podjął decyzję o liście żelaznym, w pierwszej instancji został nieprawidłowo powołany. Kolejne instytucje finansowe podnoszą prognozy dla Polski, bo polska gospodarka przyspiesza, podkreśla minister finansów. Odnosząc się do ostatnich prognoz Banku Światowego, Andrzej Domański zaznaczył, że wzrost napędzają i inwestycje, a także konsumpcja i eksport. W swoim najnowszym raporcie Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2026 i 2027 rok. Według banku gospodarka w tym roku ma urosnąć o 3,6%, w przyszłym o 2,9%, a w 2020 28 o 2,7%.

0: Będą unijne sankcje za rosyjskie wybory parlamentarne przeprowadzone na terenach okupowanych Ukrainy, zapowiada je szefowa unijnej dyplomacji. Kaja Kallas nazwała te wybory fikcyjnymi z naruszeniem międzynarodowego prawa. Obywatele Ukrainy byli zmuszani do udziału w głosowaniu. Uzbrojeni żołnierze nadzorowali moment wrzucania kart do urn. Władimir Putin wykorzystuje fikcyjne wybory na okupowanych terytoriach, by narzucić światu fałszywą narrację. Jakoby tereny te stanowiły teraz część Rosji, co stanowi rażące naruszenie prawa międzynarodowego. Te fikcyjne wybory to próba legitymizacji kolonizacji. To się nie uda. Unijne sankcje mają być nałożone na osoby, które ułatwiły przeprowadzenie głosowania na terenach okupowanych Ukrainy oraz na tych, którzy w nich startowali. Ponad 2000 osób protestuje w centrum Aten przeciwko wizycie w Grecji amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio. Demonstracje zorganizowały Centrala Związków Zawodowych powiązana z grecką partią komunistyczną oraz kilka innych grup studenckich i lewicowych. Jak informuje AFP, plac przed parlamentem został zamknięty dla ruchu, a w ramach wzmożonych środków bezpieczeństwa zmobilizowano setki policjantów. Grecka policja zakazała protestów w centrum Aten jutro i do momentu wyjazdu szefa dyplomacji USA w czwartek. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: To już ostatnie dni złotej polskiej jesieni. Jeszcze jutro będzie słonecznie i ciepło.
2: Najcieplej zapowiada się w środę i w czwartek. Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie, ale niewykluczone, że te wartości mogą być jeszcze wyższe.
0: Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii. W weekend w całym kraju będzie od 11 do 15 stopni, a w nocy może być tylko kilka stopni powyżej zera.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
5: Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock and rolla.
4: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
6: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14, 2026.
4: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
7: Zapraszamy.
4: Jak dotychczas w niedzielne południe.
3: Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
8: 6 minut po godzinie 22.
9: H. CH. CH. CH. CH. Jacek Kawryluk. Marek Kaczyński.

0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: To znowuż my w jubileuszowym 371. wydaniu audycji.
1: Dziś dwie godziny muzyki jak zwykle i w drugiej godzinie spotkanie z Yoko Ono. To będą te pierwsze chwile utrwalone na albumach, kiedy Yoko Ono działała solo po śmierci Johna Lennona, kiedy nagrywała płyty trochę zapomniane, ale ostatnio szczęśliwie przypomniane w reedycjach przez wytwórnię Secretly Canadian, i dwie zupełnie różne płyty tak naprawdę. Po pierwsze płyta Season of Glass, a po drugie album It's All Right, I See Rainbows.
0: Czyli przeniesiemy się do pierwszej połowy lat 80., a za chwilę, czyli do 23:00 nowości z dziś, wczoraj, z piątku i sprzed tygodnia, bo kolekcja zebrała się nam spora, zatem zapraszamy do samej północy.

0: 61 lat ma ta piosenka. Oryginalnie z repertuaru duetu Sonny and Cher. Tutaj w rolę Sonnego i Cher właściwie wcielił się przede wszystkim Anoni. Ale płyta i ten drugi głos to jest dzieło Michelle Andegeocello, która no, właściwie dostarcza nam ostatnio wrażeń z jakąś niebywałą częstotliwością. Prawie co roku jakaś ważna płyta. Dwa lata temu były nawet dwie płyty. Pamiętam, że wtedy znaczną część roku poświęciliśmy tej artystce. Najpierw Sun Ra, Red Hot and Ra, The Magic City, a później The Gospel of James Baldwin.
1: No, ale teraz jest płyta, powiedziałbym, taka dość wyjątkowa, bo rozpoznajemy po kilku dźwiękach większość tych utworów. Prezentowaliśmy Państwu w różnych audycjach różne fragmenty z tej płyty, które zapowiadały ją. No i mamy tutaj takie nieśmiertelne klasyki, ale w wersjach niecodziennych, to jest jedna rzecz, a poza tym mamy całą grupę zaproszonych artystów, którzy pojawiają się wraz z Michelle Andegeocello.
0: To jest płyta nierówna, niestety, powiedzmy to sobie od razu. Dostałem zakaz, pamiętam od ciebie, jak przyniosłem propozycję to zagrania prawda. Don't You Want Me.
1: To prawda, to
0: Cat
1: prawda.
0: Power. I słuszny był to zakaz w sumie.
1: Z repertuaru Human League.
0: Świętokradztwo właściwie.
1: Tam ale takie, te, wiesz co, ta wersja mi się tutaj bardziej podoba. I Get You Baby.
0: No ta jest świetna. Ta jest świetna, jest parę momentów. Bill Callahan, kiedy się pojawia, jest dobrze. Kiedy się pojawia Moses Sumney, jest znakomicie. Także proszę sobie przeskanować chociaż program tej płyty, bo na pewno znajdą tu Państwo jakąś swoją ulubioną piosenkę.
1: Tak, tutaj
0: w dziwnej wersji.
1: Opcja takiego słuchania na wyrywki, nie od początku do końca, tylko wybranych fragmentów, jest rzeczywiście niezła. No bo to jest taka trochę płyta, którą rozpoznajemy i która sobie gra, a my albo słuchamy, albo się w którymś momencie

0: momencie wyłączamy. Ale to dzisiaj wyłącznie na początek, bo zaraz takie płyty i albumy, od których nie można się oderwać. Kiedy po raz pierwszy i po raz ostatni tak naprawdę graliśmy to trio? Jakieś 10 lat temu chyba.
1: No myślę, że 10 albo 11, kiedy wyszła płyta The Original Faces, a później nic nie było, jeśli chodzi o trio Helen.
0: Bo Liz Harris gramy dla państwa regularnie.
1: Tak, jako grouper wydaje płyty nieco częściej. Tutaj towarzyszą jej Scott Simmons na basie i Jet Bindeman na perkusji. Ta pierwsza płyta była zaskoczeniem, bardzo miłym. Ta druga, mam wrażenie, że jest zaskoczeniem jeszcze milszym, bo po raz drugi udało się nagrać taki zestaw króciutkich, momentami eterycznych, marzycielskich,
0: wiesz, ten,
1: ale świetnie skonstruowany.
0: To zaskoczenie
1: piosenek.
0: Jest podwójne, nawet potrójne, bo nagle się okazuje, że z niebytu, bo obaj zapomnieliśmy już o tym, że istniało trio Helen, nagle ta nazwa się pojawia i bardzo proszę, tutaj żadnego utworu nie należy pominąć.
1: Nosi to tytuł Linda's Head i wybraliśmy utwór tytułowy.

0: Najpierw trio Helen ze swojej najnowszej płyty Linda's Head, a przed momentem dawno niesłyszany, myślę, że u nas to bardzo dawno niesłyszany, Mike Ladd, czyli hip-hopowy artysta amerykański, ale z tej takiej sfery bardzo, bardzo poszukującego hip-hopu, bliskiego jazzu momentami, scenie jazzowej. I no, kiedyś fantastyczne albumy, takie jak Negrophilia, takie jak płyty nagrywane wspólnie z VJ-em Ayerem. A teraz zapowiedź na listopad nowego albumu Non Chosen i ten singiel, który gra w dużej mierze, singiel grający w dużej mierze samplem z The Sheltering Sky grupy King Crimson. Gdyby nie ten utwór, to by nie jeden utwór, to by nie było drugiego trochę, no, ale gra to dobrze.
1: No i wydaje to, jeśli dobrze widzę, nasza ulubiona wytwórnia.
0: Czyli Backwoods.
1: To mam wrażenie, że teraz pojawi się artysta, który w ostatnim czasie częściej nawet pojawiał się niż Mike Ladd, czyli Radwan Ghazi Mumneh, libańsko-kanadyjski kompozytor, producent, instrumentalista, szef także takiego bardzo dobrego i znanego studia w Montrealu, które związane jest z wytwórnią Constellation, czyli Hotel Tutango. Radwan Ghazi Mumneh jest jakby jedną z części tej historii opowieści, bo druga to nasz zespół, który myślę Państwo doskonale znają.
0: Czyli Konrad Smoleński i Daniel Szwed, ten pierwszy elektronika i ta gitara barytonowa, pocisk, niezwykły instrument, z którym panowie robili swego czasu takie performanse, najazdy na przestrzeń festiwalową choćby, ale to od dawna przestał być performance, a zaczęła być taka regularna działalność muzyczna i bardzo wielu muzyków na świecie docenia to, co robi duet BNNT, bo pod takim szyldem Smoleński i Szwed działają.
1: A Radwan Ghazi Mumneh to między innymi Jerusalem in my heart, chociaż chyba ostatnio nie było płyty od kilku lat tego przedsięwzięcia, natomiast sam artysta jest cały czas niezwykle aktywny. Wygląd

0: na to, że doszło do spotkania na szczycie w Montrealu. Może czegoś nie wiemy do końca, ale nagrania powstały w grudniu 2018 roku, czyli trochę poleżały, no ale lepiej późno niż wcale.
1: Lepiej późno niż wcale, lepiej późno niż nigdy. Tak, w tym momencie płyta Faithful Daughter ma swoją premierę, a występ BNNT i Radwana Gaziego Mnecha pod koniec tegorocznej edycji festiwalu Unsound już w Krakowie, bo przypomnijmy, że festiwal jeszcze w Warszawie, jutro wyjeżdża pociągiem z Warszawy do Krakowa.
0: Zabiera wszystkich z klubu Oczki, jeśli państwo tam są, to oczywiście pozdrawiamy.
1: Tak, a po drodze jeszcze zahacza o Kielce, gdzie odbywa się koncert Radical Polish Orchestra, o tym opowiadaliśmy przed tygodniem. No i jak już się znajdą w Krakowie, to parę dni i będzie BNNT na scenie. No,
0: wczoraj wszyscy byliśmy w Filharmonii, w eleganckich ubraniach, smokingach i słuchaliśmy przepięknej muzyki. Cóż to był za wieczór, naprawdę. To Filharmonia dawno czegoś takiego nie przeżywała.
1: Rafael Rogiński między innymi. No, myślę, że za chwilę jeszcze wrócimy do tego. O, będzie ku temu okazja. Na razie BNNT i Radwan Gazi Mumnych.

0: Konrad Smoleński, Daniel Szwed i Radwan Gazi Mumnech z albumu A Faithful Daughter przed momentem. A wkrótce koncertował na festiwalu Unsound. Niestety nie wystąpi tam grupa Ken.
1: Ale gdyby istniała, to jestem pewny, żeby wystąpiła, no bo skoro na efemerze wystąpił Kabaret Voltaire w tym roku, no to byłoby miejsce także i dla Ken.
0: To jest oczywiście grupa nieistniejąca, niefunkcjonująca od bardzo dawna. Zespół legendarny, zespół fantastyczny w latach 70. Niestety później praktycznie już nie działające poza jakąś tam króciutką reaktywacją. No i zespół, którego dyskografię znaliśmy przede wszystkim od strony studyjnej bardzo długo. Jeśli chodzi o te albumy koncertowe, to worek z nowościami, a właściwie starociami odkurzonymi rozsypał się w ostatnich latach.
1: Dokładnie od 2021 roku wydawane są archiwa koncertowe i w tej chwili pojawiła się 7. pozycja.
0: Fantastyczna seria. Stuttgart, Brighton, ostatnio Arl w tej w najnowszej odsłonie. To zdaje się jest koncert, który już fani mogli znać.
1: Tak, wydaje mi się, że z tych, które się pojawiły, to jest taki, który w wersji bootlegowej najczęściej gdzieś tam krążył i był najbardziej znany. Zawsze gdzieś tam powiadało się, że taki kultowy koncert zespołu Arl, zespołu Ken z 75 roku.
0: No i to jest środek mniej więcej tego okresu, który obejmuje ta seria koncertowa, bo najwcześniejszy koncert paryski, który się ukazał 2 lata temu, to jest koncert z 73 roku. Ostatnio mieliśmy 2 bardzo świeże, jak na Ken, czyli 77 rok. To już są okolice płyty So Delight. Nieco słabsza forma, przynajmniej jeśli chodzi o pisanie nowych utworów. Arl to jest z kolei okres po Sun Over Babaluma, okolice płyty Landed. To są z kolei jeszcze całkiem mocne pozycje i zespół też wydaje mi się w nie najgorszej formie. Chociaż już wokali nie ma, tutaj trzeba się wsłuchiwać w to, jak czwórka panów gra, instrumentalistów.
1: To warto też sięgnąć pod tę serię i po nagrania 75 roku, które otworzyły tę kolekcję, czyli nagrania ze Stuttgartu i z Brighton. To był także rok 1975, zatem mamy ciąg dalszy tej koncertowej kolekcji.
0: I jak zwykle tylko numerki. W tytułach utworów sięgamy po numer 5, czyli po niemiecku Fünf.
1: Chociaż płyta 7.
0: Płyta 7.

0: Irmin Schmidt, Holger Czukaj, Michael Karoli, Jaki Lipzeit. Tylko ten pierwszy z panów jeszcze żyje i ten pierwszy z panów prowadzi archiwum formacji KEN.
1: No ktoś musi.
0: Ktoś musi. Wspólnie z żoną zresztą chyba cały czas pracują nad zbiorami.

0: tego, co zrealizowali. Czy to Irmin Schmidt solo, czy oczywiście z grupą Ken, ale płyty koncertowe, które wychodzą regularnie, ostatnio mniej więcej dwie na rok, to jest skarb dla miłośników tej
1: formacji. Tak, ale to jest wszystko także pod patronatem wytwórni Mute Records, która cały czas firmuje te nagrania i wraca także do swojego katalogu. No w ten sposób także te nagrania studyjne mają jakąś tam szansę na kolejne życie, nie wiem, drugie, trzecie. No to już jest absolutna klasyka, jeśli chodzi o to, co zdarzyło się w muzyce ostatnich dekad.
0: A my szybciutko wracamy do katalogu Instant Classic.
1: Tak,
0: tam, gdzie BNNT, tam, gdzie za chwilę Lotto, nowa płyta. Ukazała się płyta oktetu Marka Pospieszalskiego, nagrana w Café Otto w Londynie, płyta Ever. My ją trochę za długo już mamy tutaj na liście oczekujących, ale długie utwory. Ukazała się we wrześniu, w międzyczasie jeszcze Tomek Syroczyński zdążył pokazać swój utwór z orkiestrą Auxo na Auxodron. No a Marek Pospieszalski na przykład wczoraj zagrać, to dlatego wspominałem, że jeszcze wrócimy do tego koncertu na Soundzie z Rafaelem Logińskim.
1: Wspaniale grał Marek wczoraj.
0: Świetnie.
1: Tak, tak, że to był znakomity koncert, ale obok Marka i Tomasza Sroczyńskiego, Piotr Chęcki, Tomasz Dąbrowski, Szymon Mika, Grzegorz Tarwit, który był również na koncercie wczoraj, Max Mucha i Kuba Janicki.
0: Cofamy się do lipca 2025 roku, londyńska Café Otto.

0: It's not even the right word. Hope, fragment nadzieja, fragment wiersza Krystyny Miłobęckiej w utworze oktetu Marka Pospieszalskiego z najnowszej płyty Ever.
1: Wspaniały koncert zarejestrowany w Londynie w Café Otto 3 lipca 2025 roku. Marek Pospieszalski, Piotr Chęcki, Tomasz Dąbrowski, Tomasz Starczyński, Szymon Mika, Grzegorz Tarwit, Max Mucha i Kuba Janicki. I tę część naszego spotkania również zamknie super skład, tyle że trio.
0: David Grubbs, Kramer i Wendy Eisenberg, która chyba, mam nadzieję, że...
1: zadedykowała nam jakiś utwór.
0: Tak, na scenie w klubie Oczki, dzisiaj na koncercie w Warszawie.
1: Ponoć pytała, czy jesteśmy, czy już wyszliśmy.
0: Proszę nam to potwierdzić w mailach, bo inaczej nie będziemy mogli zasnąć
1: bo
0: później po audycji.
1: To jest jeden z naszych ulubionych artystek, państwo wiedzą o tym.
0: Team for the Glacier with Him w formacji Squanderers i słyszymy się po wiadomościach.

0: Promocja.
1: Trzecia godzina.
2: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
3: Powinniśmy stawiać na siatkówkę. To jest jedyny sport, w którym naprawdę jesteśmy świetni.
4: Czy to jest jedyny sport, w którym jesteśmy naprawdę świetni?
3: Niestety tak.
5: Wszystko w tym filmie się zgadza. Jedyne, co mi nie pasuje, to fakt, że Borys Szyc dostał kosza.
3: Jedna z uczennic Marcysia powiedziała mi, proszę pana, ale przecież ten Wokulski to był jakiś totalny creep.
5: Dzieją się rzeczy piękne.
6: Ważkie.
5: To teraz o ważkach porozmawiajmy.
2: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
0: Autopromocja.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 października, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Apelacyjnego zażalenie na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Szwecja wysyła myśliwce do operacji NATO w Polsce i system Patriot do ochrony rzeszowskiego lotniska. Minister aktywów państwowych zajmie się przejęciem TVN-u przez grupę Paramount Skydance. Prokuratura złożyła zażalenie na list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Zajmie się nim sąd apelacyjny. Śledczy nie zgadzają się z decyzją, która pozwala podejrzanemu odpowiadać z wolnej stopy do zakończenia sprawy. Sędzia, który ją podjął, zdaniem ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, został powołany nieprawidłowo.
8: Ten sędzia został kiedyś negatywnie zweryfikowany przez sąd wyższej instancji składający się z legalnie powołanych sędziów, gdzie wskazano, że no, jego powołanie jest wadliwe. Ponadto podpisał tak zwane listy poparcia.
7: Według prokuratury krajowej sąd nie wskazał dowodu na to, że Marcin Romanowski przebywa za granicą. Z ustaleń śledczych wynika, że nie przekroczył granicy Mołdawii, czyli nie dotarł do Naddniestrza, z którego wysłał wniosek o list żelazny. Kolejny zarzut prokuratury to pominięcie przez sąd sprzeciwu prokuratora generalnego. Marcin Romanowski ma postawione zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ponad 100 miliardów złotych zostanie przeznaczonych na budowę nowych schronów i adaptację tych już istniejących. Środki będą wydatkowane przez 5 lat. Rząd przyjął specjalną uchwałę. Premier Donald Tusk przedstawił główne założenia.
9: Priorytety w ochronie ludności i obronie cywilnej finansowane z tego projektu to budowle ochronne, a więc wszelkiego rodzaju schrony, sprzęt i baza ratownicza, zdolność zapewnienia ciągłości dostaw wody, energii, i miejsce i procedura gromadzenia zapasów na wypadek jakichś sytuacji krytycznych, nie tylko wojennych, ale także i innych, typu klęski żywiołowe.
7: Pieniądze zostaną przeznaczone głównie na inwestycje, 1/3 będzie w dyspozycji samorządów. Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot, będzie chronił lotnisko w Rzeszowie. Premier Ulf Kirstersson poinformował, że dzięki temu będzie pewność dostaw sprzętu na Ukrainę. Sztokholm wysyła też myśliwce do operacji NATO w naszym kraju. Do operacji na miejscu włączymy system obrony powietrznej Patriot. Ich zadaniem jest ochrona węzła logistycznego NATO w Polsce na lotnisku, które wszyscy wielokrotnie odwiedzaliśmy podczas wizyt na Ukrainie. Chodzi o zapewnienie, że ważny sprzęt trafi na Ukrainę ze wszystkich krajów wspierających. Kijów w jej obronie przed agresją Rosji. System Patriot ma zostać rozmieszczony w grudniu, a szwedzka misja w ramach NATO może potrwać do 7 miesięcy. Lotnisko w Rzeszowie Jasionce to jedno z głównych punktów przeładunku i transportu sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Minister Spraw Wewnętrznych przeanalizuje sytuację Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka. Chodzi o alert o rosyjskim ataku na Ukrainę, który trafił nie tylko do mieszkańców województwa lubelskiego, ale też przez pomyłkę lubuskiego.
10: Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo. I tak, trzeba przyznać, doszło do pomyłki i ta sprawa jeszcze na pewno będzie wyjaśniana, dlaczego do tej pomyłki doszło.
7: Do wysłania pomyłkowego alertu doszło z winy RCB, a nie z operatorów, mówi nam rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
11: Formalnie postępowanie jeszcze trwa, więc nie możemy jednoznacznie wskazać, co było powodem tej sytuacji. Jedną z opcji rzeczywiście może być wina pracownika, ale w tym momencie nie jest to ustalone.
7: RCB przeprosiło wczoraj odbiorców błędnie wysłanych wiadomości za pomyłkę, niepokój i utrudnienia. Funkcjonariusze CBA przeszukali biuro rzeczniczki praw dziecka. Na zlecenie prokuratury szukali dokumentów, które dadzą odpowiedź, czy Monika Horna-Cieślak dopuściła się przekroczenia uprawnień.
0: To postępowanie jest w związku z interwencją.

0: dotyczącą rodziny z warszawskiej Białołęki. W biurze Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie zostało przeprowadzone przeszukanie przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w celu ujawnienia rzeczy mogących stanowić dowód w tym śledztwie.
1: Mówi Julia Szozda ze Stołecznej Prokuratury. Monika Hornacie-Ślak doprowadziła do umieszczenia dwójki małych dzieci w placówce opiekuńczej. Wcześniej miała zwrócić uwagę na spacerze ich matce i została przez nią wulgarnie zwyzywana. Decyzję o odebraniu dzieci uchylił sąd. Paramount Skydance sfinalizował dziś przejęcie Warner Bros. Discovery, dotychczasowego właściciela TVN-u. Koncerny dopięły transakcję, powołując do życia nowego hollywoodzkiego giganta pod nazwą Skydance.
2: Tym samym HBO Max, tytuły takie jak Harry Potter czy Sinners, a także stacje pokroju CNN trafiają pod jeden dach z Paramount Plus, CBS oraz takimi markami jak Top Gun czy Ojciec Chrzestny. Wszystkie te podmioty znajdą się pod kierownictwem miliardera Davida Ellisona oraz nowego wiceprezesa Jona Krejca. To jeszcze bardziej koncentruje władzę w branży, w której i tak dominuje zaledwie garstka kluczowych graczy. Należące do Ellisona studio Skydance przejęło Paramount za 8 miliardów dolarów zaledwie w zeszłym roku, a wkrótce potem obrało za cel Warnera, jeszcze większego giganta. Dalszy rozwój wydarzeń przerodził się w burzliwą, trwającą blisko rok walkę o przyszłość Warnera. Skydance Corporation wyłania się z jednej z największych fuzji w historii branży medialnej i rozrywkowej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: A minister aktywów państwowych zajmie się przejęciem telewizji TVN, jak podaje resort. Celem jest ocena, czy transakcja zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu w Polsce.
3: Nabycie pośredniej dominacji nad spółką TVN SA w rozumieniu tej ustawy powoduje konieczność zawiadomienia Ministerstwa Aktywów Państwowych o tym fakcie w tak zwanej formule ex post, czyli po tym, kiedy już ta umowa zostaje sfinalizowana. Minister Aktywów Państwowych, działający jako organ kontroli, będzie zobowiązany do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w tej sprawie.
1: Mówi Przemysław Kuk z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Postępowanie będzie prowadzone 90 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W lipcu na fuzję zgodziła się warunkowo Komisja Europejska. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
5: Na początek smutna informacja z dzisiejszego dnia. Zmarł Jacek Ziober, jeden z najlepszych polskich piłkarzy przełomu lat 80. i 90. Ziober to wychowanek ŁKS-u Łódź, z którego po latach udanych występów trafił do francuskiego Montpellier, a następnie do hiszpańskiej Osasuny Pampeluna. W reprezentacji Polski rozegrał 46 spotkań i zdobył 8 bramek. To był wybitny gracz, mówi były reprezentant Piotr Czachowski.
6: Grał fenomenalnie, bardzo dobrze, jeżeli chodzi o piłkę klubową, tej reprezentacji, to starał się nadawać tą szybkość przede wszystkim, szybkość, technika, tak? Nic w miejscu, tylko na pełnym gazie. On to miał po prostu wrodzone, że tak powiem, wykorzystywał to w sposób szczególny. Kibic, jak kupował bilet na mecz i to przychodził, myślę, przy Alei Unii, bo myślę cały czas tutaj o ŁKS-ie, tak? Bo on stamtąd wyszedł, tam się narodził ten Ziober. On był bohaterem.
5: Jacek Ziober miał 60 lat. Reprezentacja Polski do lat 21 zagra w przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. Wczoraj młodzi Polacy zebrali lanto od Włochów, przegrywając 2-6, ale awansują jako jedna z najlepszych drużyn z drugiego miejsca. Dzisiaj biało-czerwonych mogli wyprzedzić Grecy, ale strzelili za mało goli w meczu z Irlandią Północną. Wygrali skromnie 1-0. Turniej odbędzie się w Serbii i Albanii. W piłkarskiej Lidze Narodów w grupie numer 3 dywizji A Hiszpania pokonała w Splicie Chorwację 2-1, a Anglia 3-0 Czechy. Hiszpania, która jest już pewna awansu do ćwierćfinału, ma komplet 12 punktów, Anglia 9, Chorwacja 3, Czechy 0. Nie wiedzą, co to porażka w Lidze Narodów Hiszpanie. To samo dotyczy tenisisty Nowaka Dżokowicza w turnieju w Pekinie. To tu Serb pozostaje niepokonany, a dzisiaj wygrał całe rozgrywki w stolicy Chin. W finale pokonał Australijczyka de Minora, który w drugim secie poddał mecz z powodu kontuzji. W Japonii turniej w Tokio wygrał Carlos Alcaraz, który w finale ograł Czecha Lecheczkę 7-6, 6-4. Kolejna informacja tenisowa dotyczy Jannika Sinnera. Włoch ogłosił, że w tym roku już na kort nie wróci, a to z powodu kontuzji kolana. Oznacza to, że nowym numerem 1 światowego tenisa zostanie Niemiec Aleksander Zwieriew, a już w 1/8 finału turnieju w Pekinie zagra Iga Świątek. Polka zmierzy się z niezwykle utalentowaną Amerykanką Iwą Jowicz. Początek meczu o 7 rano. To teraz o kolarskich Mistrzostwach Europy w Słowenii. Srebrny medal zdobyła polska sztafeta mieszana juniorów. Zwyciężyli Włosi. Tuż za podium plasowała się mieszana sztafeta elity. Tu wygrała Francja. Wicemistrzem Europy w wyścigu ze startu wspólnego zawodników do lat 23 został Jan Jackowiak. Jeszcze koszykówka. Śląsk Wrocław grał w drugiej kolejce Pucharu Europy i wygrał we Włoszech z Dolomiti.

0: Energia Trydent 94-81. Za to rywalizację w Lidze Mistrzów rozpoczęła Legia Warszawa i przegrała na wyjeździe ze Strasburgiem 62-100. To na pocieszenie Puchar Europy FIBA. Swoje mecze pierwszej kolejki wygrały Dziki Warszawa i Zastal Zielona Góra.
1: Jutro więcej chmur tylko na Podkarpaciu, nad morzem lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Na północy będzie 17 stopni, 21 w centrum, do 23 na południu.
2: Autopromocja.
3: A co ty robisz?
4: Trenuję. Ostrożność. Bo jedziemy do Miasta Szkła.
3: Do Krosna.
4: Do Krosna. Będziemy w Centrum Dziedzictwa Szkła jutro od 6 do 9.
3: Poranne zapraszamy do Trójki, poleca się.
4: Spotkajmy się. Zapraszam. Robert Grzędowski.
2: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 10 minut po godzinie 23.
7: Ha.
8: Cecha.
7: Ha.
8: Cecha.
7: Jacek Kabrylu, Marek Kaczyński.

0: Raz jeszcze witamy Państwa bardzo gorąco. 371. wydanie HCH.
1: Jacek Hawryluk.
0: I Bartek Chaciński. I Yoko Ono przed momentem. Yoko Ono w duecie z Anonim. I to jest jakiś taki sygnał właściwie, że Anoni jest takim refrenem w całej naszej dzisiejszej opowieści, bo pojawił się w utworze na początek, teraz na początek drugiej godziny.
1: I być może, że jeszcze
0: może wróci.
1: Tematy wybieramy do naszych spotkań według różnego klucza. Z reguły to rynek płytowy, fonograficzny podpowiada nam, gdzie się udajemy, w które miejsca, jakich artystów prezentujemy. Jeśli chodzi o ten temat, to on już od jakiegoś czasu był razem z nami, ponieważ pojawiła się pierwsza reedycja, później zapowiadano drugą. No ale wśród tych fantastycznych nowości, które podsuwają nam kolejne tygodnie, trudno było znaleźć miejsce na to spotkanie, a to takie, powiedziałbym, dość nostalgiczne spotkanie dzisiaj właśnie będzie z płytami, które pojawiły się na początku lat 80. Yoko Ono, 6 miesięcy po śmierci Johna Lennona, który został zastrzelony 8 grudnia 1980 roku, a w czerwcu pojawiła się jej solowa płyta, która w dużym stopniu była jej opowieścią o tym, co się zdarzyło i o tym, co przeżywała wtedy.
0: Tak, to jest album, który zaczął się jeszcze, zaczęła Yoko Ono przygotowywać za życia Johna Lennona. Płyta Double Fantasy przyniosła jej duże zainteresowanie. Po raz kolejny zresztą, bo Yoko Ono nagrywała przez całe lata 70. i solo, i w duetach z Johnem Lennonem. I to z reguły były ciekawe płyty, choć po części bardzo prowokacyjne, bardzo eksperymentalne.
1: A Double Fantasy to była płyta, przypomnijmy, która pojawiła się w drugiej połowie listopada 1980 roku, czyli tuż przed zabójstwem.
0: No i to zabójstwo grudniowe całkowicie zmieniło też pracę samej Yoko Ono nad nowym materiałem. Ona w pewnym momencie powiedziała coś takiego, że uciekała w muzykę po śmierci Lennona i że to było świadome uciekanie w harmonię, w tworzenie takich bardziej złożonych form piosenkowych i to wszystko słychać. To ten okres lat 80. jest bardzo ciekawy, dlatego że nie jest to do końca żałoba może, ale to jest żegnanie się z Lennonem na kolejnych płytach. Żegnanie się bardzo specyficzne, takie powiedziałbym w stylu artystki, która posługuje się symbolami, która się posługuje nie tylko muzyką, ale też stroną wizualną. Stąd ta bardzo mocna, trochę szokująca okładka płyty Season of Glass, niezbyt lubiana przez show business, bo tej okładki się bano. Okładka z zakrwawionymi okularami Johna Lennona.
1: I ze szklanką wypełnioną do połowy, a w tle Manhattan i Central Park. Ponoć sklepy płytowe początkowo protestowały, że nie będą sprzedawać. Wytwórnia też protestowała, a Yoko Ono tłumaczyła, że cóż jej pozostało po Johnie, jeśli nie te zakrwawione okulary, które pojawiły się na okładce.
0: No i utwór Walking on Thin Ice, który pojawił się na singlu, nie pojawił się na płycie ku pewnemu zawodowi wszystkich oczekujących na tę piosenkę.

Pojawił się później na rozszerzonych wydaniach tejże płyty. Natomiast jednym z utworów, które tę płytę pchały do przodu i które do dziś z tej płyty się pamięta najmocniej, jest z całą pewnością opowieść Nobody Sees Me Like You Do.

No One Can See Me Like You Do, Yoko Ono z albumu Season of Glass, płyty, która ukazała się w czerwcu 1981 roku ostatecznie. Zimą pojawił się ten wspomniany utwór Walking on Thin Ice, który wróżył. No właściwie, może tak, no, zrealizowany był we współpracy ścisłej z Lennonem i mógł zapowiadać jakąś kompletną przemianę kolejną stylistyki obojga. I do tej płyty, do płyty Season of Glass po prostu nie pasował do końca. Tu mamy jednak piosenki, taki leciutki krok wstecz. Piosenki bardziej tradycyjne momentami nawiązujące gdzieś do stylistyki tego, co się w Nowym, jak się w Nowym Jorku pisało, powiedzmy, gdzieś na początku lat 70. jeszcze. Dopiero płyta kolejna.

0: Kolejna, o której też opowiemy, to jest płyta już zanurzona całkowicie w latach 80. i w produkcji takiej, w popowej produkcji lat 80.
1: Tak, myślę, że ten album jest tam gdzieś cały czas stoi na granicy tego, co działo się w latach 70. i dosłownie na początku lat 80. Zresztą świetnie, że te płyty są dzisiaj wznawiane przez wytwórnię Secretly Canadian. Pamiętam, że oni rozpoczęli tę pracę nad płytami Lennona i Yoko Ono od płyt Unfinished Music, część pierwsza, część druga, przypominając te, powiedziałbym, bardziej eksperymentalne, performatywne przedsięwzięcia artystów jeszcze z końca lat 60. No i teraz od czasu do czasu, myślę, że to w dużym stopniu zależy od praw i od tego, do kogo one należą, pojawiają się te reedycje, zwłaszcza albumów z udziałem Yoko Ono. To nie był jakiś ogromny sukces komercyjny, jeśli chodzi o Yoko Ono, natomiast no, to były ważne płyty, zwłaszcza po krążku Double Fantasy, dla niej, na jej już czysto solowej muzycznej drodze.
0: No tak, to były bardzo, bardzo ciekawe płyty. To są też płyty, których się naprawdę nieźle słucha po latach. I mam wrażenie, że to jest jeszcze jeden element dyskografii, nie tylko dyskografii, ale całej kariery muzycznej Yoko Ono, który wydaje się jednak niedoceniony w dużej mierze. To jest Yoko Ono, to jest osoba, która pojawiła się w życiu Johna Lennona już jako ukształtowana, eksperymentująca artystka z dużo większym doświadczeniem niż on miał, która to doświadczenie potrafiła wykorzystywać na różne sposoby, zmieniając styl, no i której twórczość przetrwała, bo to wiemy również i dziś z licznych nowych wersji, z licznych coverów jej utworów, także utworów z płyty Season of Glass, które były bardzo chętnie śpiewane przez innych artystów. Za chwilę dwa kolejne, Dogtown i No No No.
1: Dodajmy, że No No No to był pierwszy singiel bodaj, który oficjalnie się ukazał, bo drugim było Goodbye Sadness. Oba pojawiły się właściwie na przestrzeni dwóch, trzech miesięcy, czyli w sierpniu 81 roku i w październiku 81. Jeszcze jedna ważna rzecz, bo mówimy o tych dwóch albumach, o Double Fantasy. Tutaj część muzyków także pojawia się, tych samych, którzy brali udział. Zresztą ta lista jest dosyć obszerna. Jeśli porównamy to, co działo się w studiach, no to okaże się, że rzeczywiście to było takie, powiedziałbym, wierne grono artystów, którzy nagrywali z Yoko Ono i z Lennonem wówczas.
0: Tutaj między innymi na płycie Season of Glass Michael Brecker, między innymi Tony Levin na gitarze basowej.
1: Andy Newmark na perkusji.
0: No i Phil Spector, który jest producentem tego albumu. I tłumione emocje, które są bohaterami i bohaterkami tego albumu, tak jak w najbliższym utworze Dogtown, w którym Yoko Ono śpiewa, że pewnego dnia będzie tylko małym kamyczkiem i nikt nie będzie wiedział, że ten kamyczek ukrywał w sobie tyle emocji.

0: z albumu Season of Glass, Dogtown i No, No, No, dwa utwory Yoko Ono.
1: A propos tego ostatniego utworu, to oczywiście Debbie Harry poprowadziłaby ten refren w stronę wielkiego przeboju, ale znowuż zespół Blondie na pewno by nie włożył takiej gitary, jak ta, która pojawiła się przed momentem na zakończenie. Bardzo pięknie Yoko Ono opowiadała o tej płycie w 1981 roku. Mówiła, że jak wszystkie jej płyty, taki ten album ma motyw przewodni. Najpierw żegnasz się ze smutkiem, potem powracają wspomnienia różnych aspektów naszego związku, potem wiadomo, co się dzieje, a na końcu kobieta próbuje stanąć na własnych nogach. To jest właściwie mój pamiętnik.
0: No i ten pamiętnik po kilkunastu latach podchwyciło nowe pokolenie.

0: artystów, nawet może po 20 paru latach, bo jeśli opowiadamy o tym, że te utwory no, nie cieszyły się taką popularnością, jak choćby te z Double Fantasy, to musimy sobie przypomnieć rok 2007, kiedy i myśmy tutaj Państwu prezentowali płytę Yes, I'm a Witch. To była z tamtej perspektywy wydawała się po prostu płytą ciekawą. Nowe pokolenie artystów bierze na warsztat utwory Yoko Ono.
1: Tylko, że z różnych okresów.
0: Z dzisiejszej tak, ale z dzisiejszej perspektywy to jest bardzo frapująca płyta. To jest dość dużo utworów z tego okresu właśnie, początku lat 80. I artyści od Cat Power przez Le Tigre, Porcupine Tree, Craig Armstronga, Anoni się tutaj znowuż pojawia. No, mamy całą plejadę fantastycznych postaci odtwarzających między innymi te utwory z lat 80.
1: No i między innymi pojawia się Jason Pierce wraz z zespołem Spiritualize.
0: I to jest właśnie nowa wersja omawianej już przez nas kompozycji Walking on Thin Ice.

0: Formacja Spiritualized wraz z Yoko Ono w utworze Walking on Thin Ice w nowej wersji.
1: To wszystko gdzieś układa się w jedną opowieść, bo ta wersja, nie wiem czy miałeś takie wrażenia, gdzieś zbliżyła ten oryginał do takich hymnów zespołu Suicide z końca lat 70. i z początku lat 80. z taką repetytywnością, powtarzaniem melodii i z tym wszystkim, co wówczas działo się w muzyce. Zresztą to akurat nie były odległe takie światy od siebie. Ale przechodzimy szybko do płyty, która została wydana nieco później i która także w wznowieniu pojawiła się zupełnie niedawno, czyli It's All Right, I See Rainbows. Płyta, która no, z jednej strony była kontynuacją tego, co wydarzyło się na poprzednim krążku, ale z drugiej strony była już przełamaniem, była jakby pogodzeniem się z zastaną sytuacją. Jakby na części materiału słychać było, że ta trauma gdzieś odchodzi i jest przekuta w zupełnie nową energię. Zresztą o tym także w taki sposób Yoko Ono wówczas opowiadała.
0: No i całość została uznana, mimo różnych uwag recenzentów, została uznana za najbardziej, najłatwiejszą w odbiorze płytę Yoko Ono jak do tej pory. Yoko Ono mówiła, że jest, że wreszcie czuje się na miejscu, że czuje się niejako w synchronizacji ze światem. No i trzeba powiedzieć, że ta płyta była w synchronizacji ze światem, jeśli chodzi o brzmienie, bo jeśli posłuchamy Never Say Goodbye z tej płyty,
1: to już wiemy, że to są lata
0: 80. To wiemy, że to są lata 80.

0: Yoko Ono na kolejnej płycie, na albumie It's All Right, I See Rainbows w grudniu 1982 roku jako wokalistka, kompozytorka i producentka tego materiału również.
1: Ale jak to przedziwnie się układało, wspominałem zespół Suicide. Jakiś czas temu prezentowaliśmy Państwu również reedycję pierwszych dwóch solowych albumów Alana Wegi, które ukazywały się dokładnie wtedy, rok 80-81, w którym wokalista Suicide popłynął w stronę Elvisa Presleya i brzmiał zupełnie inaczej. A Yoko Ono jednak bardzo zbliżyła się do brzmienia lat 80.
0: To prawda. Jeszcze dwa utwory z tej płyty i też dwa utwory zaświadczające o tym, że tam cały czas opowieść o Lennonie była żywa, że to była cały czas płyta o jej relacji z Johnem Lennonem, tyle że zupełnie inny, na innym etapie tego pożegnania.
1: Pamiętaj, że płyta ukazała się dokładnie dwa lata po śmierci Johna Lennona.
0: Dwa utwory, najpierw My Man, adresowany wprost do Lennona, a później It's All Right, czyli wszystko w porządku.

0: Mommy? Mommy, you have to wake up.
1: Yes, I know.

0: Yoko Ono z płyty Season of Icy Rainbows z 82 roku.
1: Yoko Ono już pogodzona z światem, a przynajmniej po 2 latach od śmierci Lennona stąpająca już pewnie nie tylko po muzycznym gruncie.
0: A na horyzoncie, na okładce obok jej zdjęcia, jak się popatrzy dobrze, to widać napis, że swoje 50 dotychczasowych lat uważam tylko za preludium mojego życia.
1: No i tak też
0: wszystko
1: było.
0: Się zgadza.
1: Bardzo Państwu dziękujemy za dziś. Katarzyna Filip-Wojtkowska i my.
0: Bartek Chaciński.
1: I Jacek Kawryluk.
0: Na zakończenie Antony i Yoko Ono.
1: Niech tak będzie. Dobrej nocy.

0: Autopromocja.
1: W październiku Trójka świętuje 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej, wielkiej poetki, patronki naszego studia koncertowego. Piosenek z jej tekstami posłuchamy w audycji Dobrego Dnia w cyklu Ponad Czasem.

0: najbliższy piątek specjalny koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Szczegóły wkrótce.
1: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskich Radia. Minęła północ. Jest środa, 7 października. Krzysztof Zyblewski. Zapraszam na serwis Trójki. Według ukraińskiego wywiadu Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Sejm rozpoczął pracę nad rządową reformą progów podatkowych.
3: To jest pierwsza od wielu lat próba zmian podatkowych, która się finansuje.
2: Są unijne ustępstwa w sprawie polityki klimatycznej. Rosja szykuje kolejny zmasowany atak na Ukrainę w najbliższym czasie, informuje, powołując się na dane wywiadu, prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca zaapelował do obywateli, aby reagowali na ostrzeżenia. Otrzymaliśmy informacje wywiadowcze o przygotowywanym zmasowanym ataku ze strony Rosji. Proszę, uważajcie na siebie. Reagujcie na alerty i alarmy przeciwlotnicze. Wszystkie ukraińskie służby i nasze siły powietrzne są gotowe do takiej reakcji, na jaką pozwolą posiadane przez nas środki. Wiele zależy też od przywódców państw na świecie, którzy mogą nam pomóc. Wołodymyr Zełenski dodał, że szczególnie istotna jest polityczna wola pomocy ze strony Europy i Stanów Zjednoczonych. Wyższy pierwszy próg podatkowy i dodatkowa stawka PIT to propozycje rządu, którymi zajmuje się Sejm. Obniżkę podatku dla części osób mają sfinansować większe obciążenia najzamożniejszych i firm. Pierwszy próg ma wzrosnąć ze 120 do 130 tysięcy złotych przy zachowaniu stawki 12%, mówił wiceminister finansów Jarosław Neneman.
3: Drugi przedział ze stawką 24% będzie obowiązywał dla dochodów między 130 a 150 tysięcy, a trzeci z tą samą stawką, która jest dzisiaj, czyli 32%, będzie obejmował dochody przekraczające 150 tysięcy.
2: Niższy podatek ma być finansowany większymi obciążeniami najzamożniejszych i przedsiębiorców. Podczas debaty tych rozwiązań bronił Dariusz Wieczorek z Lewicy.
4: Firmy, które będą miały duże zyski, zapłacą ten podatek większy i mamy takie prawo jako Polska takie rozwiązanie przyjąć i nie jest w tym absolutnie nic złego.
2: Sylwester Tułajew z klubu Rozwój Plus ostrzegał przed skutkami podwyżki dla gospodarki.
5: Wyższa stawka nie gwarantuje proporcjonalnie wyższych wpływów. Może ograniczać inwestycje, zwiększać presję na optymalizację podatkową i wzmacniać bodźce do działania w szarej strefie. Sprzeciwiamy się podwyżce CIT do 22%.
2: Według rządu na zmianach skorzysta około 3,5 miliona podatników. Nowe przepisy miałyby obowiązywać od stycznia. Podatkowe propozycje trafiły do sejmowych komisji. Są ustępstwa Komisji Europejskiej w sprawie złagodzenia przepisów klimatycznych. Ogłosił je komisarz do spraw energii. Zakładają odłożenie o rok wejścia w życie regulacji dotyczących kar za emisję metanu. Dla Polski to jednak niewystarczające.
6: Unijny komisarz jeszcze kilka miesięcy temu był głuchy na apele kilkunastu krajów, w tym Polski. Teraz mówi tak. Ceny energii są wysokie i zimą będą jeszcze wyższe. Musimy coś zrobić. Ale Dan Jorgensen dopuszcza odłożenie regulacji tylko rok, do stycznia 2028. Są kraje, które w ogóle nie chciały żadnych zmian i takie, które chciały 3 lat. Jeden rok to kompromis. Polska właśnie była w grupie krajów, która chciała odłożenia kar o 3 lata i nadal nie składa broni. Alarmuje, że stawką jest bezpieczeństwo energetyczne Europy, bo eksporterzy z USA czy Kataru już zagrozili, że będą szukać rynków zbytu gdzie indziej, jeśli będą na nich nakładane kary. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Nadal bez decyzji w sprawie transportu konnego do Morskiego Oka. Spotkanie w Zakopanem nie przyniosło zgody na powrót zaprzęgów na dawną 7-kilometrową trasę. Od września konie pokonują niespełna 3 kilometry. Testy elektrycznych busów miały potrwać miesiąc, ale mogą trwać także przez cały październik. Wyniki trzeba omówić z resortem klimatu, mówi starosta tatrzański Andrzej Skupień.
7: Przewoźnicy wypowiedzieli swoje uwagi. Trwa też analiza ankiet, które Tatrzański Park Narodowy robił i pytał turystów. Kiedy to zbiorą razem, dyrektor przekaże te wspólne uwagi do Ministerstwa Środowiska, żeby zasygnalizować i te złe i dobre strony tego pilotażu.
2: Zimą konie mogą wrócić na dłuższą trasę. Starosta zapowiedział powrót do zimowych zasad i wstrzymanie kursów e-busów. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Dziś więcej chmur tylko na Podkarpaciu, nad morzem lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. Na północy będzie 17 stopni, 21 w centrum, do 23 na południu.

0: Autopromocja.
1: Komórka z cegły. Garaż typu blaszanego. Szeroka na 6 metrów szosa, znajdująca się w odległości 30 metrów od miejsca zbrodni.
2: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
3: Technik się porusza po miejscu zdarzenia i prowadzący oględziny postępuje za nim. Opisuje wszystko, co widzi.
4: A teraz uwaga, sporządza tę notatkę nie na podstawie rozpytania, ale dlatego, że to ona we własnej osobie widziała Kalińską w relaksie.
2: Drugi odcinek Zwyczajnej kobiety w Trójce. Już w środę, kilka minut po 20:00. Zapraszają znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter, autor książek Kamil Bałuk.
1: Musimy odtworzyć ostatni wieczór Janiny Kalińskiej.
2: Dzień później, w czwartek o 20:00, premiera odcinka w podcastach na polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Ciężko na sercu.
7: I want to take this minute to introduce you to my people.

0: Miami! Xenon! 14th Street!
1: Dobry wieczór Państwu, kłania się Jarek Szubrycht, autor audycji, oraz Mariusz Owczarek, jej wydawca. A więc tak, wszystko się zgadza, to ciężko na sercu. Zacząłem bardzo nietypowo, bo od utworu grupy Beastie Boys. Zacząłem od niego nie bez powodu. Piosenka składa się z pozdrowień dla mieszkańców różnych miast i krain i padają w niej słowa "This one's for Newcastle, where Venom come from". Czyli salut dla Newcastle, skąd pochodzi zespół Venom. Tak jest, nawet Beastie Boys nie oparli się tej truciźnie, która wypełzła z Newcastle pod koniec lat 70., by w pierwszej połowie kolejnej dekady przedefiniować ekstremalny metal, czy właściwie wyznaczyć dla niego kierunki rozwoju. Kilka dni temu, 1 października, dowiedzieliśmy się, że w wieku 63 lat zmarł nagle Konrad Land, znany jako Kronos. Grał w Venom na basie i porykiwał. On też wymyślił dla zespołu jego piekielny wizerunek i takową tematykę tekstów.

Dzisiaj całą audycję poświęcę Kronosowi i postaram się wytłumaczyć dlaczego, ale myślę, że lepiej ode mnie wytłumaczy to muzyka. A teraz zaczniemy tak, jak powinniśmy. Panie i panowie.

Fani zespołu doskonale wiedzą, że wysłuchaliśmy właśnie otwarcia podwójnego albumu Eine kleine Nachtmusik, koncertowej płyty Venom z 1986 roku, która podsumowuje pierwszy, najważniejszy etap w historii brytyjskiego zespołu. Już za chwilę skłócony Venom miał się pogubić w próbie nadążania za nową, bardziej ekstremalną muzyką, czyli thrashem, a potem nękany był wiecznymi konfliktami, rozpadami, odejściami, powrotami, mutacjami w mniej lub bardziej udane wersje, zwykle niestety mniej. Wtedy jednak u progu drugiej połowy lat 80. jeszcze był

na szczycie. Był zespołem, na którym wzorowały się największe thrashowe potęgi, z Metallicą i Slayerem na czele. Zespołem, który popchnął death metalowców na drogę ku brutalności i który jest dla black metalu ojcem założycielem. Hellhammer inspirował się muzyką i wizją Venom, Bathory i Mayhem oczywiście też. Jedni i drudzy zresztą wzięli sobie nazwy od utworów Venom, odpowiednio Countess Bathory oraz Mayhem with Mercy. Kiedy Venom wydawał swoje najważniejsze płyty, był wyśmiewany przez recenzentów jako nieudolny i niesłuchalny. Nie bił też rekordów sprzedaży, ale zainspirował legiony głodnych, mocnych wrażeń smarkaczy. Był dla gatunku zespołem równie ważnym co Black Sabbath czy Metallica. Dla mnie osobiście na tym pierwszym, inicjacyjnym etapie być może zespołem najważniejszym. Dlatego, choć Ozziego oczywiście uwielbiałem, śmierć Kronosa poruszyła mnie bardziej, trąciła bardziej osobistą strunę. Pewnie również dlatego, że była nagła, że była niespodziewana.

W drugiej połowie lat 80. polscy fani metalu byli tak głodni muzyki, że z wypiekami na twarzy słuchało się właściwie wszystkiego, co wpadło w ręce. Ale były dwa zespoły, których nie było się fanami, tylko wyznawcami. Slayer, a jeszcze wcześniej właśnie Venom. Jego potęgę w Polsce pomogły zbudować dwa wydawnictwa. Właśnie koncertowy album Eine kleine Nachtmusik oraz studyjny Possessed, bo ukazały się na licencji. Nakładem rodzimego Tonpressu i były dostępne za niewielkie pieniądze w punktach sprzedaży ruchu oraz w księgarniach. Nie da się opisać, a właściwie opisać się da, ale kto tego nie przeżył, pewnie nie zrozumie, jak bardzo działała na naszą szczenięcą wyobraźnię ta straszna, surowa muzyka. Jak nam poprzestawiały w głowach te okładki. Zarówno kolorowe zdjęcia z rozkładówki Eine kleine Nachtmusik, jak i ten negatyw fotografii dwóch dzieciaków w koszulkach Venom, który znalazł się na okładce Possessed. Ta akurat okładka była daleka od konwencji obowiązującej wówczas w metalu, ale tym bardziej wspaniała, tym bardziej niepokojąca. Album Possessed, choć zaliczany jest jeszcze do złotego okresu twórczości Venom, jest z tamtych płyt pewnie najmniej udany, ale ja tego nie słyszę. Kocham tę płytę, bo poznałem ją w momencie, w którym najbardziej jej potrzebowałem, w którym najbardziej byłem na nią gotowy.

Poza tymi dwiema płytami, które były w Polsce oficjalnie dostępne, na przegrywkach i chwilę później na pirackich kasetach krążyły oczywiście inne, wcześniejsze albumy Venom, ale były też kasety VHS z koncertem z Hammersmith Odeon z 1984

roku i to już było coś niewyobrażalnie wspaniałego. Zaczynało się od wybuchu, a potem totalna black and rollowa jazda, hałas i diabeł, skóra i ćwieki i ta burza rudych włosów Kronosa, który nie wydawał nam się wtedy człowiekiem, tylko naprawdę jakimś posłańcem piekieł, odsłaniającym przed nami dźwięk.

Ledwie zaczęła się druga połowa lat 80. Internetu jeszcze nie było, prasy metalowej również. Mimo to dużo o Venom wiedzieliśmy, bo harcerski tygodnik Na Przełaj, odpowiadając na zapotrzebowanie ze strony czytelników wyrażane w listach, drukował w odcinkach szczegółową opowieść o brytyjskim zespole i jego muzykach. Dowiedziałem się stąd na przykład, że Kronos kocha Kate Bush. Zatem ja pokochałem Kate Bush, zanim jeszcze poznałem jej muzykę, a kiedy już usłyszałem ją po raz pierwszy, byłem, przyznaję, rozczarowany, że jej piosenki nijak nie przypominają Venom, ale słuchałem tak długo, że w końcu zrozumiałem i zostałem fanem. Nie miałem wyjścia, Kronos przecież nie mógł się mylić. Był też pamiętny artykuł w magazynie Non-Stop, reportaż z wizyty w Polsce Abaddona, perkusisty Venom, zapowiadający między wierszami ich przyjazd do naszego kraju z koncertem. Naszym marzeniem, które niestety nigdy się nie ziściło, a już na pewno nie w tym kanonicznym składzie.

jest Kronosem, Mantasem i Abadonem. Mieliśmy też oczywiście na ścianach plakaty Venom. Przede wszystkim taki poziomy, przedstawiający trio z czasów Possessed, z okładkami ich wydawnictw, okalającymi zdjęcie, czy właściwie kolaż, nakładkę dwóch, może nawet trzech fotografii. Mantas i Abaddon po bokach, Kronos w środku wygina się w jakiejś nieludzkiej pozie, jakby był opętany. Wszyscy półnadzy, z pieszczochami, Abaddon z mieczem, przed Mantasem sztylet wbity w ziemię. To jedno zdjęcie nadało ton estetyce fotografii black metalowych na długie dekady.

Jak już wspominałem, w drugiej połowie lat 80. zaczęły się dla Venom kłopoty. W zespole narastały konflikty, usunięty został gitarzysta Mantas, a zastąpili go dwaj inni, Jimmy i Mike. Powstała płyta Calm Before the Storm, która definitywnie zakończyła panowanie Venom w królestwie metalowej ekstremy, bo zespół próbował nadążyć za rozwijającym się thrash metalem, który zresztą przecież sam zainspirował, ale nie do końca rozumiejąc właściwie, o co chodzi w tym gatunku i przede wszystkim nie rozumiejąc, o dziwo, co czyniło ich samych Venom wielkim. Później Kronos odszedł z Venom, zespół wydał parę płyt bez niego, a sam wokalista i basista nagrywał

solo pod szyldem Kronos, właśnie utwory w stylu Venom, może trochę bardziej rubaszne, i nie było to dobre. Jakieś strasznie złe też niby nie było, ale do tych najważniejszych nagrań brytyjskiej grupy nie da się tego porównać.

końcu Kronos, Mantas i Abaddon zrozumieli, co było ich siłą? Współpraca. Postanowili zakończyć z waśniami, powrócić na scenę w sprawdzonym, oryginalnym składzie i odzyskać tron. W 1997 roku wyszła płyta Cast in Stone z kuriozalnie brzydką okładką, ostatnia w tym składzie. Płyta udana, na pewno lepsza niż cokolwiek innego po Possessed, ale jednak poniżej oczekiwań fanów i poniżej możliwości zespołu. Dopiero na Resurrection, albumie z 2000 roku, Venom pokazał się w pełnej piekielnej krasie. Bębnił niejaki Anton, rodzony brat Kronosa, na gitarze wciąż grał

Mantas i znowu był w formie. Widziałem ten skład na żywo ćwierć wieku temu i powiem wam, że to było jedno z najwspanialszych koncertowych doświadczeń w moim życiu. Niestety po Resurrection Mantas i Kronos zamiast pójść za ciosem znowu się pożarli i Venom nigdy już nie wrócił do takiej formy.

słuchacie Ciężko na sercu w Trójce, odcinka, w którym żegnam Kronosa, wokalistę, basistę i frontmana Venom. O tym, że Venom inspirował black metalowców, już mówiłem. Wszyscy to zresztą wiedzą. Jestem przekonany, że Kronos dostawał wiele propozycji do grania się do płyty temu i owemu, ale że takich przypadków zbyt licznych nie ma, sądzę, że często odmawiał. Może uważał, że jak się zgodzi raz, to potem będzie musiał ciągle mówić tak, a nie chciał, żeby to nam spowszedniało. Pojawia się na przykład w ilościach homeopatycznych u Enthroned, bo liderem tamtego zespołu jest jego kuzyn, czy inny krewniak. Dał się też Kronos zaprosić na chórki gagatkom z fińsko-greckiego projektu elektroblekowego o nazwie Diabolos Rising, ale najbardziej skorzystał zespół Cradle of Filth, bo w utworze Haunted Shores z albumu Dusk and Her Embrace Kronos mówi długo, głośno i wyraźnie. Fajnie nawiązuje i do dziedzictwa Venom, i przy okazji błogosławi nową falę black metalu.

współpraca Kronosa z black metalowcami. To rzecz oczywista, wręcz oczekiwana. Natomiast zdecydowanie bardziej zaskakujące było jego wspólne nagranie z Dave'em Grohlem. Wtedy jeszcze bardziej pamiętanym z Nirwany, dzisiaj znanym chyba już głównie jako lider Foo Fighters. No ale z drugiej strony ani Dave, ani sama Nirwana nigdy

Jedynie kryli, że metal był dużą częścią ich fascynacji. Kochali też oczywiście punk rocka, a Venom to przecież zespół, który stylistycznie zawsze stał w rozkroku. Trochę na metalowym, trochę na punkowym terytorium. Może i ciężar ciała przenosił częściej na stronę metalową, ale tamtej drugiej nogi przecież sobie nie odetnie, nie wyprze się jej. A zatem Probot. Probot, czyli projekt, w którym Grohl złożył hołd swoim metalowym idolom z ich czynnym udziałem. Dave napisał piosenki w stylu swoich ulubionych kapel, sam na wszystkim zagrał, a oryginalnych wokalistów zaprosił do zaśpiewania. Są zatem na tej płycie i Lemmy, i King Diamond, i Max Cavalera, i Tom Warrior. Ale jest też oczywiście Kronos. W otwierającej, nie bez powodu, album kompozycji Centuries of Sin.

Od 2006 roku, czyli od Metal Black, Venom Kronosa regularnie wydawał nowe płyty i regularnie jeździł w trasy. Płyty to były czasem lepsze, czasem gorsze, nigdy już niestety tak wspaniałe jak te pierwsze historyczne materiały, choć często do nich nawiązywały autocytatami w tytułach i tekstach, a nawet autoplagiatami w muzyce. Szkoda, że już się nie udało, no i nie uda niestety porozumieć trzem oryginalnym członkom zespołu, że ciągali się po sądach, a w wywiadach czasem byli dla siebie bardzo niemili. Szkoda, że ostatnio jeździły po świecie już trzy Venomy, bo to już była karykatura dawnej legendy. Na albumie From the Very Depths z 2015 roku znajdziecie utwór, który pięknie, bo już w tytule, ale też w muzyce i tekście objaśnia fenomen Venom. Long-haired punks, długowłose punki. A w dodatku z piekła rodem, bo jak już wspomniałem, Kronos, nawet kiedy byliśmy nastolatkami, jawił nam się jako taka groźna rzeczywiście persona, nie do końca śmiertelnik, ale w odróżnieniu od tych black metalowców, którzy czerpali z jego wizerunku i z jego muzyki inspiracje, tam zawsze było mrugnięcie okiem, zawsze był humor, zawsze był luz i wręcz punkowa właśnie dezynwoltura. Nie dało się gościa nie kochać.

To mniej więcej wszystko, co miałem wam dziś do powiedzenia na temat Kronosa i Venom, choć z drugiej strony tyle rzeczy jeszcze nie wypowiedziałem. Wiadomo, taka jest naturalna kolej rzeczy, ludzie przychodzą i odchodzą, ale cóż, ciężko z tym na sercu. Na szczęście mamy muzykę, zarówno tę, którą Kronos nam zostawił, jak i tę, którą tworzyli i tworzyć będą jego uczniowie i uczniowie jego uczniów. Dzisiaj do końca audycji grał nam będzie jednak tylko Venom, tylko ten oryginalny Venom w najbardziej bezkompromisowej formie. Myślicie, że tytułowa, 20-minutowa, blekowo-punkowo-progresywna suita z albumu At War with Satan jest nie do zagrania w radiu? Potrzymajcie mi miecz.

0: Autopromocja.
1: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
2: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
1: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
2: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
1: Od 5 do 8 października o 11:50. Tylko w Trójce.
0: Autopromocja.